Słuchajcie, to jest wasz moment, wasza chwila. 2, 3.

Tu Radio Nowy Świat.

Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynamy od Krakowa. W pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej uzyskał ponad 36%. Druga była Monika Piątkowska, wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, z wynikiem niespełna 30%. Na trzecim miejscu znalazł się kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, który otrzymał 17,5% głosów. Frekwencja wyniosła 43,5%, a o tym, kto zostanie prezydentem Krakowa, zdecyduje teraz druga tura. Głosowanie odbędzie się 11 października. Przenosimy się do Tajlandii. Władze ogłosiły stan klęski żywiołowej na terenie całego Bangkoku w związku z

0: Powodzią. Około 5 tysięcy osób zostało ewakuowanych i trafiło do tymczasowych schronisk. Zalane są ulice w całej stolicy, a mieszkańcy mają problemy z poruszaniem się i z transportem. Woda wdziera się również do budynków. Jest naprawdę trudno nawet z korzystaniem z toalety, bo po prostu nie działa. Na parterze odcięto prąd, a poziom wody rośnie. Wszystko w domu jest zniszczone. Mówiła jedna z mieszkanek Bangkoku dla agencji Reutera. To jednak jeszcze nie koniec, bo lokalna agencja meteorologiczna prognozuje kolejne burze i intensywne opady. Donald Trump ponownie zapowiada rozmowy z Iranem w rozpoczynającym się tygodniu. W weekend prezydent Stanów Zjednoczonych odrzucił propozycję Teheranu dotyczącą zawarcia rozejmu w ciągu 7 dni. A napięcia wokół Iranu wpływają również na ceny paliw w Polsce. Diesel jest już rekordowo drogi. W ubiegłym tygodniu litr oleju napędowego kosztował w Polsce średnio 8,99 zł, a benzyna 95 7,99 zł.
1: Czyli za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic. Natomiast no, jeżeli sytuacja na rynku międzynarodowym będzie nadal tak kłopotliwa, tak trudna dla ropy i dla paliw gotowych, niestety obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu.
0: Mówił dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl. A na koniec jeszcze sport i piłka nożna. Hiszpanki zostały mistrzyniami świata kobiet do lat 20. W finale rozegranym w Łodzi pokonały broniącą tytuł Koreę Północną, ale dopiero po rzutach karnych. Po 120 minutach było 0-0, a jednak w serii 11 Hiszpanki wygrały 4-3. Bohaterką została bramkarka Realu Madryt Laia Lopez, która obroniła dwa rzuty karne. To już drugi w historii tytuł Hiszpanii w tej kategorii wiekowej. Polska reprezentacja odpadła w 1/8 finału po porażce z Kolumbią 0-1. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Poniedziałek zapowiada się słonecznie i ciepło. Jedynie na krańcach północno-zachodnich po południu może pojawić się trochę więcej chmur, z kolei na wschodzie i południu rano gdzieniegdzie utrzyma się mgła. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i w rejonie Sudetów okresami porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północnym wschodzie do około 21 stopni w centrum i nawet 24 na zachodzie.

0: wcale nie trzeba zerkać do kalendarza, po muzyce można poznać, że jest już poniedziałek, mamy nowy tydzień. Mam nadzieję, że wszyscy, jak jeden mąż słuchający i prowadzący i przygotowujący audycję, słuchamy, startujemy ten tydzień z pełną energią. A jak nie, to do 10 zajmiemy się ładowaniem tejże. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i jak to w poniedziałki, Kajtek Strzelczyk razy dwa.
1: Nowy świt.
0: No i oczywiście Olga Bobienko, która prowadzi serwisy informacyjne, prezentuje. Bobienko, rany, szygenda. Która jest 6:08. Państwo wybaczą. Olga wybaczy. Wybaczę? Okej, dziękuję. Olga Szygenda i tego... tego będę pilnował. Do 10:00. O, rany. Let it be me i social distortion.

dwa słowa nas wilki. Jedna słuchaczka napisała po tym poniedziałkowym regę na powitanie kajtkowym, że niech tak miło buja do końca dnia, a nawet tygodnia. A inny słuchacz napisał, że usiłuje wstać, ale regę nie pomaga. Ale to chyba nie jest nic złego. Że człowiek przynajmniej zregeneruje przed poniedziałkowymi obowiązkami. 28 września dzisiaj mamy, jakoś orzekło, poniedziałek. Marek Wacław, Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amelia, Salomon, Sylwina, Sylwin, Więcława, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Na jednym wdechu obchodzą imieniny. Pozdrawiamy. Światowy Dzień Wścieklizny dziś w kalendarzu, Międzynarodowy Dzień Tajniaka i Światowy Dzień Jabłka też. I kilka ważnych muzycznych rocznic, o której za chwilę Państwu poopowiadamy.

Ale ładne, funkowej energii nigdy za wiele w poniedziałek. 19,5 minuty po 6. Wspominałem o tym, że zajrzymy do kalendarza tego muzycznego i dzisiaj będziemy mówić o pewnym filmie Davida Lyncha z bardzo konkretnego powodu. Monika Brodka na płycie Sadza śpiewała Robisz mi dzikość serca. O tej dzikości serca dziś można wspomnieć w kontekście Coco Taylor, która w 90 roku wystąpiła właśnie w tym filmie Davida Lyncha jako piosenkarka w Zanzibarze. Była też w 98 roku w filmie Blues Brothers, no ale to nie z tej perspektywy znamy ją najbardziej, bo przecież jako piosenkarkę bluesową, którą niestety pożegnaliśmy w 2009 roku i do 2009 występowała, znana przede wszystkim z przeboju Williego Dixona Wang Dang Doodle, przyszła na świat 28 września w 28 roku i dzisiaj powraca do nas muzycznie.

nieodżałowana odżałowana Coco Taylor, która urodziła się 28 września w 28 roku, że tak raz jeszcze wspomnę. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wzmianki w kalendarzu, mamy też te niezupełnie muzyczne. Myślę sobie, że człowiek, którego dorobek właśnie przeglądam z muzyką, ma o tyle wspólnego, że łączył obrazek z dźwiękiem wielokrotnie, czy to przy filmie Informator, Złodziej, Gorączka, Wrogowie publiczni, Ostatni Mohikanin, w charakterze ścieżki dźwiękowej rzecz jasna Michael Mann, o którym dzisiaj wspominam ze względu na pewne produkcje, które miały swoją premierę w 1984 roku. 28 września premierę miał pierwszy odcinek amerykańskiego serialu Policjanci z Miami. No i tu rzecz jasna warto wspomnieć jeszcze rok 2006, kiedy to na podstawie serialu powstał film Miami Vice. Ci, którzy od oglądania filmów wolą gry, na pewno pierwsze skojarzenie mają z GTA Vice City, wzorowane na serialu. To mamy dzisiaj 89 rok, też w kontekście filmowym się kłania, bo 28 września japoński koncern Sony kupił za 3,4 miliarda dolarów amerykańskich wytwórnię filmową Columbia Records. I rok 55, kiedy to premier miał film noir, Pocałunek mordercy w reżyserii Stanleya Kubricka, więc kilka ważnych nazwisk dla kinematografii dzisiaj się pojawia. Tych muzycznych też jeszcze parę uwzględnimy w naszej playliście, ale to w stosownym momencie. Na razie mamy 25 minut po 6 i Aurora Wave, Never Gonna Stop Us.

6:28. Na zegarze. Nazywana polską Dalidą, znana niezwykle, szczególnie w epoce PRL-u, grała na największych scenach świata. Urodziła się 28 września właśnie Stenia Kozłowska, Stefania Stenia. To właśnie ona zajmie parę minut naszej uwagi przy okazji rocznicy urodzin. To nasz horyzont muzyczny najbliższa. Jeżeli chodzi o tematy, które będą nas w tej godzinie interesowały, to będą to wątki związane z uwrażliwieniem na pewien dyskomfort, na cierpienie zwierząt. No i w tle pojawia się Wielka Warszawska na Służewcu. O co dokładnie chodzi, to za moment wyjaśni Wiktoria Wichrowska.

0: tęsknię za nikim, to Stania Kozłowska, rzecz jasna. A my przechodzimy do zapowiedzianego wątku. Stop wiązaniu koniom i języków. Pod takim hasłem zorganizowano wczoraj protest przed torem Służewiec, gdzie odbywała się jedna z najważniejszych gonitw sezonu, czyli Wielka Warszawska. Wiązanie języka ma przede wszystkim uniemożliwić koniowi przełożenie go nad wędzidło i w ten sposób ograniczyć jego reakcję na nacisk w pysku. Zwolennicy tej praktyki przekonują, że ma ona także poprawiać oddychanie i zapobiegać zadławieniu się językiem podczas gonitwy. Zakaz wiązania języków obowiązuje od 10 lat, jednak protestujący twierdzą, że na torze wyścigów konnych przepisy są obchodzone. Na proteście była z mikrofonem Wiktoria Wichrowska.
1: Jest napisane, to nie sport, jeśli tylko jedna strona ma wybór, bo to jest po prostu obrzydliwe dla mnie, że zwierzęta są wykorzystywane dla rozrywki.
2: Być może wiele ludzi nawet o tym nie wie i warto ludziom uświadomić to, że takie procedery mają miejsce.
3: Każda walka o zwierzaka i o słabszych jest bardzo ważna. My jesteśmy organizacją Otos Animals, więc działamy na co dzień dla dobra zwierząt. Ratujemy wszystkie zwierzęta, również konie. No i nie mogło nas tutaj zabrać. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa i trzeba o tym mówić.
1: Nie wiem, płakać mi się chce. Jestem wstrząśnięta. Ja nie wiedziałam, że takie emocje mnie złapią.
4: Polski Klub Wyścigów Konnych nieustająco dopuszcza do gonitw konie ze związanymi językami. Jest to także w naszej ocenie bezpośrednie łamanie ustawy o ochronie zwierząt.
5: Od 2016 roku nie mogą tego robić. Zabrania tego wprost 65 paragraf regulaminu o wyścigach konnych. Ewa Leszczyńska, prezeska Fundacji Przyjaciel Zwierz. W tym roku zaczęliśmy dokumentować kolejne przypadki wiązania języków na wyścigach na torze Służewiec. Dokumentowane przypadki w lipcu, w sierpniu i we wrześniu. Nawet we wrześniu, po tym jak już prokuratura na podstawie naszego zawiadomienia wszczęła śledztwo w tej sprawie, które obejmuje 14 niedozwolonych czynów wobec 14 koni. Także Polski Klub Wyścigów Konnych póki co zdaje się być bezkarnym, a jest tak naprawdę organem powołanym do nadzoru prawidłowego przebiegu tych gonitw. Tym bardziej ta sprawa jest tak bulwersująca.
6: To, że teraz Polski Klub Wyścigów Konnych próbuje się jakoś tutaj tłumaczyć, używając odmiennych po prostu sformułowań, jak przypinanie, jakieś opaski i tak dalej, no cel tego jest dokładnie ten sam. Warto też wspomnieć, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie jednoznacznie wypowiedział się w tej kwestii, również wskazał, że praktyka ta jest zakazana i może wyczerpywać i naruszać właśnie ustawę o ochronie zwierząt.
7: Cała Warszawa jest olepiona dowodami na torze Służewiec, łamane są przepisy. Anna Plaszczyk, Otos Animals. Na reklamie Wielkiej Warszawskiej, która wisi w całej Warszawie, widzimy zdjęcie konia o imieniu Dynamo Blues. To jest prawdopodobnie ten koń. To zdjęcie zostało poddane obróbce cyfrowej. Coś tam się nie zgadza, ale porównywaliśmy długo te zdjęcia i okazuje się, że zdjęcie zostało zrobione w ubiegłym roku, 28 września, właśnie wtedy, kiedy to zwierzę wystartowało w gonitwie z językiem przywiązanym do żuchwy. Na plakatach reklamujących Wielką Warszawską widać ten pasek, którym ten język jest przywiązany do żuchwy. O czym to świadczy? W mojej opinii o tym, że wszystkie osoby, które wiedzą o tym, że dochodzi do stosowania tej praktyki, nielegalnej praktyki, wciąż czują, że to nie jest ważne dla Polek i Polaków, ale jest zupełnie odwrotnie.
5: Przede wszystkim wiązanie języka powoduje u konia ból i udokumentowane są zachowania koni, które próbują po prostu uniknąć tego bólu. Można zauważyć machanie nerwowe konia głową i próba uniknięcia tego uczucia bólu, no ale to są też mikrourazy języka, czasami nawet może dojść właśnie do

0: o martwicy języka. Natomiast to też ma znamiona w naszej ocenie znęcania się nad końmi nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.
1: Dla mnie jest to o tyle zaskakujące, że sam kiedyś z chęcią, znaczy raz mi się zdarzyło, tak przyjść po prostu, no bo jest to modne, bo jest to fajne, jak się przyjdzie tutaj i wrzuci się rolki na Insta, ale nie byłem świadomy tego, że za tę fajną niby zabawą i pokazywaniem się w fajnych nakryciach głowy kryje się ogromne cierpienie zwierząt. I głównie chciałbym po prostu ludziom uświadamiać to.
0: W protokole Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z 27 maja lekarz weterynarii nazwał podwiązanie także omijające prawo podpinania języka niczym nieusprawiedliwioną brutalnością i formą dopingu fizycznego.
2: Biały koń reprezentuje inicjatywę i występuje tutaj jako duch tych wszystkich koni, które poniosły tą największą cenę biegając i ścigając się. Elżbieta Borzuk reprezentuje inicjatywę Follow the White Horse, a akurat siwy, którego tutaj trzymam, który jest inspiracją dla, był inspiracją dla stworzenia tej inicjatywy, jest koniem, który już w tej chwili spędza swoją emeryturę wolny i szczęśliwy, hasając sobie po bieszczadzkich łąkach, więc takiej emerytury życzymy wszystkim koniom.
3: Nie ma na to naszej zgody. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszym proteście.
4: A na proteście spod hasła Stop wiązaniu koniom języków była Wiktoria Wichrowska. Bardzo dziękujemy jej za materiał. Za 23 minuty 7.

Przeglądam aktualności dzisiaj w prasie i oczywiście wzmianka o tym, co działo się w Gdyni, obowiązkowa jest. Będziemy zapewne wracać do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który miał miejsce w ubiegłym tygodniu, 51 już. No i jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, to przede wszystkim wymieniony jest film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Jako ten nagrodzony, najważniejszy film, werdykt jury obradującego pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego okazał się niezwykle trafny, nieukładowy, nowoczesny, wyłowił z konkursu filmy najciekawsze, często niełatwe. Wielkie brawa, jak czytam, to są słowa Barbary Holender, autorki tego tekstu. No i właśnie, Złote Lwy trafiły w ręce Macieja Sobieszczańskiego i producentów jego filmu Przez ścianę, Zbigniewa Domagalskiego i Agnieszki Będkowskiej. Sporo o tym filmie mogą Państwo dzisiaj przeczytać. Zacytuję fragment, że Przez ścianę, czyli film czarno-biały, w większości opowiadany przez zbliżenia twarzy, rąk, palców, wystukujących alfabet Morsa, robi ogromne wrażenie. Nagrodzona za zdjęcia Jolanta Dylewska potrafi wydobyć z mroku detale i uczucia. Udowodniła to m.in. w ciemności Agnieszki Holland. No i jeszcze ważna wzmianka, że przed Galą i Złotymi Lwami film Sobieszczańskiego dostał 4 nagrody pozaregulaminowe dziennikarzy kinostudyjnych Polskich Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych oraz Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za granicą. Długa lista nie tylko nagród tego filmu, ale w ogóle filmów nagradzonych. Będzie zatem o czym opowiadać na antenie Radia Nowy Świat, w tych miejscach, w którym zwykliśmy Państwu mówić o aktualnościach w kulturze. Gdyby ktoś jednak chciał trochę sobie wcześniej zerknąć na króciutki komentarz w ramach przeglądu porannej prasy, właściwie nie króciutki, to dzisiaj Rzeczpospolita między innymi na ten temat. Jak to w poniedziałki, przypomnę, Rzeczpospolita w osobie Cezarego Szymanka powróci też po 9.30. Po chwilowej nieobecności dziś Cezary Szymanek będzie z nami. Za 18 minut będzie 7.00.

to jest pobudka, napisała Aleksandra. Czy my, Kajtku, mamy jeszcze jakieś diabełki dzisiaj przygotowane? Widzę, że na koniec godziny coś tutaj. Coś będzie, proszę słuchać uważnie. Zerkam do Państwa wiadomości, widzę, że opowieść Wiktorii Wichrowskiej, a właściwie relacja z protestu trafiła na podatny grunt Państwa uwrażliwienia. Jedna ze słuchaczek napisała, że z oburzeniem zrezygnowała z jazdy w jednej z podkrakowskich stadnin, bo podczas pierwszej jazdy dano mi bacik do ręki, czego ostro odmawiam. Nie rozumiem, nie akceptuję takiego braku szacunku dla zwierzaków. To jeszcze jeden z naszych słuchaczy podrzuca plakat a propos właśnie podwiązywania języków koniom. Gdyby ktoś z Państwa miał parę słów, którymi chciałby się podzielić i to wyrazić, to zapraszamy do grupy patronów. Zapraszamy też telefonicznie pod numerem 224-280-280 i mailowo nowy.świt@nowyświatonline. Jak zwykle w porankach do godziny 10 jesteśmy do dyspozycji. Jeżeli chodzi o dyspozycję muzyczną, teraz w nawiązaniu do 28 września, kiedy to na świat przyszedł Benjamin Earl Nelson, znany jako Benny King, będzie Supernatural Thing. Yeah!

Benjamin Nelson, Earl Nelson, znany po prostu jako Benny King, który urodził się 28 września w 1938, wspominamy dziś. Zatem człowiek, który wydał kilkadziesiąt płyt. O innym człowieku myślimy. Szczególnie w poniedziałki bardzo ciepło i bardzo blisko jesteśmy tego dorobku i muzycznego, ale też słownego, bo to przecież nasz kolega redakcyjny Adam Nowak, który no właśnie dzisiaj ma urodziny, więc gramy. No a po 14 będzie okazja, żeby się spotkać jak to w poniedziałki z redaktorem. Przecież raz, dwa, trzy i do przed siebie, bardzo proszę.

Za 6 minut będzie godzina 7. Zapowiadałem jeszcze jeden akcent, jakby to ładnie ubrać w słowa, wyrazisty na koniec godziny, ponieważ zakopiemy się na moment w brytyjskiej scenie, no wtedy jeszcze chyba trochę undergroundowej, przynajmniej na samym początku, chociaż jak pokazała sprzedaż, całkiem nieźle ta płyta poszła. W kulturze rave'owej też się zakopiemy, to całkiem dobre miejsce, żeby tam poobcować trochę w nim. Tuż przed godziną 7, mianowicie cofniemy się do debiutanckiej płyty The Prodigy z 92 roku, która wyszła 28 września. Album zatytułowany Experience, Liam Hallett, jak to w przypadku The Prodigy, odpowiedzialny za produkcję. Album, którym zachwycał się Moby między innymi, który mówił, że większość albumów tanecznych, z którymi miał doświadczenie, raczej opierały się na tym, że single były dobre, taneczne, a Experience jest wyjątkowe o tyle, że cała płyta jest takim tanecznym doświadczeniem. Więc doświadczajmy. Przed 7 wrócimy tu z serwisem informacyjnym. Niebawem.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Zaczynam od informacji z Krakowa. Łukasz Gibała z najlepszym wynikiem w pierwszej turze wyborów na prezydenta miasta. Według sondaży Late Poll zdobył ponad 36%.
1: Osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik. Wielkie brawa! Osiągnęliśmy ten wynik, pomimo, że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego. Mimo, że nie stała za nami żadna wielka machina partyjna. Mimo, że do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich.
0: Drugie miejsce zajęła wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska, którą poparło niemal 30% wyborców.
2: Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję, kochani, mamy to. Druga tura, idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Dzięki wam możemy iść dalej, mogę iść dalej i obiecuję wam, że najbliższe dwa tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy.
0: To była Monika Piątkowska. Ta dwójka przechodzi więc do drugiej tury. Nikt bowiem nie uzyskał wymaganej większości. O urząd prezydenta miasta nie powalczą za to już pozostali kandydaci, wśród których najwyższy wynik osiągnął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, 17,5%. Pierwszą lokatę poza podium zajęła Aleksandra Owca z partii Razem, która również zabrała głos.
3: Nie ukrywam, że żałuję, że w drugiej turze nie będzie kandydata, który będzie miał odwagę stanąć w obronie usług publicznych.
0: Mówiła Aleksandra Owca. Za nią uplasowali się Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Stawkę zamyka Sławomir Pietrzyk. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 43,5%. Za dwa tygodnie krakowianie ponownie wybiorą się do urn. Przypomnijmy, przedterminowe wybory w Krakowie zostały zorganizowane po odwołaniu w maju w drodze referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Zmieniamy temat. Minister energii zapewnia, że węgla na zimę nie zabraknie, a ceny pelletu nie powinny już znacząco rosnąć. To odpowiedź na obawy o dostępność opału przed rozpoczynającym się sezonem grzewczym. Wcześniej pojawiały się ostrzeżenia, że przy mroźnej zimie węgla dla ciepłownictwa może zabraknąć. Miłosz Motyka przekonuje jednak, że Urząd Regulacji Energetyki monitoruje zapasy i nie widzi zagrożenia ani dla ciepłownictwa, ani dla energetyki. W przypadku pelletu ceny nadal są wysokie, ale minister nie spodziewa się kolejnych dużych podwyżek. Pomóc ma m.in. zwiększony import tego surowca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. I tu trochę dobrych informacji. Pierwszy jesienny poniedziałek zapowiada się bezchmurnie. Choć miejscami pojawi się trochę chmur, zwłaszcza na północy i północnym zachodzie. Na wschodzie i południu powieje słabo i umiarkowanie, choć na północy i przedgórzu sudeckim porywiście, a wysoko w Sudetach nawet do 60 km na godzinę. Najcieplej będzie na zachodzie, nawet do 24 stopni. Na północy termometry wskażą 20, w centrum 21, na południu 22, a na północnym wschodzie od 17 do 19 stopni.

0: Widzę, że program do budzenia masz w najlepsze Blue was the Beautiful i to Dead Seram. Na początek drugiej godziny jest 9 po 7.
1: Nowy świt.
0: Mnie natomiast bardzo rozbudziło to, co przeczytałem w Gazecie Wyborczej. To temat dnia, krytyczny moment dla świata. To całkiem mocny nagłówek, jak na poniedziałek. Za chwilę Państwu opowiem, co się za tym nagłówkiem kryje, ale zacznijmy od początku. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Piętras, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz. Kajtek Strzelczyk, jak to w poniedziałki razy dwa, realizuje i układa muzykę. I Olga Szygenda w serwisie informacyjnym. Do pracy zajrzymy za sekundę, zanim trudne tematy, to może te trochę łatwiejsze i przyjemniejsze, bo do końca De La Soul i jestem dla gości.

0: Your music means everything.
1: No, jak zwykle się nie dogadamy. Ja mówię, oni rapują, wy rapujecie. Z tym podziałem na rolę zostańmy do 10. De La Soul to było i Snoop Dogg. Poranki takie są, że przeplatamy łagodne wątki z tymi trudnymi, poważnymi, ale też tymi, o których trzeba mówić. I dzisiaj, jak zapowiadałem w Gazecie Wyborczej, czytam o tym, że nawet jeżeli tej wojny nie chcemy i robimy wszystko, żeby jej uniknąć, działania Rosji nie pozostawiają nam wyboru. Musimy oswajać się z tą myślą. Założenie konfliktu się zbliża, że konflikt się zbliża. To jedyna droga do zbudowania gotowości. To chyba nie jest jakaś tam szczególnie obca mentalność, bo zgodnie z zasadą chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Powtarzamy to sobie od długiego czasu. Natomiast to wszystko, o czym mówię, to wątki, które pojawiają się w rozmowie z generałem profesorem Bogusławem Packiem dzisiaj w ramach tematu dnia w Gazecie Wyborczej. Ta rozmowa do przeczytania, rocznik 54, teoretyk i praktyk wojskowy, między innymi rektor Akademii, były rektor Akademii Obrony Narodowej, komendant główny Żandarmerii Wojskowej, zastępca dowódcy operacji EUFOR w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, obszerny dorobek, dużo różnych analiz związanych z tym, co obecnie się dzieje na arenie międzynarodowej, udział NATO, jak wygląda wizja teoretyczna poradzenia czy nieporadzenia sobie na to bez udziału Stanów Zjednoczonych, jak bardzo to jest z perspektywy amerykańskiej istotny sojusz, czy dalibyśmy radę, czy nie, ile czasu potrzebujemy. To zostawiam Państwu na lekturę w wolnej chwili, natomiast zacytuję końcówkę, ponieważ to pada pytanie, czy gdyby w momencie wybuchu Amerykanie sami potrzebowali amunicji, której obecnie im brakuje i sporo się o tym mówi, i nie mogli wesprzeć sojuszników, dla Putina byłaby to idealna sytuacja. Generał odpowiada, że z punktu widzenia wojskowego atak Rosji na Europę jest prawdopodobny tylko wtedy, gdy z chłodnej oceny ryzyka wyniknie, że Europa została sama i nie da sobie rady bez USA. Jego plan na teraz to maksimum chirurgiczne cięcie, uderzyć hybrydowo albo nawet konwencjonalnie w dwa, może trzy kluczowe kraje. Jeżeli w tym momencie zabraknie amerykańskiej tarczy, europejskie armie, wciąż zbyt słabe i nieskoordynowane, mogą zwyczajnie pęknąć i nie pospieszyć z pomocą napadniętym sąsiadom. Dla Kremla to jest plan idealny i wymarzony. Ostatecznie połknąć Ukrainę, rzucić na kolana państwa bałtyckie, a z Polski, Finlandii czy Rumunii wyrzucić instalacje NATO. Dla nas to jest scenariusz apokaliptyczny. Jeżeli mechanizm obronny Europy i sojuszu zawiedzie, trafimy do rosyjskiej strefy wpływów. Przeżyliśmy to przez dekady komunizmu i to tylko jedyny akapit obszernej rozmowy. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to dzisiaj Gazeta Wyborcza poleca się do

0: Nie myliłem się, mówiąc niedawno, że Lublin jeszcze nieraz nas zaskoczy. Tydzień temu wspominaliśmy o lubelskim bursztynie. Nie możemy pominąć faktu, że w kopalni w Niedźwiadzie, 40 km od Lublina, odkryto fragment żuchwy walenia sprzed około 38 milionów lat. No powiedzmy, że jeżeli chodzi o Lublin, wciąż strefa wpływów, by tak skorzystać z języka komentarza geopolitycznego. To pierwsze potwierdzone znalezisko eoceńskiego walenia z terenu Polski i dowód, że już wtedy obok olbrzymich drapieżników istniały małe, szybkie gatunki, trybem życia przypominające dzisiejsze delfiny. A dla wielu z nas niespodzianką może być fakt, że duża część obecnej Polski pokryta była morzem. Rozmowa Klaudii Kowalczyk przed nami.
1: To jest troszeczkę trudne porównywanie tego z dzisiejszymi zwierzętami, dlatego że te 38 milionów lat temu świat wyglądał zupełnie inaczej, klimat wyglądał zupełnie inaczej i walenie też wyglądały zupełnie inaczej. To był jeszcze taki etap, gdzie w zasadzie dopiero co lądowi przodkowie waleni się przystosowali do życia w morzu. Daniel Tyborowski, pracownik naukowy na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Te pierwsze walenie były dużo szczuplejsze, nie przypominały w zasadzie żadnego dziś żyjącego walenia. Bardziej kształtem nawet bym powiedział, że przypominały niektóre morskie gady, na przykład mozazaury. To znaczy te pierwotne walenie to jest taka grupa, która się nazywa bazylozaurami. Ta nazwa w ogóle się kojarzy z gadem, prawda? Ta
2: końcówka. Ze smokiem.
1: Ze smokiem, tak. To pewno dlatego, że rzeczywiście jak XIX-wieczni badacze odkryli pierwsze skamieniałości tych protowaleni, tak sobie powiedzmy, w Stanach Alabama i Arkansas, no to sądzili, że to są kości jakichś wielkich gadów. Dopiero później się okazało, że to były prawieloryby, więc one tu nawet wyglądem badaczy mogły trochę zmylić.
2: Skąd pan wie, że to jest akurat waleń?
1: To jest zawsze taki problem w paleontologii, jak się znajduje jakieś pojedyncze znaleziska, a większość znalezisk to są takie pojedyncze fragmenty kości. Bardzo rzadko się trafia cały szkielet, no ale są takie miejsca, gdzie są te kompletne szkielety. Więc jak my znajdziemy kawałek żuchwy, no taki o jak tutaj, to jesteśmy w

0: stanie go porównać z tymi bardziej kompletnymi znaleziskami. To, co świadczy o tym, że to jest po pierwsze ssak całkowicie przystosowany do życia w wodzie, taki, który już nie mógł wychodzić na ląd, to jest budowa wewnętrzna kości, bo ona jest taka dosyć charakterystyczna, ma grubą warstwę korową, natomiast środek, on jest gąbczasty, ale to zazwyczaj kość w środku jest gąbczasta, u nas też i nie wiem, u zwierząt lądowych. Natomiast tutaj jest nie aż tak gąbczasty jak zazwyczaj. Widać, że ta tkanka nabrała jednak na gęstości. Czyli to było zwierzę, które miało szkielet stosunkowo obciążony właśnie po to, żeby pływać w wodzie. No a poza tym to, że to jest konkretnie przedstawiciel tych prawaleni, tych bazylozaurydów prawdopodobnie, no to o tym świadczy kształt. No to jest żuchwa, powiedzmy tylna część żuchwy, tutaj gdzie my mamy kącik, prawda, dolnej szczęki. Mamy miejsce po przyczepie mięśnia, który zaciskał szczęki, no i można było to porównać z bardziej kompletnymi kośćmi szczęk waleni znanymi chociażby z Egiptu, albo właśnie ze Stanów Zjednoczonych, albo z Ameryki Południowej, tam gdzie są takie kompletne znaleziska.
1: Co nas może zaskoczyć w, może nie w tej kopalni, ale w ogóle na terenie Polski? No bo musielibyśmy całą Polskę przekopać chyba, żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę tam jest pod ziemią, co jest nierealne. Natomiast z Pana perspektywy, co nas jeszcze może zaskoczyć?
0: Ja bym powiedział, że nawet skupiając się tylko na Lubelszczyźnie i na tych kopalniach bursztynu, bardzo dużo, liczymy, że się bardzo dużo rzeczy znajdzie, dlatego że to jest tak naprawdę pierwsze znalezisko, ta kość walenia. To jest pierwsze takie, powiedzmy, znalezisko elementu szkieletu niebędącego zębem. Bo tak jak mówię, zębów rekinów jest tam cała masa, tych kopalni bursztynu jest kilka. One mniej więcej skały z podobnego okresu wydobywają i w tych skałach były bardzo dobre warunki. Tam często występuje taki zielony minerał glaukonit. On jest zbudowany, to jest fosforan. No a szczątki kręgowców, kości zęby, to też jest substancja fosforanowa. Więc bardzo dobre warunki dla po prostu tworzenia się, dla zachowania się tych szczątków. One nie, jak opadały na dno tego morza, to pewno nie gniły, tylko mogły się zakonserwować. I ja myślę, że na pewno należy się spodziewać bardziej kompletnych znalezisk walenii. Myślę, że tutaj porównanie z Ukrainą jest trafne. Oni tam mają kręgi, mają kości czaszek, kości płetw, żebra. Również bardzo dużych waleni z tego czasu, takich no osiągających kilkanaście metrów długości. Ja bardzo liczę na jakieś kompletniejsze znaleziska odnośnie ryb. Myślę, że duże ryby, nie tylko rekiny, ale różne inne ryby powinny się tu znaleźć. Myślę, że należy się spodziewać na przykład żółwi morskich, które w takich płytkich zbiornikach w eocenie występowały, w Europie Zachodniej i w ogóle tutaj w okolicy. Może ptaki morskie, chociaż ptaki mają stosunkowo delikatne kości, ale to są takie znaleziska, których powiedzmy, żebym się spodziewał w najbliższym czasie. Z doświadczenia wiem, że to jest tylko kwestia prowadzenia systematycznych prac terenowych, bo takie znalezisko, ono się nie trafia na zasadzie, że wchodzimy do kopalni i leży.
1: Jeszcze jest podpisane,
0: tak, wszystko wiadomo. Zwykle to nic nie wiadomo, kiepsko wszystko widać. No trzeba rzeczywiście trochę połupać i spędzić wiele godzin, żeby znaleźć jakieś ciekawe znalezisko. Ale jak się będzie tam prowadziło systematyczne prace i systematycznie się będzie chodziło do tych kopalni, to się w końcu coś trafi. My też bardzo liczymy na współpracę tutaj władz tych kopalni i pracowników, bo chcielibyśmy, żeby robotnicy no, zwracali uwagę też na te znaleziska. Powiedzmy, że ząb rekina jest łatwo nawet laikowi zdiagnozować, prawda?
1: Widać, się ładnie błyszczy.
0: Ładnie się błyszczy ta substancja szkliwopodobna. No widać, że to jest ząb rekina, to jest coś charakterystycznego. Kości, to ja wiem z doświadczenia, że nawet studenci czy eksperci często nie wiedzą, na co patrzą, szczególnie jeżeli ten szkielet jest pofragmentowany i często odróżnić na przykład kręg jakiegoś gada od po prostu kawałka skały jest bardzo trudno. Też zależy, jak światło pada, jaka jest pogoda, no i tak dalej. Więc tam te rzeczy są, jestem tym przekonany, tylko trzeba po prostu prowadzić prace terenowe, no i liczyć tutaj na dobrą współpracę z władzami tych kopalni.
2: Na rozmowę prowadziła Klaudia Kowalczyk, bardzo i za to dziękujemy. 27,5 minuty mamy już po siódmej. Co będzie za chwilę? Za chwilę będzie gość, na którego czekamy i który, jeżeli chodzi o politykę, czuje się jak ryba w wodzie, będzie nam opowiadał o tym, co w weekend i w ostatnim czasie się wydarzyło. No ty profesor jeszcze wcześniej, a później już on.

0: 7:32. Wyjątkowo. Dzień dobry, Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Dzisiaj chwila później, ale to dobrze, bo jeżeli ktoś sobie pospał albo później na przykład wyszedł do pracy i ma zwyczaj dołączania, to będzie od początku nic nie umknie. Jeżeli chodzi o naszą uwagę polityczną, w serwisach informacyjnych mówiliśmy o wydarzeniach krakowskich. A ciebie co najbardziej zaobserwowało?
1: Ależ oczywiście, że też będziemy mówić o Krakowie, o liczbach. Wiem, że to jest trudne, mówienie o liczbach w radiu. Ale postaramy się. Jak mi tym bardziej pomożesz, to mam nadzieję, że przebrniemy przez...
0: Czekaj, odpalę Excel i damy radę.
1: Przez te... Ja też to już sobie w tabelce poukładałem, przyznaję, bo to w tabelce dość wyraźnie widać, kto tu ma powody do zmartwień. I właściwie powody do zmartwień mają wszyscy, tak mówiąc najprościej. Choć niektórzy pewnie mogą się cieszyć. Jeszcze jedna ważna uwaga w tej opowieści o liczbach. Nie do końca, a właściwie nie powinno się... To wbrew trochę sztuce, ale no, wszyscy będą tę kalkę jednak przykładali. Czyli wyborów lokalnych, nawet w tak dużym mieście jak Kraków, przekładać na ogólną politykę. One rządzą się trochę swoimi prawami. Są lokalne różne sprawy, które nie mają przełożenia na sprawy ogólnokrajowe. Różne sympatie i inaczej się to też rozkłada, więc to nie jest tak, że pokazuje nam to wynik wyborczy ogólnokrajowy, ale jednak trochę możemy też sobie tutaj wniosków powyciągać, kto zyskuje, a kto traci. Jeżeli chodzi o frekwencję, to też powiedzmy, nie można jej porównywać do frekwencji z referendum. Tego referendum, które odwołało prezydenta Miszalskiego w maju tego roku, ponieważ Koalicja Obywatelska zniechęcała czy do pójścia do referendum, no bo w referendum liczy się także frekwencja właśnie, więc zniechęcali do pójścia, żeby referendum unieważnić. No tak się nie stało, ono było ostatecznie ważne i wiążące i odwołano w maju prezydenta Miszalskiego, stąd nie można frekwencji wczorajszej porównywać do referendum. Możemy ją porównać do wyborów 24 roku, czyli wtedy, kiedy Aleksander Miszalski został wybrany prezydentem. Pierwsza tura do pierwszej tury, wyraźny spadek wczoraj, czyli ponad 50% Krakusów, Krakowian poszło wtedy w 24 roku do urn, a wczoraj 43,5, to już oficjalne wyniki z Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze w tym 24 roku było mniejsze zainteresowanie wyborami niż w pierwszej turze. Jak będzie teraz, za dwa tygodnie, też zobaczymy, ale to, że idzie do wyborów w drugiej turze mniej osób, w Krakowie przynajmniej poszło, też może mieć znaczenie dla ewentualnego pozyskiwania wyborców, tudzież jak to się mądrze, fachowo nazywa, przepływu elektoratów. No bo wszyscy oczywiście mówią, nie, nie, to nie jest worek kartofli, żebym ja komuś moich wyborców przekazał. Tak też to brzmi. Ale wiadomo, że przez te dwa tygodnie kandydaci ci, zwłaszcza którzy do drugiej tury nie weszli, mogą trochę mrugać okiem do swoich wyborców, wskazując kogo ewentualnie w tej drugiej turze poprzeć. No i teraz wspominałem o tym, kto na pewno musi się zastanawiać nad wynikiem. Koalicja Obywatelska, która w 24 roku, o czym wspomnieliśmy, wystawiła Aleksandra Miszalskiego i wtedy w pierwszej turze, znaczy ostatecznie on zdobył ponad 100 tysięcy głosów, 110 556 głosów. Monika Piątkowska teraz zdobyła 76 tysięcy głosów, czyli no, jeżeli popatrzymy na procenty, to ten spadek nie wydaje się tak duży, bo z 37 na 29, mówimy o pierwszej turze, natomiast no, jeżeli popatrzymy na rozkład głosów, czyli z ponad 110 tysięcy do 76 teraz dla Moniki Piątkowskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, no to spadek jest potężny, gdybyśmy to tak zestawiali. Z tym, że oczywiście to zestawienie jest ułomne, no bo o czym przypominamy, to jednak są kwestie lokalne, pewnej osobowości, tego też, że w 24 roku ta maszyna partyjna była bardziej rozpędzona. Efekt jeszcze świeżości tego, że Koalicja Obywatelska i koalicja rządząca wtedy, w 24, niedawno doszło do władzy, a teraz, no po trzech latach, ewidentnie zmęczenie, przynajmniej w Krakowie, Koalicją Obywatelską jest. Czy PiS ma się z czego cieszyć? Absolutnie też nie, bo wtedy Łukasz Kmita zdobywa 58 tysięcy głosów, teraz Michał Drewnicki 44, czyli też Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie spada i to uwaga przy sprzyjających wiatrach dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Bo nie wszedł przecież, przypominam, do tych wyborów kandydat Konfederacji, więc wydawać by się mogło, bo nie zebrał wystarczającej, czy właściwie źle zebrał podpisy i nie wystarczyło do tego, żeby się zarejestrować.
0: Więc wydawać by się...
1: Tak, wydawać by się mogło, że będzie miał kandydat PiSu trochę z górki, właśnie z wiatrem, bo no, ci wyborcy Konfederacji mogliby pójść zagłosować na Michała Drewnickiego, ale tego nie zrobili. Czyli no, być może zostali w domu, a być może zagłosowali na Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, ale on bardzo słaby wynik, bo tylko ponad 10 tysięcy głosów, więc raczej wyborcy Konfederacji właśnie zostali w domu. Być może i znowu trochę nakładamy filtr ogólnokrajowy polityki, ma to związek z tym wszystkim, co się ostatnio w Prawie i Sprawiedliwości dzieje. Czyli wszystkie te afery, chociażby zonda krypto, pan Moskal, który w piątek zawiesza się jednak w klubie, bo się okazuje, że jednak tam konsultował te poprawki z Kralem dotyczące giełdy kryptowalut i tak dalej, więc no, dla Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak dla Koalicji Obywatelskiej, ten wynik w Krakowie powinien być bardzo dużym sygnałem ostrzegawczym. Niewątpliwie ma się z czego cieszyć Łukasz Gibała, bo on w 24 roku o włos przegrał o 5 tysięcy głosów z Aleksandrem Miszalskim, ale wyniki w pierwszej turze dla niego są zdecydowanie bardzo obiecujące, bo wtedy w 24 79 tysięcy i pół, a teraz ponad 93 tysiące, więc zdecydowany przyrost głosów dla Łukasza Gibały. Porównujemy pierwsze tury ze sobą. Może liczyć oczywiście też na głosy innych wyborców, na przykład Aleksandry Owcy. I tu jest bardzo ciekawa rozgrywka, bo Aleksandra Owca, kandydatka partii Razem, tym razem zdobyła o wiele lepszy wynik niż Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy. To jest duży ból dla Nowej Lewicy, która przecież jest w Sejmie, ma marszałka z Sejmu, który co chwilę występuje, zresztą wczoraj pojechał do Krakowa, też na wieczór wyborczy Darii Gosek-Popiołek, razem z wicemarszałkinią Senatu Magdaleną Biejat, też tam była, więc Lewica wsparła swoją kandydatkę dość mocno w Krakowie. To nie wystarczyło, żeby jednak pokonać no, zdecydowanie mniejszą bratnią siostrę, czy bratnią partię, czyli partię Razem, gdzie Adrian Zandberg też w Krakowie bywał, żeby nie było, że tam zupełnie nie, ale jednak no, dla Lewicy to też jest ból głowy. No jak mówię, pozostałych kandydatów właściwie nie ma co porównywać, bo kandydat Konfederacji nie wszedł, więc gdyby był kandydat Konfederacji, te wyniki mogłyby być jeszcze inne. No i co nas teraz czeka? Oczywiście czekają nas teraz dwa bardzo ciekawe tygodnie. Na ile Monice Piątkowskiej popieranej przez KO i PSL uda się gdzieś uzyskać jeszcze poparcie innych kandydatów, na przykład właśnie Darii Gosek-Popiołek, z którą to w tej krajowej koalicji jest Lewica, no to zobaczymy, czy w ogóle tak do czegoś takiego dojdzie. Czy Łukasz Gibała utrzyma dobry wynik, a uda mu się pozyskać głosy w innych kandydatów, też to będzie ciekawe. Także w Krakowie zapowiadają się dwa bardzo ciekawe tygodnie ze wskazaniem cały czas na Łukasza Gibałę i z żółtymi kartkami dla wszystkich partii, które dużych partii politycznych, tych, które mają coś do powiedzenia w polityce krajowej. I to jeszcze jedno tylko przypomnienie, że ten, kto wygra wybory w Krakowie, kończy kadencję. To nie jest tak, że się mu nowa kadencja zaczyna, więc on kończy kadencję tak, żeby doturlać się to brzydkie słowo. No tak, żeby dobrnąć, dojechać do kolejnych wyborów w 29 roku. No zobaczymy, jak to się ułoży. Niewątpliwie te liczby, te przepływy i te procenty, o których wspominałem, teraz dzisiaj we wszystkich sztabach, ale także partii politycznych tych ogólnokrajowych są dokładnie analizowane. I to się dzieje z podziałem na wiek, na wykształcenie i na wszystko inne. I we wszystkich na pewno dzisiaj zapaliły się, jak nie żółte, to czerwone lampki.
0: A to jest ciekawe, co mówisz, w sensie z jednej strony rozdzielając kwestię podziału partyjnego od takiej politycznej marki osobistej, jak przy wyborach lokalnych, a z drugiej strony No, że jest to takie trochę jednak, jak wspomniałeś, żółta kartka wystawiona tym dużym obozom politycznym, jak się patrzy na te wyniki i na sukces wyborczy Łukasza Gibały.
1: Dlatego, tak jak powiedziałem na samym początku, jeden do jeden przekładać tego nie można, ale na pewno można z tego wyciągać wnioski. Mam nadzieję, że przez te parę minut udało mi się chociaż trochę wniosku wyciągnąć.
0: Nasz sztab analityczny w składzie Klaudiusz Ślezak, dzięki piękne, powróci w popołudniówce po godzinie 16. Jeszcze jutro w poranku się widzimy i słyszymy.
1: Dziękuję.
0: Z Klaudiuszem. Dzięki piękne.

13 minut brakuje do godziny 8. Reakcje na relacje Klaudiusza. Może krakowianie pokazali ogólny trend zmęczenia politykami z każdej strony sceny, napisała jedna ze słuchaczek. Jeszcze jedno słówko do podejrzenia w grupie patronów. Sztab analityczny nam się poszerza. Gdyby ktoś chciał dołączyć, zapraszamy.

A jakby ten groove jeszcze tak na trochę został, to ja bym nie protestował. Podejrzewam, że nie tylko ja. Za 9 minut będzie 8. Państwo usłyszeli też szeleszczenie, co oznacza prasę. Mamy jeszcze sekundę, żeby to zajrzeć. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej liczba dnia to 113, bo tyle miliardów euro. Według szacunków firmy Allianz kosztowały Europę tegoroczne upały. Ubezpieczyciel podliczył szkody po powodziach, burzach i innych zjawiskach naturalnych i no i wyszło 113 miliardów, mimo tego, że to nie sezon grzewczy, to rachunek za ogrzewanie, przyznają państwo, spory. To Gazeta Wyborcza, natomiast a propos spraw finansowych, trochę mniej, w ogóle nie związanych z klimatem i trochę bardziej przyjemnych. Przypominamy o akcji, którą prowadzimy z Blikiem. To jest dobry moment, żeby zerknąć, czy państwo aby na pewno wspierają Radio Nowy Świat i są patronami. Akcja polega na tym, że za każdego nowego patrona, albo też za każdego nawróconego patrona, jeżeli państwo, jakoś tak się stało, że drogi się z patronajtem rozeszły jakiś czas temu, który to zdecyduje się wspierać radio i wybierze w ramach płatności powtarzalne Blik. Radio otrzymuje 30 zł, w związku z czym zachęcamy do tego, żeby skorzystać. Kwota wsparcia nie ma znaczenia, wystarczy, że państwo dołączą do grona patronów i wsparcie będzie podwójne i państwa i Blik też. Czas mamy do 21 października, kiedy prowadzimy wspólnie te akcje, no ale po co czekać, skoro można zrobić to szybciej. Jeżeli ktoś ma wolną chwilę i wolne środki, to polecamy się patronite.pl/radio-nowy-świat. Ile nas tam jest teraz w tym zaszczytnym gronie patronów? Ponad 30 tysięcy. Ładna liczba, 773 tysiące złotych miesięcznie. Da się zrobić więcej oczywiście, ale i tak szapoba i bardzo pięknie dziękujemy. Na polską scenę zajrzymy teraz, to będzie Bielizna.

bielizna za nami. A co będzie po ósmej? Po ósmej już bez bielizny w playliście. Będzie za to Blues Against the Machine. Będzie Beata Grabarczy, która jest już w studiu, ale będzie i na antenie z rozmową z profesorem Januszem Majherkiem i komentarzem do wyborów w Krakowie, więc wrócimy w te okolice. Polecamy się zatem uwadze, a zanim ósma, to jeszcze wspomnę, że gdyby komuś umknęła jakaś informacja a propos naszej akcji z Blikiem, to proszę sobie wejść na stronę nowyświat.online/blik i tam można przeczytać, albo też podesłać tę stronę komuś znajomemu, zachęcić kogoś, że jest teraz taka szczególna oferta i można dołączyć do grona patronujących. Polecamy się z poleceniem. Za 4 minuty będzie pełna godzina.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Radosław Sikorski w rozmowie z TVP Info skrytykował wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego na forum ONZ. Minister spraw zagranicznych zwrócił uwagę na brak bezpośredniego odniesienia do Ukrainy. Jego zdaniem różnice między polityką zagraniczną prezydenta i rządu osłabiają pozycję Polski. Sikorski ocenił też, że prowadzenie przez prezydenta odrębnej polityki zagranicznej jest, jak to ujął, złamaniem konstytucji. Ta stanowi, że politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów, a prezydent w tym zakresie współdziała z premierem i właściwym ministrem. Szef MSZ mówił również o rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej dotyczącej Ukrainy i Unii Europejskiej oraz o staraniach Polski o stałe bazy amerykańskie. Ulicami Warszawy przeszedł marsz rodziców i opiekunów dzieci w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną. Pod hasłem Chcemy być widziani, uczestnicy domagali się większego ustawowego wsparcia dla swoich dzieci. Protestujący przeszli przed ministerstwami finansów, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji. W każdym z resortów złożyli petycję.
1: Chodzi o to, żeby rozpocząć pracę nad ustawą o mieszkalnictwie ze wsparciem dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.
0: Mówiła Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Uczestnicy marszu sprzeciwiają się także planowanym w projekcie budżetu na 2027 rok cięciom wydatków na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Znamy laureatów tegorocznego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Grand Prix, czyli Złote Lwy, trafiły do Macieja Sobieszczańskiego za film Przez ścianę. Reżyser opowiedział o prawdziwej historii pary, która poznała się przez tytułową ścianę więzienia na warszawskim Mokotowie w latach 40., porozumiewając się kodem Morsa.
2: To nie jest film o relacji, to nie jest film o tym, że jeden człowiek pokochał drugiego, ale ten film jest o tym, że ta miłość się gdzieś musi w nas urodzić i że ta miłość, dopiero kiedy ona się urodzi, możemy ją przenieść na drugiego człowieka, na naród.
0: Mówił reżyser, odbierając nagrodę Srebrne Lwy. 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trafiły natomiast w ręce Łukasza Rondudy za film Powiedz mi, co czujesz. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Południowy zachód będzie dziś najcieplejszą częścią kraju. We Wrocławiu i Zielonej Górze termometry wskażą do 23, a w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 22 stopni. Ciepło także w Łodzi i Lublinie 21 oraz w Gdańsku i Warszawie 20 stopni w szczycie. W Bydgoszczy i Białymstoku maksymalnie 19, a w Zakopanem 18 stopni. Dzień będzie nie tylko ciepły, ale i słoneczny. Niewielkie zachmurzenie pojawi się tylko na zachodnim Pomorzu. Nie będzie padać, także wiatr nie sprawi problemów, choć w rejonie Sudetów oraz na północy spodziewane są nieco silniejsze porywy.

0: I to tyle, jeżeli chodzi o bluesa. Teraz zajmiemy się muzyką, nie słowem, o trochę innym zabarwieniu emocjonalnym, ale to za chwilę. Jest 7 minut po 8.
1: Nowy świt.
0: Beata Grabarczyk, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I dzisiaj żadna geopolityka wielka, żadna polska, znaczy wielka, ale nie krajowa polityka, tylko bardziej lokalna, samorządowa.
2: No, w pewnym sensie też właśnie spróbujemy ekstrapolować to, co się wydarzyło w Krakowie na całą Polskę. Zobaczymy, czy się da. Razem z nami pan profesor Janusz Majcherek, filozof, socjolog, publicysta. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Witam z powyborczego Krakowa.
2: No właśnie, jakie nastroje w powyborczym Krakowie?
3: Senne. Kiedy wczoraj wracałem późnym wieczorem z studia wyborczego przez centralne śródmiejskie kwartały miasta, trwała wielka zabawa. No cóż, niedzielny wieczór w Krakowie to okres bardzo ożywionej aktywności, rozmaitych imprezowiczów, wszystkie restauracje, bary, kawiarnie, ogródki pootwierane. Kraków tętnił życiem. No dzisiaj czas wrócić do pracy.
2: No tak, czas się zrzemnąć po tej wczorajszej zabawie. No dobrze, ale jak patrzymy na te wyniki wyborcze, już ostateczne, bo te wczorajsze sondażowe troszkę się różniły od tych ostatecznych, no to co możemy powiedzieć o sytuacji politycznej w całej Polsce, poza tym, że Polacy szukają czegoś nowego, czegoś innego, co jeszcze, albo kogoś, kto jeszcze nie rządził Polską, bo taki, mam wrażenie, jest ten wynik Łukasza Gibały.
3: Łukasz Gibała jest jednak kandydatem, którego sukces umiarkowany wczorajszy i ewentualny, choć wcale nie przesądzony za 2 tygodnie, nie będzie mógł zostać zdyskontowany przez żadną ogólnopolską partię czy ugrupowanie polityczne. To jest człowiek, który nie jest związany z żadną partią, a jeśli już go gdzieś do jakiejś afiliacji polityczno-partyjnych przypisywać, to raczej lewicowych. Przecież on był kiedyś posłem, nawet przewodniczącym krakowskiego oddziału Platformy Obywatelskiej, potem był w ruchu Palikota. To jest człowiek o poglądach lewicowych, który nieraz deklarował. Jeszcze kilka lat temu wzywał do otoczenia PiSu kordonem sanitarnym. W telewizji deklarował, że jest zwolennikiem liberalizacji prawa aborcyjnego i wyprowadzenia religii ze szkół. No więc jeśli takiego kandydata prawica miałaby wciągnąć na swoje sztandary jako własnego faworyta i popierać go z pełnym entuzjazmem, to mielibyśmy do czynienia z sytuacją bliską schizofrenicznej. To jest rzeczywiście unikalna sytuacja i w tym sensie nie dająca się ekstrapolować na stosunki ogólnopolskie, że pierwszą turę w Krakowie wygrywa człowiek, którego żadna w zasadzie ogólnopolska partia czy ugrupowanie nie może uznać za swojego człowieka.
2: Ja założę się, że PiS zaraz ogłosi, że to jest jego wielki sukces, ponieważ nie wygrała Platforma Obywatelska. Natomiast tak sobie myślę, czy to nie pokazuje właśnie tego, że Polacy szukają jakiegoś nowego wyjścia, to znaczy niekoniecznie chcą głosować na te partie, które mamy na rynku. To szczególnie widać wśród ludzi młodych, bo tam wśród młodzieży te partie głównego nurtu to w ogóle gdzieś na szarym końcu się znalazły. Na początku, na samym początku jest Aleksandra Owca, właśnie Łukasz Gibała. To są te postaci, które młodych wyborców przyciągają. Natomiast wyborcy 60+ ewidentnie głosują na tę polaryzację, którą mamy w tej ogólnopolskiej polityce, czyli na przeciwległe obozy PiS i Koalicji Obywatelskiej.
3: Młodość na całym świecie wyraża się poprzez poparcie dla rozmaitych ekstremistów i radykałów. Co tu dużo mówić? Młody człowiek, sam pamiętam, jak to jest, Młody człowiek wyobraża sobie, że skomplikowane problemy świata da się rozwiązać w prosty sposób, a wszyscy radykałowie, czy z lewa, czy z prawa, mają takich prostych sposobów na rozwiązywanie skomplikowanych problemów świata pod dostatkiem. Więc tak, w Polsce, tak jak i w Europie, jak i w innych regionach świata, młodzi skłaniają się ku radykalnej prawicy i radykalnej lewicy. Ale jeśli popatrzeć na wyniki wyborów w Krakowie, to specjalnie tego nie widać. Owszem, kandydatka partii Razem uzyskała wynik lepszy niż jej rywalka z lewicy, zresztą kiedyś koleżanka z partii Razem.
2: Tak.
3: Ale to jest wszystko na poziomie 6-7%. Jeżeli chodzi zaś o kandydata skrajnej prawicy, to tak, jeśli mówimy o przedstawicielu Konfederacji Brauna, no to nie uzyskał wyniku znaczącego, a jeżeli za skrajną czy radykalną prawicę uznalibyśmy PiS, Prawo i Sprawiedliwość, no to 17% z kawałkiem to nie jest oszałamiający wynik. Krótko mówiąc, tych tendencji, o których pani wspomniała, na krakowskim rynku nie widać. Być może one odzwierciedlą się w przyszłym roku w wyborach ogólnopolskich. Dlatego przestrzegam, nie można ekstrapolować wyników krakowskich na te ogólnopolskie. Nawet to, co już stało się pod wpływem pierwszych wyników sondażowych, exit poll, czyli obwieszczanie klęski koalicji rządzącej, no też okazało się być pochopne, bo pani senator Piątkowska uzyskała wynik bliski 30%, co wydaje się być odzwierciedleniem mniej więcej tego, jakie jest poparcie dla Koalicji Obywatelskiej w skali kraju, choć w Krakowie Koalicja Obywatelska notowała wyższe wyniki i powinna notować wyższy. Ale to nie jest klęska.
2: No, może nie jest klęska, ale też z drugiej strony Monika Piątkowska nie ma skąd dobierać głosów de facto, no bo może część tych wyborców, którzy poparli posłankę Gosek-Popiołek, zagłosują za Piątkowską jako no, kandydatką całej tej rządzącej grupy demokratów. Natomiast Łukasz Gibała no, ma szerokie pole do czerpania i od właśnie skrajnej prawicy i zdaje się, że od skrajnej lewicy, bo mam wrażenie, że trochę to się będzie odbywało w myśl zasady Hajdana Soplicy, czyli wszyscy przeciwko Piątkowskiej.
3: Tak, zgoda. Postawa byle nie Piątkowska sprzyja Gibale. Sprzyja mu też coś, co jest jego cechą wyróżniającą, a jednocześnie bardzo drażniącą. Mianowicie on się w żadnej konkretnej sprawie konkretnie nie wypowiada po to, żeby żadnego ułamka choćby wyborców nie utracić. Nie wiadomo, jakie są poglądy Gibały w newralgicznych sprawach związanych z funkcjonowaniem miasta. Paradoksalnie bardziej wyraziste są jego światopoglądowe przekonania dotyczące takich kwestii, jak powiedziałem, aborcja, religia w szkole, świeckość państwa. Natomiast co do polityki miejskiej, właściwie nie wiadomo. On do tej pory ograniczał się do, zresztą to jest jego stały repertuar, krytykowania dotychczasowej polityki miejskiej. Natomiast przede wszystkim koncentruje się na tym, że Kraków jest bardzo zadłużony. Ale jak z tym długiem sobie poradzić? Ani słowem. Jak wiadomo, są dwa sposoby. Albo zwiększyć dochody, albo obciąć wydatki. No przecież on nie powie nic o żadnym obcinaniu wydatków, poza tym, że jakieś takie dyrdymały typu, że tam jakąś gazetkę skasuje, albo że tam w urzędzie miasta jakiś jeden departament wyeliminuje. Ale tu mówimy o wielomiliardowych kwotach. On o tym nie powie nic, ponieważ nikogo nie chce zrazić obcinaniem wydatków. Zwiększanie dochodów, to znaczy co? Wyższe podatki? Krótko mówiąc, Gibała w newralgicznych kwestiach dotyczących funkcjonowania miasta nie ma w zasadzie nic do zaproponowania, ale to jest bardzo absurdalnie, paradoksalnie, to jest jego atut, ponieważ każdy, czy prawie każdy mieszkaniec Krakowa może sobie pod osobę Gibały podłożyć własne oczekiwania, własne postulaty, własne przekonania co do tego, jak powinno miasto wyglądać, ponieważ Gibała się konkretnie w żadnej z tych kwestii nie określa.
2: No ale przyzna pan, że to jest dosyć zaskakujące, że taka grupa krakowian jest w stanie głosować tak naprawdę w ciemno na Gibałę. Jeszcze tym bardziej, że ten człowiek mówi, że w 2 lata to w ogóle nic się nie da zrobić w mieście. No więc wybierają ludzie człowieka, który właśnie nie prezentuje żadnego programu, mówi, że nic się nie da zrobić, to co, dają mu w nagrodę za to, że się tak długo starało to stanowisko, tę prezydenturę?
3: Mogę wskazać na tych wyborców, którzy wybrali na prezydenta Rzeczypospolitej postać jeszcze no bardziej tak wątpliwą. Gibała się po prostu opatrzył, ale o dziwo w pozytywnym dla siebie sensie. Mianowicie jest to notoryczny kandydat. W Krakowie każdy słyszał o Gibale. On startuje już któryś raz.
2: Czwarty.
3: Więc gdy pada takie sformułowanie kandydat na prezydenta Krakowa, w myślach większości krakowian pojawia się skojarzenie Gibała. Bo kto kandyduje do prezydentury tego miasta? Gibała. Kandydat od zawsze. Przegrywa, a mimo to trwa. Owszem, w poprzednich wyborach przegrało Włos. I to mu dało impuls prawdopodobnie do zorganizowania tego referendum.

0: jest trochę poza politycznym, trochę poza partyjnym, może tak, to nie jest wykluczone, że ona jest jeszcze w stanie do pewnych grup ludności mieszkańców Krakowa trafić. Zwracam uwagę, wystarczyłoby 0,09%, żeby Monika Piątkowska też miała trójkę z przodu, tak? A
1: No
0: to by
1: tak.
0: już psychologicznie wyglądało o wiele lepiej. Nie jest zatem przesądzony wynik wyborów. Łukasz Gibała teraz w pierwszej turze uzyskał mniej więcej tyle samo, co jego kontrkandydat w 2024 roku, a Monika Piątkowska tyle, co wówczas Gibała. I przypomnę, Gibała wtedy w drugiej turze przegrał o włos, więc tu nie jest wcale przesądzone, że Monika Piątkowska nie może doścignąć, dogonić Gibały. Tym bardziej, że jej dynamika w ostatnich tygodniach czy kilkunastu dniach jest cały czas pozytywna. Ona z sondażu na sondaż, a nawet także w ostatecznym wyniku tej pierwszej tury ma lepsze wyniki niż jeszcze jakiś czas temu, czy nawet według niedawnych sondaży. Więc jej dynamika jest pozytywna, ona ma jeszcze jakiś potencjał, ale faktycznie nie w elektoracie konkretnych partii politycznych, które mogłyby jej sprzyjać, które mogłyby ją poprzeć, no ale po prostu musi szukać wśród mieszkańców Krakowa, choć będzie trudno, bo i frekwencja była wcale niemała, 40 kilka procent, jak na wybory przedterminowe, jest dość dużą frekwencją. Niewielu jest chyba jeszcze takich Krakowian, którzy nie poszli do pierwszej tury, a mogą pójść do drugiej, chociaż była też w Krakowie taka postawa, ponieważ pierwsza tura jest przesądzona, to nie muszę iść. Pójdę w drugiej, kiedy będzie się rozstrzygać naprawdę. Bo to, że Gibała i Piątkowska będą w drugiej turze, to było w zasadzie od początku pewne czy przesądzone.
1: To powiedzmy jeszcze dwa zdania na temat tego, co się dzieje z lewicą. To znaczy, gdyby te wyniki się powtórzyły w wyborach parlamentarnych, no to mielibyśmy partię Razem zamiast lewicy w Sejmie. No i teraz pytanie, czy lewica wyciągnie z tego jakieś wnioski? No bo jednak, gdyby wystąpili na jednej liście wyborczej, no to szanse na przekroczenie progu wyborczego byłyby znacząco większe. Jeżeli pójdą oddzielnie, to nie wiadomo, jak to się skończy.
0: Tylko co by to dało krajowi, co by to dało Polsce, gdyby wystąpili na jednej liście? Partia Razem natychmiast po wyborach
1: Wystąpi z
0: opuściłaby
1: tego,
0: taką
1: tak.
0: listę, bo Partia Razem nie może być z nikim razem, musi być osobno. W związku z tym moja sugestia jest taka, jeżeli Włodzimierz Czarzasty naprawdę myśli racjonalnie, powinien się zastanowić nad wspólną listą z Koalicją Obywatelską, a nie z Partią Razem. Owszem, tym razem kandydatka partii Razem prześcignęła kandydatkę Lewicy, ale to jest Kraków. To w skali ogólnopolskiej się w żadnym wypadku nie potwierdza. Partia Razem w żadnym sondażu, miejmy pewien dystans do sondaży, potraktujmy je z nieufnością, ale mimo to od dawien dawna Partia Razem nie przekracza progu. Nawet wynik Zandberga z wyborów prezydenckich też był poniżej, więc moim zdaniem nie wspólna lista lewicy jest rozwiązaniem tych problemów, jakie ma lewica i jakie ma koalicja rządząca, lecz wspólna lista koalicji obywatelskiej z lewicą, no bo to by dało wynik przekładający się być może na samodzielną większość, bo zgodnie z ordynacją wyborczą najsilniejsze ugrupowanie zyskuje dodatkową premię. No ale to są spekulacje dotyczące wyborów przyszłorocznych, parlamentarnych, natomiast za 2 tygodnie Krakowianie
1: Tak
0: wybierają
1: jest.
0: prezydenta i też będzie jeszcze o czym rozmawiać, też będzie jeszcze sporo emocji.
1: To prawda. Bardzo dziękuję. Pan profesor Janusz Majcherek, prosto z Krakowa. Pogoda dobra w Krakowie?
0: Świetna,
1: No
0: zapowiada
1: tak
0: się
1: jak
0: bardzo
1: to w
0: pogodny dzień,
1: Warszawie
0: chociaż rano
1: też.
0: było chłodno.
1: No niestety rano jest zimno, ale potem na szczęście robi się dużo cieplej, także ciepłego dnia w Krakowie życzę, panie
0: I
1: profesorze.
0: wzajemnie
1: Bardzo
0: do
1: dziękuję.
0: usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk.

0: 27,5 minuty po 8 w studiu pojawił się właśnie człowiek, który niezwykle uradował się na pojawienie się Ohio Players na antenie. Twoje klimaty.
1: Bardzo
0: poniekąd,
1: klimaty,
0: albo nawet
1: tak.
0: nie poniekąd, bardzo, bardzo.
1: Puśćcie jakiś funk w tym radiu.
0: Proszę bardzo, mówię.
1: To jest moje miasto.
0: Proszę pana, nie o polityce, o sporcie będzie za chwilę i to już teraz polecamy państwu ostrą grę, a teraz coś skrajnie różnego od funkowej energii.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Piędros, Mikołaj Tyczyński. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj prasa krzyczy na pierwszych stronach o sukcesie siatkarzy. Czy od tego zaczynamy?
2: No oczywiście.
3: No myślę, że tak. Chociaż sukcesów z drugiej strony sukcesów było więcej, więc tutaj dochodzi pewnego rodzaju analiza, interpretacja.
2: I gradacja.
3: Gradacja, tak. Odnoszenie się do tego, bo przez ostatnie dni pojawiła się w polskich mediach społecznościowych odwieczna dyskusja o niszowości różnych sportów i ich niewielkim zainteresowaniu w skali krajowej, ale my oddajemy dzisiaj hołd tym, którzy są mniej popularni niż nasza, pożal się Boże, reprezentacja w piłkę nożną.
2: No jasne, bo polscy siatkarze potwierdzili wybitną formę i obronili tytuł Mistrzów Europy. Wielki sukces.
3: I wywalczyli też bilety na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku, bo ten system awansu się zmienił i właśnie Mistrz Europy zapewnia sobie w tym wypadku przepustkę do Stanów Zjednoczonych, właśnie wygrywając europejski czempionat.
2: Wielki sukces i wielki spokój na najbliższe dwa lata, chociaż trener Grbicz zapytany, czy teraz będzie ten spokój właśnie, bo awansowaliśmy na Igrzyska, powiedział, że nie do końca, bo w przyszłym roku mamy Mistrzostwa Świata w Polsce.
3: Ale z drugiej strony Nikola Grbicz, ja uwielbiam mimikę Nikoli Grbicza. Nie wiem, jak państwo są biegli, jeżeli chodzi o trendy w internecie, jeżeli chodzi o memy, ale jest tak zwany Slavic Face i Nikola Grbicz zawsze go ma, czyli to jest zero emocji, tak też można powiedzieć, poker face. I Nikola Grbicz został zapytany o to, czy on się cieszy, i on tak, no po mnie tego nie widać, ale tak, no cieszę się, jestem zmęczony.
2: No dobrze, no to powiedzmy sobie, że najpierw w piątkowym półfinale polscy siatkarze pokonali 3-0 Słoweńców, no i w sobotę stanęli naprzeciw Francuzów. Mieliśmy dodatkowy smaczek, bo to przecież rewanż za ostatnie Igrzyska Olimpijskie. No i pierwszy set pokazał, że wcale nie będzie łatwej przeprawy. Twarda walka, bardzo ofensywna gra, punkt za punkt. No i ostatecznie po długiej grze na przewagi 31-29.
3: Ale też trzeba przyznać, to w ogóle trzeba powiedzieć, wydaje mi się, że gdyby nie fakt, że ten challenge po aucie Bartłomieja Lemańskiego, kiedy okazało się, że Francuzi gdzieś po prostu o włos dotknęli tej siatki. Wydaje mi się, że gdyby faktycznie wtedy Francuzi wygrali 27-25 ten pierwszy set, to ja nie wiem, czy polska reprezentacja z takim spokojem, szczególnie w drugim secie, byłaby w stanie wygrać. Wydaje mi się, że ten mecz mógłby potoczyć się inaczej. Nie mówię, żeby się potoczył, ale to w ogóle jest ciekawostka. Wyskoczyło mi gdzieś to w internecie, więc nie jestem w stanie potwierdzić, czy tak to było na pewno, ale wydaje mi się, że jest to prawdopodobne. We francuskiej telewizji, która pokazywała ten mecz, pokazano reklamy przy wyniku 27-25, kiedy Polacy wzięli challenge i francuscy widzowie zobaczyli już dopiero stan 27-27. Wydaje mi się, mogli być zszokowani tym, że to nie Francuzi mają jedynkę, jeżeli chodzi o liczbę wygranych setów, tylko wciąż jest 0-0.
2: No właśnie, zaskoczenie. Detale często decydują. No i po tym detalu, który zdecydował o tej wygranej w pierwszym secie, w drugim Polacy naprawdę z ogromnym impetem przystąpili do gry i wyszli na ogromną przewagę. Wiadomo było, że wygrają tego seta, no ale skończyło się na wygranej do 19 i tak wysoko. W trzecim secie z kolei sytuacja się odwróciła, bo to Francuzi nam odskoczyli i Polacy odrabiali dużą stratę. Ostatecznie przegraliśmy do 20.
3: Widać było rozprężenie w tym trzecim secie po bardzo spokojnym drugim. Gdzieś brakowało tej motywacji, tego ognia w trzecim.
2: No i ten czwarty set przyszedł, no i tam nasza ekipa pokazała, na czym polega jej wielkość na tle i tak świetnego rywala. Można powiedzieć chyba, że to była przepaść. Pokonaliśmy Francuzów do 16. Oni właściwie bezradni byli w tym ostatnim secie, zwłaszcza w tej końcówce.
3: Tak, to już
2: kiedy
3: było,
2: już seryjnie tracili punkt.
3: To już było widać, że Francuzi nie mają motywacji i zdają sobie sprawę z tego, że losy tego spotkania są raczej rozstrzygnięte. No ale trzeba powiedzieć, że to jest historyczny sukces reprezentacji Nikoli Grbicza, dlatego że dotychczas w XXI wieku tylko reprezentacja Włoch sięgnęła po złoty medal Mistrzostw Europy dwa razy z rzędu. To był 2003 i 2004. 2005 rok, więc gratulacje dla Nikoli Grbicza, który też został ogłoszony najlepszym trenerem turnieju. W ogóle ukazał się Dream Team. Najlepszym atakującym został Francuz Théo Faure, najlepszym rozgrywającym Antoine Brizard, najlepszymi środkowymi Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak, najlepszym przyjmującym Wilfredo Leon, a także Noa Martilla z Finlandii, najlepszym libero Jakub Popiwczak, a MVP turnieju Wilfredo Leon. Chociaż widziałem dyskusję w mediach społecznościowych, że ten tytuł dla Wilfredo Leona to raczej taki za całokształt twórczości, a nie za ten konkretny turniej. I też w dodatku Wilfredo Leon odnosił się w rozmowach pomeczowych do tego, że miał problemy z kolanem przed tym turniejem i to jest jakiś cud, że on w sumie zagrał ten turniej. A ten medal zadedykował żonie, która została z czwórką dzieci, chyba dwoma kotami z psem, czy odwrotnie, i że tylko ona wie, jak ciężko przyszedł ten medal.
2: No to jeszcze odnotujmy wielki sukces Finów, którzy naprawdę grali świetnie, pokonali najpierw w ćwierćfinale Włochów, potem co prawda ulegli w półfinale Francuzom, ale w meczu o brąz wygrali 3-0 ze Słoweńcami i zanotowali największy sukces w historii fińskiej siatkówki.
3: No w ogóle bardzo ciekawe pokolenie przyszło do Finlandii i być może Finowie zagoszczą na dłużej w europejskiej elicie, chociaż z drugiej strony ostatnio wydawało się, że Bułgarzy będą taką nacją, która odrodziła się jak Feniks z popiołów i zagości na dłużej, a te Mistrzostwa Europy ogromne rozczarowanie, jeżeli chodzi o Bułgarów.
1: A myślicie, że kiedyś nastąpi przewalutowanie uwagi sportowej i siatkówka będzie trochę bardziej doceniana i bardziej...
2: Ja myślę, że w Polsce i tak jest bardzo doceniana. No.
3: Myślę, że takie europejskie czempionaty, gdzie dochodzi do takich przetasowań, gdzie właśnie dobrze prezentują się, nie wiem, Rumunii, Finowie, Estończycy i tak dalej, że to trochę zwiększy zainteresowanie siatkówką w Europie. Nie wydaje mi się, że w skali globalnej, ale troszkę więcej będzie dzieciaków. Podejrzewam, że na przykład w Finlandii może być coś takiego jak z polską piłką ręczną mniej więcej koło 2010 roku, że Finowie będą teraz chętnie oglądać siatkówkę.
2: A im bardziej globalnie siatkówka będzie popularna, tym bardziej będziemy doceniać sukcesy Polaków. Ale złoto siatkarzy to nie jedyne wielkie osiągnięcie polskich sportowców ten weekend. Fantastycznie pojechała w wyścigu ze startu wspólnego kolarek na Mistrzostwach Świata w Montrealu Katarzyna Niewiadoma Finney. Polki zresztą od początku tej rywalizacji były bardzo aktywne. Katarzyna Niewiadoma pilnowała oczywiście najgroźniejszych rywalek. I to był bardzo atrakcyjny wyścig dla kibiców, bo sytuacja się zmieniała wielokrotnie, były ucieczki, pościgi, zwroty akcji, no i walka na finiszu w końcu.
3: Tak, no jeżeli chodzi o Katarzynę Niewiadomą, to ona na czele stawki utrzymywała się mniej więcej od 28 kilometra razem z Demi Vollering. Wydawało się, że ten podjazd tam mniej więcej koło 17 kilometra przed metą będzie kluczowy, ale jednak na płaskim to Holenderka, mimo tego, że Katarzyna Niewiadoma Fini walczyła do samego końca, okazała się być lepsza. I po raz pierwszy w karierze została mistrzynią świata, to trzeba też powiedzieć.
2: Demi Vollering.
3: Tak, no Demi Vollering.
2: Tak. Natomiast Katarzyna Niewiadoma po raz drugi została medalistką, no bo to srebro wywalczone wczoraj, to jej drugi medal. Kilka lat temu zdobyła też brązowy medal. Naprawdę niewiele zabrakło, ale myślę, że może być bardzo dumna z tego wyścigu i ze swojej postawy. Dodajmy, że znakomite ósme miejsce zdobyła Dominika Włodarczyk, która chyba już na dobre się zadomowiła w światowej czołówce. A przecież pojawiają się kolejne znakomite polskie zawodniczki. Przypomnę, że w Montrealu złoto w jeździe indywidualnej na czas juniorek zdobyła Maria Okrucińska. Z kolei wczoraj mieliśmy chyba równie pasjonujący wyścig mężczyzn. Może mniej emocjonujący,
3: no bo nie było polskiego akcentu.
2: Tak. Natomiast po 6 godzinach i 270 kilometrach jazdy pierwszy na mecie pojawił się Amerykanin Brandon McNulty, który oderwał się od prowadzącej grupy 30 kilometrów przed metą. No i w pewnym momencie jego przewaga znacznie stopniała, ale grupa goniąca była niezdecydowana. Każdy tam się bał szarpnąć, żeby potem go nie dogonili, a on nie stracił sił. No i tak się troszkę czaili. Amerykanin mocniej nacisnął na pedały i wygrał ostatecznie z przewagą 13 sekund nad finiszującym na drugim miejscu Australijczykiem Michaelem Matthewsem i Holendrem Matthew van der Poelem, któremu myślę, że ten medal się należy uważał za całokształt aktywności na trasie, bo był bardzo widoczny, też uciekał, szarpał, no i w końcu ten medal wywalczył. A u nas tylko jeden dojechał z naszych czterech muszkieterów.
3: Warto też powiedzieć, że dla McNulty'ego to największy sukces w karierze, a McNulty był triumfatorem Tour de Pologne 2025 roku, więc Czesław Lang, dyrektor generalny Tour de Pologne, może powiedzieć, że duże kariery właśnie zaczynają się w polskim turze. Tak, myślę, że to jest... O, to jest ten polski akcent, o którym się aż tak nie mówiło, ale też nie podejrzewam, że każdy polski kibic aż tak jest zaznajomiony z historią Tour de Pologne.
2: A tym jedynym Polakiem, który dojechał wczoraj, był Michał Kwiatkowski, były mistrz świata zresztą, wielki kolarz, przyjechał na 50. miejscu z 10-minutową stratą. No, ale naszych było tylko czterech. Taka słaba liczebnie ekipa, niestety wynikająca z naszej pozycji w tym światowym peletonie. No i tak, te mistrzostwa zakończone i tak ogromnymi

0: No i warto tutaj odnotować jeszcze piąte miejsce Patryka Dudka w tej klasyfikacji generalnej. Wczoraj wywalczył awans do wywalczył awans do finału i zajął czwarte miejsce.
1: Jeżeli chodzi o polskie medale, no to jeszcze trzeba powiedzieć o Klaudii Zwolińskiej, która wywalczyła dwa medale na zakończenie Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej Ivrej. Srebrny medal w krosie indywidualnym na czas oraz brązowy w krosie, więc wielkie gratulacje.
0: Postawa godna sportowca roku.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Ubiegłego.
1: W dodatku jeszcze w lipcu były Mistrzostwa Świata w Oklahomie, gdzie Klaudia Zwolińska też wywalczyła brązowy medal w C1, więc wielkie gratulacje dla Klaudii Zwolińskiej. No to chyba z kronikarskiego obowiązku powiemy o tym, że w piątek był mecz polskiej reprezentacji z Bośnią i Hercegowiną, zakończony wynikiem 0-0. Absolutnie nudny mecz. Pierwsza połowa totalnie do zapomnienia, jeżeli chodzi o podobiecznych Jana Urbana. W drugiej coś tam się zadziało, ale zabrakło skuteczności. To, co można powiedzieć pozytywnego, to był taki jeden piłkarz, który gra w Pradze, w czeskiej Pradze. Wiktor Nowak ze Slavii Praga, który zaliczył fenomenalny debiut.
0: No tak, zdecydowanie ciekaw jestem, czy dostanie szansę w tym drugim meczu także, bo zawsze drugi mecz jest trudniejszy niż ten fenomenalny debiut.
1: Według przewidywań jest szansa na to, że dzisiaj Wiktora Nowaka zobaczymy w składzie wyjściowym, bo to też trzeba powiedzieć, że dzisiaj zagramy z reprezentacją Szwecji w Solnej na Strawberry Arena. No i wczoraj odbyła się oficjalna konferencja. Jan Urban został zapytany też przede wszystkim o ten mecz z Bośnią, co tam poszło nie tak.
0: Były tam wiele strat, no i między innymi z tego tłumaczył się Jan Urban.
2: Wydaje mi się, że wynikało to z tego, że zabrakło nam tej płynności w grze, bo często tak się dzieje, że zaczyna się jedna, druga, trzecia akcja, wszystko się rozwija, dobrze zazębia się i łatwiej jest, jak się to mówi, zwykle wejść w mecz. W tym spotkaniu no tak nie było.
1: Mnie się wydaje, że tam zabrakło jakiejkolwiek determinacji po stronie zarówno Polski, jak i Bośni i Hercegowiny, ale też Jan Urban został zapytany o emocje związane z powrotem do Solnej, gdzie w marcu tego roku przegraliśmy awans na Mistrzostwa Świata i co polska reprezentacja będzie chciała dzisiejszego wieczoru pokazać.
2: Tego się po prostu nie da zapomnieć. Natomiast no my wiemy, z kim gramy, wiemy, w jakich klubach ci zawodnicy grają, jaki mają zespół. Mają znakomitych piłkarzy i na tle tych piłkarzy my chcemy rozegrać jak najlepsze spotkanie. Właśnie dlatego, tak jak tutaj żeśmy wspominali, żeby nabrać pewności siebie we własne umiejętności, że też potrafimy.
1: No tak, a po stronie szwedzkiej zabraknie chociażby Aleksandra Isaka, który doznał kontuzji w czasie tego zgrupowania. Zawodnik, napastnik Liverpoolu, wydawał się być takim najmocniejszym i najgroźniejszym ogniwem szwedzkiej kadry. No zobaczymy, jak pod nieobecność Aleksandra Isaka będzie wyglądała ta ofensywa szwedzka, bo tam jest jeszcze Viktor Gyökeres. Co prawda w Arsenalu nie błyszczy, ale z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem w naszej obronie możemy nie być pewni tego wyniku. Mecz Polska-Szwecja dzisiaj o 20:45. A ja bym chciał tylko powiedzieć...
0: Jeśli mówimy o piłce, to chciałem jeszcze tylko uzupełnić wiadomości piłkarskie, no bo skończył się największy w Polsce turniej piłkarski.
1: No właśnie.
0: Mistrzostwa Świata dla 20 kobiet. W finale Hiszpanki pokonały broniące tytułu Koreanki z północy po remisie 0-0 i serii rzutów karnych, a brązowy medal zdobyły Kolumbijki. Też po rzutach karnych pokonały Włoszki. A wcześniej, przypomnę, wyeliminowały Polki w 1/8 finału.
1: A ja chciałem powiedzieć, że od wczoraj jestem fanem reprezentacji Irlandii, która w Lidze Narodów zagrała z reprezentacją Izraela i na znak solidarności z ofiarami w strefie Gazy pochylili swoje głowy, grali w czarnych opaskach, a także odmówili podania ręki reprezentantom Izraela. Od wczoraj jestem fanem irlandzkiej reprezentacji piłkę nożną.
0: A jutro o to Mikołaj nam opowie, czy Hubert Hurkacz awansuje do finału turnieju w Chengdu, bo dzisiaj gra z Denisem Szapowałowem w półfinale.
1: A także z kim się zmierzy chociażby Jan Zieliński w deblu.
0: Dokładnie tak.
3: Słuchajcie, bo dzisiaj taka króciutka ta ostra gra wyszła. Może zapowiemy środę, od razu czwartek, co tam będzie. Mikołaj Dyczyński, Jakub Piętras, bez złośliwości. Bardzo wam dziękuję.
1: Dzięki.
3: Jak to w poniedziałki, pewnie.

Za 8 minut będzie 9, to wystarczająco dużo czasu, żebyśmy zdążyli przypomnieć Państwu o naszej akcji. Raz jeszcze z Blikiem, która potrwa do 21 października. Jeżeli ktoś odkładał w czasie, może by tak zostać patronem Radia Nowy Świat. Lepszego momentu nie będzie. Proszę zerknąć na nasz patronat i tam wyklikać patronat przy dowolnej kwocie. Mamy taki układ, taką akcję, że za każdego nowego patrona Blik wspiera Radio Nowy Świat kwotą 30 zł, tylko trzeba wybrać Blik cykliczne płatności. No i voilà. Może to być nowa osoba patronująca, a może to być osoba, która kiedyś była patronem, patronką, osobą patronującą, ale zrezygnowała, ale chciałaby na przykład powrócić, to taki scenariusz też przewidujemy. Nowy Świat online, ukośnik Blik, jeżeli ktoś chciałby poczytać sobie więcej o akcji, to zapraszamy i w ogóle zapraszamy do naszego grona przewspaniałego. Przecież grupa patronów, tam można się odzywać i komentować wszystko to, co dzieje się na antenie. Za 7 minut będzie 9, to 7 Sense.

Dużo słońca w tym numerze przyda nam się po godzinie 9, dlatego że będziemy Państwu opowiadać o pewnym festiwalu Fervor Latino. To będzie rozmowa, którą Patryk Rabiega przeprowadził z współorganizatorką Katarzyną Kowalską. Więc dzisiaj kącik latynoamerykański będzie si latino, ale z bardzo polskim akcentem i kontekstem. Proszę być z nami koniecznie i wątek muzyczny też z pewnością rozwiniemy. Dream Alive. Na zakończenie tej godziny wrócimy to za 3,5 minuty.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Po wczorajszej pierwszej turze wyborów w Krakowie rusza kampania przed decydującym głosowaniem. Łukasz Gibała, który zdobył najwięcej głosów, zapowiada bezpartyjny magistrat. Jak mówił w TVN24, to właśnie bezpartyjność przyczyniła się do jego wysokiego wyniku.
1: Zakładam, że coraz więcej Krakowian uważa, że ten model prezydentury partyjnej, który symbolizował Aleksander Miszalski, jednak się nie sprawdził. Ludzie po prostu są rozczarowani. Widzieli, jak zatrudniane były osoby według klucza legitymacji partyjnej, a nie według klucza merytorycznego. Widzieli taką arogancję i butę charakterystyczną dla poprzedniego prezydenta. No i dlatego pani senator Piątkowska miała trudne zadanie, żeby ich przekonać, że skoro ona jest tej samej formacji, to pomimo tego będzie się czymś różniła. Większość ludzi po prostu tego nie kupiła, a ja od dawna działam jako niezależny na rzecz naszego miasta i myślę, że dla wielu osób byłem po prostu naturalnym wyborem.
0: Gibała zdobył 36% głosów. Jego rywalka, popierana przez KO i PSL, Monika Piątkowska, uzyskała nieco ponad 28% głosów. Podziękowała mieszkańcom za poparcie i zapowiedziała intensywną kampanię w najbliższych 2 tygodniach.
2: Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję, kochani, mamy to. Druga tura, idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków. Obiecuję wam, że najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy.
0: Druga tura wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się za 2 tygodnie, 11 października. Zmierzą się w niej właśnie Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński nie ma wątpliwości, że pożar stacji Starlink na Mazowszu był wynikiem podpalenia. W rozmowie na antenie TVN24 mówił, że służby intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców. Nie przesądza jednak, kto za tym stoi.
3: Nie mam wątpliwości, że był to sabotaż, natomiast co do mocodawców, dokładnych sprawców, musi wypowiedzieć się prokuratura. Prace trwają intensywne i myślę, że bardzo szybko zostaną ustaleni sprawcy. Ja nie mam wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z podpaleniem, natomiast motywy tego podpalenia muszą być wyjaśnione.
0: Minister odniósł się też do sposobów werbowania osób do aktów sabotażu. Jak mówił, podejrzani często są rekrutowani przez internet, między innymi za pośrednictwem komunikatora Telegram, a zapłata za takie działania odbywa się w kryptowalutach. Papież Leon XIV spotkał się we Francji z ofiarami nadużyć seksualnych w kościele. W Lourdes rozmawiał z 7 osobami i zapewnił, że jest zaangażowany w walkę z wykorzystywaniem małoletnich. Chce, by podobne krzywdy już się nie powtórzyły. Wcześniej nazwał nadużycia bolesną plagą i podkreślił, że Kościół musi odważnie zmierzyć się ze swoją przeszłością. Skala problemów we Francji jest ogromna. Według raportu z 2021 roku, od 1950 roku wykorzystywania seksualnego w kościele i prowadzonych przez niego instytucjach doświadczyło ponad 200 tysięcy nieletnich. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dzień zapowiada się słonecznie i ciepło, jedynie na krańcach południowo-zachodnich. I na północy, po południu może pojawić się trochę więcej chmur. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na północy i w rejonie Sudetów okresami porywiste. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północnym wschodzie do około 21 stopni w centrum i nawet 24 na zachodzie.

0: Gitarowe rozpoczęcie ostatniej godziny naszego poniedziałkowego spotkania. Znowu bardzo energetycznie, jest 8 minut po 9.
1: Nowy świt.
0: A tej energii trochę nam się przyda w tym tygodniu, bo mamy plany festiwalowe między innymi. Zapowiadałem, że w kąciku latynoamerykańskim dzisiaj Patryk Rabiega o pewnym ważnym wydarzeniu będzie opowiadał, a właściwie opowiadał, ale też słuchał przy okazji, bo to w ramach rozmowy, którą przeprowadził niedawno z Katarzyną Kowalską, współorganizatorką Fervor Latino. Zatem dziś kącik latynoamerykański w wyjątkowym wydaniu. Oddajemy głos Patrykowi.
2: Dzień dobry, buenos dias. Tym razem będzie nieco inaczej niż zwykle, bo dzisiaj mam dla Państwa krótką rozmowę, a wszystko dlatego, że już w piątek rozpoczyna się w Warszawie pierwsza edycja festiwalu Fervor Latino. To festiwal poświęcony literaturze latynoamerykańskiej. Tworzony jest od zera, między innymi przez Zuzę Geremek i Katarzynę Kowalską, latynoamerykanistki, literaturoznawczynie, wykładowczynie akademickie, po prostu zakochane w tamtym regionie świata, czemu ja się wcale nie dziwię. Spotkałem się z Katarzyną Kowalską, która studiowała w Argentynie i to właśnie w Buenos Aires bije festiwalowe źródło. To tam należy szukać początku pomysłu na Fervor Latino.
3: Obserwowałyśmy, jak ta literatura wychodzi z sal akademickich, jak ta literatura żyje i jak tą literaturą się nie tylko się nad nią zastanawia, ale też się nią myśli i traktuje ją jako dokument rzeczywistości. I jakoś też w kontakcie z osobami studenckimi w ciągu ostatnich lat coraz bardziej miałyśmy taką potrzebę, żeby właśnie wynieść tę literaturę z sal akademickich, żeby ona wyszła na ulicę, wyszła do ludzi, ona jest coraz bardziej tłumaczona i nie mam na myśli boomu latynoamerykańskiego, który jest, był tłumaczony i jest rozpoznawalny, ale tę współczesną literaturę, taką społecznie zaangażowaną, taką właśnie zastanawiającą się nad światem, który nas otacza i taką bardzo uniwersalną też w kontekście tego, co się dzieje na świecie, w ogóle, w Polsce też. Odległą, ale równocześnie bliską. No i tak naprawdę stąd taka pierwsza myśl, zróbmy festiwal, idźmy do ludzi, rozmawiajmy z osobami, które niekoniecznie idą na studia, żeby tą literaturą się zajmować, tylko w ogóle takimi, którzy chcą przeczytać książkę i pomyśleć, powiedzieć, zastanowić się razem z osobami, które piszą, które się tym zajmują, które się nad tym zastanawiają, stworzyć przestrzeń, która będzie nam jakoś myśleć, pozwalać myśleć o tym wspólnie.
2: Współczesna literatura latynoamerykańska staje się coraz popularniejsza nie tylko w Polsce, ale generalnie na przykład w Europie i chwała tutaj i wielkie pokłony dla wszystkich tłumaczy, dzięki którym te książki do nas docierają. Masz takie poczucie właśnie, że ta popularność latynoamerykańskich autorów i ich twórczości rośnie, że już nie jest to tylko Vargas Llosa, że to już nie jest tylko Marquez, ale na przykład takie nazwiska jak Paulo Scott, którego będzie można spotkać tutaj w Warszawie.
3: Mamy też, stąd też jakoś wspólnie mamy takie wrażenie. A jeśli chodzi o tłumaczenia, mamy świetnych tłumaczy w Polsce, którzy naprawdę są bardzo też oddani tej literaturze i którzy nie tylko tłumaczą, ale też są bardzo ukierunkowani na to, żeby tę literaturę popularyzować i żeby faktycznie walczą o te książki, żeby one się pokazywały na polskim rynku wydawniczym. Na Akademii się mówiło, w pewnym momencie teraz się trochę zmienia, ale mówiło się w ogóle o nowym boomie latynoamerykańskim. Pojawił się termin, z nim się walczy, bo on dotyczył kobiet w dużej mierze. Więc żeby właśnie nie podpisywać tego tylko i wyłącznie pod fenomen wydawniczy, tylko właśnie, że jest to pewna nowa fala, później zaczęto mówić o tsunami latynoamerykańskim. Bardzo różne tam koncepty akademiczki i akademicy i osoby akademickie wymyślały i wymyślają. Ale na pewno, tak jakby na pewno faktycznie można stwierdzić, że ta popularność wróciła.
2: Powiedz proszę w takim razie, co będzie można, kogo będzie można zobaczyć, kogo będzie można posłuchać na festiwalu, zdradzić jakieś tajniki tego festiwalowego programu od 2 października.
3: Cały festiwal trwa między 2 a 4, więc 2 wieczorem, gdzie mamy panel otwarcia, na który serdecznie zapraszamy. W sobotę i w niedzielę mamy cały dzień aktywności festiwalowych. Mamy przewidziane 3 spotkania autorskie. Przyjeżdżają do nas z Argentyny Selva Almada, z Brazylii Paulo Scott i z Peru Klaudia Salazar Jimenez. Mamy również dwa panele dyskusyjne, mamy również przewidziane mini targi książki latynoamerykańskiej i równolegle Silent Reading Party, które będzie też, któremu będzie towarzyszyła też biblioteczka festiwalowa. Ja to sobie tak wymyśliłam, że będą targi, ale właśnie będzie można przyjść na to Silent Reading Party bez książki, wziąć książkę z półki, usiąść, poczytać i jeżeli coś ci się spodoba, to będziesz mógł pójść kupić i wrócić do domu z nową książką, ale już wiedząc, że może jest to coś, co chcesz przeczytać. Wieczorem we współpracy z Radiem Nowy Świat Silent Disco. Dużo silent, a absolutnie nie będzie silent chyba w żadnym zakresie. Przynajmniej taką mam nadzieję, że będzie głośno i że będzie głośno na zasadzie dyskusji, wymiany myśli, debaty, niezgadzania się ze sobą. Żeby to było wspólnotowe i takie żywe.
4: Żeby był ten ferwor z tytułu.
3: Ferwor, tak jest.
4: A powiedz jeszcze, na czym według ciebie polega moc i siła literatury latynoamerykańskiej?
3: Na pewnej bezkompromisowości, myślę, na szczerości, na dobitności, na tym, że się nie boi. Jak mieszkałam w Argentynie, to wszystko, jakby niezgoda toczy się na ulicy, gdzie protestuje się, gdzie się staje solidarnie w obronie praw człowieka, uniwersytetu publicznego. I ta literatura, którą my chcemy jakoś popularyzować, o której my chcemy rozmawiać, jest literaturą, która idzie bardzo zgodnie, krok w krok z tymi ruchami społecznymi. Jest literaturą, która zastanawia się nad światem, która jakoś ten świat dokumentuje i jakoś, która staje się pamięcią też tych momentów i jakimś takim nośnikiem, właśnie nie tylko refleksji nad, ale również w ogóle świadectwem tego, w jakim świecie obecnie żyjemy. I myślę, że to jest istotna rola tej literatury i bardzo jej ważna funkcja.
4: Jaka książka najbardziej zachwyciła cię ostatnio z tamtego regionu świata? Jakieś takie jedno polecenie dla naszych słuchaczy, którzy mieliby z tego oceanu możliwości wyłowić jednego autora albo jedną autorkę i jej pozycję, to co by to było?
3: Ja nie będę, niestety, tutaj ja polecę trzech. I będzie to, no to goście naszego festiwalu, ponieważ myślę, że trzeba zacząć od nich. Czyli To nie rzeka, Selva Almady, Brązowe żółty, Paulo Scotta oraz Krew o świcie, Klaudii Salazar Jimenez. I myślę, że to są naprawdę dobre lektury, żeby od nich zacząć myśleć o współczesnej literaturze latynoamerykańskiej. A jeśli chodzi o dalsze polecajki, to myślę, że festiwal też dostarczy wielu sugestii i będzie można nas zapytać osobiście, także zapraszamy.
2: My się pod tym zaproszeniem podpisujemy, tym bardziej, że Radio Nowy Świat jest dumnym patronem medialnym festiwalu Fervor Latino i będziemy na nim obecni. Już w piątek specjalne wydanie audycji Cały Nasz Świat. Naszymi gośćmi będzie silna reprezentacja argentyńsko-peruwiańsko-brazylijska Selva Almada, Klaudia Salazar Jimenez i Paulo Scott. Absolutny top, jeśli chodzi o współczesną literaturę latynoską. To audycja z udziałem publiczności, także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Prześwit, ulica Freta 39 w Warszawie, to w piątek, a w sobotę wieczorem w tym samym miejscu Silent Disco. Także będzie okazja i żeby się spotkać, i żeby się wspólnie pobawić. Liczymy na Państwa obecność. A skoro mowa o disco, to na koniec samba.

kiedy już Patryk zapowiedział z Silent Disco, polecamy Państwa uwadze gorąco. 21 minut po 9, gdyby ktoś zdążył zatęsknić za muzyką latynoamerykańską, tak to w poniedziałki przypominam, że można zerknąć na fanpage Patryka Rabiegi, jak go znaleźć, oczywiście wyszukując, ale można też wejść na grupę patronów, bo tam pojawiła się zapowiedź zamieszczona przez Patryka właśnie z fanpage'u z festiwalem Fervor Latino. Także tam Państwo przeklikają, to trafią na playlistę z poniedziałkowymi piosenkami latynoamerykańskimi. Więc można sobie tę poniedziałkową rzeczywistość pochmurną niekiedy ubarwić muzyką latino. Polecamy bardzo, bardzo. 22 minuty po 9 mamy. Na co czekamy? Na redaktora Cezarego Szymanka. W zeszłym tygodniu go nie było, a dzisiaj wracamy już do naszego poniedziałkowego rozkładu jazdy i redaktor będzie z nami w finansach osobistych, jak też jest zwykło zapowiadać, gość od grubej kasy przybędzie. Push and shove.

0: Zanim na naszej antenie pojawiły się grube tematy, by tak nawiązać do grubej kasy, nie zawsze tak przyjemne do słuchania, gdy przychodzi mówić, nie wiem, o podwyżkach na przykład. Zobaczymy, co się wylosuje dzisiaj. To w Newspeaku znajdą Państwo dział traveling, więc trochę przyjemniejsze okoliczności przyrody, dosłownie bardzo jesienne, dlatego że cały artykuł jest poświęcony temu, gdzie dobrze jest spędzać jesień. I się okazuje, że wszędzie tam, gdzie również dobrze spędzać jest lato na przykład, czy inne pory roku. Kilka takich rekomendacji. Choćby to, że kto szuka całkowitego resetu w duchu slow travel, to oczywiście polskie akcenty przede wszystkim się pojawiają, to nie może pominąć Podlasia. Puszcza Białowieska jesienią staje się cicha i majestatyczna, opadające liście starych dębów i grabów odkrywają gęstwinę lasu, w której znacznie łatwiej dostrzec potężną sylwetkę żubra na przykład, ale nie tylko, bo jeżeli chodzi o ten kierunek w kraju, pełna spokojnych przestrzeni jest też Suwalszczyzna, a sezon na wodne aktywności trwa do końca października, więc poleca się uwadze rano Wigry, później można przejść fragmentem szlaku, a wieczorem zajrzeć do pokamedolskiego klasztoru, można pojechać dalej, stanąć nad mostem, nad monumentalnymi wiaduktami kolejowymi w Stańczykach. Gdyby ktoś szukał inspiracji jesiennych, to dzisiaj w dziale podróżniczym w Newsweeku można poczytać na ten temat. A do nas chyba dotarł podróżnik poniedziałkowy. Ahoj, dzień dobry. Udało się, czyli wszystko zgodnie z planem. Za chwilę porozmawiamy o finansach. Jak nastrój w poniedziałek, jest okej?
1: Okay? Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze. To my trochę sobie pożyczymy od redaktora. Dzień dobry. Freak Power teraz będzie, a później o pieniądzach. Who's that sister? Made her own space. She got moon dust in her fro. Damn, we miss her. Sugar some face. Wistful moonbeam sense to go. 6 months later.

0: Finanse osobiste.
1: No i zaczynamy poniedziałkowe zmagania z finansami.
2: A dlaczego od razu zmagania? Nie, no to są przecież bardzo fajne opowieści.
3: Dokładnie. Dzisiaj będziemy o misiach mówić.
1: No ostatnio było o podwyżkach, więc tak te zmagania jakoś cisną mi się na
3: jedno. Dzisiaj troszkę
1: ale to może dzisiaj będą pozytywne właśnie wiadomości.
3: Tak, dzisiaj będą pozytywne.
1: Coś potaniało, dużo pieniędzy przybędzie.
3: No może aż tak, ale o tak, będzie o tym, że dużo pieniędzy i że przyjdzie do nas.
2: Znaczy, jeżeli zaczynamy od tego tematu, od którego mamy zacząć, to są pozytywne wiadomości.
3: No ale ten drugi też jest pozytywny.
2: Też jest jak najbardziej pozytywny.
3: Czyli mamy pozytywne
2: słowa. Mało tego,
3: dzisiaj.
2: Podwyżka też może być pozytywnym słowem.
3: No tak.
2: Wynagrodzenie.
3: Tak. Tak, to może być bardzo pozytywne, tak. Zacznijmy od misiów, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Okazuje się, że te mikroprzedsiębiorstwa całkiem sobie pokaźnie radzą, to znaczy 73% tych firm zakończyło ubiegły rok na plusie. Dobre wiadomości.
2: Tak. Rzeczpospolita i Parkiet jesteśmy partnerami medialnymi wielkiego raportu SME Finance Tracking 2026. To jest raport, który jak w soczewce pokazuje kondycję małych i właściwie inaczej mikro, małych i średnich firm. Czyli tak naprawdę można by było powiedzieć soli tej gospodarczej ziemi, bo to na tych właśnie firmach, na tych codziennych zmaganiach setek właścicieli, czy to mikro, czy małych, czy średnich przedsiębiorstw jest zbudowany ten nasz jakżeż wspaniały wzrost gospodarczy. Ale pięknie powiedziałem.
3: Pięknie, pięknie. Poezja po prostu.
2: Prawda?
3: Tak.
2: Normalnie, aż sam się sobie dziwię. No ale wróćmy do samego już badania. No właśnie, jak sama zresztą pani redaktor wspomniała, większość owych badanych firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2025 rok zakończyła dodatnim wynikiem finansowym. Przy czym byłbym... No, trzeba oddać tak naprawdę, jak to w rzeczywistości wygląda, bo wygląda to bardzo optymistycznie. Zysk zanotowało 73% z badanych firm. 22% nie odnotowało ani zysku, ani straty.
3: Czyli stratę, wyszły na zero.
2: Tak, stratę odnotowało tylko 5% badanych przedsiębiorstw.
3: I to brzmi naprawdę dobrze.
2: Tak, mało tego. 2026 rok, czyli ten, który już za 3 miesiące niespełna będzie dobiegał ku końcowi, również zapowiada się dosyć dobrze w wykonaniu tychże. No bo tak, przychody w 2026 roku będą na tym samym poziomie. Na taką odpowiedź wskazuje 47% firm. Wzrosną o nie więcej niż 10%, 20% firm. Wzrosną o więcej niż 10%, 9% firm. Stratę zakłada na chwilę obecną 11% firm, czyli że te przychody będą niższe w porównaniu do roku 2025. No i z tego faktycznie, tego pierwszego wskaźnika płynie bardzo, bardzo dobry obraz tego sektora, ale jest oczywiście ale.
3: Jak zawsze.
2: No bo w dalszej części badania oczywiście są pytania dotyczące tego, co przeszkadza, co należałoby poprawić i w sumie Ameryki nie odkrywamy. No bo tak naprawdę po pierwsze przeszkadzają całe dostosowywanie się do i ponoszenie kosztów biurokratycznych i dostosowywanie się do nowych regulacji. Przeszkadzają koszty pracy, przeszkadzają koszty energii, no i przeszkadza nie tyle, co mała świadomość zachodzących zmian, co nieprzewidywalność tych zmian, szczególnie jeżeli chodzi o środowisko prawne i legislacyjne. Czyli tak naprawdę te rzeczy, które mogłyby ulec poprawie i które są kłodami pod nogi naszych przedsiębiorców, właściwie od lat pozostają te same, ale oczywiście ze szczególnym w tych czasach wskazaniem na rosnące koszty energii i rosnące koszty pracy. Do czego to nas prowadzi i do jakiego wniosku? To nas prowadzi tak naprawdę do bardzo podstawowego wniosku, a mianowicie w czasach, szczególnie w tych czasach, raz jeszcze się do tego momentu odwołam, A mianowicie w tych czasach, kiedy no właśnie z jednej strony napięcia geopolityczne, z drugiej strony galopujący postęp technologiczny, no my musimy jako gospodarka wymyśleć się na nowo. My musimy wyjść z tej sławetnej i przysłowiowej już montowni do gospodarki wartości dodanej. No i tu jest jedna miara niestety, która pokazuje, że raczej mogą być z tym problemy, a mianowicie skala inwestycji. Większość firm, jeżeli chodzi o inwestycje, nie zainwestowało więcej niż 50 tysięcy złotych. No niestety w takim tempie i z takimi nakładami inwestycyjnymi, chciałoby się powiedzieć, znowuż Ameryki nie zbudujemy, jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorczości i nasz potencjał gospodarczy, no ale coś w tym jest. No i dlatego właśnie, znowuż wracając do mojego pierwszego stwierdzenia, no musimy się wymyśleć na nowo po to, aby ten wzrost gospodarczy, który obserwujemy ostatnimi latami, nie był tylko i wyłącznie łabędzim śpiewem, no ale był utrzymany również i w kolejnych latach, szczególnie, że te kolejne lata, jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, jeżeli opierać się na prognozach ekonomistów, ono będzie delikatnie słabnąć.
3: No tak, będzie trudno. No to teraz o montowni trochę porozmawiamy. No może przesadzam, że montowni. Kupujemy śmigłowce Apache, jak wiadomo.
2: 96 sztuk.
3: Tak jest, 96 sztuk, strasznie dużo. Ale
2: no jak
3: jest...
2: one wszystkie przylecą. Przylecą te statki powietrzne, a mają przylecieć do 32 roku, no to będziemy drugim po Stanach Zjednoczonych krajem, jeżeli chodzi o liczbę tego typu maszyn latających po niebie.
3: I dlatego dzisiaj podpisujemy trzecią ustawę, umowę, ostatnią zresztą offsetową umowę, która spowoduje, że silniki Apache'ów będą remontowane w Polsce.
2: Tak, wartość tej umowy to jest ponad 500 000 000 złotych, czyli ponad 500 milionów. I umowę mają podpisać wojskowe zakłady lotnicze w Dęblinie, ale porozmawiajmy jeszcze o samym w ogóle tak naprawdę kontrakcie. No bo tak, w sumie za zakup tych 96 maszyn zapłacimy około 40 miliardów złotych. Te dostawy są zaplanowane na lata 2028-32. No i tak jak już rzeczywiście wspomniałem na początku, jak wszystkie przylecą i wszystkie już będą stacjonowały u nas, no to Polska będzie po Stanach Zjednoczonych drugim krajem, jeżeli chodzi o liczbę posiadanych tego typu maszyn. Ale te 40 miliardów, o których wspomniałem na samym początku, to jest tak naprawdę dopiero sam początek, no bo szacuje się, że przy kontraktach zbrojeniowych, szczególnie tego typu, pieniądze wydane na zakup sprzętu, to jest tak naprawdę 1/3 tego, co należy później przez kolejne lata wydawać. No więc zakładając czas życia tych maszyn, no to będziemy rocznie tak naprawdę płacić przez kolejne lata, jak szacuje Maciej Miłosz dziś w Rzeczpospolitej, około przez kolejne 40 lat będziemy płacić około 2 miliardów złotych rocznie za posiadane w takiej liczbie owe maszyny. Ale, no właśnie, bo zaczęliśmy od podpisania i to się dzisiaj zadzieje, czyli podpisania kolejnej już, bo to jest trzecia umowa offsetowa za ponad 500 000 000 złotych. Umowa offsetowa, gdyby ona nie była zaliczona do kontraktu, no to kontrakt byłby, jego wartość byłaby mniejsza o około 1 200 000 000 złotych. No ale dzięki tej umowie, jak i również podpisanej wcześniej porozumieniom, no większość rzeczy, które będą i te pieniądze, które będą wydawane w trakcie użytkowania Apache'ów, no to te pieniądze będą zostawały w większości w Polsce. No bo Polska stanie się w tym momencie samoistnym i autonomicznym centrum serwisowym. Będzie można u nas serwisować wszystkie silniki do wszystkich tych maszyn, ale również do tych pozostałych, które już latają po polskim niebie, chociażby nawet do Black Hawków. Będzie można również świadczyć tego typu usługi na zewnątrz, czyli do krajów trzecich, co oznacza, że dzięki takiej konstrukcji owego kontraktu, czyli kontraktu na zakup 96 maszyn Apache, my no, właściwie staniemy się, że tak użyję takiego sformułowania, helikopterową potęgą w regionie, zarówno jeżeli chodzi o sam fakt, czyli ile będziemy mieć tych maszyn, jak również to, co będzie na ziemi, czyli zakłady świadczące usługi zarówno remontowe, serwisowe, magazyny części i tak dalej, i tak dalej.
3: No i na tym skończymy dzisiaj. Cezary Szymanek, Rzeczpospolitej.
2: Serdeczności.
3: Naszym tradycyjnym gościem. Dzięki wielkie.
2: Miłego weekendu.
3: Dziękujemy.
2: Dziękuję. It's the remix.

Pojawiło się zdanie, że ten Shaggy to taki niezupełnie ten Shaggy, jakiego znamy, albo on tu nie sam wystąpił. Jeremy, Jeremiah, Rick Ross był to gościnnie, Larry. Tak nam się wylosowało. Za kwadrans będzie 10:00, trochę jeszcze mamy muzyki do tego czasu. The Vines i Get Free nam zagrają.

Redaktor wyszedł, ale Rzeczpospolita została, więc skorzystamy. Dzisiaj w sekcji Kraj w Rzeczpospolitej można przeczytać o sondażu bardzo ciekawym. MSWiA organizuje cykl szkoleń dotyczący tego, jak reagować, gdy usłyszymy syreny alarmowe ostrzegające przed uderzeniem z powietrza. Czy Polacy na pewno wiedzą, jak się wtedy zachować? No i właśnie to jedynki dziś z Rzeczpospolitej, więc temat wspomniany się uwadze poleca. No, raczej optymistycznie, teoretycznie przynajmniej się zakłada, bo z badania wynikało, że 66,5% badanych odpowiada twierdząco, że wie, jak się zachować, ale tu skupię uwagę na planach związanych z właśnie informowaniem. Nie chcemy straszyć, ale informować, mówi Magdalena Roguska, wiceminister MSWiA. Budujemy system ochrony ludności, w tym system reagowania i ostrzegania. Jednocześnie budujemy gotowość samorządów do reagowania. Wskazuje, że w ciągu 2 lat na ochronę ludności i obronę cywilną samorządy otrzymały 34 miliardy złotych. To jeszcze a propos grubej kasy i planów nie tyle podpatrzonych za granicą, co powiedzmy, że sprawdzonych, bo takie też są. MSWiA rozmawia z operatorami telefonów, aby uruchomić technologię Cell Broadcast, czyli operatorzy potrzebują na to 10 do 12 miesięcy, mówi Wiesław Leśniakowicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. W tym przypadku nie będzie trzeba pobierać aplikacji, telefon sam zacznie wibrować i głośno sygnalizować alarm w przypadku jego aktywowania. Aparat będzie reagował nawet wtedy, gdy jest duże obciążenie sieci, słaby zasięg lub nie ma internetu. Takie rozwiązania są między innymi w Izraelu, USA, na Ukrainie czy w Niemczech. Teraz testują je Szwedzi. Czy się przyjmie i sprawdzi, to horyzont ten 10-12-miesięczny, że tak raz jeszcze wspomnę. Gdyby ktoś miał wolną chwilę, to daleko szukać nie trzeba, Rzeczpospolita. Tam można znaleźć więcej. U nas więcej muzyki, Ian Brown, i do tematu wodnego, poruszonego już w poprzedniej godzinie, wracamy. Dolphins were monkeys.

precyzyjnie udało nam się wykorzystać w tej godzinie czas na słowo pozamuzyczne. Zostało kilkanaście sekund intra tak zwanego w przypadku Freddiego Kinga. To jest wystarczająco dużo, żeby przypomnieć Państwu jeszcze o naszej akcji z Blikiem nowyświat.online/blik. Tam można zasięgnąć informacji, jak można wesprzeć radio.

I'd Rather Be Blind. Z tym kończymy prawie nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie. 4 godziny za nami. Sukces to przeogromny. Udało nam się jutro od 6 rano znowu. Będziemy tu czekać na Państwa i dobudzać tym razem z Klaudiuszem Slezakiem w duecie. A za dzisiejszy poranek dziękuję pięknie Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajetan Strzelczyk, Natalia Harkiewicz, Olga Szygenda i The Next Movement. To jeżeli chodzi o muzykę na zakończenie, po godzinie 10 będzie nadredaktor Wojciech Mann. Do usłyszenia.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Polska rozwija zaplecze serwisowe dla amerykańskich śmigłowców Apache. W Dęblinie podpisano kolejną umowę offsetową, która zakłada transfer technologii i uruchomienie w kraju serwisu silników tych maszyn. To część kontraktu na zakup 96 śmigłowców, wartego około 10 miliardów dolarów.
1: Ten serwis będzie w Polsce. Ten serwis, który jest w Dęblinie, będzie mógł też być serwisem na rzecz Armii Stanów Zjednoczonych w Europie, ale także na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
0: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zakład będzie obsługiwał nie tylko silniki Apache, ale także innych typów śmigłowców wykorzystywanych przez polskie wojsko. Wartość transferu technologii w ramach offsetu wynosi około 1,2 mld złotych. Ceny paliw znów idą w górę. Na niektórych stacjach diesel kosztuje już ponad 9 zł za litr. We Wrocławiu za benzynę 98 trzeba było dziś rano zapłacić 8 zł 99 groszy, a za olej napędowy 9 zł 34 grosze. Za podwyżkami stoi m.in. drożejąca ropa na światowych rynkach. Analitycy prognozują, że w najbliższych dniach ceny pozostaną wysokie. Benzyna 95 może kosztować ponad 8 zł, a diesel zbliżyć się do 9 zł 30 groszy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia mogą spodziewać się kolejnych alertów ostrzegających przed zagrożeniem z powietrza. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński przyznaje, że częste alarmy mogą prowadzić do zobojętnienia, ale ich wysyłanie jest konieczne ze względu na rosyjskie ataki w pobliżu polskiej granicy.
2: Nie ma idealnych systemów ostrzegania. Ja też rozmawiałem z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, z ludźmi, którzy zajmują się systemem ostrzegania na Ukrainie. Oni też mówią, że zawsze używanie systemów alarmowych trochę znieczula. Jak rozpoczynała się wojna na Ukrainie, to oni budowali tą swoją aplikację, zrobili ją bardzo, bardzo szybko, ale wtedy wszyscy reagowali na tą aplikację. Dziś sami Ukraińcy mówią, że już się trochę znieczulili. Jak widzą te sygnały w aplikacji, to niektórzy reagują, a niektórzy nie reagują.
0: Mówił Marcin Kierwiński w TVN24. Minister zapowiada, że system ostrzegania będzie opierał się na kilku rozwiązaniach. Na SMS-ach, technologii Cell Broadcast, specjalnej aplikacji i syrenach alarmowych. Wszystko po to, by skutecznie informować o zagrożeniu bez wywoływania niepotrzebnej paniki. Tymczasem, jak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej, prawie 1/3 Polaków nie wie, jak zachować się, gdy zawyją syreny. Zasady postępowania zna 66,5% badanych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło więc dystrybucję instrukcji, które trafią do samorządów i będą dostępne w internecie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Widzę, że uformowała się już kolejka do wejścia. Otwieramy punktualnie. Państwo czekali. Nie wiem ile osób, ale rzeczywiście tyle, że jeszcze nie powstał komitet kolejkowy, bo to chyba zjawisko z poprzedniego systemu. Ale mamy punktualną bardzo działalność, więc jesteśmy otwarci. Kajtek Strzelczyk realizuje. Mój adres mailowy to wojciech.man@nowyswiat.online. I jak to zwykle w muzeum, pierwszy utwór bez jakiejś obszernej zapowiedzi. Może to trochę zabawa z Państwem na odgadnięcie tematu, a może takie moje troszkę kotek i myszka z Państwem, ale nie ma specjalnie widocznych protestów, więc utrzymuję tę małą tradycyjkę. Chociaż jeśli posłuchacie utworu, to dla niektórych może to być troszeczkę trudniejsze, ale tylko dla niektórych.

Zaprawieni w bojach słuchacze z pewnością zorientowali się już, co miałem na myśli, układając program dzisiejszego muzoleum, a ci mniej zaprawieni otrzymają wyjaśnienie. Bo tak, język jakiś taki, wydawałoby się, że nie całkiem angielski. A jeszcze do tego brzmienie instrumentu, który tutaj bardzo wyraźnie był słyszalny, akordeon jakiś coś. I oczywiście ci bardziej zorientowani już lokalizują źródło tej muzyki, czyli południe Stanów, konkretnie Luizjana, język francuski, bo tam oczywiście on występuje w utworach muzycznych i już wiemy, że jesteśmy na południu. I rzeczywiście słuchaliśmy grupy Lil Band of Gold, grupy, która, to też może być zaskoczenie dla niektórych z Państwa, funkcjonuje z przydomkiem czy z dodatkowym określeniem supergrupa. Ale myśmy przywykli przecież, że supergrupa to na przykład było Cream, to była supergrupa. Były jeszcze inne, gdzie wielkie gwiazdy spotykały się na jedno albo więcej sesji i tworzyły często nie tak wspaniałe, jak można było oczekiwać po nazwiskach, ale wspólne przedsięwzięcia muzyczne. A tutaj mamy zespół, o którym chyba mało kto słyszał tak naprawdę, i do tego supergrupa. Więc wyjaśniam, że ta supergrupa to dlatego, że członkami zespołu byli ludzie, którzy lokalnie w Luizjanie mieli status bardzo ważnych artystów, może nawet gwiazd. I dzisiaj bohaterem będzie Lil Band of Gold, a także pojedyncze nagrania członków tego zespołu, chociaż już mówię, że z taką pewną przewrotnością nie będę dzisiaj specjalnie mówił o chyba najbardziej znanym uczestniku tego przedsięwzięcia, mianowicie Sissy Adcocku, o którym już kiedyś mówiłem. Jego płyty mam, nie było ich zbyt wiele i pewnie wrócę do tego. Ale dzisiaj na pierwszym miejscu Lil Band of Gold, a potem kilka słów o innych lokalnych gwiazdach z Luizjany.

Skoro jesteśmy w Luizjanie, to oczywiście musi paść nazwa Nowy Orlean i w tej piosence padła. To była grupa Little Band of Gold, która, mogą Państwo się zastanawiać, taką nazwę przyjęła dlaczego. Przyznaję, że moje zainteresowanie muzyką nie zawsze szło w parze z takim dokumentnym sprawdzaniem pewnych znaczeń i bywało, że zupełnie błędnie przypisywałem tłumaczenie czy znaczenie pewnych określeń i nazw angielskich takiemu mojemu naiwnemu próbie mojej naiwnej tłumaczenia prostego. I kiedy zobaczyłem nazwę Little Band of Gold, to pomyślałem sobie, aha, band to znaczy zespół, little to skrót od słowa little, czyli mały zespół i ten gold, no czyli złoto. Mały złoty zespół. I oczywiście byłem absolutnie w błędzie i trochę z lenistwa i trochę z takiej pewności siebie, o, wielki anglista, znaczy słowa. Oczywiście to jest nieprawda, ten mój pomysł. I potem, kiedy sobie pogrzebałem i chciałem być uczciwy w informowaniu słuchaczy, dowiedziałem się, że nazwa zespołu to jednocześnie tytuł piosenki, dużo wcześniej wylansowanej, i to żaden mały zespół, tylko Band of Gold to jest obrączka, złota obrączka ślubna, a Little Band of Gold to mała obrączka i tyle. I zespół kultywujący tę kulturę muzyczną Luizjany uznał, że taki przebój sprzed lat będzie bardzo dobrze pasował do charakteru ich muzyki i stąd taka właśnie muzyka nowoorleańsko-luizjańska, która ostatnio w moich audycjach częściej się pojawia, bo jakoś tak nastawiłem celownik i tam był oczywiście i Dr. John i paru innych, ale zjawisko w ogóle Luizjana pop jest interesujące i kto wie, może będziemy do niego wracać. Ale skoro opowiedziałem tyle bardzo mądrych rzeczy o nazwie zespołu, to może go posłuchajmy.

Moje opowieści i programy muzyczne w ramach muzoleum są często bałaganiarskie, przyznaję to, podobnie jak to moje podejście do tłumaczenia Little Band of Gold, ale staram się to jakoś prostować i tłumaczyć, więc to bałaganiarstwo też odzywa się w dzisiejszym wydaniu audycji, gdyż już zastrzegłem, że mimo iż wiodącą postacią był ten Cissy Adcock, to dzisiaj nie będę sięgał po jego nagrania, ale jednak jakoś tam powinienem usprawiedliwić to określenie supergrupa i na razie mieliśmy zespół w swoim składzie. A teraz trzeba powiedzieć, kto był przez dłuższą część działalności grupy częścią składową. I częścią składową jako wokalista zespołu był artysta, który już wcześniej miał zanotowane na swoim koncie przeboje, a oto chyba najpopularniejsza z jego piosenek, kiedy jeszcze nie był członkiem zespołu, piosenka Sweet Dreams.

słodkie sny, słodkie marzenia, oczywiście o wybrance. Bardzo romantyczny, liryczny, ckliwy niemal utwór, który już sobie wyobrażam, kiedy włączony został w szafie grającej w jakimś miejscu, w którym spędzali wieczorne, wolne godziny członkowie lokalnej społeczności, być może wywoływał ochotę do spokojnego tańca na parkiecie i wzruszeń spotęgowanych czy to pogodą, czy napojami, czy uczuciami, w każdym razie idealne. I właśnie tenże Tommy McLean, którego słuchaliśmy, stał się członkiem grupy Band of Gold, ale powiedziałem, już był znanym wokalistą i dlatego pada ta nazwa supergrupa.

I znowu taki nastrój, powiedziałbym, spokojnego tańca, romantyczne w powietrzu myśli. Tytuł Before I Get Too Old, czyli zanim się za bardzo nie zestarzeję, a treść, powiedziałbym, że zahaczająca o pewną niepoprawność, bo tam padają słowa, że chciałbym podróżować po całym świecie, zanim się zestarzeję i chciałbym, uwaga, pocałować wiele miłych i ładnych dziewcząt, a to już może budzić wątpliwości. No ale to dokument, to oczywiście Luizjana, to sprzed lat, więc wybaczmy tę niepoprawność Tomiemu McLeanowi, który nie tylko takie utwory śpiewał, ale też taki dość znany standard wykonywał barefooting.

Czyli widzimy, słyszymy, że McLean nie tylko był liryczny i romantyczny i rozmazany, ale dawał sobie świetnie radę z takimi rytmem bluesowymi standardami, więc do zespołu przyjęto go chyba bez zastrzeżeń. Ale to nie wszystko, bo mamy innego członka tej supergrupy, perkusistę, który nazywał się Warren Storm i też nikomu, jak to się mówi, spod ogona nie wypadł, bo potrafił i poza zespołem nagrywać utwory sygnowane własnym nazwiskiem.

jazz nowoorlański, Dixieland, a wcześniej rhythm and blues oraz słodkie, ckliwe ballady. Wszyscy panowie do siebie jednak pasowali i te inne pomysły stylistyczne połączyli w jeden zespół, kompletnie nie bojąc się kontrastów czy jakichś tam może nawet zgrzytów, jeśli chodzi o gust. Na tym polega prawdziwe połączenie myśli o wspólnym graniu. A Warren Storm to po prostu był Warren Storm.

Nie ma co się dziwić, że Warren Storm pasował do składu zespołu. Tym utworem udowodnił, że doskonale daje sobie radę ze znanymi i wielokrotnie wykonywanymi przez innych utworami właśnie w piosence As Long As I Can See The Light. No więc mamy już te składniki prawie całe, ale Warren Storm wydaje mi się zasługuje na jeszcze jedną prezentację w dzisiejszym wydaniu Muzoleum.

korespondencji kierowanej do autora audycji Muzoleum, czyli do mnie, Państwo dopytują się też o kontynuację pewnych obiecanych przeze mnie dalszych ciągów. I ostatnio otrzymałem parę listów, chociaż skarżyłem się trochę, że nie było reakcji od razu, listów dotyczących na przykład muzeum, w którym prezentowałem sylwetkę, a właśnie początki kariery Michaela Bloomfielda, znakomitego gitarzysty bluesowego. I rzeczywiście potem, lekko opóźnione, przyszły pytania, czy będzie coś dalej, czy będzie z Alem Cooperem, czy będzie coś. Będzie. Mam to odłożone na półkę z napisem rezerwa, muzoleum rezerwa. I tam też jest jeszcze parę innych takich rozpoczętych, no może nie cykli jakichś bardzo rozbudowanych, ale pewnych pomysłów, które uznałem, że warto, aby były kontynuowane. A jeszcze taki o lepszej pamięci słuchacz przypomniał mi, że nadałem kiedyś muzoleum poświęcone rock'n'rollowi w wydaniu włoskim. I też znaleźli się tacy, którzy chcieliby, aby to powróciło, a ja odpowiadam niezmiennie, na półce rezerwa mam także muzoleum ze starymi włoskimi rock'n'rollami. Jeszcze parę innych rzeczy, ale o tym nie będę może oficjalnie mówił, nie będę tego ogłaszał, bo Państwo potem trzymają mnie za klapy i mówią, a obiecał Pan, a ciągle nie ma. Obiecałem i próbuję być prawdomównym redaktorem, więc stopniowo będę i nowe pomysły, i te z rezerwy przeplatał w poniedziałkowe przedpołudnia. To tyle odpowiedzi ogólnej na Państwa listy, a teraz, skoro bohaterem zbiorowym dzisiejszego wydania audycji jest Little Band of Gold, to mogę tylko powiedzieć, że do Luizjany powrócę, może niekoniecznie w wykonaniu tego oto zespołu, będą to utwory, ale będzie to, nazwijmy to, ze zbioru nazywanego Louisiana Pop, bo to jest oddzielny rozdział muzyki z południa Stanów Zjednoczonych. Ale skoro Little Band of Gold, to proszę bardzo.

0: Teraz sobie właśnie przypomniałem, że mam jeszcze płytę Little Band of Gold nagraną w hołdzie, w stosunku do w hołdzie Fatsowi Domino, wielkiej gwieździe i a no pewnie to wrzucę do tej rezerwy i wrócę, tym bardziej, że ten album z piosenkami Fatsa Domino ma paru zaskakujących nieco gości i to może być też atrakcyjne. Już notuję, żeby to dorzucić do tej rezerwy. I mógłbym w tej chwili pożegnać Państwa i zakończyć tą piosenką Little Band of Gold, ale mam jeszcze trochę czasu i jeszcze mam obowiązek, aby wspomnieć o pewnym członku tego zespołu, który był mistrzem instrumentu będącego jednym z głównych składników muzyki. Jednym tchem się wymienia Cajun i Zydeco i Państwo już może się domyślają, że chodzi o harmonię, czy akordeon, czy jakkolwiek różne odmiany tego szczególnego instrumentu są nazywane. Bo przecież są mistrzowie tej muzyki, że wspomnę Cliftona Chenier, czy C.J. Cheniera, i to takie charakterystyczne brzmienie tego instrumentu od razu definiuje pochodzenie nagrań. Oczywiście mówię o nagraniach, które przychodzą do nas zza Atlantyku, bo tutaj w Polsce też mamy wielką tradycję akordeonu i to zarówno w formie orkiestr podwórkowych, jak i ludowych i tak dalej. I tym mistrzem akordeonu, którego za chwilę usłyszymy na koniec, i członek grupy Little Band of Gold jest Steve Riley i jego mamu Playboys. To takie bardzo piękne zakończenie akordeonową kropką nad i. I ja Państwu na razie dziękuję i zapraszam do słuchania tego radia.
1: O bebe, les arcos sont passés. That's a mediocre at best. One more time, I know y'all got it in you. O bebe, les arcos sont passés. Yeah, stomp your hands, clap your feet, and here we go.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Przedstawiciele firm technologii AI coraz głośniej mówią o ryzyku i zagrożeniach związanych ze zbyt szybkim tempem rozwoju sztucznej inteligencji. Temat ten pojawił się także na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Liderzy OpenAI, Anthropic i Hugging Face apelują o wprowadzenie międzynarodowych standardów i kontroli w tym zakresie.
1: Mamy do czynienia po prostu z globalną konkurencją. Wszyscy chcą się rozwijać szybciej, uczyć modele AI szybciej, żeby były jeszcze inteligentniejsze. Wiem, że każdy myśli o Terminatorze albo o Matrixie, ale nie uśmiechałbym się, tylko bym naprawdę nie bagatelizował tego zagrożenia, bo jeżeli sztuczna inteligencja wymknie się spod kontroli, nie wiemy, jakie może mieć to skutki dla całej ludzkości.
0: Mówił europoseł PiS Tobiasz Boheński. Jak ocenił na antenie NBC News Bill Gates, właściciel Microsoftu, nakłonienie państw do regulowania sztucznej inteligencji będzie trudniejsze niż negocjacje nuklearne w czasach zimnej wojny. Wówczas kwestie takie jak dostęp do materiałów czy możliwość monitorowania działań miały niepowtarzalny charakter. Warto zauważyć, że moglibyśmy lepiej radzić sobie z włączaniem Chin w ramy tej współpracy. Zmieniamy temat. Cezary Tomczyk zapowiada zmiany w zasadach dotyczących zestrzeliwania dronów. Jak tłumaczy wiceszef MON, w czasie pokoju identyfikacja ewentualnych wrogich statków powietrznych odbywa się poprzez kontakt wizualny. Teraz w związku z zagrożeniami ze strony Rosji te zasady mają się zmienić.
2: Czyli odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej identyfikacji pozytywnej. Co to znaczy? Od tej pory pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek powietrzny, na przykład odczyt radarowy oraz na przykład wlot do strefy objętej zakazem lotu oraz na przykład informacje od strony ukraińskiej, będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, wykorzystując do tego systemy samolotu czy śmigłowca. No, do tej pory nie korzystaliśmy z tego typu możliwości.
0: Mówił Cezary Tomczyk, a na koniec w serwisie pragnę naprostować informację, którą podałam Państwu wczoraj w serwisach. Chodzi o nowe unijne przepisy dotyczące greenwashingu, zgodnie z którymi firmy nie mogą bez dowodów nazywać produktów ekologicznymi, zielonymi czy przyjaznymi dla planety. Niedozwolone są też własne niezweryfikowane ekoznaki, jak zielone listki czy drzewka. Te przepisy pierwotnie miały wejść w życie wczoraj i tak też Państwu wczoraj powiedziałam, jednak ostatecznie po poprawce sejmowej ten termin został oddalony o rok. Ustawę w tym kształcie przyjął na ostatnim posiedzeniu Senat i teraz ma trafić na biurko prezydenta. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: A początek tygodnia bardzo przyjemny i słoneczny. W większości kraju będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Jedynie na północy i północnym zachodzie okresami pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna od 17 na północnym wschodzie, około 21 w centrum do nawet 24 na zachodzie. A wiatr słaby i umiarkowany.

0: Neil Francis, say she need you again, czyli znów cię potrzebuje. Niektórzy tego zdania używają w odniesieniu do kawy, inni do muzyki, jeszcze inni na przykład do weekendu. Ale dzisiaj poniedziałek.
1: W środku dnia.
0: Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie stosuje tego zdania w stosunku czy w odniesieniu do Radia Nowy Świat, a to dlatego, że Radio Nowy Świat gra u Państwa po prostu non-stop, więc nie ma tego czynnika, że znowu potrzebują Państwo Radia Nowy Świat. 8 minut po godzinie 11, dziś poniedziałek, 28 września. Kajetan i Agnieszka, zapraszamy do 14.

Zachwyt i Karolina Prasał, nie tędy droga, 12 minut po godzinie 11 na naszym radiowym zegarze. Dzień dobry Państwu. W środku dnia małpanowyświat.online to e-mail dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić swoimi weekendowymi przygodami. Mój na przykład był bardzo zajęty i minął mi tak, i już go nie ma, ale spokojnie i tak zdążyłam odpocząć, przynajmniej tak głowę zdążyłam przewietrzyć, bo dużo przebywałam na dworze, ale zdążę Państwu pewnie jeszcze o tym opowiedzieć. W każdym razie polecam się w sprawie Państwa opowieści weekendowych. No i to tyle na razie, chociaż powiem Państwu, że to, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, to ale za chwilę to zdradzimy. A teraz R i Mr. Man.

Pewnie spodziewali się Państwo francuskiej elektroniki, skoro powiedziałam, że to zespół R, a tymczasem to całkiem inny zespół R, bo to piosenka Mr. Man z roku 1971, czyli to jeszcze zanim powstał ten francuski zespół R. Co dziś dla Państwa przygotowaliśmy? Otóż po godzinie 13 będziemy zaglądać pod podszewkę literatury. Spotkamy tam Michała Rusinka, który wyjaśni nam, co się pod tą podszewką literatury kryje, a to wszystko w związku z wydaną niedawno przez niego książką Literatura od podszewki, teorie pisania. Po 12:00 oczywiście redakcja muzyczna z nowościami, oczywiście będzie Nicola Paladini. Dziś wybierzemy się na spacer po Neapolu, no i to będzie bardzo smaczny spacer. No a po 11:00 przede wszystkim podsumujemy 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No a przede wszystkim, a właściwie to nie przede wszystkim, tylko już za chwilę, porozmawiamy o kioskach troski. Cóż to takiego jest? Wszystko wyjaśni się za 3 minuty. Franio Mucha i Wszystko naraz, to już teraz.

0: twórczyni Kiosków Troski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Kioski kiedyś były miejscami, gdzie się kupowało prasę, być może też gumy, na przykład balonowe. No ale żeby troskę w nich uzyskiwać, to zdaje się jest coś nowego. Oczywiście kioski dalej istnieją, ale wydaje mi się, że takiej funkcji to one nie pełnią.
1: No zdecydowanie nie, ale ta nazwa miała przyciągać, budzić też miłe, fajne wspomnienia, no i skojarzenie właśnie z miejscami, w których możemy dostać różne narzędzia potrzebne nam do dobrego, codziennego życia. I my w towarzystwie sobie wyobraziliśmy, że takimi miejscami mogą stać się instytucje kultury i organizacje działające w obszarze kultury właśnie w temacie zdrowia psychicznego. Takimi kioskami z podręcznymi pomysłami, rozwiązaniami, jak tej troski udzielać i tego wsparcia również.
0: To jest oczywiście dobry pomysł, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która idzie, dajmy na to, do teatru, na przykład do pracy, spodziewała się, że będzie miała w pakiecie, w cudzysłowie, opiekę psychologiczną.
1: Tak, także oczywiście nie mówimy o tym, że trzeba być wykształconym terapeutą, czy psychologiem, czy nie daj Boże psychiatrą, żeby takie działania podejmować. Wpisujemy się tutaj w taki nurt, który coraz częściej można zobaczyć na świecie, po prostu pokazujący, że kultura i narzędzia i zasoby, które w tej kulturze posiadamy, mogą wspierać zdrowie psychiczne, mogą wspierać zdrowienie, mogą wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego, no a także to, że instytucje kultury mogą być miejscami lepiej przygotowanymi do tego, żeby zapraszać osoby z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. To jest zaproszenie skierowane do tych edukatorów, animatorów kultury, którzy i tak już teraz odczuwają takie wyzwanie przed sobą, ponieważ obserwując swoich odbiorców, obserwując swoje społeczności, po prostu widzą, że to jest temat, który wymaga jakiegoś zaopiekowania. I tak zresztą było z nami, dlatego cały pomysł się narodził, że pracując w tym środowisku i obserwując potrzeby tego środowiska, usłyszeliśmy wiele głosów. Co robić, kiedy ktoś z członków grupy naszej teatralnej nagle nam gdzieś odpada i dowiadujemy się, że przeżywa jakieś trudności związane ze zdrowiem psychicznym. Jak poradzić sobie z tym, że któraś z uczestniczek, seniorka uczestnicząca w jakimś naszym przedsięwzięciu, zawsze aktywna, nagle mówi, że nie wyjdzie z domu, tak? Od tego się zaczęło, od takich głosów, które usłyszeliśmy właśnie od kadr kultury, że widzą, że w obliczu tych różnych wyzwań dzisiejszego świata, no i tego, co się po prostu dzieje, czyli tego, że problemy ze zdrowiem psychicznym się nasilają i są coraz częstsze, jak oni mogą zaadresować te tematy?
0: No a zaadresować je mogą, tyle że trzeba to zrobić z głową, no bo niestety można zrobić przy okazji, jeżeli oczywiście zrobi się to nieumiejętnie, można zrobić więcej krzywdy niż pożytku i być może tak sobie wyobrażam, że to właśnie dlatego ten projekt jest tak rozbudowany i tak długofalowy, ponieważ edycja, która zacznie się jeszcze w tym roku, zakończy się dopiero w roku 2028.
1: Tak, to jest rzeczywiście bardzo rozbudowana wersja, ale ten projekt ma swoje różne wcielenia i z czego wyszliśmy? Wyszliśmy właśnie dokładnie od tego, że czego potrzebujemy? No potrzebujemy wiedzy, tak? Potrzebujemy wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, zaburzeń zdrowia psychicznego. Potrzebujemy wiedzieć więcej, żeby móc zaprojektować jakieś działania. I to jest coś, co jest takim sercem naszego przedsięwzięcia. My tej wiedzy dostarczamy w różny sposób i przez ekspertów z wielu dziedzin, ale też przez ekspertów, przez doświadczenie. Współpracujemy tutaj w towarzystwie bardzo blisko z Fundacją F. która zbiera osoby, takich asystentów zdrowienia, osoby, które same doświadczyły kryzysu zdrowia psychicznego, a teraz dzielą się z innymi swoimi doświadczeniami i czynią edukację z tego swojego własnego doświadczenia i przeżycia. I rzeczywiście spotkanie z nimi, możliwość zadawania wielu pytań, takich, których normalnie może wstydzilibyśmy się zadać, no przynosi niesamowite efekty. To jest takie serce tego naszego kursu. Z jednej strony właśnie wiedza. Wiedzmy więcej, ale też trochę lepiej odczuwajmy, współodczuwajmy doświadczajmy tego, co mogą czuć osoby w takiej sytuacji, to raz. Ale dwa,

0: też bardzo dużo rozwiązań, bardzo dużo narzędzi, co możemy w naszych instytucjach zrobić, począwszy od małych dostosowań, począwszy od takiej zmiany trochę filozofii, że to nie zawsze oznacza, że musimy produkować nowe, kolejne wydarzenia. Czasem wystarczy stworzyć fajne, przyjazne, ciepłe, zapraszające miejsce, dobrą przestrzeń. To też instytucje kultury często mają, a to jest bardzo pożądana rzecz. Krótko mówiąc, różnymi sposobami możemy wykorzystać te już istniejące zasoby i my pokazujemy, jak to zrobić. No a poniekąd trzeci mocny punkt to jest taki, jeśli czujemy się już na siłach, zasileni tą wiedzą, inspiracjami, bo też na tym kursie ich nie brakuje, w zasadzie jest ich bardzo, bardzo dużo, to możemy też spróbować zaprojektować swoje pierwsze pomysły i swoje pierwsze działania, co my moglibyśmy zrobić na rzecz zdrowia psychicznego w naszej instytucji. No i to się dzieje. Mamy za sobą już pierwszą edycję tego kursu i absolwentów, absolwentki, którzy takie działania w całej Polsce podjęli.
1: No więc właśnie, to jest już druga edycja tego kursu, więc pewnie ta druga będzie no, taką wersją 2.0 tej pierwszej, bo pewnie będzie w jakiś sposób ulepszona choćby o opinię uczestników pierwszej edycji. Natomiast ja jestem ciekawa, czy w ramach tego projektu przewidują Państwo jakieś, takie modne słowo, sieciowanie tych uczestników, żeby oni też mogli nawet już po zakończeniu projektu potem wymieniać się swoimi doświadczeniami.
0: Jak najbardziej. My już na ten moment stanowimy niezłą sieć, muszę powiedzieć, dlatego że projekt trwa od 2023 roku. Najpierw był skierowany tylko do Warszawy i do Kadr Kultury z Warszawy. Od zeszłego roku też działamy ogólnopolsko, ale w międzyczasie wielokrotnie organizowaliśmy przeglądy dobrych praktyk, takie spotkania, gdzie świat i środowisko zdrowia może spotkać się ze środowiskiem kultury. Więc już mogę powiedzieć, że my już poniekąd taką sieć tworzymy. To ponad 120 osób, które przeszły przez kurs z ponad 100 instytucji, z bardzo różnych miejsc. Mamy swoje grupy, mamy swoje nieformalne kontakty. No a w najnowszej odsłonie projektu i tej drugiej edycji też zaplanowaliśmy kolejne działania, wizyty studyjne, żeby móc się odwiedzać, ale też właśnie takie działania i spotkania sieciujące. Chodzi nam o to, żeby zbudować taką sieć ludzi, którzy myślą podobnie i chcą działać w tym obszarze.
1: Tak jest. No i tym razem edycja jest skierowana właśnie głównie dla osób spoza Warszawy, działających w przeróżnych instytucjach, czy to instytucjach kultury, czy to twórców niezależnych, czy to edukatorów. No przeróżna jest ta grupa odbiorców. Natomiast to, co jest ciekawe, to, że Państwo zaznaczają na swojej stronie, że ten projekt nie ma służyć dla ich uczestników jako właśnie wsparcie psychologiczne. To jest bardzo ważna rzecz, żeby człowiek sprawdził, czy on faktycznie jest już na takim etapie, że już założył sobie sam tę maskę tlenową i może ją zakładać innym.
0: Tak, jasne. Ten kurs porusza wiele tematów i treści wrażliwych, które mogą się okazać być delikatne, które mogą wyzwalać emocje, więc my rzeczywiście piszemy o tym wprost, że ten kurs nie jest terapią, nie jest formą wsparcia terapeutycznego, ale jednocześnie bardzo mocno wierzymy w to, że żeby działać na rzecz innych, na rzecz tych odbiorców i odbiorczyń, samemu też trzeba o to swoje zdrowie psychiczne zadbać, z czym w kadrach kultury różnie bywa. Dlatego w tym kursie mamy też taki komponent, taką nogę, jak my to mówimy, w której właśnie pochylamy się nad kwestiami związanymi ze zdrowiem psychicznym w naszym zespole. I oczywiście nie jesteśmy w stanie zaadresować wszystkich wyzwań i wszystkich problemów, ale stwarzamy taką przestrzeń, żeby porozmawiać, co też bywa bardzo, bardzo, bardzo wspierające. I też wiem od wielu uczestników i uczestniczek, że przechodząc przez ten kurs, gdzieś mając w sercu i przed oczami swoich odbiorców, jednocześnie treści, które były podczas tego kursu i z którymi się zapoznali, miały dla nich też po prostu osobiście często duże znaczenie. Ale tak, zdecydowanie jest to kurs dla osób, które nie są w tym momencie w jakimś trudnym momencie, czy nie przeżywają kryzysu.
1: Ja się zastanawiam swoją drogą, czy w trakcie tego kursu jego uczestnicy będą uczeni, w którym momencie powiedzieć stop, w którym momencie powiedzieć okej, widzę, że twój problem mnie przerasta po prostu, więc chyba jednak warto, żebyś udał się, czy żebyś udała się do specjalisty. Tutaj bardzo proszę, masz listę przeróżnych kontaktów, natomiast no, na mnie niestety już nie możesz liczyć, bo no, wyczerpałam, czy wyczerpałem swoje możliwości.
0: Jak najbardziej, to jest bardzo ważny element tej naszej wspólnej pracy, zastanowienie się, gdzie moje kompetencje się kończą. Więc działamy na takich dwóch poziomach. Z jednej strony pokazujemy, odczarowujemy właśnie to wsparcie, pokazujemy, że taka pierwsza pomoc psychologiczna to jest coś, co tak jak pierwsza pomoc przedmedyczna leży w obszarze naszych kompetencji i to nie znaczy, że nie możemy nic zrobić. Ale jednocześnie z pełną świadomością, że są te granice, więc pokazujemy też miejsce, gdzie sięgać po pomoc. W takim kursie, w takim dodatkowym webinarium online'owym planujemy spotkanie też wokół tego, gdzie właśnie są te placówki zdrowia psychicznego, jak też z nimi współpracować, bo okazuje się, że no nie zawsze to po prostu wiemy, pracując w kulturze. Każdy pracuje mocno w swoim sektorze i ta wiedza o tych innych sektorach jest dużo, dużo mniejsza, więc też o to dbamy. Tak, jak najbardziej. Granice to jest ważna sprawa, ale też mamy pewną moc i to nie jest tak, że żadnych działań nie możemy podjąć.
1: Tak jest. Pomoc nie polega tylko na tym, żeby powiedzieć, gdzie szukać tej pomocy, chociaż czasem faktycznie jest to najlepsza droga. Pani Marto, proszę teraz powiedzieć, jak można się zgłaszać, do kiedy można się zgłaszać wszystkie technikalia.
0: Zapraszamy na stronę tego programu, czyli kioskitroski.pl. Tam można znaleźć informacje o trwającej aktualnie rekrutacji w zakładce kursy, poznać szczegółowy program, szczegółowych prowadzących i zgłosić się, opisując krótko swoje motywacje. To dla nas bardzo ważne. Czas na te zgłoszenia jest do 5 października.
1: A ponieważ będzie selekcja oczywiście osób, które się zgłoszą, czy osoby, które się nie dostaną, mają szansę na przykład na jakieś materiały pokursowe, czy jakąś inną formę wsparcia od Państwa, czy po prostu muszą czekać na następną edycję?
0: No, możemy powiedzieć, że takim źródłem informacji, które budujemy od zeszłego roku, jest właśnie nasza strona kioskitroski.pl, gdzie rośnie nam baza różnych dobrych pomysłów i dobrych praktyk, co można w kulturze i zdrowiu psychicznym robić, więc to jest raz. Dwa, możemy też obiecać, że będzie kolejny kurs, bo już wiemy, dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wiemy, że w przyszłym roku też kurs będziemy otwierać, więc to jest bardzo dobra wiadomość. I też jak ktoś raz wpadnie do tej naszej bazy i wyrazi na to zgodę, oczywiście, to będziemy dalej informować i będziemy zapraszać do kolejnej edycji. To jest dla nas ważna sprawa, tak szybko nie poprzestaniemy.
1: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych organizuje Kioski Troski. Kioskitroski.pl to jest ten adres, na którym znajdą Państwo wszystkie szczegóły tego projektu. A gościnią Radia Nowy Świat była pani Marta Białek-Graczyk, prezeska towarzystwa, no i pomysłodawczyni Kiosków Troski. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

Bedroom albo BDRMM, brytyjska grupa, która powstała właśnie w bedroom, czyli po prostu w sypialni, stąd ta nazwa Infinity Peaking, to ich propozycja muzyczna. A propos propozycji muzycznych, to za chwilę powiem Państwu o szczycie wszystkiego, natomiast jeszcze raz powtórzę ten adres kioskitroski.pl. To jest ta baza wiedzy, ale to jest też strona, na której znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy. Proszę zastanowić się, czy może program Kioski Troski jest dla Państwa. To jest program naprawdę długofalowy, więc warto faktycznie dobrze przemyśleć te decyzje. Natomiast ważna informacja, i powtórzę ją, jest taka, że program jest skierowany przede wszystkim właśnie do instytucji spoza Warszawy. kioskitroski.pl. No a teraz o szczycie wszystkiego. Jak Państwo wejdą na stronę nowyświat.online, tam wejdą w zakładkę antena, no i znajdą szczyt wszystkiego, no to rozwinie się przed Państwem lista do głosowania. I na tej liście jest piosenka Bongo z Angolii, zatytułowana Sons da Liberdade. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy na tę właśnie piosenkę chcą Państwo oddać głos, no to proszę teraz się w nią wsłuchać.

Bonga i Sons da Liberdade. Ta piosenka w zestawie do głosowania na szczyt wszystkiego na naszej antenie co czwartek, w związku z czym mają Państwo jeszcze czas na głosowanie. Polecamy bardzo serdecznie nowyświat.online. Przy okazji nowyświat.online / blik. Ale o tym powiemy Państwu więcej po godzinie 12. Ten weekend był bardzo intensywny, nie tylko dla mnie, ale również dla wszystkich miłośników kultury. I mówię tutaj zarówno o filmie, jak i o literaturze. Najpierw zajmiemy się filmem, bo już za chwilę Kasia Oklińska podsumuje dla Państwa 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ale najpierw The Skinner Brothers i Pie and Mash. I said, know your fucking place from me. I'm a lion in a sheepskin, see.

0: so fuck it. Might as well enjoy myself while I'm fucking here.
1: Ona siedzi za to, że miała $50, on za akty dywersji przeciwko Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Poznają się przez ścianę więzienia na warszawskim Mokotowie, porozumiewając się kodem Morsa. Historia Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego opowiedziana w filmie Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego została uhonorowana Złotymi Lwami 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: To nie jest film o relacji. To nie jest film o tym, że jeden człowiek pokochał drugiego, ale ten film jest o tym, że ta miłość się gdzieś musi w nas urodzić i że ta miłość, dopiero kiedy ona się urodzi, możemy ją przenieść na drugiego człowieka, na naród, na społeczeństwo, na ogród. I to było nasze zadanie.
1: Mówił reżyser, odbierając Grand Prix gdyńskiego festiwalu. Srebrne Lwy trafiły do Łukasza Rondudy za film Powiedz mi, co czujesz.
3: Ja jestem bardzo zaskoczony, bardzo, bardzo szczęśliwy. Właśnie chcieliśmy powiedzieć o młodych ludziach, o współcześnie żyjących młodych ludziach, którzy pochodzą z bardzo trudnych miejsc, dla których rzeczywistość jest bardzo brutalna. I chcieliśmy właśnie powiedzieć o tym, jak oni na tą brutalność odpowiadają takimi rzeczami jak autentyczność, taka właśnie nastawienie na bliskość, na relacje. I jest bardzo wielu takich młodych ludzi.
1: Powiedz mi, co czujesz, to historia młodego malarza, który przeżywa pierwszą miłość i konfrontuje się z traumatycznymi wspomnieniami z dzieciństwa. W główną rolę w tym filmie wciela się Jan Sałasiński, uhonorowany w Gdyni za profesjonalny debiut aktorski. Za główną rolę męską wyróżnienie dostał Anson Boon, wcielający się w tytułowego Dobrego Chłopca w reżyserii Jana Komasy. A Jaśmina Polak odebrała nagrodę za najlepszą rolę kobiecą w filmie. Exotic.
4: Wow, bardzo dziękuję. Nagroda, konkurs. Nagrody są dla psów i koni. I z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować przede wszystkim wszystkim osobom, które tworzyły ten film. Jesteście wybitnymi, inspirującymi, pięknymi ludźmi, którzy robili to z sercem, z wielką wiarą i jesteście tak cholernie inspirujący.
1: Film Exotic wyreżyserowała Sonia Orlewicz-Zakrzewska, a Paweł Pawlikowski do Gdyni przyjechał ze swoim najnowszym filmem Ojczyzna i odebrał statuetkę za reżyserię.
5: Dziękuję jury za docenienie mojego kunsztu reżyserskiego. Przede wszystkim reżyser jest, cały tryk polega na tym, żeby się otoczyć dobrymi ludźmi. I żeby wyglądać na dobrego reżysera, trzeba mieć dobrego operatora, którego tu nie ma, Łukasza Żala w tym wypadku. Scenografów, Kasia, Marcel, Waldek, make-up, Ola. Przede wszystkim Ewie Puszczyńskiej, która tworzy mi warunki, żebym mógł sobie reżyserować do woli.
1: W konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni znalazło się 16 pełnometrażowych filmów, w tym 5 debiutów reżyserskich. Oprócz wymienionych twórców, widzowie mogli oglądać również najnowsze produkcje m.in. Agnieszki Smoczyńskiej, Jana Holoubka czy Kasi Adamik.

A do Gdyni na 52. już Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zaprosimy Państwa w przyszłym roku. Natomiast przykra wiadomość przyszła również w sobotę wieczorem podczas gali zamknięcia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Paweł Pawlikowski poinformował, że odszedł jeden z najwybitniejszych polskich operatorów, Ryszard Lęczewski, którego wizja współtworzyła między innymi sukces filmu Ida. Także żegnamy pana Ryszarda. No i fakt faktem, że pan Ryszard Lęczewski był współautorem zdjęć do filmu Ida, za które wraz z Łukaszem Żalem, wspomnianym w materiale, otrzymał nominację do Oscara. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni była Katarzyna Oklińska, a u nas Krzysztof Zalewski i to nowość jednakowi.

To Krzysztof Zalewski i Jednakowi na zegarze za 5 minut, godzina 12. No to teraz te dobre wiadomości ze świata literatury, bo jak Państwo wiedzą, w Radomiu i w Soli w ubiegły weekend skończył się festiwal literacki opętanie literaturą. No i przyznano nagrodę literacką imienia Witolda Gombrowicza. To już 11. edycja tej nagrody. Kapituła nagrody ogłosiła nazwiska laureatów podczas gali nagrody, która odbyła się w Radomiu w niedzielę 27 września, czyli wczoraj wieczorem. I tak laureatką 11. edycji Nagrody Literackiej

0: imienia Witolda Gombrowicza została Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, i tak mówiła po odebraniu nagrody.
1: To jest bardzo prestiżowa, wspaniała nagroda. Muszę przyznać, że też przed dyskusją, która tutaj była z nominowanymi, przewidywałam, że padnie pytanie o Gombrowicza i o jego wpływ na nasze pisanie, więc próbowałam się jakoś przygotować. Najpierw nie przychodziło mi nic do głowy, a potem zdałam sobie sprawę, że ja poświęciłam wiele lat swojego życia i napisałam i obroniłam pracę doktorską o Michale Witkowskim, który jest jakby bardzo mocno z Gombrowicza. I zdałam sobie sprawę, że ten Gombrowicz, nawet jeśli zapożyczony i post-Gombrowicz trochę, jest, myślę, na pewno obecny w tej mojej prozie, w postrzeganiu świata, w tym, że mieszanie herbaty albo słodzenie może być godne zastanawiania się trzy strony nad motywacją i tym, jak to zostanie odczytane. Także no, jestem bardzo zaszczycona, bardzo szczęśliwa i oszołomiona.
0: Tak mówiła Emilia Konwerska, laureatka 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, autorka książki Rzeczy robione specjalnie. No ale to nie jest jedyna nagroda, jaką się dostaje, bo do wygrania jest również rezydencja literacka w Wons we Francji. No i na miesiąc do Wons pojedzie Marcin Oskar Czarnik, autor książki Trzy dni, trzy noce. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. No i mamy co czytać. Rzeczy robione specjalnie i Trzy dni, trzy noce. No i pozostałych nominowanych również. A u nas Viagra Boys, Man Made of Meat, bo na zegarze za 3 minuty godzina 12:00.

0: fundacji Kaja Kallas mówiła o tym, powołując się na informacje wywiadowcze. Musimy zachować czujność z informacji wywiadowczych. Wiemy, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na nasze demokracje, by podzielić europejskie społeczeństwo oraz zastraszyć ludzi i zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy. Wracamy do kraju. Premier Donald Tusk podsumowuje stan rozliczeń poprzedniej władzy i podaje dane dotyczące toczących się spraw.
1: 314 spraw w toku. W 152 sprawach przedstawiono zarzuty. 678 podejrzanym. Łącznie 1598 zarzutów. I zabezpieczono majątek o wartości ponad 484 miliony złotych. Mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko żurek.
0: Zmieniamy temat. W Polsce żyje ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami. Ich aktywność na rynku pracy pozostaje jednak niska. Pracuje zaledwie co piąta osoba. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, pracuje zaledwie 18,5% osób z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Lorek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Największymi barierami dla osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy to jest tak naprawdę obawa pracodawcy i ten pierwszy moment zaistnienia. Bo jak widzimy z wielu statystyk i badań, to najważniejszy jest ten pierwszy moment, przełamanie barier, zatrudnienie tej osoby z niepełnosprawnością, a później się okazuje, że ona w sposób niewiarygodny zmienia perspektywę funkcjonowania, bardzo dobrze wpływa na zespół, ale też może dzielić się kompetencjami, umiejętnościami.
0: A na koniec Francja. Papież opuścił Lourdes, a dziś w ostatnim dniu swojej wizyty w kraju odwiedza Metz, położony niedaleko granicy z Niemcami, Luksemburgiem i Belgią. Tam w planie kilka spotkań, między innymi z przedstawicielami innych religii. Spotka się też z prezydentem Emmanuelem Macronem. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: A w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy miejscami umiarkowane. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i przedgórzu sudeckim, okresami porywisty.

Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie. Szefowa unijnej dyplomacji.

0: Prawie 12 minut po godzinie 12. Obiecałam, że będziemy więcej Państwu mówić na temat nowyświat.online /blik. No i teraz jest ten moment, bo nawet jeśli nie ma jej na ostrej, to i tak czuwa. Kto taki? Magda Jeton. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać.
0: Dobrze.
1: Nie ma mnie w studiu, bo być może właśnie słychać, że jestem trochę chora, ale połączyłam się, bo po prostu nie możemy zwalniać, bo nasza akcja Płatność Powtarzalna Blik trwa. Przypomnę, że podpisaliśmy umowę z Blikiem, może jeszcze niektórzy z Państwa nie słyszeli. Z tej umowy wynika, że za każdego nowego patrona i takiego całkiem nowego, ale też takiego, któremu się skończyła subskrypcja, a był kiedyś patronem, Blik, jeśli teraz stanie się patronem i wejdzie przez powtarzalną płatność Blik, to za każdego takiego patrona Blik przekaże radiu 30 zł. No, wydaje się, że jest to kwota w sumie, podpisaliśmy umowę na 1500 nowych patronów, czyli 45 tysięcy złotych wpłynie do radia kompletnie z nieba. Oprócz tego, że nasi patroni, którzy staną się patronami, przenoszą nam też jakąś kwotę, która daje nam gwarancję przetrwania, no to jeszcze dodatkowo Blik nam dopłaca. Codziennie po godzinie 12 na naszej stronie Nowy Świat Online / Blik przedstawiamy wykres aktualnego stanu nowych patronów. Dziś niestety z powodu małych problemów technicznych aktualizacja wyjątkowo pokaże się dopiero po godzinie 15, ale my już wiemy, że stan aktualny to 210 nowych patronów.
0: A ja też to wiem, bo widzę właśnie na stronie nowyświat.online /blik. Ha, zaskoczenie.
1: I jest 210?
0: Tak, jest 210.
1: A, no bo był, no to znaczy, że się skończył.
0: Tak jest.
1: Po prostu
0: wszystko
1: była przerwa w dostawie prądu w pewnym miejscu, no i tak było, ale widać, że jest dobrze, świetnie. Akcja trwa 4 dni, a więc średnio dziennie przybywa 52,5 patrona. Wynik jest okej, bo żeby osiągnąć cel, którym jest te 1500 nowych patronów w ciągu 30 dni, należy mobilizować dziennie 50 patronów. Dobrze jest trochę tę liczbę zwiększać w dni powszednie, bo w weekendy przybywa znacznie mniej. No i właśnie to też widać, bo na początku mieliśmy lepsze, że tak powiem,
0: wyniki,
1: a teraz no ale to się wyrównuje.
0: Tak, spokojnie, na pewno zdążymy.
1: 45 tysięcy. Właśnie to, że zadzwoniłam, to nie dlatego, żeby się pochwalić, że jestem chora, tylko dostałam bardzo miły mail i wzruszający wręcz i postanowiłam właśnie z tego powodu jednak się odezwać. Napisał do mnie nasz patron, i to chyba potrójny albo poczwórny patron, pan Paul. I pisze tak, z wczorajszego koncertu życzeń jedna ze słuchaczek wspomniała, że z powodu prowadzonej aktualnie akcji we współpracy z Blik spływa na panią kolejna fala hejtu. No oczywiście hejt to za duże słowa, ale krytyka jak najbardziej. Pan Paul pisze między innymi dalej. Powiem zupełnie szczerze, nie rozumiem. Bycie patronem nie jest obowiązkiem. Dla mnie jest wielkim przywilejem. A bycie słuchaczem też nie jest obowiązkiem, choć jak widać są osoby, które nie chcą, ale słuchają. I dalej pisze pan Paul, że jest mu przykro, że, i tu cytuję, z powodu olbrzymiego wysiłku, który wkłada pani w zarządzanie naszym radiem, co w praktyce przekłada się nie tylko na pracę dla tak wielu fantastycznych osób, ale komfort, bezpieczeństwo i wzruszenia dla wszystkich słuchaczy w najlepszych i najgorszych momentach życia spotykają panią jakiekolwiek przykrości. Tu następuje prywatna opowieść i dalej. Piszę to wszystko, bo mam wrażenie, że z takimi listami jest podobnie jak z ankietami satysfakcji klienta. Jak wszystko jest super, to nie pisze nic, a jak coś jest źle, to wylewa się frustrację całego swojego dnia, miesiąca, roku i życia. W opozycji do tego trendu ja postanowiłem napisać coś, jak wszystko jest super. Mam nadzieję, że doda pani wiary w ludzi i siły, żeby robić swoje. A ja jestem pewna, że ten mail doda siły naszemu zespołowi, bo to oni robiąc radio muszą mieć poczucie bezpieczeństwa. Muszą czuć, że zawodowo dobrze wybrali, że ich praca ma sens i że nie grozi im nagła utrata pracy. Na pewno Agnieszko, zgodzisz się ze mną, że to poczucie bezpieczeństwa w naszej firmie jest bardzo ważne. Ono jest oczywiście coraz takie pewniejsze, bo to trwamy już ponad 6 lat, ale zawsze gdzieś tam jest jak kontrolka, która może mignąć, że właśnie znowu spada i co będzie z nami.
0: No śpi się spokojnie, nie da się ukryć, kiedy się wie, że wszystko jest w porządku i tak jak być powinno. No a ponieważ jesteśmy taką firmą, a nie inną i zależymy od państwa, a nie od reklamodawców, No to nie ukrywamy, że śpimy spokojniej, kiedy jest nas po prostu więcej.
1: No właśnie, i dlatego proszę wszystkich, którzy jeszcze nie są patronami, żeby o tym pomyśleli. Że tak powiem, życiu codziennym ukochanych przez nich, bo często tak jest, piszą państwo, autorów. Jeżeli ktoś ma jakieś jeszcze wahania, to niech sobie pomyśli, czy chciałby, żeby jego ulubiony autor, ulubiony redaktor zniknął z anteny. I może to pomoże mu podjąć ostateczną decyzję. A panu oczywiście Polowi bardzo dziękuję za mail, bo od razu się poczułam zdrowsza od rana.
0: patronite.pl/radionowyświat to jest ta strona, na której mogą państwo założyć sobie konto i zacząć nas wspierać najlepiej przez płatności powtarzalne Blik, bo dzięki temu radio dostanie jeszcze bonus od Blika, bo to jest tak, że Patronite pobierze od państwa tylko przez państwa zadeklarowaną kwotę, a te 30 zł dorzuca Blik z własnej puli. Także proszę się nie martwić, że coś więcej państwu ściągną z konta. Nie, nie. I to jest tylko taka jednorazowa akcja niestety, na którą zgodził się Blik, żeby do tej pierwszej wpłaty dodać te 30 zł. I właśnie dlatego tak nam teraz zależy na tym, żeby państwo zostali naszymi patronami. No tak. Oczywiście prosimy o to przez cały czas, codziennie i to niezależnie od pory roku. Natomiast w tym czasie tym bardziej nam na tym zależy. O tak bym powiedziała.
1: Tak, tym bardziej, że już może Blik nigdy więcej nam nie stworzyć takiej okazji. To jest jedna, być może jedyna taka szansa. Ale jeszcze Agnieszko, poprawię cię, żeby jednak był jednakowy przekaz adresowy. Podnieś główkę i zobacz, tam wisi taka kartka.
0: Nowy świat.online/blik.
1: Tak jest. To jest ten adres. I on nas prowadzi na stronę Patronite'a, żeby już nie mieszać. Podajmy ten adres, wchodźmy przez naszą stronę, a tam nas już w sposób taki intuicyjny wszystko się poprowadzi nas do właściwej płatności.
0: Tak, to tamten adres proszę wyciąć i wprowadzić sobie nowyświat.online/blik. No, a tam to się wytnie. W gwarze radiowej, w żargonie tak. radiowym wszyscy wiemy, o co chodzi. No ale to jest na żywo, więc wyciąć się nie da. No ale trudno.
1: Ale już wiemy, powtórzyliśmy. Tak. nowyświat.online/blik. I tam już po kolei wszystko będzie wiadomo.
0: Tak jest. A w tej chwili jest nas 30 355 patronów. I bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy, bo im więcej, tym weselej. To jest hasło, które ja powtarzam już od 6 lat ponad.
1: No, żeby nam się udało do jutra, do 12 jednak tych 50 patronów zebrać, a może 100?
0: No może. A dlaczego nie? Trzeba mierzyć wysoko. Magda Jeton, bardzo dziękuję. No i zdrowia bardzo, życzymy również. Oczywiście.
1: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Na razie, do widzenia.
0: A u nas Morphine i Cocoon, a potem redakcja muzyczna wkroczy do studia.

0: Morfini, Kokuni, Kuba Ferlin, dzień dobry.
1: Dzień dobry, z kokonu wyszedłem.
0: A co
1: tak
0: ty mnie tu za jazzowe Depeche Mode przyniosłeś, kolego?
1: A takie przyniosłem, zaraz będę o tym mówił.
0: No bo powiem szczerze, że jak ja to usłyszałam, to pomyślałam sobie, o, Dave Gahan, Depeche Mode, a potem spojrzałam, Morfini?
1: Dave Gahan w takim jakimś właśnie pobocznym jazzowym projekcie, ale nie, to dawka morfiny. Już myślę, że pan Maciej gdzieś tam w przestworzach poczuł to, że w eterze wybrzmiała ta brytyjska grupa i zaraz będzie się ekscytował tym, jak zwykle, jak na antenie wybrzmiewa Morfini, bo to chyba najzagorzalszy fan tego zespołu, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Pozdrawiamy,
0: sądząc,
1: oczywiście.
0: Tak, sądząc po komentarzu, to tak, bo tak, po tym, już? Że Morfini to jest mrał jeszcze, więc podejrzewam, że chyba pan Maciej jest ukontentowany.
1: Pozdrawiamy.
0: Że tak powiem.
1: Dobra wiadomość będzie zaraz dla pana, panie Macieju, natomiast zacznę od tego, że naszym albumem tygodnia, bo oczywiście o albumie i o singlach tygodnia przyszedłem tutaj mówić, naszym albumem tygodnia będzie płyta irlandzkiego składu, kolejnego reprezentanta, czy kolejnych reprezentantów tej bardzo bogatej współcześnie irlandzkiej sceny alternatywnej. Garriers, tak nazywa się ten zespół. Płyta Nobody's Coming to Save You, to będzie nasza płyta tygodnia. Panowie pochodzą z Dublina i z okolic, a muzycznie oscylują wokół gitarowych brzmień, takich, do których bez problemu można by utworzyć niemałe pogo na koncercie. Ale do tego dokładają elementy trochę funkujące, trochę nawet czasem taneczne. To nie jest
0: to nawet
1: na pewno...
0: lepiej pod pogo, bym rzekła, bo takie taneczne pogo
1: tak,
0: to bardzo przyjemne.
1: Tak, to nie jest gitarowa łupanka, ale dużo w tym pazura, szorstkości. No i właśnie za tę mieszankę melodyjności i ciężaru gatunkowego doceniliśmy Nobody's Coming to Save You zespołu Garriers. No i to ten album właśnie będzie wybrzmiewał szczególnie często w tym tygodniu. A dla fanów tego składu, bo myślę, że już mogą się tacy znaleźć, dwie dobre informacje. Po pierwsze, 23 listopada Garriers zagrają w Warszawie. A po drugie, już za tydzień w audycji Klimaty na Raty, czyli w propozycji naszego redakcyjnego kolegi Janka Janczego, Ben O'Neill i Pierce Callahan właśnie z tego zespołu pojawią się w rozmowie z Jankiem. Także gratka dla

0: fanów tego składu. No a singlowo właśnie Cocoon i Morphin to singiel, który zapowiada płytę, która ukaże się już niedługo. Płytę, która, nad którą prace rozpoczęły się jeszcze w latach 90., późnych latach 90.
1: No czasem długo trzeba pracować tak. nad płytą. Teraz kolejki do premier są bardzo długie. Może to dlatego.
0: Może też wpływ na to miało to, że kiedy rozpoczęli pracę nad tą płytą w 98 roku, no to rok później zmarł Mark Sandman, wokalista tej grupy. No i wydali jeszcze, co prawda, płytę w 2000 roku dokładnie, członkowie zespołu Morphine. No ale teraz, prawie 30 lat po tym wszystkim, po tych wydarzeniach, wracają do materiału z 98 roku, wracają do niewydanej nigdy płyty Cocoon i zdecydowali się dograć to, co trzeba, poprawić to, co wymaga poprawek i wydać ten album w całości. To, co warte podkreślenia, no to to, że to właśnie albumowy powrót po 26 latach i no myślę, że dla fanów tego składu, a jest ich zaskakująco sporo, to będzie wielkie wydarzenie i my też na pewno do tej płyty będziemy antenowo wracać. Oprócz tego Adult DVD Coffin Dodger to będzie nasz kolejny singiel tygodnia, to jest też brytyjskie granie prosto z Leeds, debiutancki, nieokrzesany, niegrzeczny, czasem trochę wulgarny krążek. No jak to debiut brytyjskich zespołów, to one często takie bywają. Brzmi to jak połączenie dance punku z ery Gang of Four i twórczości bardziej współczesnej takich zespołów jak Sleaford Mods, LCD Sound System czy Get Down Services, a więc jest no z wyłączeniem LCD Sound System brytyjsko, energetycznie, zadziornie, z poczuciem humoru, tak to można określić w jednym zdaniu i Coffin Dodger to jest tego najlepszy przykład. A dla odmiany, dla tych, którzy wolą taką bardziej okrzesaną muzykę, Leon Bridges i Watch You Dance. To jest nasza trzecia singlowa propozycja. Leon Bridges również wraca z nowym albumem. Na nim taka mała brzmieniowa rewolucja. Jest nieco bardziej żywo, jest nieco bardziej melodyjnie niż na poprzednich albumach, ale nadal jest to nie do pomylenia z jakimkolwiek innym artystą. Nadal słychać Texas w tej muzyce po prostu. Więc tak, to nasze trzy propozycje singlowe. Cocoon i Morphine, Coffin Dodger zespołu Adult DVD i Watch You Dance Leona Bridgesa. No i koncerty. Dwa oczywiście, jak zwykle Państwu proponujemy. Jeśli chodzi o koncert piątkowy, no to tutaj moje serce się raduje, bo to Sting i Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Oj, to piękny koncert
0: tak,
1: jest.
0: Na żywo z Berlina, to rok 2010. Wtedy powstało to nagranie, a to dlatego, że Gordon Sumner, a więc właśnie Sting, 2 października kończy 75 lat. Więc piękny wiek, w pięknym wieku Sting jest i w pięknej formie, szczególnie jeśli chodzi o tę metrykę. Cały czas widzimy go tworzącego, śpiewającego, uśmiechającego się, także oby tak dalej. Sting, no dla mnie postać absolutnie legendarna. Ja już chyba wszyscy nasi fani wiedzą, że ja jestem ultrasem The Police, więc no siłą rzeczy Stinga kochać muszę. A w sobotę jazz po polsku, Emil Miszk i The Sonic Syndicate to też propozycje warte uwagi. Jakby ktoś nie miał szczególnych planów na sobotni wieczór, to my je zapewniamy. A jakby ktoś miał już plany,
1: to
0: warto
1: zmienić.
0: Je zmodyfikować. No właśnie.
1: Tak, plany mają to do siebie, że mogą się zmieniać. Polecamy włączyć w plany słuchanie Radia Nowy Świat. Szczególnie ze względu na te trzy single i na album i na te koncerty, ale generalnie po prostu Radia Nowy Świat nie warto wyłączać.
0: No oczywiście, my jesteśmy tu dla Państwa.
1: Dokładnie tak. I dzięki Państwu też
0: i dzięki
1: również.
0: Dzięki Państwu, oczywiście.
1: To przy okazji nowyświat.online / Bylik. Jakub Ferlin, bardzo dziękuję. Właściwie Kuba Ferlin.
0: Tak, może być. Kuba częściej się pojawia. Dziękuję.
1: No to Kuba.

Gurriersy, Waiting for Fisher, to z naszej płyty tygodnia. No i jak Państwo słyszeli, będzie wywiad i będzie koncert, będzie się działo, jednym słowem. Na antenie też się będzie działo, bo już za chwilę wyprawiamy się w drogę z ziemi włoskiej do Polski, ale najpierw Dilated Peoples i Worst Comes to Worst.

0: ziemi włoskiej do polskiej.
1: Buongiorno, Nicola Paladini.
2: Buongiorno a tutti e buon lunedì a tutti.
1: No i teraz to już mnie zgubiłeś, no ale dobrze.
2: No ale mogę wytłumaczyć.
1: No to wytłumacz, tak, to bardzo cię proszę.
2: Wiedziałem buon lunedì a tutti. Lunedì, wiesz, że to jest
1: a, to poniedziałek. Tak.
2: Buon to wiesz, że jest dobry, więc dobrego poniedziałku wszystkim.
1: No, już się żegnasz?
2: Nie, tylko że już na zapas będę życzył.
1: No dobrze. No to w sumie jest dobre podejście, żeby dobrze zacząć poniedziałek, to można faktycznie już sobie życzyć z rana, żeby był dobry, prawda?
2: No raczej tak. No jak mówimy, że nie lubimy poniedziałku, bo to jest początek naszego tygodnia pracy. Znaczy ja to pracuję cały czas, bo też w weekend trzeba przypomnieć, że ja byłem w trasie.
1: No właśnie, ja byłeś we Wrocławiu na przykład, zdaje się.
2: Tak, byłem we Wrocławiu i byłem w Częstochowie ze swoim koncertem Bella Ciao, najlepsze włoskie hity. I oczywiście pozdrawiam wszystkich osób, które przyszły na koncert i sobie zrobiły zdjęcie potem na końcu koncertu razem ze mną. Więc
1: a był ktoś,
2: bardzo miło.
1: Był ktoś w koszulce Radia Nowy Świat?
2: Tak, była
1: proszę.
2: Jedna pani. Przesłodka, ja zrobiła sobie zdjęcie. Może mi wyślę, może nie wiem, czekam cały czas, żeby mi wysłała to zdjęcie.
1: Skoro
2: właśnie,
1: pani ma koszulkę, pokazała. To podejrzewam, że jest pani patronką, a skoro jest pani patronką, to być może jest pani w grupie patronów Radia Nowy Świat. Jeżeli jest pani w grupie patronów Radia Nowy Świat, to ja też czekam na to zdjęcie. Dlaczego nie?
2: Pięknie, no. Właśnie. Nie, to było super. No, bo nawet już po koncercie to nie myślałem o tym wszystkim, że właśnie tutaj radio i jakieś inne, bo tam opowiadałem mnóstwo ciekawostek jak zawsze. Było trochę stand-upu i tak dalej, ale potem właśnie kiedy zobaczyłem koszulkę, to powiedziałem sobie, no tak, faktycznie, przecież rozmawialiśmy o tym. No i było mi tak niezmiernie miło, więc pozdrawiam wszystkich i zapraszam wszystkich na kolejne koncerty na trasie, bo zawsze można się tam poinformować.
1: Tak jest, ale będziemy. Następne to już w październiku, prawda? Dobrze pamiętam?
2: Tak, startujemy tam od 16, potem w Grójcu, potem Mława, potem Ciechocinek i tak dalej, więc jeszcze czas, żeby złapać się za ostatnie bilety.
1: Tak jest, a tymczasem dzisiaj wybieramy się do Neapolu, to już jest obiecana wycieczka do Neapolu, więc wreszcie last minute złapaliśmy za nogi i wybieramy się do Neapolu. No i zapraszamy w takim razie na spacer po Neapolu, dobrze mówię?
2: Znaczy, na spacer po Neapolu to bardzo dobrze powiedziałaś, bo ja kiedy polecam właśnie, jak ktoś jedzie do Neapolu i się zdecyduje, słyszę bardzo często, że ktoś jest na początku trochę przerażony tym, co znajdzie w tym Neapolu. Bo to jest miasto bardzo, bardzo szczególne i to jest miasto, które można naprawdę pokochać, ale trzeba się troszeczkę przygotować, że to nie będą takie zwykłe, stereotypowe, że tak powiem, Włochy, które sobie tam wyobrażamy. Zresztą żadne miasto we Włoszech nie jest stereotypowe, każdy jest inny, każdy region ma swoje też zakorzenioną tradycję kulinarną, ale też architekturę i tak dalej. Więc kiedy sobie pojedziemy do Neapolu, to ja nie będę polecać wam jakieś restauracje, tylko będę wam polecać miejsca, gdzie króluje oczywiście street food, jedzenie uliczne, bo to jest prawdziwa tradycja kulinarna neapolitańska.
1: A macie w ogóle jakiś, przepraszam, odpowiednik włoski tej nazwy street food?
2: Wiesz co, to wszystko jest od Cucina Povera, więc Cibo di Strada.
1: To street food brzmi trochę
2: Cibo
1: lepiej
2: to jest,
1: niż Cucina Povera.
2: To na pewno wiesz, jest taki bardziej wiesz, modny i tak dalej. Cucina Povera nie, ale na przykład Cibo di Strada. Mm-hmm. Bo mamy Strada jako ulica i mamy Cibo oczywiście jako jedzenie. No. Nie jest to bardzo używane, bo teraz to w naszych czasach to bardziej idziemy właśnie w takie koncepcje, które są dość globalne, więc też mówimy właśnie tutaj o street foodach, więc jedzenie uliczne i Cibo di Strada jest trochę może zapomnianym słowem, ale jak najbardziej tak. Tylko, że dla nas to jest taka bardzo normalna rzecz, że idziemy na przykład, nie wiem, będąc w Rzymie albo w innych miastach na kawałek pizzy. Pizza taglio, będziemy sobie dostawać właśnie ten kawałek pizzy i sobie zdecydujemy, na co mamy dzisiaj ochotę, bo wybór jest naprawdę niesamowity. Więc dla nas to jest bardzo normalne, co było też normalne dla Neapolu jeszcze, no powiedzmy w XIX wieku, ale też i w XX wieku tuż po wojnie, kiedy było jeden z najbardziej zaludnionych miast, nie tylko we Włoszech, ale też i w Europie. Bo po wojnie wielka bieda, więc wszyscy się tam zbiegali do tego, żeby znaleźć jakieś miejsce, gdzie żyć. I to jedzenie uliczne tak naprawdę powstało też z konieczności. Jeśli mówimy o kuchni pobra, więc kuchnia biedna, więc wyobraźcie sobie, że większość tych osób, które też spożywały to jedzenie uliczne, to nie było to, że a idźmy sobie na spacer po Neapolu i będziemy sobie jeść. To było z faktu, że mieszkali na parterze. Na najbiedniejszym właśnie poziomie, które możemy znaleźć właśnie w takich budynkach. I tam nie było kominków, nie było kuchni, nie było bieżącej wody i często też nie było łazienek. I z konieczności właśnie spożywania czegoś, to skorzystali właśnie z tego, żeby zacząć się interesować to, co było sprzedawane właśnie na ulicy. Najczęściej w dawnych czasach to było za un soldo, więc jakby za jedną monetę, to można było dostać właśnie w tym momencie co? Kawałek pizzy, która była robiona i ktoś potem z tej na przykład restauracji lub pizzerii lub nawet jakiejś piekarni, to sprzedawał to po prostu na ulicy, na rogu ulicy i tam się zbiegali, żeby właśnie tutaj sobie coś zjeść. Drugie to było jakiś rodzaj makaronu, na przykład spaghetti, które było też gotowane, i tam nie było to wykwintna kuchnia, bo po prostu to tam leżało. Ale to wszystko tak pięknie ewoluowało. Neapolitańczyk według mnie to jest genialny pod kątem wymyślania się siebie na nowo. I powstały powoli właśnie takie piękne dania, które dziś możemy pójść, skosztować, tu wydać 2 euro, tu 1 euro, tu 5 i chodzić sobie po Neapolu i właśnie za każdym razem odkrywać nowe smaki. Więc jeśli mówimy właśnie o takich dobrych rzeczy, to bym zaczął od królowej street foodów, więc La Regina del Cibo di Strada i byśmy pojechali na pizze fritte. Tutaj w Polsce widziałem, że ktoś się śmiał na Facebooku, kiedyś tam właśnie na jakiejś grupie wrzucił, zobaczcie, robią jakąś pizzę smażoną, jakby to było coś dla zwykłego człowieka, coś dziwnego, że ktoś sobie coś wymyślił. A to ma naprawdę bardzo głęboką historię i jest też udokumentowana w jednym filmie, gdzie gra jedna ikona kina włoskiego. Bo jeśli mówimy o pizza fritta, to teraz skojarzenie musi być to z Sophia Loren. Z lat 50. Sophia Loren, która ma 20 lat, gra w filmie Loro di Napoli, Złoto Neapolu. I tam cała fabuła jest około tego, że ona właśnie na ulicy sprzedaje pizzę smażoną. Ta pizza smażona to jest też wymysł do tego, żeby było coś naprawdę bardzo sycącego. Ludzie sobie to zamawiali. I też tutaj musimy powiedzieć, że w kulturze neapolitańskiej, jeśli mówimy o biedzie, to też zapłata za pewne rzeczy, to też była jakoś uiszczona genialnie. Dzisiaj jesz i płacisz za 8 dni.
1: Czyli takie odroczone płatności.
2: Dokładnie tak. Więc mogłeś sobie tak naprawdę brać kredyt na twoją pizzę. Było to wszystko spisane, były pewne księgi, były wszystkie adresy. Jeśli wszyscy mieszkali na parterze, to było też łatwo znać, kto gdzie mieszka i kto co zamawia.
1: No tak, w Polsce to się nazywało po prostu zakupy na zeszyt.
2: No tak. I to też było właśnie rodzaj zeszytu i tutaj było wszystko spisywane i można było właśnie przez 8 dni potem spłacić swój dług, który możliwe, że było to jedna pizza, druga pizza, trzecia pizza albo też jakieś inne jedzenie. I ta kultura, muszę ci powiedzieć, tego właśnie kredytu i to, żeby pomagać sobie nawzajem, to wraca do Neapolu, bo teraz właśnie chcemy jak najbardziej, żeby te wszystkie rzeczy, które kiedyś też były symbolami solidarności i też pomagania sobie nawzajem, to też wracają. Więc jak będzie słychać, że na przykład a oggi a otto, więc od dzisiaj do 8, to znaczy, że w tym momencie, może jako turyści to raczej nie. Jeśli pojedziemy tam na 2 dni, to będziemy mieć troszeczkę krótszy czas, żeby spłacić nasz dług, ale lepiej od razu zapłacić, żeby potem już to mieć z głowy i cieszyć się tym, co mamy właśnie przed sobą. Ta pizza smażona jest robiona też dzisiaj, tak samo jak była robiona kiedyś. Więc jest chrupiąca, sycąca i co? I są pewne składniki podstawowe, które właśnie się znajdują w tej pizzy. Od ricotty, po sos pomidorowy i na przykład przykład caciocavallo, więc to jest rodzaj sera dojrzewającego na podstawie mleka krowiego, który właśnie bardzo fajnie się rozpuszcza i w różnych daniach neapolitańskich też to znajdziemy. Lepsze pod kątem smakowym też niż na przykład mozzarella, ale potrzebujemy też coś, co będzie dobrze i grało z tym wszystkim. Mm-hmm. Bo do pizzy smażonej to co chcesz, to wkładasz do środka, bo kille gecemetti, kille się trovi. Więc znajdziesz to, co zamówiłeś. I przykładowo kiedyś się to były właśnie robione. Tak jak wspominaliśmy, jak rozmawialiśmy też o nduji, tak, salsiccia kalabryjska, pełna peperoncino, no to była robiona z resztek. I tak zwany ciccioli. Ciccioli to jest jeden właśnie z takich elementów, który też w innych regionach będzie tutaj się też powtarzać, ponieważ to są takie resztki i końcóweczki i skrawki mięsa, kiedy już wszystkie najlepsze ćwiartki pojechały tam do bogatych ludzi albo właśnie do takich sklepów mięsnych. I na tej podstawie nawet dzisiaj i do dzisiaj właśnie są zamawiane pewne rzeczy. Te ciccioli, no to są tak jakbyśmy pomyśleli właśnie o takich skwarkach, więc to wszystko było smażane, potem wkładane do środka i kiedy ta pizza się smażyła, no to te wszystkie aromaty potem się pięknie mieszały razem. Tych street foodów mamy naprawdę dużo, więc sądzę, że będzie kilka odcinków, nawet o samym Neapolu, tak jak zrobiliśmy w Rzymie, bo to jest naprawdę bardzo istotne. Ale przechodząc sobie ciut dalej, to możemy też pomyśleć o tym, że człowiek jest zabiegany. Człowiek ma bardzo dużo rzeczy do zrobienia.
1: Szczególnie jak jest w Neapolu na 2 dni.
2: Tak, ale tutaj mówię też o Neapolitańczyków, bo oni kochają swoje street foody i kochają też właśnie to bogactwo. I tutaj otwieram, zanim będę mówić o kolejnych street foodach, o fakcie, że w pewnym momencie, żeby pokazać też, że ich rodzina jednak nie pochodzi i nie należy do tej, powiedzmy, kasty, która jest złączona z tą kuchnią biedną, no to raczej lubiła jeść i to w dużych ilościach. Ja pamiętam nawet ze własnych doświadczeń, i to mówiliśmy, kiedy rozmawialiśmy o wakacjach, o wyobrażeniu sobie właśnie takiej rodziny z południa i rodziny z północy. Rodzina z północy będzie jak najbardziej cicho, będzie przestrzegała, żeby jeść rzeczy, które będą nam nie przeszkadzać z tym, żeby pójść się wykąpać, a rodzina na przykład z takiego Neapolu będzie chciała pokazać swoje bogactwo, więc to będzie widać nawet w okrągłych sylwetkach, które będziemy mogli zobaczyć na plaży i na przykład, że z samochodu wyciągną w pewnym momencie no, taką całą brytwankę, na przykład parmigiana albo nawet i lasagne. I to jest właśnie to, żeby pokazać, jak bardzo tutaj mogą sobie pozwolić na dobre pyszności. Te rzeczy są mega pyszne, ale też mega sycące.
1: No i mega tuczące.
2: Tak, ale no wiesz, no zaraz to już trochę bardziej zwracamy na to uwagę, a kiedyś to chciały po prostu rodziny pokazać, że jednak mają się dobrze. Il benestare, więc to poczucie, że jednak wszystko jest okej i też ekonomicznie ta rodzina sobie daje radę. I jak najlepiej to pokazać? No właśnie córka albo syn, który dobrze wyglądają
1: oczywiście
2: pod kątem krągłości.
1: Dobrze odżywienie, jak to się mówi. Mhm.
2: I to była taka świetna właśnie wizytówka pod tym kątem. Ale jeśli nam się naprawdę spieszy, to musimy koniecznie pójść na pizza a portafolio. Mm-hmm. Co to jest pizza portafolio? Portafolio to jest portfel. Więc jeśli się zastanawiamy za każdym razem, czy tę pizzę radełkiem przekroić, czy nożem, czy nożyczkami, to musimy oczywiście spróbować też w Neapolu, że zrobią nam trochę mniejszą pizzę margheritę, przełożą ją i złożą ją na pół. Na pół, na cztery. Mm-hmm. I my
1: czyli na pół i na pół, tak jak
2: ręką...
1: naleśnik mniej więcej?
2: Dokładnie tak. Okay. I my z tą pizzą w ręku możemy pójść dalej zwiedzać albo na przykład się przejść z powrotem do pracy i w czasie, kiedy będziemy sobie tam wracać do danego punktu, to już ją zjedliśmy. Więc już jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni.
1: No tylko pewnie trzeba uważać, bo tam sos może być gorący przy tym pierwszym kęsie, bo
2: trzeba...
1: się pewnie zaczyna od tego rożka jedzenia. Tak mi się
2: to
1: wydaje.
2: To decydujesz, tak, bo tak naprawdę nie. Rożek jest już w dół, więc zaczynasz tak naprawdę od cornicione, okay, które jest ta ramka tej pizzy, bo to jest oczywiście też w stylu neapolitańskim zrobiona. Więc zaczynasz już jakby uspokajasz twój głód, żeby potem dojść do najlepszego.
1: Pomyśl a w ogóle sobie, że wiesz cała... co? Ja nie wiem, pewnie o tym wiesz, ale te cornicione, czyli właśnie te brzegi, mają status niematerialnego dziedzictwa UNESCO od roku 2017. Także proszę uważać, jak państwo będą we Włoszech, no bo to jest właśnie ta pizza neapolitańska, ta, która ma te właśnie cornicione.
2: Dokładnie. I wyrzucać to kurniczone to trochę jest jakby przestępstwo, bo tam naprawdę poczujemy, jak to ciasto zostało zrobione, jaki rodzaj fermentacji, jaki rodzaj hidratacji miało to ciasto, jak najbardziej właśnie to wszystko sobie urosło w takim krótkim czasie. Bo piec toplany drewnem, nie wiem czy wiecie, ale ma w środku no, około 600 stopni. Dlatego ta pizza wchodzi do takiego pieca ile? 90 sekund. I jak
1: to bardzo
2: zostawimy.
1: Szybko.
2: Tak, jak zostawimy więcej, no to będzie właśnie problem. Tylko, że nie polecam jeść od razu pizzy takiej neapolitańskiej, która wychodzi z pieca, bo te składniki, które są na górze, to musimy też uważać, żeby one w tym momencie na chwilkę trochę stężniały. Jeśli 90 sekund się piecze, to poczekajmy te 90 sekund, żeby to wszystko też łączyło się fajnie razem. To jest tak samo jak wyciągnąć lasagne z piekarnika i od razu ją kroić i zjeść. No przecież to wszystko się roztapia na naszym talerzu i bardziej będzie wyglądało jak zupa niż jak rodzaj makaronu.
1: Ale kazać czekać, to przecież to jest męczarnia, no ale taka przyjemna męczarnia, umówmy się. Tak jak czekanie na kolejny odcinek z ziemi włoskiej do Polski, bo niestety czas nam się kończy, ale jeszcze piosenka, o której chciałabym, żebyś trzy słowa powiedział, bo to Renzo Arbore, Funiculi i Funicula.
2: Tak, i tutaj też to jest piosenka, która ma dawną historię, bo 1880 rok, kiedy otworzyli właśnie funicolare z Neapolu do Wezuwiusza, żeby pójść Ngoppa. Ngoppa znaczy na samej górze. I ponieważ ludzie się bali w takim XIX wieku pojechać czymś takim, to co robili? Robili reklamę i zrobili właśnie taką fajną i bardzo wesołą piosenkę. Funiculi, funicula od funiculare i idźmy in coppa o Vesuvio.
1: A ta funicolare to jest ta taka kolejka, która do góry ciągnie, tak? Dobrze kojarzę?
2: Dokładnie, dokładnie. No i że to jest tutaj, i że jest tam, i może się właśnie dostać na samej górze. Więc ten poniedziałek może być też piękny i jedźmy sobie w górę.
1: To jedziemy do góry. Nicola Paladini, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
2: Arrivederci. Ciao.

Pani Danka potwierdza, że Nikola umie w śpiewanie i że niezły z niego showman. Dorzuca zdjęcie. Bardzo dziękujemy. A u nas Jungle i Keep Me Satisfied, bo na zegarze niecałe 3 minuty do godziny 13:00.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek kujawsko-pomorskie. Dziś o 6 doszło do interwencji w jednym z mieszkań. 13-latek planował zamach w swojej szkole. Jego plany udaremnili jednak policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Jak podaje RMF FM, w szkolnym plecaku chłopaka znaleziono zapakowany blisko 30-centymetrowy nóż. W pokoju miał też tasak. Co więcej, okazało się, że w wakacje chłopak zabił kilka kotów, a miejsca, gdzie je zakopał, wskazał policjantom. Nastolatek był uczestnikiem forów o tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej. Nie sprawiał problemów wychowawczych. W jego domu nie było też żadnych interwencji policji. Obecnie jest przesłuchiwany w obecności ojca, z którym mieszka. Przedstawiciele firm technologii AI coraz głośniej mówią o ryzyku i zagrożeniach związanych ze zbyt szybkim tempem rozwoju sztucznej inteligencji. Temat ten pojawił się także na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tymczasem prezydent Donald Trump przyznaje, że rozwój AI przesadnie go nie martwi. To ogromna branża i prawdziwa rewolucja, może nawet większa niż poprzednia rewolucja przemysłowa, coś większego niż internet. A my jesteśmy liderem i tworzymy technologie warte biliony dolarów. Dlaczego więc mielibyśmy z tego rezygnować? Liderzy OpenAI, Anthropic i Hugging Face apelują, by Stany Zjednoczone stały się inicjatorem działań zmierzających do stworzenia międzynarodowych regulacji dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji. Donald Trump mówi tak. Jeśli coś działa źle, firmy muszą to naprawić, a jeśli tego nie zrobią, po to mamy Departament Sprawiedliwości, by uporządkować sprawy w firmach, w których jest jakiś problem. Nie rezygnuje się z branży wartej bilion, dwa, trzy lub cztery biliony dolarów tylko z powodu takich obaw. Jeśli pojawi się problem, zajmiemy się nim. A na koniec przypominam, pojutrze w kinach premiera Lalki Macieja Kowalskiego. Po niemal dwóch dekadach na srebrny ekran wraca Marek Kondrat, który wcieli się w rolę Ignacego Rzeckiego. Aktor przyznaje, że jego bohater został przedstawiony inaczej niż w powieści Bolesława Prusa.

0: No i w zasadzie tyle chciałam Państwu powiedzieć. Bardzo dziękuję. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda.
2: Radio na żywo, drodzy Państwo. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy miejscami umiarkowane. Na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie, a wiatr słaby i umiarkowany. W nocy też bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko gdzieniegdzie na północy kraju zachmurzenie umiarkowane. W drugiej połowie nocy lokalnie na wschodzie i południu utworzą się mgły, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 5 do 10 stopni, nieco cieplej na wybrzeżu, tam około 12. Chłodniej w dolinach i kotlinach karpackich, tam lokalnie temperatura spadnie do jednej kreski powyżej zera. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, wysoko w Sudetach, porywy wiatru do 60 km na godzinę.

0: Didn't you know? Nie wiedziałeś? To oczywiście Erykah Badu na naszym zegarze 8 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: Grzegorz i Agnieszka, my jak zwykle z Państwem do godziny 14, chociaż Grzegorz zdaje się trochę dłużej zostanie z Państwem. Trochę dłużej. A u nas Freeco is still around.

Freako is still around. Dostałam maila od pani Agnieszki, która pisze, no trudno, to będzie takie oznaczone hashtagiem autopromocja. Dla mnie jesteście państwo fenomenem medialnym, bo to, że uzyskaliście pełną wolność i gracie dla ludzi, którzy was kochają i współtworzą z wami te stacje, to jedna z najlepszych rzeczy w dzisiejszym świecie. I oczywiście pani Agnieszko obiecuje, że też odnowi subskrypcję w najbliższych dniach. Pani Agnieszko, kiedy będzie pani odnawiała subskrypcję, to polecamy, żeby skorzystała pani ze strony nowyświat.online/blik. No i żeby odnowiła pani tę subskrypcję za pomocą płatności powtarzalnej Blik. Bo wtedy Blik, tak wiem, że się powtarzam, dorzuci do pani subskrypcji, ale też do subskrypcji każdego z państwa, kto teraz nas słucha i nie ma jeszcze aktywnej subskrypcji patronackiej Radia Nowy Świat. Więc Blik dorzuci do każdej nowej subskrypcji 30 zł. Bez względu na to, jaką kwotę wsparcia państwo wybiorą, Blik doda do tego od siebie 30 zł. Łącznie do zgarnięcia mamy 45 tysięcy. Łatwo policzyć, że żeby taką kwotę zgarnąć od Blika, to potrzebujemy 1500 nowych patronów. No teraz już mniej, bo już trochę państwa się zdecydowało dołączyć do tego zacnego patronackiego grona. Oczywiście zapraszamy. Im więcej, tym weselej. nowyświat.online/blik. A ja też przy okazji podam adres e-mailowy w środku dnia @nowyświat.online. Mogą się państwo pochwalić nową subskrypcją. Dlaczego nie?

Albo inaczej, Dominika Płonka to nowość zatytułowana Po co mi to? To jest bardzo dobre pytanie w kontekście tego, o czym za chwilę będziemy chcieli porozmawiać, a mianowicie w kontekście książki Literatura od podszewki teorię pisania, którą popełnił był profesor Michał Rusinek. Ja go zapytam między innymi, po co tak naprawdę wiedzieć, co się kryje pod podszewką literatury? Czy nie lepiej po prostu czytać i zachwycać się tym, co się czyta? No i właściwie, jak człowiek chce tworzyć literaturę, to czy powinien wiedzieć, jak to robić, czy może powinien zdać się na własną intuicję? Między innymi takie pytania padną w rozmowie z profesorem Michałem Rusinkiem, z którym słyszymy się za chwilę, ale najpierw Herbie Hancock i Watermelon Man.

0: Proszę nie regulować radioodbiorników. Jest poniedziałek, 28 września, na zegarze 13:22. Mówię o tym dlatego, że zazwyczaj ten głos słyszą Państwo we wtorki przed godziną 13. No więc już oficjalnie witam na antenie Radia Nowy Świat profesora Michała Rusinka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedziałam, żeby nie regulować odbiorników, no bo jak mówię, Państwo są przyzwyczajeni, że profesor Michał Rusinek występuje u nas we wtorki, a dzisiaj w poniedziałek, bo w nieco innej sprawie, a mianowicie będziemy rozbierać literaturę, tylko się zastanawiam, czy to wypada, ale o tym za chwilę, bo chciałam pana profesora zapytać, czy pan profesor czytał niedawno coś dobrego?
1: Staram się czytać dobre rzeczy, oczywiście, więc tak, czytałem różne dobre rzeczy. Ja szczerze mówiąc, to jest tak, że ja muszę czytać to, co się ukazuje w miarę aktualnie, może nie wszystko, bo mam zajęcia ze studentami, studentkami, no i muszę być na bieżąco, a przynajmniej udawać, że jestem na bieżąco, ale owszem, sporo ciekawych książek, także z pewnym opóźnieniem, ale przechodzi przed moimi oczami. I muszę powiedzieć, że również czytam literaturę gatunkową, to znaczy na przykład kryminały.
0: No i właśnie o to chciałam zapytać, czy to, co pan czyta, nazwałby pan literaturą? No bo literatura, jak się dowiadujemy, czytając książkę Literatura od podszewki teorie pisania, nie ma tak naprawdę jednej spójnej definicji.
1: No właśnie. I to jest coś, co na mnie działa bardzo inspirująco. Kiedy miałem zajęcia ze studentami, studentkami teorii literatury, czy w każdym razie zajęcia z teorii literatury ze studentami polonistyki, to pamiętam, że niektóre roczniki były tym faktem przerażone, nie wiedziały, co zapisać w notatkach, to w takim razie jaka jest ta teoria, jaka jest ta definicja literatury. A znowu inne były bardzo tym faktem, czystego faktu zadowolone i rozumiały, że właściwie każdy może sobie tę literaturę na swój sposób i dla siebie zdefiniować i że to jest właściwie w niej najciekawsze, najbardziej inspirujące. No może nie naj, ale jedna z ciekawszych rzeczy.
0: Tak, zdecydowanie ma pan rację, bo ciekawe jest zastanowić się, czym dla nas jest literatura.
1: Oczywiście.
0: I czy to, co przeczytaliśmy, mieści się w tej definicji, czy może niekoniecznie. No ale dobrze, ja zapytam ze strony czytelnika, no bo jakby nie było, ja bardziej, znaczy nie bardziej, tylko ja czytam, a nie tworzę, w związku z czym, czy tak naprawdę jako czytelnik, czy jako czytelniczka, ja powinnam wiedzieć, co kryje się pod tą właśnie podszewką literatury? Czy może właściwie mogę się zdać tylko na to, co mi się podoba, a co mi się nie podoba?
1: Mnie się wydaje, że to nie zaszkodzi. To znaczy ja mam takie poczucie, że jeżeli na spektakl teatralny idzie tak zwany zwykły widz, albo widzka, bo przecież to jest chyba feminatyw od widza, to wtedy ma jakąś tam przyjemność. Powiedzmy, że jeżeli przyjemność mierzymy, to niech to będzie przyjemność na poziomie 5, w skali od 1 do 10. A może nawet 6. Natomiast jeżeli przychodzi ktoś, kto może niekoniecznie jest teatrologiem czy teatrolożką, no ale w każdym razie wie coś więcej o tym, jak jest zbudowany dramat i jak powinien być zbudowany, jakie ma powinien mieć elementy i, no i też zna jakąś, powiedzmy, historię dramatu, to wtedy może mieć przyjemność na poziomie 8 nawet, a może i 9. Wydaje mi się, że to absolutnie nie przeszkadza. Wiedza na temat tego, jak jest zbudowana literatura, również nie przeszkadza w jej tworzeniu. No ale oczywiście ja bardziej odwoływałbym się, czy też pisałbym, mówiłbym do osób piszących, bo tu jestem przekonany, że

0: wiedza, jak jest zbudowana literatura, im przyda się jeszcze bardziej niż czytelnikom.
1: Podobno kiedyś mówiło się, że mężczyzna powinien zbudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna, a w dzisiejszych czasach mówi się, że powinien zbudować dom, zasadzić drzewo, spłodzić syna i wydać książkę. W związku
0: z czym... nie wiedziałem.
1: Tak, takie treści do mnie dotarły.
0: A kobieta?
1: No właśnie nie wiem, jak to jest z kobietami. Nie wiem, czy my mamy sadzić drzewo, szczerze mówiąc. I nie wiem, jak to z tymi synami.
0: Proszę, to w ogóle niech wszyscy sadźmy drzewa.
1: I jestem jak najbardziej za tym. Z tym bardziej, że z drzew robi się papier, ale to...
0: No właśnie.
1: Tak, ale to taki wątek poboczny, że tak powiem, zostawmy to na chwilę. Natomiast złapałam się na tym, czytając pana książkę Literatura od podszewki, że tak naprawdę mnie zazwyczaj, jak myślałam o tym, jak się pisze książkę, no to nawet rozmawiając z przeróżnymi pisarzami, oni zawsze podkreślali, że najczęściej to było tak, że w którymś momencie oni stawali się skrybami tak naprawdę bardziej, że to nie oni prowadzili akcje w tej książce, tylko że bohaterowie tak naprawdę rozwijali te akcje. No a ten, kogo nazwisko jest umieszczone na okładce, byli tak naprawdę tylko osobami, które spisywały te wydarzenia. No i wydawało mi się, że no tak właściwie to chyba powinno być. No a tymczasem okazuje się, że pisanie książki jest bardziej skomplikowane.
0: Tak. Jakbym to chciał skomentować. Trutu, tutu, pęczek, drutu. Bo to też przecież był taki mit dotyczący Adama Mickiewicza, który podobno w ogóle improwizował, stawał po prostu, no, łapał się za czoło, stawał przy kominku w salonie jakimś i po prostu improwizował jakieś rymowane i zrytmizowane poematy. No, ale zdaje się, że on sobie je pisał wcześniej i tylko uczył się ich na pamięć. Oczywiście jest coś takiego jak literatura improwizowana i to znamy chociażby od raperów, ale podejrzewam, że jednak coś trzeba wcześniej sobie przygotować i napisać. No, znaczy nie chcę wchodzić w kwestie warsztatowe, bo pewnie każdy pisarz ma, czy pisarka mają różne sposoby uprawiania tego rzemiosła, ale ja bym jednak się trzymał słowa rzemiosło i w tej książce podkreślam jego wagę. W naszej kulturze mam takie poczucie, że rzemieślnik stoi niżej niż artysta. Rzemieślnik to może układać na przykład kafelki, w Krakowie to flizy, bo my na to mówimy flizy. A artysta no to już jest ktoś więcej, bardziej i tak dalej. Ale jednak podobnie jak malarz musi znać jakieś zasady uprawiania swojego rzemiosła, to znaczy musi umieć na przykład zagruntować płótno albo blejtram tam naciągnąć i tak dalej, i tak dalej. No to podobnie i pisarz też powinien mieć takie, przede wszystkim powinien mieć takie umiejętności rzemieślnicze i to jest coś, czego można się nauczyć. Nie ma, znaczy być może są jacyś geniusze, którzy nie mają, nie znają rzemiosła i wtedy nie ma szans, żeby byli artystami. No i być może są tacy rzemieślnicy, którym czegoś tam jeszcze brakuje i też tymi artystami być nie mogą, no, ale nie można być, krótko mówiąc, artystą, nie znając rzemiosła.
1: No tak, niewątpliwie. Zapewne ma pan rację. Nie wiem, ponieważ nigdy nie pisałam książki. Ja jestem odbiorczynią tej, jakby nie było, sztuki. Natomiast ciekawe jest to, o czym już pan powiedział i o czym pan pisze, że no można się tego nauczyć, że to nie jest tak, że pisarzem człowiek się rodzi.
0: To prawda. Pamiętam, że jak ja studiowałem dawno, dawno temu, to nasi wykładowcy raczej się wyśmiewali z takich szkół pisania. I mówili, ach, no była taka w Moskwie oczywiście, ale to były kwestie, uczono tam kwestii ideologicznych i na przykład uprawiania socrealizmu. Natomiast prawdziwy artysta, no to się po prostu, w sensie prawdziwy pisarz, po prostu się z tym rodzi i już. No, ale sporo się zmieniło. Przykład też amerykańskich uniwersytetów mniej więcej sprzed jakichś 15 lat pokazuje, że studenci przestali być zainteresowani taką klasyczną filologią, studiowaniem klasycznej filologii, w tym przypadku angielskiej, i zastanawiano się wówczas, co zrobić, żeby ich przyciągnąć, i wymyślono zajęcia z tak zwanego creative writing, czyli kreatywnego pisania. Po polsku to brzmi troszkę dziwnie, ale już się chyba musimy do tego przyzwyczaić. I na te studia wybierają się te osoby, które nie tyle chcą być profesjonalnymi czytelnikami, ile chcą właśnie szkolić swój warsztat pisarski i sprawdzać, czy mają szansę przebić się, wybić się, opublikować coś w ogóle, czy też nie bardzo. I podobnie stało się też u nas. I tak naprawdę ta książka trochę się wzięła stąd, że ja przestałem pracować, prowadzić zajęcia z teorii literatury klasyczne, takie dla właśnie studentów polonistyki, a zacząłem prowadzić zajęcia z teorii pisania, zorientowawszy się zresztą, że nie ma czegoś takiego jak teorie pisania, więc postanowiłem po prostu wydobyć z różnych metodologii badań literackich i teorii literatury, teorii, jak się kiedyś mówiło, literatury, takie wątki, które są albo wprost skierowane do osób piszących, jak na przykład cała poetyka Arystotelesa jest tak naprawdę dla pisarzy, a nie dla czytelników, albo które można jakoś wydobyć, wyciągnąć, albo spojrzeć na nie trochę z innej strony, tak, żeby właśnie wydobyć z nich coś, co może się przydać osobom piszącym. Nie tylko zresztą piszącym literaturę, bo też nie chodzi tylko o tych, którzy chcieliby być powieściopisarzami na przykład i dostać Nobla z tego powodu. Ale też chodzi o osoby, które chcą pisać literacko. To znaczy tak, żeby w tym ich pisaniu był jakiś haczyk, było coś, co spowoduje, że uwaga czytelnika, odbiorcy zostanie złowiona. A podobno uwaga to jest ten zasób, na którym nam w tej chwili bardziej zależy. Najbardziej zależy, bardziej niż na przykład na złocie czy czymkolwiek innym. Podobno najważniejsze jest, żeby przykuć uwagę. To zresztą widać po mediach, zwłaszcza elektronicznych, że one robią wszystko, stają na głowie, żebyśmy właśnie kliknęli w to, a nie w tamto i przeczytali trochę jakiegoś, przeczytali coś właśnie, co tam się znajduje, albo obejrzeli taki czy inny filmik i tak dalej, i tak dalej.
1: To się swoją drogą nazywa poetyką nagłówków. To też może być osobny gatunek literacki.
0: Absolutnie wspaniałe są nagłówki.
1: Prawda?
0: Jestem wielkim fanem.
1: Ja mam swój ulubiony, Nie śpię, bo trzymam kredens.
0: Oczywiście znam, to jest klasyk absolutny, on powinien być po prostu w podręcznikach.
1: Prawda? No to bardzo się cieszę, że się zgadzamy. Natomiast no właśnie, czy da radę pisać nie czytając? Bo to chyba jest bardzo trudne.
0: Chyba nie. To znaczy pewnie można sobie wyobrazić jakiegoś takiego hipotetycznego przynajmniej pisarza, który nic przedtem nie przeczytał, ale szczerze mówiąc, po pierwsze trudno go sobie wyobrazić, a po drugie wolałbym go sobie nie wyobrażać. Może tak.
1: I tutaj się absolutnie zgadzamy. Ja pozostanę przy czytaniu, natomiast polecam Państwu przeczytanie literatury od podszewki teorii pisania, którą napisał profesor Michał Rusinek. Choćby po to, żeby Państwo mieli też właśnie wgląd pod tą literaturę, żeby mogli Państwo zajrzeć od podszewki, no i dowiedzieć się, co tam się kryje, bo to jest naprawdę ciekawe, ile warstw tak naprawdę można odkryć w tej literaturze.
0: No i polecam. I wcale jej nie rozbierając, więc nie ma tam
1: właśnie
0: nic nieprzyzwoitego.
1: Nie, absolutnie. Natomiast chciałam też powiedzieć, że polecam Państwu wracanie do książek, które już Państwo przeczytali, bo mogą Państwo odkryć jeszcze kolejne warstwy właśnie pod podszewką tej literatury. To też jest mój wniosek po lekturze książki.
0: Przyklaskuję temu wnioskowi.
1: Chociaż trudno w dzisiejszych czasach wracać do książek, które się już raz przeczytało, no bo zalewają nas kolejne.
0: O, ale chyba wszyscy mamy takie jakieś ukochane książki, do których wracamy. Ja mam w każdym razie taką książkę, albo właściwie takiego autora, który jak już życie naokoło wydaje mi się aż nazbyt chaotyczne i potrzebuje powrotu do jakiejś stabilności, to wracam do Jorge Luisa Borgesa i jego opowiadań. Polecam też Państwu taki rodzaj terapii i taki sposób na właśnie uporządkowanie jakoś rzeczywistości wokół siebie. Mam taką znajomą, która jest muzykolożką i zajmuje się bardzo nowoczesną muzyką, współczesną muzyką po prostu. I kiedyś ją zapytałem, no dobrze, ale jak ty wracasz do domu, ona prowadzi zajęcia, jak wrócisz do domu, to właściwie czego ty słuchasz? Ona powiedziała, jak to czego? Bacha, dur, mol i wszystko wraca do porządku.
1: Tak jest, także polecamy Państwu wracanie właśnie do porządku. Był z nami profesor Michał Rusinek. Bardzo dziękuję. No i słyszymy
0: dziękuję
1: się
0: bardzo.
1: Jutro oczywiście.
0: Tak jest. Zapraszam.
2: I thought that I wanted to be loved.

Near Archives i Unfinished Business. Pytają Państwo o tytuł książki profesora Michała Rusinka. To jest literatura od podszewki. No i jeszcze jest dopisek teorie pisania, natomiast podejrzewam, że literatura od podszewki to jest ten taki haczyk, o którym mówił pan profesor, który mam nadzieję Państwa zainteresuje. No i jest to książka ciekawa nie tylko dla osób, które chcą pisać czy chcą tworzyć, ale też właściwie i dla nas czytelników, żebyśmy czytali bardziej świadomie. U nas Alabama Shakes, I Feel Hope Coming.

0: Alabama Shakes, I Feel Hope Coming. Czuję, że nadchodzi nadzieja. Nie wiem, czy nadzieja, natomiast nadchodzi na pewno infonauka przygotowana jak co tydzień przez Olgę Bobienko. A w dzisiejszym odcinku usłyszą Państwo m.in. o grobowcu Tutanchamona, bo może się tam coś w nim jeszcze kryć, o eksploracji Merkurego czy o kształcie tatrzańskich dolin. Ale najpierw Moonlets i Pasteloza.
1: Gdybym miał się cofnąć do początku, kiedy wsiadałem do pociągu, kiedy się zagapiłem, nastąpił postój, rozkładu jazdy nie znałem, siedziałem w środku. Pomyślałem, że wyjdę, zawieszę wzrok swój,

0: Grobowiec Tutanchamona może skrywać nieznane pomieszczenia. Naukowcy znaleźli ślady korytarza za północną ścianą grobowca, który Howard Carter odkrył ponad 100 lat temu. Połączyli skany wnętrza z pomiarami gęstości skał i wykryli strukturę szeroką na około 2 metry, prawdopodobnie zasypaną gruzem. Na ścianie są też pęknięcia i ślady tynku, sugerujące zamurowane przejście. Jedna z hipotez mówi, że dalej może znajdować się grobowiec Nefretete, ale na razie nie ma na to dowodów. Naukowcy chcą więc wywiercić od góry niewielkie otwory i wpuścić do środka kamerę. Dopiero wtedy okaże się, czy za ścianą rzeczywiście kryje się nieznany kompleks. Po 8 latach i prawie 10 miliardach kilometrów Bepi Colombo dociera do Merkurego. Teraz zacznie się najtrudniejsza część misji – wejście na orbitę i próba rozwiązania zagadek najmniejszej planety Układu Słonecznego. Po drodze sonda 9 razy przelatywała obok planet, wykorzystując ich grawitację do stopniowego zmniejszania swojej energii orbitalnej. W listopadzie rozpocznie serię manewrów, a w grudniu dwie sondy rozdzielą się i zaczną przygotowywać do badań. Mają szukać odpowiedzi m.in. na pytanie, dlaczego Merkury ma ogromne metaliczne jądro, własne pole magnetyczne i lód wodny, mimo temperatur przekraczających 400 stopni. Regularne obserwacje planety mają rozpocząć się w kwietniu przyszłego roku. Ludzie sięgali po substancje psychoaktywne już 25 tysięcy lat temu. Dowód znaleziono na zębach dwóch mieszkańców indonezyjskiej wyspy Sulawesi. Naukowcy odkryli na nich charakterystyczne żłobienia, które powstały prawdopodobnie od wielokrotnego ssania twardych orzechów areki, znanych jako orzechy betelu. W zębach znaleziono też ślady arekoliny, związku, który pobudza, poprawia czujność i może działać przeciwbólowo. To najstarszy jak dotąd dowód używania roślinnej substancji psychoaktywnej, wcześniejszy o około 12 tysięcy lat od najstarszych znanych śladów ważenia piwa. Tatrzańskie doliny zawdzięczają swój kształt nie tylko lodowcom. Naukowcy ustalili, że najpierw przez miliony lat pogłębiały je rzeki, a lodowce później głównie je poszerzały. Badacze z Polski i Stanów Zjednoczonych przeanalizowali osady znalezione w 20 jaskiniach po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Dzięki nim sprawdzili, jak zmieniało się tempo pogłębiania dolin przez ponad 5 milionów lat. Okazało się, że najszybciej rzeki wcinały się w skały około 2 milionów lat temu. Wtedy powstało około 80% dzisiejszej głębokości dolin, jeszcze zanim zaczęły się największe zlodowacenia.
1: No proszę, czyli jednak to kropla drąży skałę. Oldze Bobienko, bardzo serdecznie dziękujemy. Na Infonaukę zapraszamy za tydzień.

Mouvin, Céla Sue i Stéphane Gallon i Elvin Gallon, czyli The Gallons, panowie z Belgii, pani zdaje się też, o ile dobrze pamiętam, bardzo dobry projekt muzyczny, polecam państwu z całego serca, o ile państwo jeszcze go nie znają. Na zegarze dochodzi za 5 minut godzina 14, znaczy to, że przyszedł moment, kiedy wypadałoby się z państwem pożegnać, życząc państwu oczywiście przemiłego dnia, oczywiście spędzonego z Radiem Nowy Świat i przypominam przy okazji nowyświat.online/blik. To dla tych z państwa, którzy albo jeszcze nie są naszymi patronami, albo już nimi nie są, ale planują państwo kontynuować subskrypcję naszego radia. nowyświat.online/blik. Kajetan, Grzegorz i Agnieszka. Do usłyszenia. Na koniec Luther Vandross i Never Too Much, czyli nigdy za wiele Radia Nowy Świat. A co?

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Za kwadrans otwiera się okno dla startu misji rakiety Starship od SpaceX. Będzie to pierwszy raz, kiedy wejdzie ona na orbitę okołoziemską. Misja ma trwać około 10 godzin, podczas których inżynierowie chcą przetestować systemy deorbitacji i osłonę termiczną. Na tę orbitę rakieta wyniesie też ważny ładunek. Trafi tam 26 satelitów Starlink. A propos, szef MSWiA Marcin Kierwiński nie ma wątpliwości, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu był wynikiem podpalenia. Nie przesądza jednak, kto za tym stoi. W TVN24 minister odniósł się też do sposobów werbowania osób do aktów takiego sabotażu.
4: To, co jest bardzo często występuje, to to, że to są osoby zagraniczne. To nie są Polacy, to są często Ukraińcy, czasami mieszkańcy południa Europy, południa tutaj mówię w sensie Bałkanów. To, że kontakty z nimi nawiązywane są za pośrednictwem Telegramu. To, że płatności za tego typu usługi bardzo często realizowane są w kryptowalutach.
3: Zaglądamy do kalendarza. 28 września obchodzimy Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji, mówi lekarka ginekolożka Gizela Jagielska.
5: Bezpieczna aborcja jest wtedy, kiedy możemy ją dostać na każdym etapie ciąży, jeżeli są ku temu powody, kiedy jest dostępna, kiedy warunki, w których jej dokonujemy, są bezpieczne i kiedy każda z kobiet ma do niej dostęp.
3: Z tej okazji Fundacja Federa zaprasza na otwarty pokaz filmu Zdarzyło się dziś o 19.30 w kinie Amondo w Warszawie. Po filmie dyskusja o bezpiecznej aborcji i prawach pacjentek w gabinetach ginekologicznych. A na koniec jeszcze rozwinę krótko to serwisowe kalendarium, bo spoglądam w kalendarz i wychodzi na to, że 28 września przynosi wiele okazji do refleksji. Obchodzimy dziś też Światowy Dzień Wścieklizny, Międzynarodowy Dzień Tajniaka, kalendarz Kalbi wskazuje też Światowy Dzień Jabłka, z kolei kalendarz Przekroju, który stoi u mnie na biurku, tam czytamy o Dniu Języków Migowych. To wszystko 28 września. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W co poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 14:28 dnia września 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie i tych z Państwa, którzy właśnie w czasie rzeczywistym słuchają audycji i radia, i tych z Państwa, którzy później jako patronki i patronkowie mający dostęp do podcastu posłuchają audycji później. Każdy może zostać patronkiem albo patronką, albo odwrotnie. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online i serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji. Pozdrawiam również tych z Państwa, którzy na bieżąco komentują audycję na fanpage'u tejże audycji. Rozpoczęliśmy od Fasty i utworu zatytułowanego Silny, a za chwilę posłuchamy utworu pod tytułem, czy zatytułowanego Gęby w wykonaniu Waglewski, Fish, Emadę.

To zaiste bardzo charakterystyczny tytuł dla utworu. Pamiętam taką płytę również Wojciecha Waglewskiego, Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys w latach 80. Ta płyta zatytułowana była Świnie i był to rzeczywiście prowokacyjny tytuł jak na tamte czasy. No bo wszyscy mniej więcej wiedzieli bez mrugania okiem, o kogo chodziło. Chociaż sama płyta była taka charakterystyczna jak na tamte czasy i świetnie, że panowie się wtedy spotkali i nagrali wspólną płytę właśnie. Przed nami Galop i ugrupowanie Morie.

Jeszcze przez chwilę nie wspomnę o tym, co miłego mnie dzisiaj spotkało i spotka, ale cieszę się ogromnie z tego, że bliscy znajomi, często również nieznajomi, wykazują się pamięcią o mojej skromnej osobie, za co bardzo serdecznie dziękuję, gdyż są takie dni w ciągu roku, które służą do tego, aby o kimś pamiętać. I choć za chwilę wysłuchamy czy posłuchamy utworu ugrupowania Smutne Piosenki pod tytułem Intro Introwertyczne, nie wiem, jak można jeszcze bardziej coś introwertykować. Chyba dobrze to odmieniłem. No to intro introwertyczne jest dość takim zamkniętym tworem, do którego prawdopodobnie nikt i nic się już nie może dostać. Intro introwertyczne i smutne piosenki.

pamiętać, że czasem tak zwana prosta piosenka wiele może jako sztuka mniejsza. Przed nami Shata Quest i Leszek Możdżer w utworze Ja, Amosia.

0: taka piosenka, taka ballada.
1: Gdzieś w okolicach połowy września, będąc już przy twórczości Wojciecha Młynarskiego, wspominałem o tym, że będziemy kończyć ten 5-letni cykl prezentacji twórczości pana Wojciecha. Wszystko się kończy. Jedyną stałą, jaka istnieje na tym najlepszym ze światów, jest to, że wszystko się zmienia, jak twierdzą filozofowie. I dobrze, bo

0: bądźmy temu w jakiś sposób posłuszni i z pokorą traktujmy fakt, iż wszystko, co nam się wydaje, że jest na stałe, i tak ulegnie zmianie. Być może z tego powodu, a być może z tego, że właściwie mnie, jako człowiekowi, który ma nie aż tak szeroki dostęp do twórczości pana Wojciecha i brakuje mi tutaj rodzynków, do których nie mam dostępu, rodzynków piosenkowych, to no, postanawiam, bo ktoś musi to postanowić, iż ten cykl z piosenkami pana Wojciecha dobiegnie końca z tą audycją. Co będzie dalej? Być może coś wymyślę w tym temacie lub będę oczekiwał od państwa pewnych sugestii, do których się w cichości ducha ustosunkuję i będę próbował przedstawiać być może jakiegoś innego twórcę lub twórczynię. Przed nami na pożegnanie z twórczością pana Wojciecha. Będziemy wracać do niego oczywiście wielokrotnie, ale już nie jako cykliczne przedstawienie jego twórczości, raczej sporadyczne. Przed nami, jak przystało na dżentelmena piosenki, przedostatni walc. Z cytatem: trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść.
1: Tam jakaś panienka balowa, śliczna, i ja do niej sunę. Wolno bardzo do mnie mów, kochana, słodko bardzo do mnie mów. Kochana, walc przenika nas od stóp do głów. Wchłania mnie choreograf, fialecz zapomnieć nie potrafię, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać. Kochana, trzeba wyczuć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wiedzieć, kiedy przat mi płaszcz pozostał przedostatni.

zaraz pierzchnie. O gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ile spraw to uprości byłoby. Gdyby państwo potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili,

cenę swoją znać, kochani. I tak chciałbym siago mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wyczuć, kiedy wszedł, płaszcz pozostał przedostatni i że to już przed

0: perkusji grał Janusz Staszek. Na gitarze basowej Jurek Sternasz. I wreszcie przy instrumencie zasiada mój kochany przyjaciel, wspaniały kompozytor Janusz Sen. Przepracowaliśmy szmat czasu.
1: Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają i co chwila nam ziemia pęka pod stopami, a te okrawki kraju, na którym stoimy, z hukiem od siebie w ciemność odpływają. Bądźmy dla siebie bliscy, kiedy się boimy, gdy byle kamyk może poruszyć lawiny. Bądźmy dla siebie bliscy, kiedy ciemne góry odpychają nas nagle swoim ciałem zimnym. Bądźmy dla siebie wierni, kiedy rosną mury, bo tyle w nas jest siebie, ile ciepła tego, które weźmiemy od kogoś drugiego, a drugi od nas weźmie i w sobie zatai. Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają.

Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu zatytułowanego Dzień Dziecka w sklepie z kruszywem w wykonaniu Sneaky Jesus. A przed tym utworem wysłuchali Państwo wiersza Ernesta Bryla zatytułowanego Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. Z roku 1985 pochodzi ten wiersz, został napisany. A za chwilę posłuchamy piosenki, utworu zatytułowanego Martini w wykonaniu Strefy Intymnej.

październikowy księżyc przyświecał, wino, klimacik, nie wiadomo co. Ona szczęśliwa, lecz on nie widział ani jej, ani tego, gdzie są. Wtuleni w siebie na tylnym siedzeniu, on myślami daleko stąd. Ona go sercem bardzo pożąda, jak Martini Bond.

0: szybkości, ale ostrożnie. Wzrok jej ucieka, on patrzy wymownie. Pękają lodowce. Obraz rozmyty, nierówny oddech. Chcą pójść na całość, nieważne gdzie. Kilku głębszych plącze się język, sklejone rzęsy.
1: Październikowy księżyc im nie przeszkadza, on atakuje, ona wie czego chce. Wyraźnie się pręży, bez słów zbędnych zabiega o względy. Wiele razy już to przerabiał, dosyć wprawiony w tym bla bla bla. Nadmuchany balonik, nikt się nie broni, już nie tylko znajomi.

0: z ust.
1: Być może najbardziej zaskakujące są te duety, kiedy ludzie zapraszają się do wspólnego wykonania, które są najmniej oczywiste i dlatego są zaskakujące, a często wzbudzają nasze poruszenie, wzruszenie oraz zainteresowanie z powodu tego, że właśnie ktoś postanowił w duecie zaśpiewać jakąś piosenkę. I tak jest w tym przypadku Katarzyny Groniec i Tomka Organka w utworze zatytułowanym Halo.

A za chwilę, bo tutaj sugestie padały, żeby jak najczęściej emitować utwory zespołu Kury. No to wracamy co jakiś czas, bo rzeczywiście twórca tego ugrupowania wiemy, że jest człowiekiem wielce utalentowanym. Dzisiaj utwór Trójmiasto, ale zapisany przez U Otwarte w wykonaniu Kur i DJ Scissor Kicksa. Posłuchajmy.

Szara masa napływa szarymi ulicami. Wieczny potok strutych babi, smętnych gości z wąsami. Smutna rasa zdołowanych roboli, urzędników, belfrów, sprzedawczyń, kanarów, komorników. Bez pensji, w depresji, bulimii, anoreksji, bez pasji, w newralgii.

0: tam rzuć swe upadki. Koczować, wegetować, wreszcie pokreować nieskończoną ilość miotów nieszczęśliwych robotów.
1: To trujące miasto, nie truje mnie jodem, niszczuje mnie lasem, nie zalewa mnie morzem. To trujące miasto, co rośnie jak ciasto, zalewa i zatruwa mnie swą smutną szarą.

Wracam też niekiedy do wykonawstwa estradowego Grażynki Łobaszewskiej. Raz, że często z nią występuję i z zespołem Ajagore, ale również dlatego, że Grażynka jest zupełnie osobnym tworem na polskiej estradzie. Jest osobą o niezwykłej pogodzie ducha, codziennej wesołości i jest naprawdę mocną osobowością, tak mogę powiedzieć o Grażynce po kilku latach wojażowania z nią po kraju. Bardzo się cieszę, że trafiło to na mnie, że ja też mogę z Grażyną Łobaszewską wykonywać piosenki i z zespołem Ajagore. Bardzo serdecznie całe towarzystwo pozdrawiam, a wraz z osobą realizującą program prezentujemy Państwu utwór pasujący, myślę, do wielu środowisk, być może również do naszego radia, czyli Zakład dla Normalnych.

0: Na zakończenie pierwszej godziny audycji, jak zwykle, dawna piosenka polska z okresu międzywojennego. Dzisiaj myślę, że to był przebój, ale również po wojnie wiele osób śpiewało tę piosenkę i ona ma w sobie dużą dozę poczucia humoru i autodystansu, można byłoby to tak ująć. Dzisiaj w wykonaniu Alberta Harrisa. Piosenka zatytułowana, dawna piosenka zatytułowana Maniusiu, ach, z cytatem nie dla kota szperka. Jest tam taki fragment, my słyszymy się kilka minut po godzinie 15:00. Bardzo gorąco, serdecznie zapraszam.
1: Maniusiu, joj, Maniusiu, ach, pasujesz do mnie, że aż tak, jak masło do chleba, jak gwiazdka do nieba. Maniusiu, cyk, Maniusiu, hop, Maniusiu,

Maniusiu, niech nie ścisną drzwi. Królewski dom urządzę ci na obiad banany, a w kuchni dywany. Maniusiu, jak mi serce dasz, z królików lisa u mnie masz i strój się dziewojo, lecz moją lubą bądź.

0: Do walca słuchaczy zaprasza Michał Rusinek.
1: Kto byłby rad i kto ma chęć na nowy świat dać dyszek pięć?
0: W tym tańcu podstawowy krok to zostanie patronem Radia Nowy Świat. Reszta robi się sama.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. 13-latek miał planować zamach w swojej szkole. O tych planach policja w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim dowiedziała się dziś w nocy. Wczesnym rankiem około 6 podjęła interwencję. Wszystko wskazuje na to, że policjanci zapobiegli tragedii w ostatnim momencie. Chłopak miał przyznać, że planował zamach jeszcze dziś. Monika Chlebicz, rzeczniczka bydgoskiej policji, mówiła o tym w TVN24.
5: Z informacji tej wynikało również to, że chłopiec miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W związku z tą informacją policjanci przygotowali się do tego zatrzymania i o godzinie 6 rano weszli do domu tego nastolatka. W wyniku przeszukania zabezpieczono, a przede wszystkim policjanci znaleźli plecak przygotowany do szkoły, w którym był bagnet. W domu zabezpieczono także tasak. No i ostatecznie chłopiec wskazał także miejsce w pobliżu domu, gdzie rzeczywiście zabezpieczono truchła kilku kotów.
4: RMF FM podaje nieoficjalnie, że nastolatek był uczestnikiem forów o tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej. Policja jeszcze tego nie potwierdza. Potwierdziła z kolei, że nie sprawiał problemów wychowawczych. W jego domu nie było też żadnych interwencji policji. Sam chłopiec nie został nigdy odnotowany w policyjnych kartotekach. Obecnie jest przesłuchiwany w obecności swojego ojca. Łódź. W akwaparku Fala zrekonstruowano dziś tragiczny wypadek, w wyniku którego pod koniec lipca utonął 7-letni chłopiec. Posłuchajmy głosu z prokuratury.
6: Miał on na celu stwierdzenie warunków widoczności, które były w tamtym dniu, a mianowicie odpowiedź na takie pytanie, czy te osoby, które nadzorowały grupę, powinny były widzieć topiące się dziecko. Z uwagi na dobro tego śledztwa nie mogę udzielić odpowiedzi na ten temat, jakie były warunki widoczności. Natomiast oczywiście, jak uzyskamy już dalszy materiał procesowy, to będziemy dalej informować o tym, wobec kogo ewentualnie są podstawy do sporządzenia zarzutu.
4: Przypomnę, do wypadku doszło 2 miesiące temu. Najpierw przez 3 minuty chłopiec tonąc wynurzał się i zanurzał, a następnie przez 6 minut leżał pod wodą na torze przy samym brzegu. Ratownicy nie zauważyli, co się dzieje. Zareagował dopiero świadek korzystający z basenu. Przez 2 tygodnie 7-letni Nikodem walczył o życie w szpitalu. Niestety nie udało się go uratować. A na koniec o zdrowiu psychicznym. Kioski Troski to sieć osób, organizacji i instytucji kultury, które chcą włączać temat zdrowia psychicznego do swoich programów i inicjatyw. Mówiła o tym na naszej antenie Marta Białek-Graczek z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E.
7: Kultura i narzędzia i zasoby, które w tej kulturze posiadamy, mogą wspierać zdrowie psychiczne. To jest zaproszenie skierowane do tych edukatorów, animatorów kultury, którzy i tak już teraz odczuwają takie wyzwanie przed sobą, ponieważ obserwując swoich odbiorców, obserwując swoje społeczności, po prostu widzą, że to jest temat, który wymaga jakiegoś zaopiekowania. I tak zresztą było z nami, dlatego cały pomysł się narodził.
4: Kioskitroski.pl to jest adres, na którym znajdą Państwo szczegóły tego projektu. To był serwis Radia Nowy Świat.
8: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15, 28 dnia września 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online. Witam patronki, patronów z fanpage'u radia i patronków, słuchaczki, słuchaczy, również z komentujących na bieżąco na fanpage'u audycji. Okej. Miło się z Państwem słyszeć w Radiu Nowy Świat. Rozpoczęliśmy audycję od utworu Immer nur geliebt w wykonaniu, uwaga, właściwie można byłoby to w cudzysłowie nazwać tercetem egzotycznym, Die Totenhosen, Sven Regener i Element of Crime. Taki zestaw dzisiaj nas przywitał. A za chwilę posłuchamy. Zrobiłem sobie prezent, proszę mi wybaczyć tę prywatę tutaj, ale ponieważ mam dzisiaj urodziny, nie będę mówił, które, to jest do wyśledzenia w internecie, ale cieszę się, że po raz kolejny mam urodziny i zrobiłem sobie prezent i tym prezentem dzielę się z Państwem jak dobrymi czekoladkami, tortem albo czymkolwiek innym. A mianowicie Renaud Garcia Fons i utwór zatytułowany Long Distance Run, pasujący jak nic do dnia urodzin po już jakiś czas po 60.

Życie bywa przewrotne, okoliczności bywają przewrotne, przewrotne bywają słowa piosenek i przewrotne bywają oczywiście tytuły tych piosenek. Tak jak i dzisiaj, no, trafiłem akurat na ten utwór i przyznam się, że wzbudził moje zainteresowanie również z powodu tytułu. Dlatego, że oprócz tego, że mieliśmy ikonę popkultury i kina Jamesa Deana, mieliśmy, w sensie my widzowie na całym świecie, bo rzeczywiście James Dean stał się ikoną, no był prawie za życia, a na pewno stał się taką ikoną po śmierci, jako symbol buntownika. No, nie wiem, czy jego życie było czymś w rodzaju całego spektrum buntu, ale na pewno za takiego był uważany. Dzisiaj w utworze ugrupowania Pigeon utwór zatytułowany Black James Dean.

No dobrze, może być tak, że sięgam dzisiaj po może bardziej znanych wykonawców, a są tacy już od samego początku audycji. Dobrze, niech są. Ja tylko sobie zerknę, Państwo pozwolą, do skrzynki mailowej. To oczywiście zacznę od Simona, stałego korespondenta, który pisuje do nas od właściwie początku audycji. Dziękuję za wypowiedź. Dzień dobry dla redakcji, a więc wojna. Nie ma co udawać, że nie widzimy i nie słyszymy, jak nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Wojna o fasiągi z Palenicy Białczańskiej. Fasiągi to tradycja ziemi podhalańskiej, tej samej, gdzie kiedyś było morze. Morze tu było, panie, morze ludzi jeszcze niedawno. Pewien zaklinacz koni, który rozmawiał z kutymi na cztery nogi pracownikami, opowiadał, że dla podkutych największym ciężarem nie są turyści, tylko fakt, że gazda zabiera całe sianko dla siebie. Dzielmy się dobrem, wspierajmy sąsiadów i bądźmy dobrej myśli. Simon Simon, bardzo dziękuję Simonowi Simonowi za korespondencję, a już przedstawiam utwór New Horizons i Jimmy Tenor.

Mam jeszcze jeden list od Simona Simona. Dzień dobry dla redakcji. W ubiegły jeszcze letni poniedziałek, słysząc, co redaktor prowadzący nadaje The Highwayman, czy też Mark Knopfler z jednej z moich ulubionych płyt Sailing to Philadelphia, miałem mimowolny odruch, który często wykonywali bohaterowie filmu Konwój, czyli ciągnięcia za linkę klaksonu pneumatycznego. Bez wątpienia twórca poniedziałkowej audycji wziął sobie do serca słowa ojca Rubber Ducka: bądź jak kaczka, zachowuj się gładko na powierzchni i wiosłuj jak diabeł pod spodem, niech wzrasta dobro. Simon Simon, bardzo dziękuję. Z przyjemnością wysłuchałem i wyemitowałem wraz z osobą realizującą program tenże utwór, gdyż sprawił on nam, a widzę, że nie tylko nam, sporo radości. No i bardzo dobrze, przed nami Advanger i chyba Dushi. Tak, no dobrze, tak przeczytałem. Być może ktoś z Państwa lepiej to przeczyta, gdy zerknie na playlistę, będąc patronką lub patronem. Dushi, Advanger.

Od pana Wojtka z Zawody dostałem z Zawody, nie z miejscowości Zawoda, tylko z Zawody, bo wydaje mi się, że z za dużej wody. Dostałem dwa maile. Jeden jest taki, który, no być może nie muszę go cytować, nie muszę go czytać, gdyż rozpatrywał we wnętrzu swojej treści dylemat, czy używa się formy mi, czy mnie. I pan Wojtek z Zawody tutaj próbował rozstrzygnąć tenże dylemat w jednym z maili, ale przeczytam drugiego maila, bo on jakby prostuje całą sytuację i dobrze się stało, że prostuje, bo jesteśmy dalej kolegami i znajomymi z radia. Oczywiście ja bym się nie pogniewał, gdybym użył złej formy, ale to, że państwo wykazują się czujnością, jest dla mnie wielce, no, bardzo to szanuję, że bezwiednie państwo nie słuchają, tylko oczywiście starają się krytycznie, czy z myśleniem krytycznym odnosić do audycji. Panie redaktorze, nadal kochany. No i właśnie ja się z tym dobrze czuję. Tym bardziej w dzień urodzin. Bije się w pierś i posypuje głowę popiołem. Powinienem był pogadać ze sztuczną inteligencją wcześniej. Wyjaśnienie w linku poniżej. Przepraszam, Wojtek z Zawody. Panie Wojtku, ja dlatego czasami celowo, no używam czasem oczywiście dwóch form, ale forma mnie, też zastanawialiśmy się w zespole naszym, gdy przygotowaliśmy recital z piosenkami pana Wojciecha Młynarskiego, mistrza jednak słowa, bo w jednej z piosenek zaśpiewał mi się wydaje. A oczywiście rozgorzała nie aż tak gorąca dyskusja na temat tego, czy pan Wojciech użył tego sformułowania celowo, czy też nie. Prawdopodobnie uzus społeczny jest i dotyczy dwóch form i obie są poprawne. Być może forma mnie, że mnie się wydaje, jest bardziej, brzmi bardziej archaicznie niż forma mi jest bardziej potoczna, ale używajmy takiej lub takiej dla własnego i cudzego dobra oraz z takich powodów, jakie nam się żywnie podobają. Dobrze. Katartik, chaos, dany kin.

Mam jeszcze jeden mail, który dotyczy również Simona Simona, a mianowicie od pani Agnieszki. To, czy przekład piosenek niezmiennie się dla pana liczy? A czy pan wie, że cytowany właśnie przez pana Simon Simon jest wielbicielem Element of Crime? Niech go pan zapyta. Pytam, Simonie Simonie, czy jesteś wielbicielem Element of Crime? Bardzo bym chciała dostać od pana chociaż 3 słowa, że moja propozycja muzyczna doszła do pana, że posłucha pan może piosenki. To wszystko bierzemy. To wszystko bierzemy ze znakiem zapytania, którą zaśpiewałam szybko i z wrażenia mam suche usta i to słychać. Pani Agnieszka, bardzo dziękuję. Posłucham, dobrze, ale najpierw posłucham, a gdybym ją miał wyemitować, to będziemy się jakoś kontaktować. Bardzo dziękuję za korespondencję i już przedstawiam kolejnego wykonawcę, czyli Bad Cats. Bad Cats to oczywiście tytuł utworu, a wykonywany będzie przez Zun Fonanta i A.S. Fanning.

I to by było na dzisiaj tyle korespondencji. Świat pędzi do przodu, czas pędzi i stoi jednocześnie w miejscu. Nie wiem, czy to jest fizycznie możliwe, ale być może nasze przekonanie o czasie, który pędzi, jest błędne lub obarczone pewnym błędem, bo być może czas jest niezmienny, ale tylko my się poruszamy na osi czasu i wydaje nam się, że wtedy im szybciej się poruszamy, tym czas bardziej pędzi. Tego nie wiem. Przed nami White Noise i Kyoto oraz Lou Rhodes.

widzę, że w tytule z angielska to jedna z moich ulubionych sentencji. Czasem mówię o tym na koncertach, ale wiem, że ona nie jest nowa, ale jest bardzo skuteczna, jeżeli chce się ją zastosować. Skuteczna zwłaszcza w stosunku do tego, który zamierza coś powiedzieć. Po angielsku czy z angielska będzie to brzmiało think before you speak, czyli pomyśl zanim coś powiesz. Oczywiście, że mówmy to, co myślimy, żebyśmy nie byli podejrzewani, jak mawiali kiedyś Indianie, o posiadanie dwóch języków w jamie gębowej, nie dwóch języków, czy że operujemy dwoma językami, tylko nie mówimy tego, co myślimy, czyli jesteśmy osobami, które coś na przykład skrywają. Ale rzeczywiście, mówmy, co myślimy, ale zanim coś powiemy, pomyślmy. Think before you speak. Joseph Tavadros, Véronique Serret.

0: I zanim rozejdziemy się w pokoju po wysłuchaniu 2 godzin audycji, dziękuję za wypowiedź. I zanim nastąpi piosenka ostatnia, związana z miesiącem lub porą roku, to my posłuchamy David, jak wykonuje swój utwór David Cronenberg's Wife. Takie mam tutaj napisy, a utwór zatytułowany jest Chekhov's Bordello.
1: It's 13,000 versts, the Isle of Sahelin. I'm going to the penal colony. I've packed my coffee stove and a trunk stuffed full of clothes. The journey there will make me feel so free. 3 glasses of strong wine to fortify my mind. I leave behind the station's awful din.

przyszła ta godzina, minuta, sekunda, w której muszę powiedzieć do usłyszenia do przyszłego tygodnia. Ale nie tyle wiąże się to z żalem, ile najczęściej, czy właściwie każdorazowo z nadzieją, że spotkamy się w poniedziałek kolejny. I zapowiadam piosenkę związaną jednak dzisiaj z porą roku, bo ona już nadchodzi, lato się skończyło nieodwracalnie, a przychodzi piękna, kolorowa jesień, która będzie trwała przynajmniej kilka tygodni. Utwór zatytułowany Autumn Comes, David Grunberg i Mary Lou. Ja Państwu mówię pięknie, wszystkiego dobrego na dzisiaj, na cały tydzień, aż do przyszłego poniedziałku, aby wystarczyło pogody ducha i nie tylko ducha, bo zwykłej pogody ciepłej również. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Do referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego jednak nie dojdzie. Nie udało się zebrać wymaganych głosów 10% wyborców w stolicy. Potrzebne było około 132 tysięcy podpisów.
2: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prosto, jest to poniżej zakładanego minimum. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów. Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia, które jakże mocno mamy wpisane w naszą tradycję, w naszą kulturę.
1: Mówił Maciej Wilk, organizator tej akcji. Do referendum doszło jednak w Krakowie. W maju mieszkańcy miasta zdecydowali o odwołaniu ówczesnego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a wczoraj wybrali się do urn, by wybrać nową osobę na to stanowisko. Do drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie przechodzi dwójka kandydatów. Bezpartyjny Łukasz Gibała zdobył 36% głosów. Jego rywalka, popierana przez KO i PSL, Monika Piątkowska, uzyskała nieco ponad 28%.
3: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich.
4: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków.
1: Na Gibałę lub na Piątkowską krakowianie oddadzą głosy za 2 tygodnie w niedzielę. Po rosyjskim ataku w Kijowie płonie budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, informuje o tym Wołodymyr Zełenski. Trwa akcja ratunkowa. Ekipy ratunkowe gaszą pożar i poszukują osób, które mogły zostać uwięzione w środku. W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia ludzi, którzy najprawdopodobniej ratując się przed ogniem, wychodzili na zewnętrzne parapety budynku z okien na wyższych piętrach. W odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk jest konsulat Polski. W podobnej odległości leży polska ambasada. Ani budynki tych instytucji, ani pracownicy nie ucierpieli. Miesiąc temu uczniowie ruszyli do szkół, a w tym tygodniu startuje rok akademicki. Jak wynika z badania SW Research, ponad połowa studentów w Polsce pracuje zarobkowo. Tylko 2% określa się jako bezrobotni.
5: Studenci są w stanie łączyć pracę z zajęciami akademickimi, ale pod jednym warunkiem. Ta praca musi być częściowo dostosowana do ich harmonogramu, a rok akademicki ma swoje cykle i inaczej wygląda dostępność takiego studenta w październiku, inaczej w trakcie sesji, a jeszcze inaczej w trakcie wakacji. Więc tu liczą się elastyczne podejście. Jeśli chodzi o oczekiwania młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, to oczywiście wynagrodzenie jest ważne. Natomiast coraz częściej pojawia się takie pytanie, czego ja się nauczę.
1: Mówił Jacek Opala z Exact Forestal. Według statystyk średnie zarobki studentów wynoszą obecnie 4128 zł netto. Na koniec jeszcze Azja. Służby geologiczne w Indonezji potwierdziły powstanie 2 nowych wystw w pobliżu wulkanu Anak Krakatau w cieśninie sundajskiej. Do ich utworzenia doszło po serii erupcji z początku września. Nowy ląd jest już widoczny na zdjęciach satelitarnych. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: A to już 3 minuty po godzinie 16.
7: Nowy Świat po południu.
6: A zatem poniedziałkowo, popołudniowo, prawie letnio i słonecznie witamy Państwa bardzo serdecznie. O, i ten rym to oczywiście przypadek, bardzo serdecznie jest już całkiem zamierzone. Przed nami 3 wspólnie spędzone godziny i jak na poniedziałek to całkiem niezłe warunki startowe mamy, bo tak, słońce jest, ciepło jest, no i kawa, mam nadzieję, jeszcze działa.

0: Matt Monroe na początek poniedziałkowej popołudniowej audycji 6 minut po godzinie 16. No to jak na poniedziałek przystało, będziemy dziś zaglądać tam, gdzie nas coś dziwi, irytuje, ciekawi albo po prostu dotyczy bardziej niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Więc pewnie jak się Państwo domyślają, będą rozmowy, będą Państwa głosy, mam taką nadzieję, i będzie trochę spraw serio, ale bez odbierania temu po południu całej przyjemności z faktu, że wrzesień najwyraźniej jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. I to nie tylko w kwestii pogody. A zatem na początek, druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie przesądzona, tymczasem politolodzy już teraz kreślą czarne scenariusze dla Koalicji Obywatelskiej, ale kłócą się też sami politycy.
1: Kraków to jest jednak pewien sukces. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Monika Piątkowska dostała się jako jedyny kandydat popierany przez partie polityczne, jednak w samorządowych wyborach do drugiej tury, to jest blisko 30%.
2: Nasz wynik jest zdecydowanie dobry.
0: Tylko czy wszyscy po prawej stronie sceny politycznej tak właśnie uważają? Czy nowy prezydent Krakowa jest już przesądzony? O tym za chwilę będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 16.30 będziemy celebrować Światowy Dzień Jabłka.
3: Są to źródła węglowodanów złożonych i przede wszystkim witamin i antyoksydantów. Te składniki są bardzo trudne do nadrobienia z innych źródeł niż warzywa i owoce.
4: To zdecydowanie trzeba zwiększyć, przesunąć dietę ze strony tłuszczów i mięsa w stronę owoców i warzyw.
0: Będzie więc o tym, dlaczego jeden z najbardziej zwyczajnych owoców w naszej kuchni wcale taki zwyczajny nie jest. A tym tematem postanowiła zająć się dziś Olga Bobienko. A po 17 od troski o siebie przejdziemy do troski o innych. Internet bywa miejscem ostrzegania, nagłaśniania i reagowania. Tylko czy zawsze oburzamy się tam, gdzie naprawdę trzeba?
5: Bardzo wielu ludzi, no ogromna ilość, jest frustrowana, niezadowolona swojego życia, rozczarowana.
6: Kobiety są bardziej aktywne komunikacyjnie, nie tylko w tej sferze takiej rzeczywistej, ale też, jak pokazują badania, w tej sferze online'owej.
0: Punktem wyjścia do dyskusji będzie historia kobiety, taksówkarki i mężczyzny, który zamawiając przejazd posłużył się seksualną, obraźliwą uwagą. W sieci pojawiło się wiele głosów oburzenia, ale część z nich nie dotyczyła zachowania mężczyzny, tylko faktu, że kobieta po incydencie ujawniła jego wizerunek. No i tu właśnie pojawia się pytanie o granice. Granice między ostrzeganiem a naruszaniem prawa. Dlatego o te granice po 17.30 zapytam mecenasa Tomasza Palaka, eksperta prawa nowych technologii, a także ochrony wizerunku. Co można nagrać, co opublikować i czy dobre intencje zawsze wystarczą. A po godzinie 18 zostaniemy przy pomaganiu innym, ale już w najbardziej dosłownym sensie. Kacper Badura sprawdzi, kiedy potrzebna jest krew i jej składniki.
7: Są sytuacje, kiedy ten niedobór jest bardziej wybiórczy. Na przykład w przebiegu niektórych białaczek czy stanów autoimmunologicznych.
8: Coraz mniej osób w tej grupie wiekowej, takiej 18-24 lata.
0: Nie zawsze chodzi o krew płynną. Czasem kluczowe są płytki, czasem osocze, a potrzeby pacjentów są bardzo różne. Dlatego po 18.30 Anna Rokicińska porozmawia z Michałem Szostkiem z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. O tym, czym różni się oddawanie krwi, osocza i płytek, kto może je oddawać i od czego zależy, czego akurat nam potrzeba. Także jak Państwo słyszą, od polityki przez jabłka i internet, aż po krwiodawstwo. Różne historie, ale wszystkie trochę o tym samym, jak nasze decyzje wpływają na nas samych, ale też na innych. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Kacper Banura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz, Natalia Róża-Harkiewicz i Ksenia Maćczak. Do 19 z Państwem.

0: A to YouTube 13 minut po godzinie 16, a ja w międzyczasie zdążyłam się z Państwem przywitać także w mediach społecznościowych. Tam też jesteśmy, tam też można nas odnaleźć i coś do nas napisać. I można też pisać listy nieco dłuższe. Popołudnie małpa Nowy Świat Online, skrzynkę mam otwartą, więc z chęcią będę przyjmować słowo pisane od Państwa, a w Państwa głosy w słuchawce będzie się dzisiaj wsłuchiwać Natalia Róża-Harkiewicz. 224-280-280. Proszę o naszym numerze telefonu nie zapominać. A my zaczynamy od ostrego spięcia na prawicy po wyborach w Krakowie. Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości odpada w wyścigu o fotel prezydenta miasta, a liderzy opozycji publicznie skaczą sobie do gardeł. Przemysław Czarnek mówi o dobrym wyniku i zjednoczeniu. Z kolei Marcin Horała odpowiada wprost: to totalna katastrofa. W grze o fotel prezydenta Krakowa pozostają Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. A zatem czy to rozstrzygnięcie jest już przesądzone i kto na czyje poparcie w drugiej turze może liczyć? A to pytania oczywiście do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest już razem z nami. Klaudiuszu.
1: Jestem, dzień dobry, Ksenia.
0: Cześć, dzień dobry.
1: No oczywiście liczą na poparcie wyborców, bo wszyscy mówią, przecież to nie jest tak. Wyborcy nie są jakimś przedmiotem, który można przesunąć i który można przekazać, więc
0: no, ale
1: teraz
0: wiemy
1: doskonale,
0: że można tam setnąć wyborcom, że no tutaj mnie się nie udało, ale ja bym chciał, mam taką wolę, żeby te moje głosy zostały przekazane. Wszystko wiemy, jak oficjalnie to brzmi i wygląda, no ale w praktyce przecież kto jak kto, ale ty wiesz doskonale, jak to działa.
1: Pytanie, czy wyborcy to kupują? Pytanie, czy wyborcy
0: no,
1: faktycznie
0: w jakiejś części
1: takich?
0: Z pewnością.
1: Zwłaszcza mając taki wybór. Bo to wcale nie jest taki oczywisty wybór wbrew pozorom, bo Łukasz Gibała, po raz czwarty startujący, zresztą też możemy o nim chwilę potem się zatrzymać i opowiedzieć. Monika Piątkowska to też nie jest taka nowa osoba w polityce krakowskiej. Ona przecież związana z magistratem, związana z poprzednimi prezydentami, chociażby Jackiem Majchrowskim. Przez wiele partii też przeszła tu do Sejmu. Też przecież startowała z Polski 2050, potem pokłócona z liderami tejże partii, potem właśnie dostała się do Senatu w tych wyborach uzupełniających. Więc no tak, to też nie jest tak, że startują ci, którzy nie mieli do czynienia już z polityką, bo sam, jak mówię, Łukasz Gibała też przecież i w Sejmie tutaj parę kadencji temu też zasiadał, więc to nie są nowe osoby w polskiej polityce i oni wszyscy wiedzą, że to nie jest taka prosta gra. To znaczy, to nie jest tak łatwo powiedzieć, teraz mogę wziąć głosy od tego i głosujcie na mnie, albo ten ktoś powie, głosujcie na nią, na niego i to tak zadziała. To będą 2 tygodnie przekonywania, że się ma na przykład mocniejsze lewicowe poglądy, albo na przykład mocniejsze prawicowe poglądy, tak żeby wyborców właśnie tych partii, tych kandydatów zachęcić do głosowania na siebie. Przy czym jeszcze, Kseniu, na to wszystko należy oczywiście zawsze nałożyć pewien filtr samorządu, lokalności, zwłaszcza Krakowa. Wiemy, że no dużym echem odbiło się to, że Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk, czyli premier i wicepremier, a właściwie w odwrotnej kolejności powiedziałem, czyli wicepremier i premier, przedstawili kandydatkę tu w Warszawie. Zresztą w kancelarii premiera. To już dodatkowy smaczek tej całej sprawy, ale to już na marginesie. No ale jednak Kraków chyba takie rzeczy zauważa, że ta warszawka ma im ustawiać kandydata na prezydenta, prezydentkę ich miasta. No więc właśnie dlatego Łukasz Gibała wczoraj, dziękując swoim wyborcom, komentując swój wynik, całkiem niezły wynik, no bo to te 37%, właśnie o tym dokładnie mówił.
2: Osiągnęliśmy ten wynik, pomimo, że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego, mimo, że nie stała za nami żadna wielka machina partyjna, mimo, że do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
1: A Monika Piątkowska jak gdyby nigdy nic. Właściwie w tym samym czasie, przy okazji lekką wpadkę zaliczył jej sztab, puszczając za jej plecami wystąpienie Łukasza Gibały. No tak się wizerunkowo po prostu nie robi, ale to też na zupełnym marginesie. Monika Piątkowska jak gdyby nigdy nic, cały czas o tych partyjnych liderach.
3: Bardzo dziękuję za to, że zaufał mi premier polskiego rządu Donald Tusk i mnie poparł. Bardzo dziękuję, panie premierze. Panie premierze, idziemy dalej po zwycięstwo. Bardzo dziękuję wicepremierowi polskiego rządu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za zaufanie i za to, że mnie poparł. Dziękuję. I bardzo serdecznie dziękuję wam, kochani, za to, że byliście i jesteście ze mną, za to, że ostatnie tygodnie, a właściwie miesiące wspólnie ze mną ciężko pracowaliście. Serdeczne podziękowania dla szefa sztabu Piotra Moskały. Dzięki, Piotrek. I dla całego sztabu bardzo, bardzo wam, kochani, dziękuję.
0: Klaudiuszu? A jak ty byś był na miejscu pani Piątkowskiej, to komu byś podziękował najpierw?
1: No zdecydowanie sztabowi. Ale chyba weźmy też, starając się o urząd miasta, prezydenta miasta Krakowa, nie wiem, czy na spotkaniu z premierem też bym mówił, że no, Kraków piękny, Gdańsk też piękny. No tak. Widziałem, że z zakłopotaniem te wypowiedzi też przyjmował wtedy na tym spotkaniu premier Donald Tusk, chyba czując, że jednak starając się o urząd w tym konkretnym mieście, o funkcję, to właśnie trzeba wychwalać to konkretne miasto. Ale to tak na zupełnym marginesie pokazuje też pewną różnicę, dlatego żeby pokazać, na czym pewnie będą skupiały się te dwa najbliższe tygodnie. Są już wezwania do debaty, oczywiście Monika Piątkowska wzywa Łukasza Gibałę, to też zawsze jest tak, że ten z gorszym wynikiem będzie robił teraz wszystko, w tym przypadku Monika Piątkowska, ten kandydat, ta kandydatka, żeby zaczepiać tego z lepszym wynikiem. No bo cóż ma do zrobienia? Może liczyć tylko i wyłącznie na jakieś poważne błędy, a żeby te poważne błędy wystąpiły, no to właśnie takie debaty, bo to trochę stres, bo czasem się kogoś na czymś złapie. No bo w debatach różne rzeczy mogą się wydarzyć. Nie przeceniając oczywiście ważności debat i tego, jakie one mają wpływ potem na to, jak wygląda ostateczne głosowanie. A jeżeli chodzi o to, co tutaj w Sejmie politycy, oczywiście, że patrzą na to także z pozycji wyborów, które już za rok. Niby wszyscy wiedzą, że to specyficzne wybory, że Kraków, że to nie jest odzwierciedlenie całej Polski i że chociażby Łukasz Gibała no startował jako bezpartyjny, więc no nie ma takiej partii, którą on by reprezentował w Sejmie, więc to nie do końca tak jest. Przemieszane też przez to, że kandydat Konfederacji przecież nie zebrał odpowiedniej liczby podpisów, więc ten wynik też jest zniekształcony przez brak kandydata tejże formacji, ale jednak wszyscy próbują ten wynik jakoś przełożyć na politykę ogólnokrajową. I tak na przykład i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma, moim zdaniem ani jedna, ani druga formacja nie ma się z czego cieszyć, ale oczywiście, że obie formacje mówią, że to ich sukces. No bo jak żeby tak inaczej. Tu Piotr Borys, wiceminister sportu.
4: Kraków to jest jednak pewien sukces. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Monika Piątkowska dostała się jako jedyny kandydat popierany przez partie polityczne, jednak w samorządowych wyborach do drugiej tury, to jest blisko 30%. Zmniejszyła absolutnie dystans do pana Gibały o 6%. To

0: powiedzmy sobie szczerze, Kseniu. To, że się rozliczają Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość, wymieniłaś wymianę uprzejmości między innymi między panem Czartkiem a panem Horałą, to jest trochę inna para kaloszy. No bo ich kandydat nie wszedł do
1: Tak, właśnie chciałam to zauważyć. Dokładnie. Czy ta ostra krytyka ze strony Horały, to właśnie to. Jakby to ładnie ująć. To realna troska o losy polskiej centroprawicy, czy takie po prostu wygodne bicie w Nowogrodzką? No też z takiej bezpiecznej pozycji recenzenta, który właśnie tak sam nie podjął rzuconej rękawicy.
0: No więc... Pozostajmy jeszcze przy wyniku kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, czyli Moniki Piątkowskiej. Odnieśmy się do tego, co przed chwilą Piotr Borys, czyli do tego, że jako jedyna, która nie była popierana, weszła do drugiej tury. No to jest żaden argument oczywiście, że ktoś nie popierany. Skoro sama Monika Piątkowska mówiła, że to jest dla niej wsparcie, a nie obciążenie. A Piotr Borys tak to przedstawił, jakby to było obciążeniem, a mimo tego obciążenia, z którym Monika Piątkowska wchodziła, to weszła do drugiej tury. No nie. Zresztą wynik Aleksandra Michalskiego w pierwszej turze sprzed tych ponad 2 lat, a teraz Moniki Piątkowskiej też jest dla Moniki Piątkowskiej pewnie daleki od marzeń. Potem Aleksander Michalski wygrał. Czy teraz uda się Monice Piątkowskiej wygrać? No to oczywiście te 2 tygodnie będą decydujące. Zależy też od frekwencji, mobilizacji i tak dalej. Także dużo jeszcze czynników. No ale na razie wskazanie w tym ringu wyborczym na Łukasza Gibałę.
1: Pytanie też, kto więcej błędów popełni?
0: No oczywiście, tak. No to dlatego też mówiłem, że to jest to wyzwanie na debaty, żeby jak najwięcej tego, który jest faworytem, jak najwięcej dać mu możliwości popełnienia błędów właśnie. Prawo i Sprawiedliwość słyszało, zaraz usłyszysz Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o sukcesie. Dla nich to też jasne, że nie jest sukces. Znaczy oni to chcą przedstawić jako sukces, ale nie mogą, bo przecież wspomnieliśmy o kandydacie Konfederacji, który nie dostał się do tych wyborów, no bo ich wizerunkowa klapa po prostu, jeżeli chodzi o zbieranie podpisów. Więc wydawałoby się, że wyborcy Konfederacji mogą zagłosować na pana Drewnickiego. Tak się nie stało i w porównaniu z wyborami właśnie z tych ponad 2 lat, gdzie startował pan Kmita, pan Drewnicki zrobił, przepraszam za ten slang polityczny, zrobił znacznie gorszy wynik niż 2 lata temu też przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, co znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość też w Krakowie traci, podobnie jak wygląda na to Koalicja Obywatelska. Mimo to Jarosław Kaczyński dzisiaj, świętokrzyskim zresztą będąc, mówił tak.
2: Nasz wynik jest zdecydowanie dobry, zarówno ten, jeżeli chodzi o pana Drewnickiego, lepszy niż ogromna większość sondaży i przeliczalny na lepszy znacznie niż ta przeciętna obecnie w sondażach wynik Prawa i Sprawiedliwości, gdyby tego rodzaju operacji dokonać. To jest operacja stosunkowo prosta. Można te proporcje pokazać, że mamy więcej niż pokazują sondaże i to jest różnica wyraźna. Jeżeli chodzi o wynik pana Gibały, no to wyraźne jest to, szczególnie jeżeli połączyć te 2 wyniki, bo to łącznie jest przeszło 50%, wyraźnie przeszło 50%, to dążenie do zmiany jest bardzo wyraźne.
1: No czyli Jarosław Kaczyński już połączył kandydatów, tak? I poparcie. Tak,
0: Jarosław Kaczyński chce nas przekonać, że Kraków chce zmiany. No być może Kraków chce zmiany, ale nie można tego absolutnie przekładać na cały kraj. To nie jest tożsame. Może się tak wydarzyć. Też tego nie wykluczamy, że w przyszłym roku cały kraj będzie chciał zmiany i wróci na przykład, wrócą formacje prawicowe do władzy. Nie można tego wykluczyć. Ale rozciąganie sukcesu Łukasza Gibały na to, że jest potrzeba zmiany w całym kraju, no jest dość nieuprawnione. Zwłaszcza, że Jarosław Kaczyński mówi, że no tu wyborcy prawicowi też chcą zmiany. Tyle, że ci, którzy teraz będą w Łukasza Gibałę najmocniej uderzali, czyli zwolennicy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, ich działacze, tu będzie Jakub Stefaniak, przypominają, że przecież to jest lewicowiec ten Gibała. Od Palikoto ten Gibała, to jaki to prawicowiec?
3: Czy głosowali na pana Gibałę, tego nie wiemy. Myślę, że wyborcy trzeciej drogi to raczej są osoby, które mają jednak mimo wszystko poglądy

0: centrowe, chadeckie, a pan Gibała mnie osobiście kojarzy się na przykład z Januszem Palikotem, więc może to jest jakiś sposób, żeby dotrzeć do tych wyborców. Myślę, że dzisiaj na pewno będzie to bardzo, bardzo trudne wyzwanie, ale historia chociażby Wrocławia pokazuje, że w drugiej turze może nastąpić pewna zmiana i ten, kto jest faworytem, w drugiej turze może wybory przegrać.
1: I o ile tutaj PiS i Koalicja Obywatelska trochę próbują ten wynik przekuć na swój sukces, chociaż jak mówię, dla ani jednej, ani dla drugiej partii to nie jest sukces, raczej żółta kartka od wyborców, przynajmniej wyborców krakowskich, o tyle trzeba przyznać, że na lewicy bardzo ciekawie, no bo pani Aleksandra Owca przeskoczyła Darię Gosek-Popiołek. Aleksandra Owca, Partia Razem, Daria Gosek-Popiołek, Nowa Lewica. No wydawałoby się, że nie ma lepszego scenariusza niż być w koalicji rządzącej, być posłanką rozpoznawalną, chodzić do różnych programów radiowych, telewizyjnych, mieć wsparcie z samej góry, bo przecież Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat tam w tej kampanii też uczestniczyli, niż no, kandydatka małej bądź co bądź partii, czyli Partii Razem, opozycyjnej, która jest mocno przez rządzących krytykowana, zwłaszcza z tej lewej strony. No i tak po prawie 18 tysięcy głosów kontra 12 tysięcy głosów na korzyść pani Owcy, no to jest po prostu porażka. Stąd trzeba przyznać, że tu na lewicy nikt nie próbuje tego wyniku pudrować. Tomasz Trela, poseł tej partii, napisał o porażce. Łukasz Michnik, rzecznik tej partii, mówił dzisiaj tak.
2: Należy zacząć od tego, że dziękujemy wszystkim wyborcom, którzy zdecydowali się oddać głos na naszą kandydatkę. Dziękujemy sztabowi, wolontariuszom, każdemu, który przyczynił się do tego wyniku. Nie jesteśmy z tego wyniku zadowoleni, niemniej. Uważam, że mieliśmy aspiracje dużo większe, ambicje dużo większe, liczyliśmy na więcej. Bijemy się tutaj w pierś, będziemy przyglądać się temu, co poszło nie tak, tak żeby za 2,5 roku w następnych wyborach samorządowych ten wynik w Krakowie był dużo, dużo lepszy. Jeśli chodzi o drugą turę, to tutaj głos należy się Darii Gosek-Popiołek i nie będę na pewno wyprzedzał żadnych jej wypowiedzi. Tego, jak ona się zachowa w przypadku drugiej tury, to jest jej decyzja. My po prostu będziemy ją szanować.
1: No i ciekawe, czy zdecyduje się poprzeć Monikę Piątkowską, z którą są w koalicji tej krajowej. Czy jednak uznają podmiotowość wyborców? A może Łukasz Gibała? Chociaż pewnie trudno to sobie będzie wyobrazić, no ale zobaczymy. Te krakowskie układy też mogą różnymi ścieżkami chadzać. To w Krakowie, a w Warszawie też dodajmy jeszcze na koniec Rafał Trzaskowski. Do Rafała Trzaskowskiego w tym roku Mikołaj przyszedł bardzo wcześnie, ponieważ nie udało się zebrać podpisów po wymaganej liczby 132 tysięcy pod wnioskiem o referendum w sprawie jego odwołania. Maciej Wilk, który był jedną z twarzy, organizatorem tego zbierania podpisów, dzisiaj po godzinie 14 poinformował, że 111 tysięcy podpisów, przy czym dodajmy, jest to tylko ich wyliczenie, nie są to podpisy zweryfikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. 111 tysięcy, a 132 tysiące były potrzebne, mimo całkiem, bo przecież opowiadaliśmy o tym też parę tygodni temu, no z rozmachem robionej kampanii, która miała zachęcić do podpisywania się pod wnioskiem o referendum. Billboardy, wlepki, ulotki, stoiska. W internecie też było tego dużo, a jednak
3: mieszkańcy uznali, że prezydent Trzaskowski zostaje.
1: No więc tu Rafał Trzaskowski, kampanii wyborczej, w takiej, która miałaby przekonać, żeby go pozostawić w referendum, nie będzie musiał przeprowadzać. Napisał już podziękowania i że weźmie sobie do serca też uwagi krytyczne. Także tak to wygląda w Warszawie. Za 2 tygodnie w Krakowie druga tura wyborów.
3: Tak, i niewątpliwie
1: to znaczy już za niecałe 2 tygodnie.
3: Bardzo ciekawe 2 tygodnie. Klaudiuszu, a twoim zdaniem to będą wybory, myślę o tej drugiej turze oczywiście, za konkretnym kandydatem, czy przeciw pewnemu ugrupowaniu? Wiesz, o czym mówię. Gdybyś miał zaryzykować tezę?
1: Powiedziałbym, powiem klasykiem. Za, a nawet przeciw.
3: No to wybrnąłeś na koniec. No dobrze, to jeszcze komentarz pana Huberta, który napisał, że dziwne, że kandydata na prezydenta Krakowa zatwierdza Warszawa. Wygląda to bardziej na próbę sił między partiami. Czyli mówiąc wprost, mieszkańcy niezbyt się liczą, mimo tego, że mają prawo głosu w wyborach. Ech, ta polityka. No i właśnie o tej polityce opowiadał państwu dzisiaj Klaudiusz Slezak i będzie opowiadał jeszcze, także na bieżąco będą państwo informowani także o tym, co w Krakowie słychać. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
3: 16:33 na naszym zegarze. No to tradycyjnie za chwilę zajrzymy do prognozy pogody.

0: 16.36, to jeszcze w nawiązaniu oczywiście do wyborów w Krakowie. Matthew pisze, tonący brzytwy się chwyta, ale prezes pojechał w Świętokrzyskiej po zwycięstwo. Przecież wybory wygrywa się w Końskich.
1: Pogoda.
0: Kto wie, może jeszcze prezes tam zawita. 16.36, za nami wyjątkowo piękny, słoneczny poniedziałek, a przed nami równie spokojny wieczór. Choć poranek przywitał niektórych z Państwa gęstymi mgłami, to w tej chwili nad przeważającą częścią Polski rozpościera się bezchmurne lub prawie bezchmurne niebo. Jedynie na północy kraju okresami umiarkowane zachmurzenie, ale ciepło dziś od 17 do 24 stopni, przy czym najchłodniej na północnym wschodzie, a najcieplej na zachodzie, w centrum 21. Wiatr jest przeważnie słaby, umiarkowany, wiejący ze wschodu i z południowego wschodu. Ostrzeżenie mam jednak dla kierowców i spacerowiczów na północy kraju oraz na Przedgórzu Sudeckim. Tam wiatr momentami zrobi się porywisty. Z kolei wysoko w Sudetach porywy mogą sięgać nawet 60 km na godzinę. Z kolei noc zapowiada się spokojnie, ale chłodniej, o czym w szczegółach opowiem Państwu w kolejnym serwisie pogodowym. A już za chwilę porzucimy politykę i nieco więcej opowiemy Państwu o jabłku. Czasem leży w misce, trafia do szarlotki, czasem do placka, a zwykle nie poświęcamy mu jakiejś takiej większej uwagi. Tymczasem przy okazji Światowego Dnia Jabłka Olga Bobienko sprawdzi, co naprawdę kryje się pod skórką tego najbardziej swojskiego z owoców. Czy rzeczywiście jedno jabłko dziennie ma sens, co daje nam błonnik, czy polifenole, czy znaczenie ma to, po jaką odmianę sięgamy? O tym za chwilę będziemy Państwu

0: 16.41 na zegarze, a w studiu już Olga Bobianko. Cześć Olu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Temat jabłek zaczyna nam się rozwijać i to bardzo dobrze, bo już o tych jabłkach za chwilę będziemy Państwu opowiadać, ale widzę, że jeszcze w komentarzach w naszych mediach społecznościowych bardzo żywo dopytują Państwo o naszą wspólną akcję z Blikiem i bardzo nas cieszy to zaangażowanie, bo przypomnę, stawka jest wysoka. Gdy uruchomią Państwo stałe wsparcie dla naszego radia, to Blik dorzuci od siebie jednorazowo aż 30 zł na rozwój naszego radia. Pojawiają się jednak pytania, które banki obsługują płatność powtarzalną na platformie Patronite. No i spieszymy z wyjaśnieniem, żeby nikt nie czuł się pominięty. Jeśli mają Państwo aplikację bankową w PKO, Banku Polskim, PKO S.A., mBanku, ING Banku Śląskim, Santanderze, Aliorze, Millennium, Credit Agricole, Nest Banku czy bankach spółdzielczych, to usługa jest dla Państwa w pełni dostępna. Widzę, że pojawiają się wątpliwości co do mBanku. Mam taką informację, proszę Państwa, że mBank sukcesywnie uruchamia płatność powtarzalną Blik, więc proszę się nie poddawać, bo jeśli dzisiaj nie można, to być może jutro już będzie można. A ty, Olu, założyłaś Ryśce już adres mailowy? No bo wiesz, Fela, hał-hał już ma. Roma, hał-hał tak, też ma. No to teraz pytanie,
1: czyli tutaj dorzucamy miauczenie Ryśka? I mówimy Ryśka.
0: No bo potrzebujemy tak. Tego adresu.
1: Jak najbardziej. 30 zł drogą nie chodzi, więc zawsze możemy dobić do tej kwoty. Więc tak. Ja jednocześnie jestem patronką od początku funkcjonowania radia, więc ja ciężko też by było oszukiwać akurat tutaj, nigdy bym nie planowała. Natomiast tak, na pewno znalazłyby się tutaj pewne osoby, które można by było jeszcze wciągnąć i ja tak sukcesywnie je wciągam.
0: No my tak oczywiście podpowiadamy Państwu, no bo wiadomo, jak ktoś jest patronem, no to musi jeszcze założyć raz konto i jeżeli nie sobie, to można czworonożnym przyjaciołom albo komu tylko Państwo zechcą.
1: Albo pociągnąć właśnie za rękę tych wszystkich, którzy dookoła jeszcze trochę na gapę mówili jeszcze chwilkę, albo trochę myślę, albo cokolwiek tam się wydarzyło, jeżeli chodzi o te nasze karty płatnicze. A tutaj rzeczywiście płatność powtarzalna, jest to płatność powtarzalna Blik, więc też nie musimy tego chyba aż tak bardzo pilnować, jak tej daty na przykład.
0: O właśnie, to jest bardzo ważne, co mówisz. To nie może być jednorazowy kod wrzucony przy pojedynczej wpłacie. Proszę o tym pamiętać, że ta
1: zaznaczamy
0: magia
1: płatność
0: polega tak, na opcji płatność powtarzalna Blik, a wszystkie szczegóły krok po kroku przygotowaliśmy dla Państwa na stronie nowyświatpisanerazem.online/Blik. I tam wszystkiego się Państwo dowiedzą. Także zapraszamy, zachęcamy do wspierania, jeśli nas Państwo lubią, lubią nas Państwo słuchać, lubią na przykład popołudniowy program o tej porze.
1: I bardzo, bardzo, bardzo by nam było miło, bo jednak to jest
0: duże wsparcie. I nie da się
1: tego
0: rozwijać.
1: Tak, nie da się tego inaczej nazwać, jak rzeczywiście tej niepowtarzalnej okazji do tego, żebyśmy zebrali więcej pieniędzy i mogli takie pieniądze również dostać, więc gdyby Państwu zależało na naszym funkcjonowaniu, to jest to kolejna okazja ku temu.
0: Ryśka miał? Ryśka miała.
1: Ryśka.
0: To już oczywiście.
1: Ryśka wręcz będzie miała.
0: PS oczywiście napisał pan Tomasz, 30 zł piechotą nie chodzi, piechotą nie drogą, bo może chodzić o ścieżki bezdroża, chodniki i tak dalej.
1: To prawda, to prawda.
0: No dobrze, 16.45, no to my teraz o tych jabłkach, chociaż ja oczywiście o tej naszej akcji blikowej jeszcze będę Państwu przypominać. Jabłko zwyczajne, codzienne, jednak trudno wyobrazić sobie polski sad bez tych czerwonych, zielonych czy żółtawych owoców. Symbol jesieni trafia do ciast, kompotów, soków, przetworów, a w Polsce uprawia się dziesiątki odmian jabłek. Jesteśmy jednym z największych producentów jabłek w Europie, a nasze sady każdego roku dostarczają miliony ton owoców. Jabłko ma też swoją historię. Przez wieki było symbolem zdrowia, pokusy, płodności, dostatku. No właśnie, a dzisiejsza kartka z kalendarza pokazuje jedno. Mamy Światowy Dzień Jabłka, więc zaglądamy do sadów, na stoły i do kuchni, żeby przyjrzeć się bliżej jednemu z najbardziej polskich owoców. I teraz o tym owocu opowie Państwu Olga właśnie. Chociaż ja sobie przypominam pytanie z familiady. Jabłka występujące w polskich sadach. I co pani odpowiedziała?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Banany.
1: Nie.
0: Także proszę państwa, jeżeli pojawia się takie pytanie w familiadzie, to proszę pamiętać, jabłko w polskich sadach. No dobrze.
1: To na przykład papierówka, antonówka, szara ryneta, kosztela, malinówka, grochówka. Ja bym mogła wymieniać, chociaż tak naprawdę ja chyba nawet nie jestem pewna, który gatunek jest moim ulubionym.
0: Szara ryneta, złota ryneta chyba jeszcze.
1: Który jest moim ulubionym, tylko konkretnie wiem, jak ono wygląda, wiem, na ile jest twarde i wiem mniej
0: więcej...
1: A jak
0: to sprawdzasz? Gryza, tak.
1: Namacalnie. Palcami. Tak właśnie to sprawdzam. Ale i wiem też mniej więcej na jakim etapie tegoż właśnie roku ono się pojawia. Czyli moje ulubione to są lipcowe i teraz właśnie te wrześniowe, te późniejsze jabłka. Ale tak jak powiedziałaś, niby zwykłe, a można by było chyba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Polskę, to jabłko to nad owoc. No bo trudno znaleźć drugi taki, który tak mocno też wrósł w polską codzienność. No bo mamy rzeczywiście i możemy tak mówić, że jednocześnie są w plecaku do szkoły i na stole po obiedzie, w cieście niedzielnym na przykład dodatkowo i w skrzynkach tych stojących jesienią przed sadem. No ale zanim stało się taką papierówką z dzieciństwa albo tą szarlotką, o której też dzisiaj będzie, no to przez tysiące lat było jednym z tych najważniejszych owoców naszej części świata, więc ja gwoli takiego wprowadzenia krótki wycinek z historii. Czyli na naszych ziemiach jabłonie uprawiano już w średniowieczu i tutaj dużą rolę odegrali zakonnicy, którzy zakładali właśnie sady i uczyli szczepienia szlachetnych odmian. I tak w Wielkopolsce pierwsze sady pojawiły się już w XIII wieku. Później jabłka wykorzystywano nie tylko do jedzenia, bo robiono właśnie z nich również ocet i jabłecznik. I oczywiście od początku nie chodziło tylko o jedno jabłko, tylko chodziło o ich różnorodność, czyli właśnie te mniej więcej, które wymieniałam, tak jak antonówka świetnie nadaje się do pieczenia, tak renety trafiają do przetworów, a o koszteli mówi się jak o takim królewskim jabłku. No, a oczywiście na przykład to też są moje jedne z ulubionych, ale na samym początku, póki jeszcze są twarde i bardzo, bardzo zielone, czyli papierówki, które trzeba jeść szybko, no bo są delikatne, soczyste i właściwie nietrwałe. Dosyć szybko też się psują.
0: A szara ryneta podobno na jabłecznik.
1: A jeszcze na jabłecznik. Okej. Okay. No to właśnie. To bardzo podobnie jak z antonówką. No ale właśnie, przychodzi ta szarlotka i chyba najbardziej takie jest to polskie skojarzenie z jabłkiem, bo kruche ciasto. Ja, zresztą tak się składa, że korzystając z okazji tegoż święta, to taką szarlotkę mam czekającą w domu na mnie właśnie dzisiaj.
0: Przyniosłaś mi kawałek
1: więc
0: tutaj?
1: Gdyby...
0: Czy próbujesz mi poopowiadać o tej szarlotce?
1: Próbuję poopowiadać.
0: I mnie zostawisz tutaj.
1: Będziemy.
0: A tu wiesz, takie sznurówki.
1: Dogadamy się co do tego kruchego ciasta. Coś tu załatwimy.
0: Dobra.
1: Ale właśnie. No to teraz pytanie do państwa, bo ja powiedziałam o swoim ulubionym. Kseniu, twoje? Jeżeli miałabyś wybierać, masz jakiś ulubiony
0: twarde
1: gatunek?
0: Twarde, soczyste, ale...
1: Które dokładnie? Nie wiem. No właśnie. No a właśnie. W jakiej jeszcze formie? To pytanie do państwa.
2: Ja nie jestem jakąś ogromną fanką jabłek. Jabłka jem w sumie tylko jak mi ktoś obierze i pokroi, albo w szarlotce. W zasadzie to tyle. I sok jabłkowy jeszcze taki świeżo wyciskany, to też jest smaczny. I to tyle, jeśli chodzi o jabłka.
3: Bardzo lubię jabłka praktycznie w każdej postaci i formie. Może nie wszystkie gatunki, co prawda, ale myślę, że większość. W sumie oby były twarde i kwaśne.
4: W klasycznej, w sensie gryźć.
3: I pieczone, i w postaci dżemów. Nie wiem, jeszcze soki jabłkowe też bardzo lubię. Także ogólnie uważam, że podstawa.
0: Bardzo mi się podobała pierwsza pani. Obrać, pokroić, najlepiej jeszcze wycisnąć, upiec szarlotkę i podać.
1: Oczywiście, że tak, no bo herbata i wszystko inne nie smakuje tak dobrze, jak ktoś inny zrobi.
0: A to wszystko smakuje, jak ktoś inny zrobi i poda.
1: Więc właśnie. Ale tak jak tutaj już część wspomniała, jabłko potrafi być też napojem i rzeczywiście na ziemiach polskich cydr, dawniej nazywany jabłecznikiem, był też już znany w średniowieczu, bo to kolejna kartka z kalendarza i początkowo był to napój chłopów i mieszczan, a w źródłach pojawia się nawet informacja, że wśród najbliższych królowej Bony produkowano jabłecznik z odmian sprowadzanych z Włoch. Więc tu akurat nie do końca rozumiem tę linię, no ale takie informacje się pojawiają. A jeżeli chodzi o to, co teraz, no to właśnie, Polska jest prawdziwą jabłkową potęgą, bo my mamy około 150 tysięcy hektarów sadów jabłoniowych i jabłka stanowią około 80% wszystkich zbieranych w Polsce owoców, a do tego mamy zarejestrowanych ponad 70 odmian, więc... No, wśród tych najpopularniejszych są między innymi też Gala, Szampiony, Jona Goldy i Ligole. Ligole to są jedne też z tych, za którymi
0: przepadam. One są chyba twarde właśnie. To teraz jak mi wymieniłaś nazwę, widzisz, to sobie
1: właśnie przypomniałam. I teraz jeszcze chwila o skali zbiorów jabłek, bo w 2024 zebraliśmy ponad 3,5 miliona ton jabłek, a w rekordowych latach, i to było w tych latach pandemicznych 21-22, zbiory przekraczały nawet 4 miliony ton. No i część z tych owoców wyjeżdża za granicę, bo jesteśmy jednym z największych eksporterów zarówno świeżych jabłek, jak i tego zagęszczonego soku jabłkowego. No i też tu już trzeba by było o tym również, o właściwościach zdrowotnych jabłek wspomnieć, bo może nie jemy na co dzień tak dużo, jak powinniśmy, mając także do nich tak ogromny dostęp, a jak mówi dietetyczka doktorka Justyna Bylinowska, jabłka są niezwykle, tak jak również inne owoce, ale jabłka same w sobie nie mają dużo kalorii, a za to mają dużo wspaniałych właściwości.
5: Kończymy sezon późnymi odmianami jabłek, więc te wszystkie lokalne, polskie super owoce warto jest włączać do codziennego jadłospisu. Są to źródła węglowodanów złożonych i przede wszystkim witamin i antyoksydantów. Te składniki są bardzo trudne do nadrobienia z innych źródeł niż warzywa i owoce. W związku z tym jabłka są jednym z tych produktów, które warto jest włączać do diety, żeby dostarczyć odpowiednią ilość składników odżywczych, w tym witamin, składników mineralnych i rzeczonych polifenoli, które działają przeciwzapalnie, antynowotworowo, przeciwcukrzycowo, więc te korzyści, które płyną z spożycia, są przewyższające.
1: Oczywiście, że są przewyższające, a do tego jeszcze są kwestie zdrowotne, o czym mówi profesor Andrzej Fal z Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.
6: Owoce są bardzo istotnym elementem diety. Niestety, jeżeli popatrzymy na statystyki europejskie, w Polsce spożywamy na tak zwaną statystyczną głowę, jedną z najmniejszych ilości owoców w Europie. To zdecydowanie trzeba zwiększyć, przesunąć dietę ze strony tłuszczów i mięsa w stronę owoców i warzyw. Niestety u nas to się nie dzieje. Bardzo tego zachęcam, a akurat pora jest temu sprzyjająca, bo dostępność jest wielka.
1: No właśnie, dostępność jest teraz niemała i to wystarczy się wybrać na bazary albo do sadów, żeby popatrzeć, coż tam spada z tych drzew.
0: No właśnie, a dla Państwa, jakie jabłko jest tym jedynym? Twarde, kwaśne, miękkie, słodkie, a może jabłka uznają Państwo tylko w szarlotce? 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat online i media społecznościowe. Olga Bobienko, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również.
0: Ale jeszcze się nie żegnamy, bo oczywiście po 17 będziemy opowiadać Państwu o czymś zupełnie innym. To jeszcze szybciutko wpis Pani Karoliny. Miał, miał, nowe konto będziesz miał. Mik, mik, zapłać, nie a zapłać powtarzalnym blik. Nasza radiowa rodzina będzie zadowolona, bo wleci dodatkowa mamona. To jeszcze pani Karolino, proszę napisać, czy nasza radiowa rodzina już zadowolona, bo wleciała dodatkowa mamona. W każdym razie my bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do naszej blikowej akcji, do wspierania Radia Nowy Świat, szczególnie, że blik do każdej Państwa złotówki dokłada 30 złotych. Także naprawdę warto. Do 21 października.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Waldemar Żurek powołał w prokuraturze krajowej zespół prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Pracami 7-osobowego zespołu pokieruje prokurator Marek Wełna, który od lutego pełni funkcję naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Postępowanie, którym zajmie się zespół, dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej BitBay, a następnie Zonda Krypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta nie odbędzie się. Inicjatorzy akcji zebrali 111 tysięcy podpisów, czyli o 21 tysięcy mniej niż wymagane minimum. Głos w sprawie braku referendum zabrał prezydent Rafał Trzaskowski we wpisie na platformie X. Podziękował wszystkim, którzy przez ostatnie 2 miesiące okazywali mu zaufanie i wspierali realizowaną przez niego wizję rozwoju Warszawy. W akcję nie zaangażowały się żadne ruchy polityczne. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7-6-3-6-3 i awansował do finału turnieju ATP 250 rozgrywanego na twardych kortach w chińskim Chengdu. W decydującym starciu czeka go pojedynek z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. To już 13 finał w karierze Hurkacza. Po raz ostatni grał o tytuł ATP w maju zeszłego roku podczas turnieju w Genewie. Spektakl dla dzieci z łódzkiego teatru Pinokio, Ojojoj, wielka historia małej kreski, zwrócił uwagę jurorów zakończonego właśnie 33. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Subotici w Serbii. To jeden z najważniejszych festiwali dziecięcych w Europie. W programie tegorocznej 33. edycji wydarzenia zaprezentowanych zostało 13 spektakli, m.in. z Chin, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Słowenii i z Polski, a nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymała Aleksandra Page.
4: Jest mi niezwykle miło, że nasz spektakl został dostrzeżony na festiwalu w Subotici i wyróżniony nagrodą za najlepszą reżyserię. Choć to moje nazwisko widnieje przy tym wyróżnieniu, to będę za każdym razem powtarzała i podkreślała, że praca nad tym spektaklem była bardzo zespołowa. Dlatego tak naprawdę jest to nagroda dla nas wszystkich, dla twórców, dla zespołu aktorskiego, z którymi wspólnie zbudowaliśmy ten świat.
3: Premiera spektaklu Ojoj, wielka historia małej kreski w Teatrze Pinokio w Łodzi miała miejsce rok temu, podczas pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. Druga edycja tego festiwalu rozpocznie się już za tydzień, a Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: A to już 3 minuty po godzinie 17:00.
6: Nowy Świat po południu.
5: No to rozpoczynamy oficjalnie drugą godzinę popołudniowego spotkania. Robert komputer mi już oddał, więc Państwa, właściwie nasza skrzynka do Państwa dyspozycji. Właściwie to też Państwa skrzynka. Popołudnie ma Panowy Świat online i nasz numer telefonu również 224 280 280. Proszę o nim nie zapominać.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: I Madonna drugą godzinę rozpoczyna.

0: 8 minut po godzinie 17. Właściwie chyba nikt z Państwa nie napisał, że nie lubi jabłek, ale jakie jabłka się tutaj pojawiają w Państwa komentarzach. Jeżeli chodzi o słowo pisane, to wygrywa chyba lobo, tak po prostu do zjedzenia, a do szarlotki i na przetwory szara reneta. 224-280-280 to w sprawie jabłek jeszcze Państwa głos.
1: Słyszałam tu na temat takich wspaniałych jabłek, jak malinówki, które są bardzo soczyste, niestety nie są trwałe, więc one są tylko na jesieni. No i landsbergie, które może nie wyglądają, ale smakują. Także polecam gorąco.
0: No proszę, pani poleca, pani Wanda poleca, która też napisała, że ulubionym jabłkiem jest malinówka, kosztela i papierówka. Ale takie ze starych drzew, które rosły nie w takich sadach jak teraz. No właśnie, pani Wando, tylko gdzie je jeszcze znaleźć? No to jeszcze jeden głos w sprawie jabłek.
2: Ja nie mieszkałem z moją mamą. Jak do niej przyjeżdżałem, często robiliśmy zakupy i mama mówiła, to ja najbardziej lubię szampiony. Mamusiu, nie mówisz szampiony, tylko czempiony. Dobrze, dobrze. No i tak trwało to parę lat w końcu. Niestety już po śmierci mamy przeczytałem artykuł, że to są szampiony, a nie czempiony. Także jest jabłka, a specjalnie szampiony.
0: No a Państwo, co kupują na rynku? Szampiony czy czempiony? Proszę się pochwalić. 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat Online. I kiedy sprzedawca jest bardziej zaskoczony. Ale tak sobie myślę, że najzdrowsze rzeczy nie muszą być ani modne, ani egzotyczne. Spoglądając w to, co Państwo piszą, czasem po prostu wystarczy sięgnąć po jabłko.

0: 13 minut po godzinie 17. Kwestia jabłek, to myślę, że do końca programu moglibyśmy o nich Państwu opowiadać i Państwo mieliby też własne historie z jabłkami związane, tak można tak powiedzieć. I z czasów dzieciństwa, i z tego, skąd jabłka pochodziły. Najlepsze, podobno najlepiej kradzione smakują, tak przynajmniej Państwo donoszą, ale tego oczywiście nie polecamy, natomiast proszę pamiętać, że to, co za siatką po Państwa stronie albo po stronie ulicy, to można zerwać, tylko nie wiem, czy to akurat najzdrowsze to jabłko. Ale sami Państwo zwracają uwagę, że na zdrowie jedno przynajmniej dziennie wypadałoby zjeść. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat online, skoro jabłko mamy już, chciałam powiedzieć, zjedzone, może bardziej rozgryzione dosłownie i w przenośni i wiemy już, czym karmić nasz organizm, to teraz porozmawiamy o tym, czym karmimy się w internecie. Najchętniej cudzymi historiami, emocjami, komentarzami i oburzeniem, które czasem bardzo szybko zmienia kierunek.
1: Bardzo wielu ludzi, no ogromna ilość, jest frustrowana, niezadowolona swojego życia, rozczarowana.
2: Kobiety są bardziej aktywne komunikacyjnie, nie tylko w tej sferze takiej rzeczywistej, ale też, jak pokazują badania, w tej sferze online'owej.
0: No to za chwilę Olga Mubienko opowie Państwu o historii taksówkarki i mężczyzny, który przy zamawianiu kursu chyba pomylił usługi przewozowe z agencją towarzyską. Kobieta jego wizerunek upubliczniła w sieci, ale zamiast poparcia przeczytała, że zniszczyła mężczyźnie życie. Oczywiście internet może ostrzegać, ale można też tam łatwo przekroczyć granicę prawną. Dlatego po 17.30 moim gościem będzie mecenas Tomasz Palak, ekspert prawa nowych technologii i ochrony wizerunku. A zapytam przy okazji, czy możemy nagrać osobę, która zachowuje się w stosunku do nas niewłaściwie i kiedy wolno nam takie nagranie opublikować. I czy fakt, że chcemy ostrzec innych, rzeczywiście prawnie nas chroni. Innymi słowy, kiedy pokazanie czyjegoś zachowania jest obroną, a kiedy sami możemy narazić się na odpowiedzialność prawną.

0: Boogie Beasts i 19 po 17. To jeszcze zaglądam do naszej skrzynki. Pani Elżbieta proponuje przeprowadzenie konkursu blikowego, ale nie dla słuchacza, a dla audycji. Dwie drużyny, jedna do południa, czyli Nowy Świt w środku do godziny 12 i druga w środku od 12 do 14 i po południówka. Wygrywa ta drużyna, która zbierze więcej w danym dniu blików i ogólne podsumowanie na koniec. Pani Ela pisze tak, wszystkie chwyty dozwolone, prośby, przekupstwo, namawianie. Może z wyjątkiem gruźby, bo te są karalne, ale można na przykład sprowadzać pomoc zewnętrzną. Nagroda oprócz satysfakcji, szampan, balony i co tam tylko słuchacze wymyślą. Jak się podoba, Olu?
1: Ja myślę, że to nie do końca jest dobry pomysł, bo może wprowadzić pewne zamieszanie w naszym zespole, a my się całkiem lubimy, więc szkoda by było, żeby...
0: No właśnie, też taką powziąłam... No właśnie, zdrowa konkurencja oczywiście tak, ale z drugiej strony chyba nie chcielibyśmy, żeby jeden blok drugiemu musiał później mówić. A my to zebraliśmy, a wy to nie, bo państwo też o różnych porach różnie nas słuchają i ta słuchalność też wygląda zupełnie inaczej.
1: Tym bardziej, że to państwo zbierają też, więc róbmy to razem.
0: Mhm, ale cały czas do konkursu blikowego państwa zachęcamy. No dobrze, 20 minut po godzinie 17, to teraz prosimy nieco młodszych, może nie muszą tego wszystkiego słuchać, ale proszę sobie wyobrazić, obca kobieta dostaje wiadomość, zrobisz mi loda, publikuje ją w sieci razem z wizerunkiem mężczyzny i nagle w komentarzach zamiast rozmowy o tym, dlaczego facet pozwolił sobie na taki tekst, pojawiają się głosy, niszczysz mu życie rodzinne, po co go pokazujesz? Takie historie opowiadają kobiety pracujące i jako kierowczynie taksówek, czy obsługujące klientów. Ich codziennością są seksualne komentarze, propozycje i zachowania, które mają być rzekomo tylko żartem. Bywa też odwrotnie. Kobieta robi zdjęcie mężczyźnie, który zachowuje się wobec niej obscenicznie, publikuje je i sama zaczyna być rozliczana z tego, że mogła narazić go na konsekwencje. Dlaczego, kiedy kobieta mówi o przekroczeniu granicy, przerzuca się na nią odpowiedzialność? To postanowiła sprawdzić właśnie Olga, która jest razem ze mną cały czas, a później ten temat także prawnie z prawnikiem spróbujemy rozstrzygnąć.
1: I to jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie prawne, bo w sieci pojawiają się chociażby przy okazji tej sytuacji, którą opisała pani taksi powiat piaseczyński, taki jest profil, jest to taksówkarka, do której i która zamieściła właśnie screen z wiadomości, którą to wiadomość wysłał dorosły mężczyzna, pisząc: witam, czy lodzik wchodzi w grę? I tutaj cytuję. No i w związku z tym, że ta kobieta opisała tę sytuację, w komentarzach pojawiły się, tak jak wspomniałaś, między innymi odpowiedzi dotyczące tego, że okej, możesz ponieść nawet konsekwencje prawne za udostępnienie zdjęcia i tych informacji. I tu też cytuję, nie będę cię umoralniał co do kłopotów rodzinnych, na jakie naraziłaś kolesia, który w sumie tylko zapytał. Głupio, ale tylko zapytał. Jeśli to nie fake, to postąpiłaś tak samo mądrze jak on. Jest to mega słabe. Mm-hmm. Zamiast rzeczywiście skupić się na tym, że jest to informacja, która jest to wiadomość, która pojawia się raczej niejednorazowo, bo nawet to pytanie, czy zrobi mi pani loda, to pytanie bardzo często słyszą pracownice lodziarni, które zgłosiły między innymi

0: żart można byłoby zostawić dla siebie, jeżeli to rzeczywiście jest tylko zwykły żart, a nie mówić
1: albo ewentualnie do kogoś zaprzyjaźnionego, znanego, a nie w stosunku do obcej kobiety.
0: I to na dodatek właśnie w pracy chociażby, bo to słowo żart jest tutaj nadzwyczaj ciekawe, bo jeżeli ktoś mówi do obcej kobiety seksualny tekst, a potem tłumaczy, że przecież tylko żartował, albo jeszcze dodatkowo, bo o takich sytuacjach wspominały te pracownice, czyli dorzuci jakieś komentarze o jej wyglądzie, może coś sobie cmoknie, no to to właśnie jest... ciężko nazwać dowcipem i jeszcze przerzucić odpowiedzialność, oczywiście łatwiej jest przerzucić odpowiedzialność na kobietę, bo to ona nie zrozumiała tego żartu, a przecież miała się nie obrazić i powinna mieć dystans. Tego typu komentarze pojawiają się zarówno w kontekście tej kampanii, jak i tego wpisu taksówkarki. Więc ten mechanizm świetnie widać w różnych historiach i też, no niestety... tym trzeba się, może nie tyle, że liczyć, co bardziej mierzyć. I więc pytanie, jak się zmierzyć z tego typu sytuacjami, to też opisuje psycholożka, profesorka Katarzyna Walencka-Matyja.
2: Kobiety są bardziej aktywne komunikacyjnie, nie tylko w tej sferze takiej rzeczywistej, ale też, jak pokazują badania, w tej sferze online'owej. Także jeśli chodzi nawet o korzystanie z mediów społecznościowych, czy właśnie wyrażanie opinii, to tam kobiety no, częściej są widoczne niż mężczyźni. To jest jakby trochę znowu taka dyskusja na temat tego, no, co robić, żeby kobiety były bardziej bezpieczne. W takim sensie, czy jakby je edukować, czy być może zwrócić się w kierunku mężczyzn. Może to ich edukować, jak mają sobie radzić z napięciem, którego doświadczają. Może im pokazywać, jakie alternatywy mogą znajdywać dla zachowań ryzykownych, które chcą podejmować względem kobiet.
0: Bo kobieta wykonuje tutaj swoją pracę. Obcy w przypadku taksówkarki, obcy mężczyzna wziął numer telefonu, pod którym może zamówić przejazd, no i wykorzystuje go do, może i żartu, ale tak naprawdę do seksualnej propozycji. Więc nie tylko przekracza jej granice, ale też wykorzystuje sytuację zawodową, w której to ona jest usługodawczynią, a on jest klientem. I takie, kiedy takie historie trafiają do internetu, to właśnie często pojawiają się te reakcje na zachowanie kobiety, albo inaczej komentarze względem reakcji kobiety. A tak naprawdę, no i pojawiają się między innymi te pytania, czy przesadziła, czy powinna była go zablokować, czy naprawdę musiała publikować tę wiadomość, albo czy nie wystarczyło zignorować. Więc wydaje mi się, że w odniesieniu do tego, o czym powiedziała profesorka Walencka-Matyja, to pierwsze pytanie powinno być prostsze. Po co w ogóle ten ktoś to napisał? Albo po co ten żart wypowiedział w tej lodziarni, bo podobny problem pojawia się właśnie w najróżniejszych tego typu sytuacjach, tylko to, co się pojawia w internecie, to jest oczywiście jedna kwestia, ale również kobiety pracujące jako kierowczynie taksówek opowiadają o tych seksualnych komentarzach, propozycjach i zachowaniach pasażerów już w samochodzie. A wtedy szczególnie trudne bywają te nocne kursy i pytanie, jak właśnie reagować, to jest za każdym razem pytanie. Natomiast to upublicznienie tego wizerunku i przedstawienie i nazwanie takiej sytuacji w pewien sposób pokazuje, jaka jest skala takiego problemu. Więc dzięki temu możemy, jakkolwiek to brzmi, no bo lepiej by było, gdybyśmy nie musiały w ogóle adresować tego typu sytuacji
1: i na ten temat rozmawiać.
0: Ale wiedząc, że takie sytuacje mają miejsce, możemy też, tworzymy pewnego rodzaju forum do rozmowy i też zwracamy uwagę na problem społeczny, który rzeczywiście jest. I o tym mówi psycholożka, profesorka Katarzyna Popiołek.
3: Bardzo wielu ludzi, no ogromna ilość, jest frustrowana, niezadowolona swojego życia, rozczarowana, ma poczucie krzywdy i teraz jest równocześnie z tym związana taka rzecz, że gdy kogoś poniżam i sam ustawiam się wyżej, to jest taka próba podwyższenia swojej pozycji. On jest gorszy, a ja lepszy. W związku z tym mogę sobie przypisać większe poczucie wartości niż jemu. Warto o tym pisać, pokazywać, jakie to są niskie mechanizmy, co za tym stoi i tak dalej, ale nie nadawać wartości wypowiedzi tej osoby, polemizując z nią.
0: I oczywiście, nie ma takiej potrzeby, żeby dyskutować, bo wtedy to jest już trochę to karmienie trola. ale upublicznienie wizerunku, czy tak

0: jak na przykład robią też dziewczyny w social mediach, obserwuję także takie profile, które pokazują na przykład ojców, którzy wstawiają na swój profil publiczne zdjęcia ze swoimi córkami, a jednocześnie piszą nadzwyczaj obraźliwe i obleśne komentarze. Nie mówię, że robią to tylko mężczyźni, kobiety również, więc są tego typu sytuacje, że upubliczniane są wizerunki zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ale tu się pojawia jakiś taki mechanizm, który specjaliści nazywają wtórną wiktymizacją, więc jednocześnie zrzucamy na ofiarę winę, no bo dlaczego upubliczniła? Dlaczego? Bardzo często pojawia się także w tych komentarzach, więc tutaj myślę, że to jest dobra kwestia, kwestia RODO, bo większość komentujących tłumaczy osobom, które upubliczniają wizerunki takich oblechów, tak bym to nazwała, tłumaczy, że no ale przepisy są takie, że to teraz po pani stronie będzie problem, bo RODO, bo RODO,
1: to, wiesz co,
0: bo
1: ja się tak często spotykam z takimi komentarzami i to dotyczy absolutnie wszystkiego. Tej sfery, o której dzisiaj rozmawiamy w popołudniowym programie, ale pamiętam dokładnie taka sama sytuacja sprzed kilku dni, kiedy pani ostrzegała przed nieuczciwą firmą wykończeniowo-remontową, jakbyśmy tego nie nazwały, też upubliczniła nazwę tej firmy. Znaczy firma wzięła dość dużą zaliczkę, chyba taką, której no właściwie wziąć nawet nie powinna prawnie, bo zaliczka też oczywiście przepisami prawa jest regulowana. No i niestety panowie nie przyjechali. Mówiąc krótko, zniknęli. Pani się dobija, odwiedza firmę. Firma okazuje się, że no zamknięta. Niby szyld jest, ale nikogo nie ma. Nikt nie odbiera telefonów. No i tak przez 3 tygodnie, tak? No więc kobieta trochę z takiej bezradności, tak? Upubliczniła, że ostrzega przed tą firmą, no bo a może
0: mogą
1: ktoś miał kontakt.
0: Niemałe
1: dokładnie.
0: Pieniądze.
1: No i oczywiście w komentarzach co się pojawia, że pani ujawniła nazwę firmy, imię, nazwisko właściciela. W związku z tym grożą jej konsekwencje prawne.
0: Oczywiście, że tak. Więc jeżeli złapiemy złodzieja za rękę, to też będzie upublicznienie jakiegoś wizerunku. To już akurat mój. To jest bardzo charakterystyczne przesunięcie, o tym mówią psychologowie, czyli zamiast pytać, dlaczego ktoś uznał, że może skierować taki komunikat albo zachować się w taki sposób, no to my będziemy się zastanawiać nad tym, czy ta konkretna osoba miała prawo narazić tę osobę, która przekroczyła swoje uprawnienia, narazić na konsekwencje. Oczywiście to są dwie różne rzeczy, bo można uważać, że publikowanie czyjegoś wizerunku w internecie jest niewłaściwe. Można tutaj pytać o granice prawa, prywatności, ochrony dóbr osobistych. No ale nie każde publiczne oskarżenie jest oczywiście prawdziwe, a internet nie zawsze jest sądem, ale to nie sprawia, że seksualny komentarz, propozycja albo tego typu zachowania nagle stają się zachowaniami w porządku. Dosyć trendującym tematem, jeżeli chodzi o social media w ostatnich dniach, jest także kwestia tego, jak, no tu w konkretnym przypadku mężczyźni mogą się zachowywać w górach, widząc samotną kobietę, czyli to też jest na konkretnych przykładach ta historia została podniesiona, natomiast ten apel i ten przekaz, myślę, że byłby najlepszym takim podsumowaniem i taką puentą tego, o czym teraz mówię, więc oddam głos twórczyni popularnego kanału Koncept Talerzykowy, Hani Pawlik-Sroczyńskiej.
2: Apel do kolesi, którzy w górach zagadują laski, które są same. Nie bądź cringe'em. Nie leź za nią 2-3 metry przez pół szlaku. Jak przy schronisku jest 15 wolnych ławek, nie siadaj na tej, gdzie ona siedzi. Nie podchodź i nie mów, gdzie idziesz, może się spotkamy. Ta laska marzy o tym, żeby cię nie spotkać. Jest sama w górach, bo chce być sama i nie chce z nikim gadać, a już na 150% nie chce gadać z tobą, gwarantuję ci. Jeśli kojarzysz takie badania, gdzie kobiety zostały zapytane, czy wolałyby w samotności spotkać mężczyznę czy niedźwiedzia, i tam większość odpowiedzi było, że niedźwiedzia, i nie rozumiesz, skąd taki wynik, to prawdopodobnie jesteś częścią problemu. Nie zagaduj, nie śledź, nie ocieraj się, nie bądź cringe'em. To jest tak proste. Dziękuję.
0: I ja bym tak naprawdę zostawiła to jako puentę. To jest tak proste. Często wystarczy jeszcze dodać sobie w głowie takie pytanie. Czy ktoś w ogóle pytał? I czy ktoś mnie zaczepiał? Czy ja naprawdę muszę w tym momencie napisać tę wiadomość, odezwać się do kogoś, czy zaczepić tę dziewczynę.
1: To jeszcze komentarz pana Tomasza, który napisał, dlaczego kobiety nie mogą się bronić przed obleśnymi odzywkami, bo prawo zostało stworzone przez mężczyzn. Taką stawiam tezę. I jeszcze pani Marzena, która napisała, że straszne, to nie mogę tego słuchać, bo mi ciśnienie skacze i tak bardzo potrzebna jest teraz część prawna. Kiedy możemy i w jakich sytuacjach czyjś wizerunek upublicznić? No i właśnie o tym już za chwilę porozmawiam z mecenasem Tomaszem Palakiem, ekspertem prawa nowych technologii i ochrony wizerunku. Bardzo serdecznie Państwa na tę rozmowę zapraszam. Olga Bobienko, bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I do usłyszenia jutro.
0: Jutro.
1: Dobrze.

0: Pogoda.
1: Przed nami w większości kraju bardzo spokojna i przejrzysta noc. Nad przeważającym obszarem Polski niebo będzie bezchmurne albo przykryte jedynie małym zachmurzeniem. Nieco więcej chmur dziś tylko lokalnie na północy kraju. Czeka nas jednak wyraźne ochłodzenie, bo temperatura minimalna na przeważającym obszarze naszego kraju wyniesie od 5 do 10 stopni tylko. Najcieplejsza noc szykuje się na wybrzeżu. Termometry wskażą 12 stopni, z kolei grube kurtki przydadzą się mieszkańcom dolin i kotlin karpackich. Tam słupki rtęci spadną lokalnie nawet do zaledwie 1 stopnia powyżej zera. I mam też ważne ostrzeżenie dla kierowców. W drugiej połowie nocy, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski, zaczną tworzyć się gęste mgły. Miejscami mogą one ograniczyć widzialność do 200 metrów, dlatego apelujemy o ostrożność na drogach. Wiatr w nocy ma być słaby, momentami umiarkowany, wiejący z południowego wschodu. Najwyższe porywy dochodzące do 60 km na godzinę synoptycy prognozują wysoko w Sudetach. Tyle w nocy, a co w kolejnych dniach, oczywiście opowiem w prognozie za godzinę.

0: nie da rady.
1: Obiecałam Państwu wątek prawny do historii, którą opowiadała przed chwilą Olga Bobienko. No to ten wątek prawny właśnie zaczynamy. Mecenas Tomasz Palak, ekspert prawa nowych technologii i ochrony wizerunku, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że jest pan dzisiaj razem z nami. Panie mecenasie, nie wiem, czy pan przysłuchiwał się naszej dyskusji z Olgą, ale wiem, że historię mniej więcej przynajmniej z Piaseczna, o której opowiadała nasza redakcyjna koleżanka, pan zna. Mężczyzna, zamawiając taksówkę, przekracza granicę. Powiedzieć dobrego smaku to nie powiedzieć nic. Pojawiają się zwroty obraźliwe z podtekstem seksualnym. Kobieta publikuje jego wizerunek i ostrzega w sieci innych. No i pojawia się to pytanie. Czy człowiek, który zachował się nagannie, traci prawo do ochrony swojego wizerunku?
2: No cóż, no samo tego rodzaju naganne zachowanie nie sprawia z automatu, że ktoś traci prawo do ochrony swojego wizerunku. Wyobrazić możemy sobie chociażby sytuację, że po prostu to oskarżenie jest nieprawdziwe. W tym przypadku też tego w gruncie rzeczy nie wiemy. Natomiast nie możemy domniemywać z automatu, że jeżeli ostrzegamy i robimy to powiedzmy w dobrej woli, no to nagle niesamowitym trafem, że tak powiem prawnym, pojawia się jakiś wyjątek pozwalający na niedbanie o ochronę wizerunku. Jakby złe zachowanie nie odbiera człowiekowi prawa do dbania o ochronę jego wizerunek, może natomiast sprawić, że taki, nazwijmy to, interes społeczny przemawiający za tą publikacją stanie się silniejszy. Natomiast każdy taki przypadek będziemy prawdopodobnie oceniać indywidualnie. No i czy to się internautom podoba, czy nie, raczej powinien robić to sąd, a nie samosąd.
1: No to zaraz dojdziemy do tego, czy sąd w ogóle takimi sprawami się zajmuje, i teraz kwestia dowodów. Ale jeszcze jedna rzecz, bo bardzo często pod tym postem pojawia się właściwie taki apel albo też troszeczkę straszenie tej kobiety i pojawia się słowo RODO. Czy przed czym chroni RODO? Przed publikowaniem wizerunku, przed ujawnieniem danych osobowych?
2: RODO jest regulacją, która zajmuje się danymi osobowymi, natomiast w kontekście takiej na przykład publikacji, o jakiej rozmawiamy w tej chwili, tej pani, no to mielibyśmy do czynienia jednocześnie z kilkoma jakby przepisami, bo byłyby to przepisy prawa autorskiego, konkretnie artykuł 81, które właśnie mówią, że domyślnie jakby rozpowszechnienie wizerunku wymaga zezwolenia. Byłoby to RODO, bo wizerunek stanowi również daną osobową, więc mamy do czynienia z obracaniem, że tak powiem, danymi osobowymi i trzeba by znaleźć podstawę, delikatnie mówiąc, a mogłoby się okazać, że jej brak. No i mielibyśmy do czynienia też z wątkami tego, że ta osoba mogłaby się poczuć zniesławiona, mogłaby poczuć, że naruszono jej dobra osobiste, więc tutaj odpowiednio są to przepisy czy kodeksu karnego, czy cywilnego, pozwalające jej na bronienie swojego dobrego imienia, jeżeli uważa, że ono zostało naruszone. Więc mamy tutaj kilka rzeczy zazębiających się i w tych komentarzach, gdzie osoby mówią, jednocześnie wszyscy mają rację w pewnym sensie. I ci, którzy mówią o kodeksie karnym, i ci, którzy mówią o kodeksie cywilnym, i ci, którzy mówią o wizerunku w znaczeniu tych przepisów z prawa autorskiego, i ci, którzy mówią o RODO. Po prostu ta osoba w tej sytuacji, jeżeli nie odpowiadałaby i ta publikacja, miałaby kilka dróg do zastosowania, przy czym warto od razu to powiedzieć, że nie musiałaby wybierać jednej, mogłaby stosować je równolegle.
1: No właśnie, bo teraz pytanie, czy ten mężczyzna tak naprawdę po swoim, nazwijmy to, niewybrednym żarcie, bo po prostu wielu uważa, że to był żart najzwyczajniej w świecie, jest bezkarny i kobieta nic nie może z tym zrobić?
2: Nie, absolutnie. Tutaj w tę stronę też nie możemy pójść. Natomiast czy rzeczywiście ta publikacja publiczna jest najlepszym pomysłem, to można mieć wątpliwości w kontekście tego, czy to nie przekracza właśnie granic prywatności tego mężczyzny. Jeśli ta osoba uważa, że ten komunikat od tego mężczyzny jest dla niej krzywdzący, obraźliwy i tak dalej, no to tutaj pozostaje jej, krótko mówiąc, droga prawna i o ironio, w pewnym sensie o ironio, w wielu przypadkach mogą być to te same przepisy, czyli na przykład te o zniesławieniu, na przykład te o dobrach osobistych, natomiast no właśnie decyzja o tym, żeby dokonać publikacji tej osoby i narazić ją na jakiś ewentualny internetowy właśnie, no nieraz lincz, zawsze wymaga zdecydowanego zawahania się i po prostu analizy, czy to nie jest za wiele.
1: Mhm. A podjąłby się pan prowadzenia takiej sprawy, jak pan ją widzi w sądzie?
2: Podjąłbym się, mówiąc wprost, sprawy po obu stronach i nie chodzi tu oczywiście o to, że jest to moja praca, tak? Natomiast w obu przypadkach, zarówno jeśli pyta pani o to, czy podjąłbym się wsparcia tej pani, która poczuła się pokrzywdzona tym komunikatem, to jak najbardziej myślę, że bylibyśmy w stanie tutaj doprowadzić do tego, żeby jakoś jej zadośćuczynić. I analogicznie, jeśli z kolei ten pan uważałby, że jest jego wizerunek rozpowszechniany w nieprawidłowy sposób, jeśli uważałby, że to narusza jego jakieś dobra osobiste, jeśli uważałby, mówiąc na przykład wprost, że po prostu to jest nieprawda, to też byłbym skłonny usiłować doprowadzić co najmniej do tego, żeby po prostu tylko i aż w obu przypadkach ta sprawa została rozstrzygnięta przez tych, którzy powinni się tym zająć, czyli przez prawników, a nie przez ludzi, którzy w internecie dysponują tylko wizją, że tak powiem, jednej strony i może się okazać, że pośpieszyli się ze sądem.
1: Pani mecenasie, a ma to znaczenie, gdzie ta kobieta udostępniła ten wizerunek mężczyzny? Czy jest to grupa zamknięta, czy grupa publiczna? Jaki ma zasięg?
2: No może to być istotne w kontekście tego, jaka jest ocena skali tego potencjalnego rozpowszechnienia tego wizerunku, tak? No bo to nawet intuicyjnie czujemy, że to nie jest to samo. Zostawmy na moment dla mojej, że tak powiem, dydaktycznej wygody internet, ale wyobraźmy sobie, że to nie jest to samo, jeśli wywiesimy jeden plakat w swojej dzielnicy z daną osobą, a oplakatujemy całe miasto. I analogicznie, jeśli to jest grupa, nie wiem, lokalnej spółdzielni mieszkaniowej, no to pewnie ten zasięg byłby mniejszy niż spotet na przykład danego miasta, czy jakaś grupa ogólnopolska. Natomiast to też może być mylące w kontekście internetu, no bo same social media mają te mechanizmy, które pozwalają na rozpowszechnianie, udostępnianie i tak dalej, więc to się absolutnie może rozejść w sposób niekontrolowany. A poza tym, no, to są te oficjalne mechanizmy social mediów, a pozostają nadal po prostu screeny. Więc może się okazać, że wymknął się spod kontroli ten wizerunek, że my myślimy na przykład, że przecież co to za problem, że ja wrzuciłem to na grupkę właśnie, nie wiem, mieszkańców naszego bloku, gdzie jest 100 osób, ale dało się, żeby to znalazło się na jakiejś grupie większej, na czyimś wallu, albo po prostu nawet zostało zescreenowane, trafiło na jakieś portale, bo i z takimi sytuacjami miałem w swojej praktyce do czynienia, portale jakieś takie prześmiewcze, tak, z memami i tak dalej, gdzie ten kontekst bywa niejednokrotnie wręcz wypaczany.
1: Mhm. No to zostawmy tę konkretną sytuację. W internecie bardzo często działamy według zasady muszę albo powinienem ostrzec innych. Ktoś publikuje zdjęcie nierzetelnego fachowca, podaje nazwisko wykonawcy, pokazuje mechanika, dentystę czy właściciela pensjonatu. Czy społecznie uzasadniony cel wystarczy, żebyśmy mogli publicznie wskazać konkretną osobę? I chciałabym, żebyśmy też rozdzielili dwie rzeczy. Firma i człowiek, w sensie podania. Co mogę, a czego na pewno nie.
2: Zacznijmy może od tej drugiej części, to znaczy rzeczywiście odróżnienia sytuacji firmy i człowieka. No bo jak słusznie tutaj się pani pytając domyśla, to nie jest to samo. Mm-hmm. Tak? Mamy do czynienia z oceną, powiedzmy, usługi. Jeśli ktoś byłby niezadowolony z usługi hydraulika, z usługi mechanika samochodowego i tak dalej, no to no nawet mamy mechanizmy jakby w internecie typu opinie w Google, typu opinie w social mediach, nawet niejednokrotnie jakieś specjalistyczne bardziej portale typu Znany Lekarz, które po prostu na tym polegają, że w ten sposób oceniać można. Natomiast no co do firmy, też ta ocena ocenie nierówna, bo jeśli ktoś napisze warsztat samochodowy X naprawiał mi w czwartek samochód i w niedzielę samochód przestał jeździć, no to to są w zasadzie fakty. To jest ciężko, wydaje mi się, byłoby z tym dyskutować. Jeśli ktoś powie, wczoraj byłem u dentysty, miał mi pomóc, ale dalej boli, a jest dzisiaj, no to też raczej wydaje mi się, że nie jest to samo, delikatnie mówiąc, jak komunikat, że to jest oszust, wyłudzacz, że to jest po prostu nieprofesjonalne i tak dalej, i tak dalej. No bo to już są zarzuty trudniejsze do wykazania i trudniejsze do obronienie, jeżeli ta osoba pokrzywdzona, poczuje się pokrzywdzona i będzie usiłować, mówiąc najbardziej już potocznie, doprowadzić do tego, żebyśmy my tę swoją ocenę odszczekali. No i to jest w kontekście firm. A jeśli jeszcze do tego dodamy komunikację dotyczącą konkretnej osoby, czyli wczoraj byłem w knajpie i jedzenie było zimne, to już pomijając to, że ciężko jest ocenić może, czy po tygodniu ciężko ocenić, tak, czy było zimne, czy nie było, ale dodatkowo, jeśli znajdzie się tam komunikat pod tytułem barman o imieniu Michał, taki rudy, to on był pod wpływem alkoholu, no to to już można mieć jakąś tutaj wątpliwość, albo jeżeli tym bardziej pojawią się znowu komunikaty typu ten barman próbował mnie oszukać na pieniądze, widziałem, że nie wiem, wynosi coś z kasy i tak dalej, i tak dalej. Widuje się tego typu komunikaty, bo to właśnie tego typu komunikaty oczywiście najbardziej po internecie się niosą w roli jakichś kryzysów, w roli jakichś sytuacji nieraz no, uważanych przez odbiorców za śmieszne. Ale one się wydają nam śmieszne tylko do momentu, aż nie pomyślimy, że chodzi o nas. Zarówno jako tych, o których tak piszą, jak i ewentualnie tych piszących. Finalizując jakby ten fragment, gdzie rozróżnialiśmy wątek firmy i człowieka, tak? No to ewidentnie mamy do czynienia z tym, że nie można tego potraktować jako to samo, no bo przy firmie być może możemy sobie miejscami pozwolić na więcej, ale jednak podając to w taki sposób, który jest stosunkowo neutralny i nie powodujący tego, że uderzamy w konkretną osobę, że jest, nie wiem, brzydka, głupia i tak dalej.
1: Czy rozumiem, że większym problemem może się okazać nie samo zdjęcie, tylko podpis, oszust, złodziej, zboczeniec?
2: No niejednokrotnie, to znaczy to są takie, jak to już też sygnalizowaliśmy na etapie wymieniania sobie, o jakich tutaj przepisach byłaby mowa, to są trochę inne rzeczy, ale jeśli ktoś rozpowszechniłby zdjęcie danej osoby, po prostu rozpowszechnił i nic więcej z tym nie zrobił, no to mamy do czynienia z na przykład tym rozpowszechnieniem bez zgody, czyli to jest wspomniany przeze mnie wcześniej artykuł 81 prawa autorskiego. Natomiast jeśli obok rzeczywiście, tak jak pani wspomina, pojawiłby się komunikat oszust, zboczeniec, no to oprócz tego mamy rzeczywiście ten kontekst na przykład przepisów dotyczących dóbr osobistych, gdzie wśród dóbr osobistych znajduje się takie pojęcie, o którym powiedzielibyśmy współcześnie, że to jest jakaś taka moja marka osobista, tak? Moje dobre imię, tak? I ja mam prawo go bronić. Ja mam prawo żądać, żeby ta osoba komunikująca na ten temat przemi wobec albo to wykazała, albo to, no powtórzę jeszcze raz potoczne słowo, jakby odszczekała.
1: No to jeszcze jedna kolejna sytuacja, taka jaką możemy też obserwować w mediach społecznościowych, z pewnością pan mecenas również, to są filmiki z dróg, ktoś jedzie niebezpiecznie, wymusza pierwszeństwo, parkuje w skandaliczny sposób, wrzucamy nagranie z kamerki z widoczną twarzą albo tablicami. Czy ku przestrodze jest kategorią prawną, czy tylko naszym internetowym usprawiedliwieniem?
2: Jak pewnie się pani domyśla, nie ma takiej kategorii prawnej ku przestrodze i rzeczywiście absolutnie w pewnym sensie rozumiem, że taka intencja jest.
1: Czasem te filmiki są tak podpisane, dlatego o to pytam.
2: Rozumiem absolutnie, natomiast no, byłoby mi ciężko prawdopodobnie w jakimś akcie prawnym znaleźć takie pojęcie jak ku przestrodze i domyślam się oczywiście, że można by je próbować przełożyć na jakieś istniejące pojęcie prawne. Więc z jednej strony możemy tutaj zakładać, wierzyć w to, że nasza intencja uprzedzenia pozostałych, w tym przypadku samochodowym, uczestników ruchu drogowego jest wiodąca, nazwijmy to. Natomiast przy tej ocenie nie można obiecać, ja bym się nie podjął obiecania, że na przykład ewentualnie w przypadku sporu sądowego sąd się z tą oceną zgodzi, że to było ważniejsze. Tablice rejestracyjne przez część urzędów są uznawane za dane osobowe, więc wracamy tutaj do wątku wspomnianego już wcześniej RODO. Więc tak samo, tym bardziej, może nawet, a nie tak samo, tym bardziej, jeśli mamy do czynienia z twarzą, krótko mówiąc. Więc jeśli mielibyśmy potencjalnie coś takiego rozpowszechniać, no to taki rachunek sumienia można by sobie zrobić. Czy to na pewno służy rzeczywiście ostrzeżeniu innych? Bo czy na przykład, jeżeli wrzucamy, że ktoś stoi na miejscu dla osób z niepełnosprawnością, a nie wygląda na to, żeby był to samochód do tego uprawniony.
1: Czy naprawdę rozumiem, kogoś... No właśnie, to w takiej sytuacji wysłać lepiej do Straży Miejskiej takie zdjęcie niż upubliczniać w sieci?
2: Myślę, że tak, no bo proszę tutaj zobaczyć, że właśnie ten argument, nawet jeśli by uznać go za, powiedzmy, funkcjonujący, czyli ku przestrodze, no nikogo tu raczej nie przestrzegamy, umówmy się, jest to po prostu z naszej strony nagłaśnianie i trudno powiedzieć, czy jaki to miałoby odnieść skutek, jeżeli by to nagłaśniamy, inny niż jakby w pewnym sensie skupienie soczewki, że tak powiem, społeczeństwa na tej osobie w sposób może tego nie aż tak wymagający w porównaniu do tego, że ona mogłaby przecież po prostu zostać ukarana przez Straż Miejską, odholowana mandatem, czy tam, nie wiem, blokada, jak tam kto
1: no dobrze,
2: woli. Tak?
1: Panie mecenasie, ale to wróćmy jeszcze do tej jednej rzeczy, no bo rozumiem, że ja oczywiście mogę opublikować taki filmik pod warunkiem, że nie wiem, zamarzę twarz, nie zostawiam nazwiska firmy, numeru rejestracyjnego i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę mi powiedzieć, jakie argumenty w przypadku stworzenia realnego zagrożenia, na przykład na drodze, będzie miała ta druga osoba, gdyby chciała mnie pozwać za upublicznienie takiego materiału, takiego filmiku?
2: Ta osoba,
1: łamiąca nagminnie na przykład przepisy prawa.
2: Ta osoba, która została wrzucona, tak?
1: Tak.
2: No to nadal jakby te same, czyli że to było jej dobra osobista, że to było jej dane osobowe, ewentualnie również wizerunek, no bo nadal mamy ten sam wątek, wokół którego w dzisiejszym naszym spotkaniu się jakby trochę obracamy, czyli czy to społeczne dobro, że tak powiem, wyceniamy wyżej niż to dobro tej konkretnej osoby. No i wracając
1: właśnie,
2: do tego przypadku z tym stanięciem na tym miejscu dla osoby z niepełnosprawnością, no to tak naprawdę to w mojej przynajmniej ocenie aż tak wiele nie wniesie, że to
1: zdjęcie... No ale jeżeli ktoś stworzył zagrożenie na drodze, panie mecenasie...
2: To już właśnie drugi przykład, do którego zamierzałem przejść, że tutaj może moglibyśmy dążyć do tego, tak, żeby przed tą osobą uprzedzać, może tę sytuację bardziej potencjalnie różnicować i tu bym się zastanowił. Natomiast no, nadal od tego są służby, tak? I naszym zadaniem jest zastanowić się po prostu, czy nie byłoby skuteczniejsze zgłosić to policji, czy odpowiednio Straży Miejskiej i tak dalej. I czy po prostu było konieczne rozpowszechnianie wizerunku tej osoby? Czy te tablice rejestracyjne naprawdę były jakby niezbędne? Czy ta przestroga jest aż tak finalnie realna w tym kontekście?
1: Wiem, panie mecenasie, z jakiego powodu to niektórzy robią, bo jak działają nasze sądy, doskonale wiemy. Wiemy też, ile trwają postępowania przed sądami i jak długo trzeba czekać na wyrok. No więc niektórzy nic sobie z tego prawa też nie robią. I możemy wrócić do tej rozmowy za jakiś czas, chociaż dzisiaj musimy już postawić kropkę. Ale pięknie dziękuję, panie mecenasie, za spotkanie. Tomasz Palak, ekspert prawa nowych technologii i ochrony wizerunku, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dziękuję i do usłyszenia za jakiś czas.
2: Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia. Wojsko poderwało myśliwce, lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały operacje lotnicze, a w samym Lublinie uruchomione zostały syreny alarmowe. Więcej informacji ma nasza reporterka Klaudia Kowalczyk.
3: Zagrożenia na razie nie ma, to najważniejsze. Jak potwierdził rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, dron Gerań 5 nie przekroczył granicy. Rozbił się po ukraińskiej stronie przejścia Dorohusk-Jachodyn. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało trzeci poziom alertu. Zagrożenie atakiem z powietrza dla województwa lubelskiego. W tym regionie wybrzmiały syreny alarmowe, na które na ulicy w centrum Lublina nie było reakcji. Mieszkańcy szukali informacji w internecie lub u znajomych, kontynuując swoje zajęcia lub nawet wyśmiewając ostrzeżenie. Po kilkunastu minutach służby uruchomiły syreny odwoławcze. Z Lublina Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
2: Dziękuję za relację. Podkreślmy, że zagrożenia już nie ma. W Dorohusku i Zosinie wznowiono odprawy graniczne. Oba przejścia już działają normalnie. Jednak na godzinę 20 wojewoda lubelski zwołał sztab kryzysowy w związku z atakiem drona w odległości kilometra od polskiej granicy. Na lotnisku w Modlinie pod Warszawą wylądował awaryjnie samolot bez wysuniętego podwozia. Był to samolot szkoleniowy PA-30, wykonujący lot treningowy. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby, żadna z nich nie odniosła obrażeń. Maszyna po lądowaniu zatrzymała się w centralnej części drogi startowej, całkowicie blokując możliwość startów i lądowań na około 2 godziny. Pasażerowie musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Część lotów została przekierowana na lotnisko Chopina w Warszawie. Samolot został usunięty z pasa, a miejsce zdarzenia dokładnie sprawdzono i uporządkowano. Operacje lotnicze zostały już przywrócone. W niedzielę w Krakowie otwarcie kładki pieszo-rowerowej na Wiśle łączącej Kazimierz i Ludwinów. Kładka liczy około 130 metrów, jest szeroka na prawie 14, a w najwyższym punkcie osiąga wysokości blisko 16 metrów. Jej konstrukcja składa się z 3 stalowych części, 2 przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz centralnej części, która tworzy przestrzeń pozwalającą zatrzymać się i spojrzeć na Wisłę. Jej forma tworzy efekt przeplatających się łagodnie wyginających wstęg. Oficjalną inaugurację zaplanowano na niedzielę 4 października na 18:30. Władze miasta zapraszają wszystkich mieszkańców do świętowania uruchomienia nowej przeprawy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: A my już w trzeciej i ostatniej godzinie popołudniowego spotkania.
5: Nowy Świat po południu.
4: A trzecią godzinę rozpoczynamy jeszcze w składzie niezmienionym: Olga Bobienko, Anna Rukicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i jeszcze przez chwil kilka Grzegorz Muranowicz, Natalia Róża-Harkiewicz i Ksenia Maćczak.

0: Phil Collins na początek trzeciej godziny, 8 minut po, a już nawet 9 minut po godzinie 18. I w tym czasie nastąpiła zmiana na stanowisku realizatora Grzegorza Muranowicza. Żegnamy, a Rafała Lewandowskiego witamy. A wracając jeszcze na chwilę do tematu, którym zajmowaliśmy się w poprzedniej godzinie, pan Mariusz napisał, że ciekaw jest, czy ten sam człowiek zadałby pytanie o loda, na przykład policjantce. Odpowiedź jest chyba oczywista i to jest dowód na to, że pytający są nie dość, że chamami, to jeszcze tchórzami. Przeprosiłbym w imieniu innych mężczyzn, ale ktoś, kto zadał takie pytanie, jest karykaturą mężczyzny, więc nie będę przepraszał za karykatury. Z pozdrowieniami pan Mariusz. Panie Mariuszu, absolutnie proszę nie przepraszać, wszak to nie o wszystkich mężczyznach mowa. 224-280-280 to jeszcze jeden głos w tej sprawie.
1: Wstyd mi, że tak się my mężczyźni zachowujemy, że tak powiem o nas, o mężczyznach. Wstyd mi strasznie. Druga kwestia to jest kwestia taka, że polskie prawo, mam wrażenie, nie nadąża za zmianami czasów i że wciąż traktowane są kobiety inaczej, nawet w prawie, w przepisach prawa, niż mężczyźni. Skoro za zaorania przez jakiegoś rolnika świeżo położonego asfaltu, z tego co pamiętam, grozi mu do 8 lat więzienia, a za gwałt kobiety grozi do 5 chyba lat więzienia. To jest jakaś paranoja dla mnie totalna i niezrozumiała.
0: No nie, nie. Tutaj muszę naszego słuchacza sprostować. Za przestępstwo zgwałcenia, artykuł 197 KK, czyli kodeksu karnego, od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast to, że prawo nie nadąża za tym, co dzieje się w naszej przestrzeni publicznej, no to pełna zgoda.

0: Eryka Baduy, 14 minut po 18. Przed chwilą mówiliśmy o odpowiedzialności za to, co pokazujemy innym i co puszczamy dalej w świat. Przy okazji bardzo dziękuję Państwu za liczne komentarze, szczególnie komentarze panów w tym zakresie. No to przy tej odpowiedzialności zostajemy, ale w bardzo dosłownym wymiarze odpowiedzialności za drugiego człowieka.
1: Są sytuacje, kiedy ten niedobór jest bardziej wybiórczy. Na przykład w przebiegu niektórych białaczek czy stanów autoimmunologicznych.
2: Coraz mniej osób w tej grupie wiekowej, takiej 18-24 lata.
0: Kacper Badura sprawdza dziś, w jakich sytuacjach potrzebna jest najczęściej krew i jej składniki. Bo proszę sobie wyobrazić, że nie zawsze chodzi o krew płynną, czasem o osocze, czasem o płytki, a dla pacjenta właśnie ten jeden składnik może być najważniejszy. Będzie więc o pomaganiu, które nie kończy się na dobrych intencjach, tylko naprawdę trafia do konkretnego człowieka. A po 18.30 zapraszam Państwa w imieniu Anny Rokicińskiej na rozmowę z gościem, ale nie o tym, czy warto oddawać krew, ale o tym, jak realnie pomagać. A naszym gościem będzie Michał Szostek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

0: Wolny wybieg i deserter, 19 minut po 18. Pogoda może na to nie wskazuje, ale sezon wakacyjny już za nami, a to właśnie latem najczęściej w szpitalach brakuje krwi, no bo potencjalni dawcy są na urlopie, ale nawet teraz krwi dalej potrzeba. I właśnie dlatego tym tematem zajmujemy się akurat dziś. Nawet nie do pacjentów po wypadkach, a częściej do tych, którzy chorują przewlekle albo walczą z nowotworami. Jak cenny jest ten czerwony, płynny lek, którego nie jesteśmy w stanie wyprodukować inaczej, jak tylko w naszym organizmie? O tym teraz opowie Państwu Kacper Badura.
1: Do czego dokładnie potrzebna jest nasza krew? O tym profesor Sebastian Gibel, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej.
2: Planowe zabiegi chirurgiczne, które obarczone są dużym ryzykiem utraty krwi, wtedy musimy mieć zabezpieczenie w postaci jednostek krwinek czerwonych. No i w końcu choroby krwi szpiku, takie jak białaczka, gdzie szpik, który jest taką fabryką, miejscem produkcji krwinek, nie działa. I żeby pacjent mógł przeżyć, przetrwać do uzyskania efektów leczenia, które stosujemy, potrzebne jest tymczasowo przetaczanie składników krwi. Są sytuacje takie, kiedy jak przy wypadkach i zranieniach tracimy całą krew, wtedy konieczne jest przetoczenie w pierwszej kolejności czerwonych krwinek, one są taką pierwszą potrzebą, czasem dodatkowo płytek krwi osocza. Natomiast są sytuacje, kiedy ten niedobór jest bardziej wybiórczy. Na przykład w przebiegu niektórych białaczek czy stanów autoimmunologicznych może dochodzić do głębokiego deficytu płytek krwi przy w miarę zachowanych parametrach krwinek czerwonych. No i w końcu są sytuacje takie jak na przykład oparzenia, jeżeli one dotyczą dużej powierzchni skóry, kiedy tracimy głównie osocze i wtedy to osocze musi być uzupełniane.
1: Może się nam wydawać, że w szpitalu najbardziej potrzeba krwi, gdy dojdzie do wypadku komunikacyjnego albo innej katastrofy i wielu pacjentów straci dużo krwi jednocześnie. Tymczasem jest inaczej, mówi specjalistka transfuzjologii laboratoryjnej profesor Jolanta Antoniewicz-Papis.
3: Krew jest najbardziej potrzebna przy leczeniu tzw. niedokrwistości, bo tu mówimy przede wszystkim o koncentratach krwinek czerwonych, czyli właśnie osoby przede wszystkim starsze, ale również osoby z chorobami hemato-onkologicznymi, hematologicznymi różnego rodzaju i w sytuacjach nagłych wypadki oczywiście też, ale ten odsetek, który właśnie wykorzystujemy przy różnego rodzaju wypadkach, katastrofach, to naprawdę jest to niewiele w stosunku do tego ciągłego leczenia pacjentów, utrzymywania pacjenta przy życiu w dużej mierze dzięki właśnie transfuzjom krwi.
1: Rośnie świadomość tego, że warto krew oddawać. Niestety, z powodu zmian demograficznych w wielu krajach brakuje młodych dawców.
3: Przychodzą głównie te same osoby, coraz mniej tych osób młodych. I to, co mocno niepokoi, szczególnie właśnie w krajach zachodniej Europy, no w tym też nas, to, że mamy coraz mniej osób w tej grupie wiekowej, takiej 18-24 lata, chętnych do oddawania krwi. Czyli ta grupa, która w przyszłości mogłaby nam zapewniać przez długi czas odpowiednią ilość krwi do potrzeb leczniczych. A jednocześnie mamy coraz starsze społeczeństwo, więc my tej krwi potrzebujemy ciągle coraz więcej właściwie. Nie mniej, tylko więcej. Więc tu dobre zarządzanie dawcami i pacjentami to jest taka podstawa. Widać, że jakieś takie katastrofy, kataklizmy, sytuacje nieprzewidywalne powodują to, że dużo osób zgłasza się z chęcią oddania krwi, ale nie wraca już. Odda raz i więcej się nie pojawia. I nad tym musimy popracować, myślę, wszędzie, jak zachęcić, żeby tym dawcą jednak zostać, żeby być przez dłuższy czas.
1: Poza chęcią niesienia pomocy mogą nas zmotywować dodatkowe 2 dni wolne w pracy, wskazuje radca prawny Agnieszka Macura.
4: Oddanie krwi tak, ale trzeba przyjść do stacji krwiodawstwa i trzeba po prostu być poddanym procesowi donacji. Jeżeli ktoś się stawi do takiego punktu i na przykład jest w złym stanie zdrowia, jest po wczorajszej imprezie, albo w jakiś sposób próbuje to uprawnienie nadużyć, no to wtedy ma tylko i wyłącznie czas wolny na to, żeby przybyć do stacji i powrócić do pracy. I w bieżącym roku zmieniły się w tym zakresie przepisy prawa, bo wcześniej było to mocno niedookreślone. I drugi wyjątek, który mówi o tym, że nie będziemy mieć pełnych 2 dni, jeżeli na przykład mamy tydzień

czego zależy, co możemy oddać? O to za chwilę zapytamy Michała Szostka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. No to kto z Państwa oddaje krew i jakie to uczucie? Czy oddawanie krwi boli, a może niektórzy boją się właśnie igły i to ich powstrzymuje? 224 280 280 popołudnie małpa Nowy Świat Online.

Mówimy, oddaję krew, jakby była to jedna konkretna rzecz. Tymczasem z punktu widzenia pacjenta czasem najważniejsze wcale nie są czerwone krwinki, tylko płytki albo osocze. I tu pojawia się pytanie, czy sam dawca może zdecydować, co chce oddać, czy to organizm i wyniki badań decydują za niego. Między innymi o to za chwilę zapytamy Michała Szostka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Tymczasem zapytałam wcześniej, czy państwo oddają krew, czy się na przykład boją. I pan Paweł między innymi w grupie patronów pochwalił się. I teraz pan Krzysztof. Pan Paweł 26 litrów krwi oddał i podpisał. To jedyne, czego nie da się wyprodukować. To prawda. Z kolei pan Krzysztof też ponad 26 litrów. Głównie płytki. Dzielenie się mamy we krwi.

0: Pogoda.
1: 18.32 już na naszym zegarze. No to w ostatniej prognozie zacznę od doniesień z zachodu Europy, gdzie końcówka września przyniosła iście letnie uderzenie gorąca. Nasi zachodni sąsiedzi w ten weekend przeżywali prawdziwy boom temperatur. W zachodniej części Niemiec słupki rtęci otarły się o granicę 30 stopni. Jeszcze mocniej upał dał się we znaki we Francji, w Hiszpanii, gdzie oficjalnie pękła bariera 30 stopni, a wszystko za sprawą potężnej masy afrykańskiego powietrza, która sobie wędruje przez Europę Zachodnią aż do Skandynawii. No i się pewnie Państwo zastanawiają, no dobrze, a co to oznacza dla nas? Ciepło, proszę Państwa, przed nami wyjątkowo ciepły przełom września i października. Prawdziwe apogeum tej, no już jesiennej fali ciepła poczujemy w połowie tygodnia. Na zachodzie Polski termometry pokażą nawet od 24 do 25 stopni. No ciepło, przyznają Państwo. W weekend aura nieco spuści z tonu, ale narzekać nie będziemy. Początek października przywita nas temperaturami od 17 stopni na północy do 22 na południu kraju i dopiero w kolejnych dniach przyjdzie stopniowe jesienne ochłodzenie, wtedy 20 stopni. Zobaczymy już tylko sporadycznie, a na termometrach na dłużej zagości klasyczne kilkanaście stopni. A zatem kto lubi, proszę korzystać ze słońca, póki to afrykańskie powietrze jest bardzo blisko nas.

0: 18.37. Jeszcze komentarzowo zastanawiają się Państwo, kto dzisiaj może pomagać i zostać bohaterem, bo zasada jest prosta. Od 18 do 65 lat ważyć co najmniej 50 kg i po prostu czuć się zdrowo. No ale to przecież nie oznacza, jak pisze pan Jacek, że zdrowi jesteśmy. Więc jak to wygląda na miejscu? Kto o wszystkim decyduje? Kto stawia tę kropkę nad i, żeby nie powiedzieć krople nad i? No to są pytania do naszego gościa w studiu, że razem ze mną Anna Rokicińska. Cześć Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jeszcze dzień dobry. Możemy się tak omówić.
1: Tak, poczekamy do zmiany czasu.
0: A ty wyobrażasz sobie, że ten poprzedni tydzień spowodował u mnie to, że myślałam, że już jest październik i nawet przekonywałam chłopaków o poranku, że za tydzień przestawiamy zegary. Oni tak popatrzyli na mnie i mówią, ale wrzesień jest. Więc coś w tym jest. Na szczęście teraz pogoda iście letnia.
1: Dzisiaj w nocy było wyjątkowo jasno, bo była pełnia. Mm-hmm,
0: tak, to prawda. Może ciepło podczas tej nocy nie będzie, ale jutro synoptycy zapowiadają naprawdę takie bardzo, bardzo letnie nawet wartości. No i tak będzie.
1: Mówiłam,
0: przez najbliższe
1: półtora będzie jeszcze ładnie.
0: Tygodnia. No tak, początek października zapowiada się naprawdę obiecująco. Oczywiście dla tych wszystkich, którzy lato lubią, bo jak wiemy, dla każdego coś miłego.
2: Przepytanie.
1: Było o pogodzie, to teraz będzie o krwi. A gościmy Michała Szostka, kierownika działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dzień dobry panu.
3: Witam państwa bardzo serdecznie.
1: To zacznijmy od tego, czym różni się oddawanie krwi od oddawania osocza czy płytek krwi?
3: Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że oddając zarówno krew pełną, jak i konkretny składnik, oczywiście możecie Państwo czuć się całkowicie bezpiecznie, ponieważ zawsze używamy sprzętu jednorazowego użytku. Oddając krew pełną, oddajemy wszystkie składniki krwi. Donacja trwa około 5-6 minut i bez względu na płeć oddajemy 450 ml. Natomiast jeżeli chodzi o oddawanie płytek krwi czy osocza, to znacząco różni od oddawania krwi pełnej, ponieważ jesteśmy podpięci pod specjalny separator komórkowy, który pobiera sobie od nas krew pełną. Tam w tym zestawie jest taka specjalna komora, która jest umieszczana w wirówce i ta krew podczas tej separacji jest odwirowywana, rozkłada się na poszczególne składniki krwi, czyli na samej górze mamy osocze, po środku jest poruszek leukocytarny, czyli te płytki krwi, a na samym dole gromadzą się krwinki czerwone. I w zależności od tego, jak zaprogramujemy separator i czego oczekujemy od niego, żeby nam pobrał, on sobie ten poszczególny składnik zbiera do osobnego pojemnika, a wszystkie pozostałe składniki krwi zwraca do naszego dawcy. No i taki zabieg czasowo jest troszeczkę dłuższy, bo jak sam wspomniałem, mamy 5-6 minut, natomiast płytki krwi czy osocze to jest około 40-50, nawet do 60 minut, w zależności od budowy i wyników morfologicznych naszego dawcy.
1: Czyli inaczej mówiąc, musimy sobie inaczej czas zaplanować, jeśli chcemy oddać osocze lub płytki.
3: No niestety tak, jest to zdecydowanie dłuższy zabieg, natomiast na pewno bezpieczny ze względu na to, że nasz biorca dostaje już konkretny pojedynczy składnik od jednej osoby.
1: A czy każdy krwiodawca może zostać dawcą każdego z tych składników, czy nie?
3: I tak, i nie. Natomiast to już tłumaczę, o co chodzi. Tak naprawdę każdy krwiodawca, który przychodzi do naszego centrum, sam decyduje na wstępie, jakim składnikiem krwi chciałby się podzielić, czy ma być to krew pełna, czy osocze, czy płytki krwi. Natomiast oczywiście zawsze, jeżeli to jest pierwszorazowa donacja, to my zalecamy, żeby to jednak była krew pełna, ponieważ zarówno my, jak i nasz sam krwiodawca nie wie, jak jego organizm zniesie takie oddanie, jak się zachowa. Dlatego też ta pierwsza donacja warto jest, żeby to była krew pełna. Natomiast przy kolejnej donacji dawca decyduje sobie następnie przy rejestracji, że jeżeli by chciał oddać płytki krwi albo osocze, ma do tego prawo. Natomiast potem robimy wstępnie badania morfologii i na podstawie tych wyników badań decydujemy, czy on na dzień dzisiejszy może się podzielić tym składnikiem krwi, czy też nie, czy ma go sam za mało, żeby się nim podzielić. No i też bardzo ważne jest dobre nawodnienie i mocne naczynia krwionośne, ponieważ taka separacja ma cykl poboru, gdzie pobieramy tą krew i potem cykl zwrotu, kiedy te składniki krwi są zwracane z powrotem do dawcy, więc naczynia krwionośne muszą być odpowiednio mocne, żeby taka separacja mogła się odbyć.
1: To jeszcze mam pytanie w związku z tym, którego z tych składników najczęściej brakuje w stacjach krwiodawstwa?
3: Wie pani co, to wszystko zależy od tak naprawdę regionu, w jakim się znajdujemy na terenie naszego kraju. My jako tutaj Centrum Krwiodawstwa w Warszawie, w województwie mazowieckim, zaopatrujemy w krew i składniki około 160 podmiotów leczniczych, więc nam, że tak powiem, potrzebne jest zarówno i kakacze, i osocze, i płytki w dużych ilościach, bez względu na grupę krwi.
1: A w jakich chorobach potrzebujemy najczęściej tych preparatów krwi?
3: No to jeżeli chodzi na przykład o, nie wiem, o osocze, no to wiadomo, masywne krwotoki w celu uzupełnienia objętości oraz czynników krzepnięcia. No wiadomo, wypadki, operacje, zaburzenia krzepnięcia przy wrodzonych lub nabytych niedoborach czynników krzepnięcia. Choroby wątroby, gdy uszkodzony jest narząd, nie produkuje wystarczającej ilości białek odpowiedzialnych za krzepnięcie, ciężkie oparzenia, sepsa. Jeżeli chodzi o płytki krwi, no to choroby hemato-onkologiczne, tak? Białaczka, płoniaki, stany po agresywnej chemioterapii, radioterapii, niewydolność szpiku, anemia. No i również też, wiadomo, masywne krwotoki, transfuzje, to też zawsze te składniki krwi, nie tylko KKC, czyli koncentrat krwinek czerwonych, ale też poszczególne składniki są podawane naszym pacjentom.
1: A jeżeli oddajemy te 450 ml, to co z tego może powstać? Na przykład ile osocza, ile preparatów, płytek krwi? To pytanie właściwie o to, ile osób musi oddać krew, by zabezpieczyć takiego jednego pacjenta.
3: Wszystko zależy od potrzeb naszego biorcy, natomiast oddając 450 ml krwi pełnej, musimy mieć świadomość, że mamy jedną pełną jednostkę koncentratu krwinek czerwonych. Mamy jedną pełną jednostkę osocza. No i jeżeli przykładowo byśmy troszeczkę pokombinowali z naszym korzuszkiem leukocytarnym, to możemy wytworzyć tak zwane zlewane płytki krwi, czyli połączyć kilka korzuszków tej samej grupy z osoczem i wtedy uzyskamy taki koncentrat krwinek zlewany. Czyli tak naprawdę oddając jedną jednostkę krwi pełnej możemy pomóc trzem osobom.
1: To proszę mi jeszcze wyjaśnić, co to jest korzuszek leukocytalny.
3: No to są te takie potocznie rzecz mówiąc te płytki krwi, którymi się dzielimy właśnie dla potrzebujących, głównie przy chorobach onkologicznych, przy chemioterapii.
1: A właściciele jakich grup krwi są najbardziej poszukiwani?
3: I tutaj może Państwa zaskoczę, ponieważ każdy, tak potocznie się mówi, że 0 RH minus, taka uniwersalna grupa krwi, owszem, jak najbardziej, natomiast wszystko zależy od populacji. W naszym tutaj kraju największą populację stanowią dawcy grupy ARH plus. Jeżeli Pani by teraz w tym momencie zalogowała się na stronę na przykład naszego centrum, gdzie na bieżąco informujemy naszych krwiodawców, jakich konkretnie grup krwi nam brakuje zarówno przy krwi pełnej, jak i płytkach, to będzie Pani zaskoczona, że właśnie ARH+, tej grupy aktualnie mamy najmniej w swoich magazynach.
1: Najmniej.
3: Aby się wydawało, że mamy potencjał ogromny, na pewno ja mam A+, a to na pewno ktoś tam oddał i nie brakuje.
1: No właśnie, a czy są osoby, które absolutnie krwi nie mogą oddawać z jakichś powodów?
3: Na pewno są to osoby, które no, chorują na tak zwane choroby zakaźne, tak? Czyli osoby z zakażeniem WZW typu B, C, z chorobami nowotworowymi, z poważnymi chorobami układu krążenia. Ale pani redaktor, ja tak szczerze to nie lubię mówić o tym, kto może, a kto nie może, bo ktoś dołączy do audycji w trakcie słuchania, usłyszy coś wyrwanego z kontekstu i się zniechęci. Ja zawsze powtarzam, że najważniejsze to zrobić ten pierwszy krok, zabrać dowód osobisty i udać się do punktu pobrań i na miejscu osoba kwalifikująca zweryfikuje, czy nasz aktualny stan zdrowia pozwala na podzielenie się tym cennym darem życia, czy też musimy odczekać i troszeczkę podkurować się.
1: Ale też warto chyba zajrzeć na stronę i samemu zapoznać się z kwestionariuszem, który będziemy wypełniać, prawda?
3: Oczywiście, też należy pamiętać, że zazwyczaj na stronach wszystkich regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całej Polsce jest jakaś zakładka dla krwiodawcy, gdzie są informacje, jak się przygotować, kto może, kto nie może, tak z grubsza opisane jest, co należy zrobić przed tym pierwszym krokiem, aby przyjść i podzielić się tym cennym darem życia.
1: Co w sytuacji, gdy nie mam przeciwwskazań do oddawania krwi, ale mdleję na jej widok? Czy mogę jakoś temu zapobiec albo jakoś zaradzić? Da się?
3: Pani redaktor, no nie będę ukrywał, że w swojej 18-letniej praktyce w Centrum Krwiodawstwa zdarzyły mi się przypadki, podczas których podczas oddawania krwi, czy to pani, czy to pan, który siedział na fotelu, gdzieś tam odwracał głowę w drugą stronę, prosił, żeby gdzieś tam ewentualnie przykryć, żeby on nie widział tej krwi, która się tam buja na wagomieszarce. No da się wszystko zrobić. Ja to też zawsze podziwiam bardzo upór takich osób i takie w ogóle społeczne zawzięcie, że pomimo tego, że nie jestem do końca, jestem bardzo wrażliwy na tego typu widoki, no to ja muszę komuś pomóc i muszę uratować czyjeś życie. To jest coś niesamowite.
1: A czy takiego mdlejącego, nazwijmy to, krwiodawcę namawiać na pobranie od niego płytek krwi, czy na przykład osocza, czy lepiej się skupić na tej jednostce krwi, którą musi oddać?
3: Ja myślę, że jeżeli ktoś ma problem tego typu, jak pani redaktor tu przedstawia, to raczej zostawmy się, rozważmy ewentualne oddanie krwi pełnej, ponieważ no myślę, że jeżeli ktoś nie jest w stanie wytrzymać 5 minut na fotelu, to posadzenie go na 50, no to będzie już zbyt dużym przeżyciem dla tego naszego dawcy.
1: A dlaczego wykluczające są niektóre choroby niezakaźne? Mówię na przykład o chorobie Hashimoto. Czy to szkodliwe dla biorcy, czy dla dawcy?
3: I tutaj znowu wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, dlaczego nie lubię rozmawiać o wskazaniach i przeciwwskazaniach, ponieważ przepisy z czasem się zmieniają i niedoczynność tarczycy, w tym wrodzony brak tarczycy w stanie eutyrozy przy przyjmowaniu tyroksyny lub lewotyroksyny, czy tak jak pani redaktor wspomniała, choroby Hashimoto, nie jest przeciwwskazaniem do oddawania krwi pod kilkoma warunkami. Mianowicie dawka lecznicza substancji nie może być zmieniana przez ostatnie 3 miesiące i nie może być żadnych istotnych objawów choroby. I wystarczy zgłosić się do nas, do naszego centrum, z zaświadczeniem od lekarza, naszego prowadzącego, które będzie zawierało właśnie takie informacje, że nie zmienialiśmy leków przez ostatnie 3 miesiące, i nie mamy żadnych istotnych objawów i takie zaświadczenie raz w roku pozwala nawet z chorobą Hashimoto oddawać krew. Tak więc, tak jak wspomniałem, panie redaktor, ja nie lubię rozmawiać na antenie, czy w telewizji, czy w radiu o przeciwwskazaniach, bo to zawsze ktoś coś usłyszy, wyrwie z kontekstu. Najlepiej jest zrobić ten pierwszy krok, wziąć ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość, udać się do punktu pobrań, wypełnić kwestionariusz i wtedy na miejscu zweryfikować swój aktualny stan zdrowia. Będziemy wiedzieć, czy możemy oddać krew, czy też nie.
1: Każdy dawca jest przebadany, gdy oddaje krew. Co się wtedy z tej próbki krwi bada? Bo ja tak myślę, że to jest chyba najszybsza ścieżka, jeśli chodzi o diagnozę. U nas w Polsce bez kolejki taka.
3: Znaczy, tak, już tłumaczę, pani redaktor. Jeżeli chodzi o pobranie prób, które my na miejscu pobieramy, jeżeli jest to dawca pierwszorazowy, to na pewno oznaczamy mu grupę krwi, robimy pełną morfologię, więc takie podstawowe badanie. I dodatkowo przy donacji pobierane są badania wirusologiczne, czyli pobieramy grupkę na oznaczenia markerów WZW typu C, WZW typu C, HIV oraz KIW.
1: Czasami przebywanie w jakimś kraju wyklucza nas na pewien czas przynajmniej z grupy dawców, ale są też takie kraje, które całkowicie właściwie wykluczają nas z dawstwa. Jakie to kraje są?
3: Tak, szanowni państwo, trzeba pamiętać, że właśnie nasze podróże, tym bardziej, że teraz coraz dalej podróżujemy, mogą wykluczyć nas na jakiś moment z oddawania krwi. Ja odsyłam wszystkich na naszą stronę www, gdzie mamy informacje na temat wykazu terenów zagrożonych chorobami tropikalnymi, chociażby takimi jak malaria, ale też trzeba mieć z tyłu głowy, że również w krajach europejskich w ostatnich czasach są identyfikowane przypadki zachorowań chociażby wirusem zachodniego Nilu, który jest przynoszony przez komary. I to są takie kraje jak na przykład Włochy, Hiszpania, Grecja i wiele innych. To są oczywiście konkretne regiony i to tak naprawdę no, nikt tego na pamięć się nie uczy. Ja też tego wszystkiego nie wymienię. Natomiast te wszystkie informacje są aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej, więc warto zweryfikować przed wizytą w naszym centrum, czy jeżeli, bo być może okazało się, że ja tam ostatnio byłem na wakacjach i muszę czekać przynajmniej 28 dni, by móc oddać krew lub jej składniki.
1: Porozmawiajmy też o kobietach jako dawcach. Jak wiemy, kobiety przychodzą menstruację. W którym momencie cyklu właściwie najlepiej pójść i oddać tę krew, żeby było też bez szkody dla nas?
3: Znaczy, jeżeli chodzi o przepisy prawa, to w tym momencie nie ma to najmniejszego znaczenia. Ważne, żeby kobieta nie była w ciąży. Naprawdę tego się boimy najbardziej. Natomiast jeżeli czuje się dobrze, no to tak naprawdę okres, w którym odda krew, ten moment cyklu nie ma najmniejszego znaczenia.
1: I tutaj słuchacz do nas napisał, pan Dariusz. Witam, mam grupę krwi 0RH-. Chciałbym zostać dawcą krwi, mam 50 lat. Natomiast kiedyś w wieku dziecięcym stwierdzono u mnie epizod astmy i gdzieś w rejestrach jest to odnotowane. Chcąc oddać krew, zostałem odprawiony z kwitkiem. Tak naprawdę nie miałem astmy, jedynie alergię. Co mogę zrobić, aby odblokować możliwość oddawania krwi? Da się?
3: To zależy. Jeżeli pan był zdyskwalifikowany tymczasowo, no to tak naprawdę wystarczy przynieść zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, że nie jest pan leczony na astmę, nie przyjmuje pan żadnych leków i to nam całkowicie wystarczy. Jeżeli pan został zdyskwalifikowany w młodości na stałe jako krwiodawca, no to też można to tak naprawdę odblokować raz na jakiś czas. W naszym centrum zbiera się komisja do spraw dyskwalifikacji stałych. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. My będziemy się kontaktować, jakie dokumenty należy dostarczyć. I taka komisja może tak naprawdę taką dyskwalifikację stałą znieść.
1: I tutaj pani Izabela do nas napisała. Ja poprzez anemię nie mogę być dawcą, choć mam tę uniwersalną grupę krwi 0RH. Nie, RH minus chyba tu jest, albo...
3: Tak.
1: Tak, oddaję krew co miesiąc jako kobieta. Można by powiedzieć, że nadal miesiączkuję i jest to przyczyną anemii. Wydaję pieniądze na higienę codzienne, mam uczucie zmęczenia i najgorzej zawrotów głowy. Boję się, że zemdleję i to nie na widok krwi, tylko na przykład na widok twardych płytek w sklepie, na które przy omdleniu mogę upaść. Boję się chodzić chociażby na zakupy. No to jak jest z tą anemią? Da się... zaleczyć taką anemię, żeby móc tę krew oddawać spokojnie?
3: Ja jeśli słyszę tego typu wypowiedź, to raczej bym zalecał jakiś inny sposób promowania honorowego krwiodawstwa, inny sposób pomagania, bo jeżeli ktoś ma już sam jest obciążony na tyle, że boi się tak naprawdę zasłabnieć nie tylko podczas oddawania krwi, ale podczas wizyty w markecie, no to jednak raczej bym odradzał oddawanie.
1: To na koniec jeszcze, jak dobrze przygotować się do oddania krwi i czy inaczej trzeba, gdy oddajemy samą krew, czy inaczej jak oddajemy płytki i czy osocze na przykład i ile, no, o tej procedurze to już mówiliśmy, ile trwa, ale generalnie rzecz biorąc, jak się przygotować do trzech tych wątków?
3: Szanowni Państwo, przygotowujemy się zawsze tak samo, czyli nawadniamy się dodatkowo około 2 litry płynów więcej niż pijemy na co dzień. Ja bym sugerował już lekkostrawną kolację dzień wcześniej. Dobrze się wysypiamy, lekkostrawne śniadanie i już w drodze do centrum krwiodawstwa nawadniamy się, nawadniamy nasz organizm, czyli jadąc czy to komunikacją miejską, czy autem, popijamy sobie mało jakieś płyny dodatkowo tak, żeby nasz organizm był dobrze nawodniony, żebyśmy lepiej znieśli samą donację.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Michała Szostka, kierownika działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. A na koniec jeszcze jedno gorące pozdrowienia dla pani Antoniny, naszej dość częstej gościni, która chwilowo opuszcza szpital i dziękuję wszystkim dawcom i zachęca wszystkich do bycia honorowymi dawcami właśnie. Jej preparaty krwi będą jeszcze potrzebne. Dziękuję, do usłyszenia.
3: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy naszemu gościowi, tobie Aniu, bardzo dziękuję za rozmowę. Do pozdrowień oczywiście się przyłączam, zresztą tak jak cały zespół popołudniowy. Miejmy nadzieję, że pani Antonina szybko wróci do zdrowia i wróci również na naszą antenę. To jeszcze pan Marcin, który napisał, że bardzo się cieszy, że w popołudniówce mowa o oddawaniu krwi, to naprawdę ważna sprawa, a dla większości zdrowych ludzi praktycznie bezproblemowa, a do tego profesjonalizm pielęgniarek, ich doświadczenie zawodowe są naprawdę powyżej średniej klasy systemu ochrony zdrowia. Mnie udało się już oddać przeszło 20 litrów. Aha, chyba warto podkreślić przy zachęcaniu do oddawania, że niektóre grupy krwi są rzadsze i przez to bardziej pożądane, zwłaszcza te z RH minus, chociaż nasz gość mówił akurat o grupie A, RH plus, że to teraz najbardziej pożądana grupa krwi. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie komentarze. To właściwie jedno zdanie na podsumowanie i coś, co już padło w naszym popołudniowym programie, że krwi i jej składników nie da się wyprodukować. Zawsze potrzebny do tego jest drugi człowiek i chyba to najlepiej pokazuje, jak wiele może znaczyć jeden zwyczajny gest. I właściwie z tą puentą Państwa zostawiam. Pięknie dziękując za 3 wspólnie spędzone godziny. Dziękuję w imieniu całego zespołu, a popołudniowy program powróci jutro, punkt godzina 16. Do usłyszenia.

0: 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Moutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało po południu alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i dla miasta Lublin. W polskiej przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje. Tak mówił w TVN24 podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych.
2: Niedaleko przejścia w Dorohusku ponownie uderzył załogowy statek powietrzny Federacji Rosyjskiej, ponownie w bliskości miejscowości Jagodzinę, ponownie bardzo blisko naszej granicy zagrożenie, stąd też m.in. system alarmowania uruchomiony właśnie. Bardzo szybko te drony dotarły na zachód Ukrainy z uwagi na to, że część z nich to były drony odrzutowe. Stąd też nasza szybka reakcja po to, by zabezpieczyć wschód Polski, zabezpieczyć granicę.
1: Alert został po kilkunastu minutach odwołany, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W Dorohuszku i Zosinie wznowiono odprawy graniczne. Ukraińska armia odbiła około 100 km kwadratowych terytorium w obwodzie donieckim, wyzwalając 5 miejscowości. Ukraińcy wzięli do niewoli ponad 250 Rosjan, w tym oficerów. Straty wojsk rosyjskich oszacowano na 2000 żołnierzy. Do przełamania najsilniejszych rosyjskich umocnień Ukraińcy wykorzystali zaskakujący autorski wynalazek, przestarzałe radzieckie transportery opancerzone, które przekształcono w zrobotyzowane kompleksy kamikadze. Rozbito północne skrzydło rosyjskich wojsk, udaremniając plan okrążenia miast twierdz i oddalając ryzyko zajęcia reszty Donbasu. Misja statku kosmicznego Starship firmy SpaceX zakończyła się sukcesem. Zaliczył on pierwszy lot po orbicie okołoziemskiej w swoim 14. locie testowym. Statek dotarł na orbitę po 25 minutach lotu, po czym zgodnie z planem zaczął umieszczanie na orbicie 26 satelitów sieci Starlink nowej generacji. Misja była bliska niepowodzenia. Początkowo firma informowała o odwołaniu próby wejścia na orbitę po tym, gdy awarii uległ jeden z 6 silników, jednak ostatecznie podjęto decyzję o kontynuowaniu podróży. Aż 6 premier szykuje w tym sezonie Teatr Jaracza w Łodzi. 3 z nich będą w tym roku, pozostałe 3 już w 2027. Dyrektor placówki Paweł Łysak kontynuuje swój drugi rok urzędowania snuciem dla widzów opowieści na czas chaosu.
3: Myślę, że to jest ambitne zadanie, bo czasy nie są łatwe i inflacja też spowodowała, że teatry trochę cierpią, że te budżety się trudno domykają. Staramy się zbudować nowy repertuar, zainteresować widzów, stąd te 6 premier. No ale Teatr Jaracza to jest też teatr z dużym potencjałem.
1: Najbliższa premiera w Teatrze Jaracza w Łodzi 9 października na małej scenie sztuka Teraz, Zaraz, Naraz Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. W najbliższy piątek i sobotę placówka organizuje drzwi otwarte. Widzowie będą mogli pomóc w dekorowaniu roślinnością foyer teatru, a pracownicy oprowadzą po jego zakamarkach. Więcej o wydarzeniach w Teatrze Jaracza w Łodzi jutro o 7.15 w porannym programie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Jadąc dzisiaj do studia, myślałem sobie, że to będzie pierwsza audycja o zachodzie słońca. No ale okazało się, że zachód słońca to już był, teraz jest po prostu ciemno. Ale dobry wieczór Państwu wreszcie mogę powiedzieć. Nie wiem, czy się z tego powodu cieszymy, czy nie, bo to już za chwilę październik, a potem wiadomo, już za chwilę będzie styczeń, a potem to już od razu lipiec i potem listopad. Tak to szybko te pory roku mijają, że człowiek nie zdąży się przyzwyczaić do jednej, a już jest następna. Domenico Scarlatti rozpoczął dzisiejszą audycję. Kompozytor włoski okresu baroku. A, to mogliśmy usłyszeć te plumkanie na klawiszologii, a tak dokładnie to na klawesynie. Pan Domenico jest synem słynnego pana Alessandro. Mimo to udało mu się całkiem dobrze wylądować. Najpierw został organistą i kompozytorem w kapeli królewskiej, a potem nawet prywatnym klawesynistą wicekróla Neapolu. Można by powiedzieć, że to taki ówczesny skolim króla Neapolu. No ale to było dawno, to było na przełomie XVII i XVIII wieku tak naprawdę. W 1709 pan Scarlatti działał już w Rzymie jako kapelmistrz na dworze królowej Marii Kazimiery. I tu polski wątek, gdyż pani Maria Kazimiera była wdową po Janie III Sobieskim, która w swoim Palazzo Zuccari założyła teatr. I tam potrzebowała mieć kapelmistrza i zaprosiła pana Domenica Scarlattiego. Cała historia i życiorys tego artysty jest bardzo dokładnie opisana, więc jeżeli Państwo jesteście zainteresowani jakimiś pikantnymi szczegółami, to możecie łatwo sobie je odnaleźć. A ten drugi wykonawca, te takie wrzaski i głębokie, ciężkie, hardkorowe bity, to był zespół Nasty z Belgii, dokładnie z regionu Liège, który działa, zespół, nie region, region działa dłużej, a zespół działa od 2004 roku. 3 września wydali swój 9 album pod tytułem Trauma. A nie, to przepraszam, 3 ogłosili, że ten album wyjdzie, a album wyjdzie 23 października, czyli jeszcze premiera przed nami. A to był pierwszy zwiastun tej płyty, Peacemaker, tak się nazywa. Ten utwór 7 na 9-utworowej ścieżce tego albumu. Tekstowo to jeden z najbardziej osobistych momentów w dorobku wokalisty Matiasa Tarnata, który mierzy się w nim z traumą związaną z przemocą domową i poszukiwaniem oparcia w wierze. No proszę, ciekawe, co on tam o tej wierze wrzeszczał. No ale może ktoś wysłyszał te wrzaski lepiej ode mnie. Co dziś w audycji? Od razu powiem, że będą dwa niezapowiedziane wcześniej rozdawnictwa, które wpadły zupełnie w ostatniej chwili, więc nie będą podparte muzyką, ale będą podparte oczywiście wejściówkami na koncerty, więc proszę czekać, jakoś niebawem załatwimy tę sprawę. A tymczasem pozycja numer 3 na dzisiejszej liście, zapowiedź kolejnego albumu mojego ulubionego, nowego zespołu. Nowy zespół, gdyż on istnieje z 5-6 lat dopiero. Strowman Army z Nowego Jorku. Najpierw duet. Nie wiem, czy na tym albumie jest ich więcej. Wiem, że 6 listopada ma się ukazać ich 4 album pod tytułem True North. To będzie album odmienny od tej trylogii, którą nagrali do tej pory. A przypomnę, że zespół Strowman Army, który wraz z audycją tutaj odkrywałem dla Państwa, to zespół grający zupełnie nie po amerykańsku, bo oni są zapatrzeni w stronę brytyjskiego anarcho-punka czy peace-punka, takiego spod szyldu, spod flagi zespołu The Mob. I do tego się przyznawali. Natomiast ta 4 płyta to będzie troszeczkę inna, bo postanowili poeksperymentować i nagrać płytę akustyczną. Nie wiem, na ile to się sprawdzi. Ja czekam z niecierpliwością. Natomiast 11 utworów zostało skomponowanych właśnie z myślą o instrumentach akustycznych.
Sesja trwała 73 razy po 72 godziny w domku położonym w odosobnieniu w lesie na północ od Nowego Jorku. Wynikiem, jak czytamy w informacji, tej pracy jest album koncepcyjny nie tylko pod względem tematyki, ale i praktyki, odzwierciedlając zarówno duchowy, jak i polityczny wymiar poszukiwania schronienia w naszych czasach. Zadaję pytanie, co dokładnie rozumiemy przez pokój w erze narastającej przemocy, uwięzienia i sceptycyzmu wobec przyszłości, w której warto żyć. Czy jest to uczucie relaksu, czy skłania cię ku ciszy, czy jest to ochłodzenie naszej zbiorowej wściekłości? Nie tutaj. Na albumie True North pokój jest duchową sprzecznością, chimerą łączącą nasze najgłębsze pragnienia i brutalność, z brutalnością otaczającego nas świata. True North to dźwięk muzyki opłakującej przyszłość, która nigdy nie nadeszła, oraz przypływ żalu wyprzedzającego coś, co dopiero się zaczęło. Skomplikowany opis, ale zachęcający moim zdaniem. Zatem posłuchajmy tej zajawki, utwór tytułowy z płyty True North z Strowman Army.

Państwo doskonale o tym wiecie, bo ja o tym mówię od czasu do czasu, że są zespoły, o których można opowiadać dużo i interesująco, natomiast są takie zespoły, które niewiele o sobie mówią, niewiele o sobie piszą i niewiele też o nich się pisze i mówi, choć są bardzo dobre. Zespół Coffin, być może o nim wiemy niewiele, gdyż jest z daleka, bardzo daleka, z drugiej strony globusa, czyli z Australii. A jak już mówiłem wielokrotnie, Australia to w tej chwili naprawdę kopalnia doskonałej muzyki. 18 września ukazał się 6 album zespołu Coffin, nazywa się Out in Oslo. Charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów jakości produkcji w całej karierze zespołu. A przy tym ani trochę panowie nie odpuszczają ręki, więc jest hałaśliwie głośno i z dużą dawką energii. Zespół twierdzi, że płyta powstawała w przerwach pomiędzy wieloletnimi nieustannymi trasami koncertowymi, czyli mamy już informację, że zespół Coffin istnieje długo. Natomiast album Out in Oslo porusza tematy odległości, tożsamości i przynależności opakowane w potężne riffy, jeszcze potężniejsze refreny i charakterystyczną dla Coffin energię. Jeżeli jest się z Australii i nagrywa się płytę Out in Oslo, no to wiadomo, że musi być o podróżach i odległościach. Tak, no to się wtedy skleja. Coffin, Slip in it.

niby te wszystkie riffy w jakiś sposób są znajome, niby te wokale w jakiś sposób są znajome, jednak zespół Coffin potrafi to zrobić po swojemu i to jest kapitalne. Przypomnę, płyta Out in Oslo z 18 września. Całość warto sobie posłuchać, jeżeli Państwo szukacie tak zwanej energii, czasem na start dnia, czasem na zakończenie dnia, jak już jesteście trochę senni, to zespół Coffin Wam nie pozwoli zasnąć. Podobnie zresztą jak zespół Rotura z Barcelony. Jest to trio, które gra melodyjnego punk rocka od 7 lat. 8 września ukazał się najnowszy krążek Una i Otraj i Es. Wes. No tak, z hiszpańskim u mnie dość słabo. W każdym razie płyta zespołu Rotura na pewno Państwo znajdziecie na Bandcampie. No, tam kieruję Was zwykle. A utwór zapowiadający tę płytę, właściwie płyta już jest, więc wszystko zostało odkryte i powiedziane, a u mnie ten zespół i ten utwór czekał jakiś czas w kolejce i wreszcie się doczekał, więc z przyjemnością. Suenan las sirenas, Rotura.

Było bardzo radośnie, to teraz cieszmy się dalej, a mianowicie zrobimy sobie niezapowiedziane rozdawnictwo, tak jak powiedziałem, bez ilustracji muzycznej. Zespół Tessa. Zespół Tessa był grany już w audycji, tylko przypomnę dla niewtajemniczonych, że ostatni album zespołu Tessa, to jest łotewski zespół z Rygi, to jest muzyka kołysankowa, długie, monumentalne kompozycje, eksperymentalny post-hardcore, noise i wszystkie te gatunki, jeżeli zbierzemy sobie do kubki i zrobimy z tego 10-minutowe utwory, to właśnie będzie zespół Tessa. Zespół Tessa w towarzystwie lubelskiego zespołu Kusz. Kusz, tam grają ludzie między innymi z Only Mess, czyli możemy się spodziewać też interesującego grania. Więc te dwa zespoły, Tessa i zespół Kusz, wystąpią 2 października, czyli w najbliższy piątek na Adzie Puławskiej w Warszawie na Mokotowie i są do wzięcia 3 wejściówki na ten koncert. Proszę bardzo, nasz kolega jest bardzo hojny. 3 wejściówki, przypomnę, 2 października, łotewska Tessa i lubelski Kusz. Zagrają wspólnie o godzinie 20. Koncerty się zaczynają. Warto być wcześniej, żeby odebrać wejściówki albo się umówić mailem. sumerki.zmierzch@gmail.com sumerki.zmierzch@gmail.com 3 wejściówki na ten koncert. Jeszcze jedno będzie rozdawnictwo, też niezapowiedziane. A tymczasem przeniesiemy się do Londynu, skąd pochodzi zespół Inner Dog. Powstał przed rokiem. Określają się jako post-hardcore, choć ich muzyka łączy więcej podgatunków. Post-hardcore, punk, hardcore, noise rock momentami czerpią nawet z hip-hopu. W tekstach pojawiają się osobiste doświadczenia, młodość, traumy i nadużycia, ale także rzeczy zupełnie absurdalne i humorystyczne, na przykład wspomnienie dziecięcego wstrząsienia mózgu czy erotyczne sny. Zespół świadomie nie traktuje więc swojej muzyki wyłącznie jako ponurego hardkora, tylko potrafi czasami z przymrużeniem oka do nas się zwrócić. Singiel został wydany, 29 czerwca. Tekst jest ironiczną, momentami seksualną opowieścią o stereotypowej męskości, seksualnym podboju i powtarzaniu zachowań odziedziczonych po innych, gdzie bears są przede wszystkim figurą ludzi funkcjonujących według określonego schematu, a honey czymś, czego szukają. A zatem Bears Eat Honey, zespół Inner Dog.

Odrobina hałasu już była, to teraz podkręcimy jeszcze głośność i rozkręcimy nieco distortion w gitarach, bo będzie jeszcze więcej hałasu. A mianowicie zespół Marazm z Palma de Mallorca. Marazm działa od 2008 roku i należy do pierwszej fali post-metalu w Hiszpanii. Ich brzmienie łączy atmospheric black metal, sludge i post-metal. Sami określają się jako zespół, który stworzył muzykę zbyt agresywną jak na post-metal, zbyt melodyjną jak na sludge i zbyt surową jak na post-black metal, lądującą w ziemi niczyjej. Teksty śpiewane są po katalońsku, a ich ostatni album, uwaga, to będzie ciekawe, wydany w ubiegłym roku, nazywa się Fel, co po katalońsku oznacza żółć. To czwarte pełne wydawnictwo zespołu, powstało 8 lat po poprzednim, czyli żółć się rozlała 8 lat po ostatniej płycie. Niestety po hiszpańsku słowo żółć nie zawiera hiszpańskich znaków specjalnych, czyli jest zwykłym słowem, nie to co u nas. No dobrze, to zapnijmy pasy, niech Państwo się umoszczą w swoich cieplutkich, przytulnych fotelikach, bo pewnie w nich spędzacie ten poniedziałkowy wieczór. Jeżeli ktoś ma uczulenie lub alergię na wyrywanie trzewi, no to niech po prostu teraz zagryzie jakiś patyk między zębami, żeby sobie nie odgryźć języka i to jakoś przeleci. Marazm Espurna.

To teraz zapowiem drugie niezapowiedziane rozdawnictwo. Wiem, że śmiesznie brzmi, ale tak to właśnie jest. To rozdawnictwo również w ostatniej chwili, więc jesteśmy nieprzygotowani muzycznie, ale za to zorganizował je nasz słuchacz patron. Pozdrawiamy kolegę Grzegorza, który zaprasza do Wrocławia, do Starego Klasztoru, również w ten piątek, 2 października, na koncert zespołu The Cats. To jest polski zespół. Takie pop-rockowo-melodyjne, alternatywne granie. Jeśli ktoś lubi, to będzie zachwycony. Dwie podwójne wejściówki na ten koncert możecie Państwo odebrać. biuro@greg-media.pl biuro@greg-media.pl I tam będą czekały te wejściówki, znaczy tam będzie czekało umówienie się na odbiór wejściówek. Przypomnę, 2 października w piątek we Wrocławiu w Starym Klasztorze zespół The Cats. No to tyle, jeśli chodzi o rozdawnictwo. Teraz, skoro jesteśmy już w kraju ojczyzna, to szybki skok na górę mapy Polski, globus Polski. Dokładnie prawy górny róg tego globusa, skąd pochodzi zespół Drach, a dokładnie z Suwałk. Koktajl energetyczny z czeluści Mordoru, jak piszą. Trzy instrumenty, bose stopy i hard sound z korzeniami w klimatach jazz, core, punk i halu rock. Zespół, oczywiście znamy się z zespołem od dawna, powiedziałbym od zarania, czyli od początku audycji. Zespół regularnie, jeśli coś tworzy, to podsyła. No i teraz podesłał swój najnowszy albumik Sami Damy Radę. Premiera tej płyty będzie 23 października, a premiera pierwszego singla będzie 1 października. A my już mamy przedpremierę, światową przedpremierę najnowszego singla zespołu Drach i możemy zacierać łapki, że jesteśmy jako pierwsi. Ja tylko powiem Państwu, że wysłuchałem tej płyty w całości. To jest bardzo dobra płyta. Polecam serdecznie, jeżeli będziecie Państwo 23 października błąkać się gdzieś w zaułkach internetu, to proszę sobie kliknąć, odsłuchać, nabyć od zespołu płytę i być szczęśliwym posiadaczem. Zespół Drach w utworze tytułowym z nadchodzącej już za chwilę płyty, przedpremiera, czyli światowa prapremiera, Sami Damy Radę.

Piękny utwór zespołu Drach. Przypomnę, premiera płyty 23 października. Sami damy radę. Teraz jeszcze jeden zespół z kraju ojczyzna. I to jest tak, ja dostaję bardzo dużo materiałów od zespołów, czy też od wydawców. Duża część z nich po prostu klimatycznie nie pasuje mi do audycji, więc nie gram. Nawet jeżeli to są bardzo fajne rzeczy, to po prostu odpisuję, że super, proszę szukać w innej audycji i tam zabiegać o zagranie na antenie. Ale są takie płyty, które wpadają zupełnie niezapowiedziane i ja sobie otwieram taką płytę, włączam i się okazuje, że o, bardzo ciekawe, pierwsze słyszę, nie znam, nie słyszałem, a jednak jest coś zaskakująco fajnego. I tak niedawno czekała na mnie płyta w naszym w tej chwili wielkim bałaganie na Ostrej, bo mamy przeprowadzkę, więc czasami trudno jest coś znaleźć, ale płyta była na swoim miejscu, zespół wrocławski Cafe Trauma. Nawet nie wiem, kto tę płytę mi przysłał, bo gdzieś zapodziałem kopertę. 4 września wydali swój debiutancki album Jaka piękna katastrofa. Jak piszą, opowieść o zmianach, o gniewie, bólu, pustce i nieustannej pogoni za czymś, co miało przynieść ukojenie, a pozostawia jedynie niedosyt. Album ułożony jak zamknięta historia, od agresji i pychy przez refleksję aż po duchową głębię. Ta płyta w całości nie jest moją ulubioną płytą, gdyż znajdują się tam utwory, które jakby nie są w klimacie, który mi odpowiada. Myślę o kompozycji, aranżacji, sposobie wykonania czy też wokalu, ale są takie, które po prostu porywają i są świetne, więc do rozważenia, żebyście Państwo mogli sobie sprawdzić sami, czy Wam taka muzyka odpowiada, czy nie, to mam na zachętę utwór Mam z tyłu głowy drugą twarz. No i tutaj przypomniało mi się właśnie przed sekundą, że tam mogą być wyrazy w tym utworze, więc ostrzegam osoby małoletnie, żeby teraz na 3 minuty zatkały sobie paluszkami uszy, ewentualnie mamusie niech podbiegną, albo tatusiowie, albo opiekuni, opiekunowie i włożyli tam trochę plasteliny do uszu, żeby nie było słychać tych okrutnych polskich wyrazów. Cafe Trauma, Mam z tyłu głowy drugą twarz.

prawda, że urocze. A młodzież potrafi teraz ładnie grać. Bardzo dobry zespół Cafe Trauma. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to płyta Jaka Piękna Katastrofa. 4 września to był debiut zespołu. Pozostaniemy w kraju ojczyzna jeszcze. Przeniesiemy się szybciutko do Białegostoku, czyli wracamy w prawy górny róg polskiego globusa. Zespół Dorian Steaming Shadow, istniejący od 2022 roku, 25 września, wydał swój album Spring Anxiety. Ja ten zespół już Państwu przedstawiałem, zapowiadałem tę płytę, no ale ponieważ płyta jest już wydana w całości, no to musimy do niej wrócić i sobie ją zachwalić. Jest gotycko, nowofalowo, postpunkowo, mrocznie, ale czasem jest też skocznie. Dorian Steaming Shadow, Not If But When.

Pierwszą godzinę audycji zamknie zespół z Baltimore, nazywa się Dozer. Powraca z albumem Born for Nothing, Born by Mistake. 1 grudnia ukaże się ten ich drugi album. W 8 utworach zespół udoskonala gęsty, melodyjny rock alternatywny i post-hardcore. Tytuł płyty wziął się z dziwnej wymiany zdań z podejrzanym kątem botem, które nagle wyłamało się i nazwało zespół dobry do niczego, urodzony przez pomyłkę. No i to zabrzmiało jak gotowy komentarz do świata, a także idealny pomysł na tytuł utworu. I tak właśnie powstał ten tytuł i druga piosenka z płyty jest właśnie piosenką tytułową, którą teraz chciałbym Państwu zaprezentować. A zatem zespół Dozer, Born for Nothing, Born by Mistake.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Kolejne, trzecie już dzisiejszego popołudnia, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi nalotami na Ukrainę. Tym razem o 18.50 SMS-y z ostrzeżeniem zostały wysłane do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Alert odwołano 19 minut później, nie stwierdzono zagrożenia na terenie Polski. Do prokuratora generalnego wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Zawiadomienie złożył zaprzysiężony sędzia Sławomir Patyra. Zarzuca on Święczkowskiemu, że miesiącami wyznaczał składy orzekające z pominięciem ustawy, by wpływać na treść wyroków. Według Patyry za pomocą manipulacji składem treść orzeczeń Trybunału dostosowywano do motywowanych światopoglądem oczekiwań Święczkowskiego oraz politycznych interesów opozycji parlamentarnej. Zawiadomienie to może stać się impulsem do złożenia wniosku o pozbawienie Święczkowskiego immunitetu. Nie dla eksterminacji dzików, nie dla łamania praw obywatelskich. Pod takim hasłem w Warszawie odbył się protest przeciwko najnowszej uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Chodzi o przepisy przyjęte przez radnych 22 września. Uchwała umożliwia redukcję populacji dzików poprzez ich odstrzał lub odłów połączony z uśmierceniem. Mam za sobą tysiące spotkań z dzikami i nigdy nie zostałem przez nie zaatakowany, podkreśla Mariusz Kaczmarczyk z warszawskiego ruchu antyłowieckiego.
2: Nie trzeba mieć wiedzy naukowej, żeby zorientować się, że ograniczenie dostępu do śmietników dla dzikich zwierząt, to dotyczy nie tylko dzików, ale przede wszystkim oczywiście tutaj dzików, spowodowałoby, że one wyniosłyby się w inne rejony, no bo miałyby dużo mniej żywności. Tak naprawdę taki śmietnik miejski to stołówka dla dzika. Domagamy się wprowadzenia takich prostych rozwiązań, które ograniczą im po prostu dostęp, chociażby koszy na śmieci, które się nie wywracają.
1: Organizatorzy protestu domagają się natychmiastowego wycofania tych regulacji i zastosowania bezkrwawych metod kontroli populacji dzików. Zapowiadają również zaskarżenie uchwały do sądu administracyjnego. Zdaniem aktywistów dziki nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, a dotychczasowe działania władz są niewspółmierne do sytuacji. Zapowiadają kolejne akcje, jeżeli władze województwa nie podejmą dialogu ze stroną społeczną. Teatr Muzyczny w Łodzi szykuje dogrywkę wyprzedażową kostiumów. W miniony weekend zakupy w placówce zrobiło ponad 300 osób, a rekordzista kupujący stroje na wagę zabrał ze sobą ponad 30 kg unikatowych elementów garderoby. Oblężenie magazynu było ogromne i musimy więc tę akcję powtórzyć w najbliższą sobotę, mówi Anna Korzon-Wnukowska, kierowniczka działu promocji.
3: Każdy z naszych kostiumów ma swoją sceniczną historię, zachwyca widzów oryginalnością, kunsztem wykonania. Dlatego nie dziwi nas, że za każdym razem, gdy udostępniamy nasze zbiory kupującym, zainteresowanie jest tak duże. Chociaż aż takiego szturmu raczej się nie spodziewaliśmy. Odwiedziły nas setki osób, z których blisko połowa wyszła z kostiumem lub kostiumami w rękach. Zapasy uzupełnialiśmy właściwie co chwilę, więc był to dla nas bardzo intensywny weekend.
1: Przypomnę, dogrywka wyprzedaży kostiumów z Teatru Muzycznego w Łodzi w najbliższą sobotę między 10 a 16. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Pierwsza godzina audycji przeleciała, zanim się zdążyliśmy zorientować, że ona już przeleciała, ale jest przed nami druga, na którą Państwa zapraszam serdecznie. Ci, którzy doszli i dopiero włączyli radioodbiorniki, to tylko gwoli informacji. Będzie się działo, będzie hałas, będzie głośno, ale będzie też bardzo przyjemnie. Tak troszeczkę można się zrelaksować taką muzyką głośną. Ja przynajmniej tak mam po dużym zmęczeniu. Lubię czasem posłuchać głośnego. Wtedy mi tak wszystko odchodzi ładnie. Teraz mówiłem o zespołach, które przysyłają do audycji swoje dzieła. Czasami płyty, czasami pojedyncze utwory. I to są zespoły głównie polskie, znaczy nie tylko zespoły, bo wydawnictwa również, ale ostatnio okazuje się, że zespoły z innych krajów zaczynają przysyłać swoją twórczość. I tak niedawno otrzymałem, a właściwie niedawno, w ubiegłym tygodniu otrzymałem przesyłkę od zespołu Marvin Himeyer, czteroosobowy zespół z Nans. Powstał w 2019 roku. Jak napisali o sobie, gramy szybką, surową, zwięzłą i energiczną mieszankę punka i hardcora. Po wydaniu trzech epek w przyszłym miesiącu, 2 października, czyli w tym tygodniu, w końcu wydajemy nasz pierwszy album długogrający, A New Low. Wersja cyfrowa plus winyl. Teksty poruszają temat zagubienia wynikającego z braku altruizmu i surowości relacji w naszym chorym, smutnym świecie. To taka zdawkowa informacja od zespołu, bo wymienialiśmy się kilkoma mailami, czy ja to bym zagrał w audycji i z przyjemnością zagram, bo naprawdę ta płyta jest bardzo fajna. Zapomniałem w ferworze walki pytać o nazwę. No i musiałem sobie wygulgać i sobie wygulgałem tę nazwę. Otóż Marvin Himeyer to był taki amerykański przedsiębiorca, który w 2004 roku wypowiedział wojnę swojemu miasteczku, a to za sprawą nieporozumienia w negocjacjach z deweloperem, bo chciał deweloper od niego kupić jego działkę, na której pan Marvin prowadził działalność. No i na skutek nieporozumień włączyło się w ten spór miasto, które no, zaszło za skórę panu Marvinowi tak bardzo, że postanowił swoim olbrzymim buldożerem wyruszyć na ulicę i rozjechać kilkanaście miejskich budynków ze złości. Owszem, strzelano do niego, ale buldożer był na tyle duży, że stanowił całkiem przyzwoitą ochronę. W końcu pan Marvin owszem zginął, ale zdążył zniszczyć 13 budynków miejskich. No i tak został wykorzystany w nazwie francuskiego zespołu. Myślę, że to o tego pana Marvina chodzi. Jeżeli był jakiś inny, no to tej historii nie znam. Marvin Himeyer, Old Stuff.

Teraz kolejny bardzo interesujący zespół i to interesujący nie tylko muzycznie, ale też z powodu tego, co poza muzyką. Zespół z Nowego Jorku nazywa się Downtown Boys. Od momentu powstania nieustannie rozwijał się jako projekt i artystyczny, i polityczny jednocześnie. Wokalistka Victoria Marie oraz gitarzysta i wokalista Joy Lanerve de Francesco poznali się po raz pierwszy na zebraniach związkowych, pracując razem w hotelu w Providence, gdzie napisali wiele wczesnych utworów dla zespołu i te utwory były poświęcone ich działaniom związkowym oraz opisywały wyzysk i trudne warunki pracy. Przez lata tworzenia i wiele tras koncertowych oboje państwa nieustannie rozwijali się jako artyści, muzycy i działacze społeczni również. 26 czerwca tego roku nagrali album Public Luxury, który został zauważony przez zespół Sub Pop i tenże znany label tę płytę wydał. Fascynujące nowe wydawnictwo, w którym polityka pozostaje na pierwszym planie, a brzmienie zespołu jest jak dotąd najbardziej intensywne i poruszające. Victoria Marie twierdzi, że Public Luxury oznacza, że my jako ludzie mamy władzę i będziemy mieli wszystko. Największym ciosem wymierzonym w niesprawiedliwość jest przyjmowanie brudu, odłamków i dymu wynikających z walki o wolność i wyzwolenie. Odnajdywanie siły w tym, co przyziemne. Myślę, że jest to historia, którą należy opowiedzieć. No i my część tej historii Państwu teraz zaprezentujemy. Downtown Boys, Yellow Sun.

Kręcimy globusem po raz kolejny i po raz kolejny stawiamy palec w Australii. Po drugiej stronie dokładnie naszej kulki. Zespół z Melbourne nazywa się Clam i wydaje swój czwarty album. 16 października ukaże się płyta End in Glue. Dzieło poświęcone konfliktom, wyobcowaniu i absurdalności współczesnego życia. Napisany ten album był w ciągu ostatniego roku przez Jacka Summersa, Milesa Hardinga i Stellan Rennix. Płyta pełna postrzępionego postpunka, industrialnej szorstkości i dysonansów noise rocka oraz momentów nieoczekiwanej powściągliwości. Jednocześnie album zachowuje charakterystyczną dla zespołu Clam energię, intensywność i przenikliwy komentarz społeczny. 16 października będzie premiera albumu End in Glue, a my mamy dla Państwa singiel z tej płyty. Zespół Clam, Violent Streak.

10 lipca ukazał się nowy album zespołu Xiaomi The Body. I tak się zastanawiałem, odkrywając ten album w ubiegłym tygodniu, że chyba popełniłem jakieś wielkie fopanie, zauważając tej płyty w lipcu. Takie mam przynajmniej przypuszczenie, bo nie pamiętam. Natomiast zespół Xiaomi The Body pojawiał się w różnych innych kontekstach, bo jego muzycy udzielają się w kilku innych projektach. Album nazywa się Alone Together i cały album jest poświęcony praktyce, czyli przekładaniu przekonań na czyny. Pierwsza linijka tekstu brzmi: radykalna miłość zmusza mnie do walki. I ta linijka zwierciedla rzeczywiste doświadczenia, czyli wzajemne wspieranie się i bronienie tego, w co się wierzy, bez względu na wynik. Płyta Xiaomi The Body i zespół Xiaomi The Body wyróżnia się między innymi tym, że wokalista, gitarzysta, właściwie banżysta, gra na przesterowanym banjo, co jest naprawdę taką cechą wyróżniającą, jeśli chodzi o brzmienie. Zresztą świetna produkcja tego albumu. Naprawdę muszę przyznać, że ta płyta brzmi doskonale. Są utwory, w których to banjo wysuwa się na plan pierwszy i bardzo łatwo go rozpoznać. W utworze, których Państwu zaprezentuję za chwilę, niekoniecznie, ale polecam posłuchać całej płyty, bo ona jest, no nie jest to płyta łatwa, sialalala i słuchamy sobie przy rodzinnym obiedzie, tylko trzeba się rzeczywiście skupić i przygotować na wyzwanie, ale ponieważ, tak jak powiedziałem, produkcja jest doskonała, to o wiele łatwiej to wchodzi, znaczy łatwiej, to po prostu wchodzi doskonale. Ale oczywiście to zależy od gustu Państwa, czy lubicie takie czasami łamańce, ale w twardym, mocnym stylu. Xiaomi The Body, Eat for Peace.

Można na banjo hardcore grać? Można. I to naprawdę świetnie. Show Me The Body. Polecam serdecznie. Cały album jest fantastyczny. W ubiegłym tygodniu odkryłem zespół holenderski, który nazywa się Krim. Crime, nie wiem jak po holendersku czyta się, bo jest to przez literę K, czyli Crime. Być może nawet tak. Zespół powstał w 2024 roku. A w lutym tego roku nagrali epkę z 5 czy 6 utworami, nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie odkryłem ten zespół jadąc do audycji i po prostu pozostał ze mną na cały tydzień. Fenomenalne granie. Powiem szczerze, że takie energetyczne, oldschoolowe, hardkorowe granie, ale bardzo współczesne również. Zespół, jak się dowiedziałem, złożony z osób, które grały już w innych zespołach, więc to nie są absolutni debiutanci, ale zespół jest świeżutki. Energetycznie, bardzo energetycznie, nawet melodyjnie, ale z dużą siłą. Bardzo fajny, polecam całość. Płyta nie ma tytułu, trzeba po prostu wpisać sobie Crime i wtedy wyskoczy ten album. A zatem zespół Crime, Brain Fog.

Bardzo piękne dźwięki z Holandii. Teraz będą równie piękne dźwięki z Anglii. Zespół Dead Horse określa się jako absurdystyczne trio postpunkowo-noisowo-garażowe, łączące dysonansowy postpunk, zmutowane surfowe riffy, groovy dance-punkowe i zwariowany saksofon. Skomplikowane? Trochę skomplikowane, ale myślę, że jak posłuchamy sobie utwory, to będziemy wiedzieli, czemu zespół tak o sobie mówi. Utwór Dynamite to utwór o niestabilnych sytuacjach, które robią się jeszcze bardziej niestabilne. Płyta Count the Nonsense ukazała się 11 września i ten utwór pochodzi właśnie z tej płyty. Jeszcze tylko powiem, że zespół powstał 7 lat temu, czyli jest całkiem świeżutki, w Londynie. Dead Horse Dynamite.

Mówiłem, że szalone i było odrobinę szalone. Z debiutanckiej płyty zespołu Smile z Ohio, Shut Up and Smile, ta płyta ma tytuł. Wybrałem dla Państwa utwór, który ma najfajniejszy tytuł. Necrophilic Psychos. Płyta zespołu Smile to jest bardzo dobrze brzmiący klasyczny amerykański hardcore punk. Oczywiście jako zespół debiutujący nie ma żadnej historii ani przed sobą, ani no przed sobą ma długą i wielką, mam nadzieję, ale nie znalazłem żadnych informacji o zespole Smile, a zespołów Smile akurat jest dość sporo. Natomiast o tym z Ohio nie mam nic. Mam tylko świetny utwór Smile Necrophilic Psychos.

Teraz będzie brzmienie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, pochodzący ze stambulskiej sceny undergroundowej, obecnie działający we Francji zespół Duct Tape. To jest turecki duet postpunkowo-darkwave'owy, w skład którego wchodzą Chala Galorey, wokal syntezatory oraz Furkan Galorey, gitara, bas, programowanie perkusji. Zespół ogłosił swoją najnowszą płytę Faded Flowers. Ona ukaże się 18 listopada i o tej płycie możemy się dowiedzieć takich oto rzeczy. W centrum albumu znajduje się obraz ludzkości jako pola zwiędłych kwiatów. Jednostki wyczerpane powtarzalnością, izolacją, oczekiwaniami i emocjonalnym odrętwieniem. Na całej płycie zespół Duct Tape zgłębia pragnienie ucieczki od upadających systemów, narzuconych tożsamości oraz psychicznego ciężaru współczesnego życia. Łącząc ostre brzmienia syntezatorów, chłodne linie basu, charakterystyczny wokal Charlie, gitary Furkana, które wydają się mówić pełnymi zdaniami, oraz ekspresyjne, niepokojące i emocjonalne, odsłonięte rytmy, album Faded Flowers oddaje napięcie między wewnętrznym załamaniem a oporem. Album przenosi słuchacza przez zatłoczone miasta, emocjonalne ruiny i rozdrobnione światy wewnętrzne, w których ludzie poszukują sensu, czując się jednocześnie coraz bardziej oderwani od siebie nawzajem. No proszę, zespół postpunkowo-darkwave'owy i taka piękna historia o płycie Faded Flowers. Duct Tape, Figures.

Epka zatytułowana Tribu, wydana w czerwcu tego roku przez zespół First Line z Madrytu, to manifest tożsamości i latynowskiej dumy. Powstała w trasie i ukształtowana jest przez trudną rzeczywistość migracji. Jest odpowiedzią zespołu na realia dzisiejszego świata. To sprzeciw wobec rasizmu, dyskryminacji i tych, którzy sprzedają swoje korzenie, by się dopasować. Poprzez nasze utwory przedstawiamy rzeczywistość diaspory, wykorzystując teksty oparte na podkładzie muzycznym, łączącym elementy dwóch światów. Agresywność hardcora połączoną z ciężarem i rytmem latynowskich bitów. Nie ma tu folklorystycznych ozdobników, to nasza rytmiczna specyfika i charakterystyczny smak. Od tematów jedności i dumy, ulicznej postawy poprzez twarde stawianie czoła tym, którzy ukrywają swoje korzenie, by zadowolić ciemiężcę, aż po refleksję i ból związany z opuszczeniem domu. Wszystko kończy się pradawnym okrzykiem wojennym jaguarem broniącym dżungli. Zespół First Line w utworze tytułowym Tribus.

Błędnie powiedziałem, że to jest utwór tytułowy. Absolutnie nie. Płyta nazywa się Tribu, a to był utwór Tibios. Teraz przenosimy się do USA. Perennial, zespół z Connecticut, powstał w 2015 roku jako projekt łączący muzykę i estetykę wizualną. Wszyscy trzej członkowie występują w charakterystycznych, pasiastych koszulkach nawiązujących do brytyjskiej estetyki mod z lat 60. Natomiast zespół gatunkowo jest mieszanką art punka, mod punka, dance punka, power punka, jejku, wszystkich punków świata i wyraźnymi wpływami Motown i garażowego rocka z lat minionych. 18 września ukazał się najnowszy album pod tytułem Modernism. Ready, Steady, Go. To jest utwór, jak mówią sami muzycy, najbardziej popowy i najbardziej psychodeliczny. Wibrafony, organy Hammonda, przesterowany bas, niecałe 2 minuty energii, którą zespół sam nazwał świetną zabawą w studio. Perennial, Ready, Steady, Go.

Zupełnie niespodziewanie i znienacka zakradła się do nas na koniec kołysanka. Już troszkę się zagapiliśmy, a to trzeba się zwijać z dzisiejszym programem. Na zakończenie mam dla Państwa polski zespół ze strzelcopolskich. Topielica. Dobrze powiedziałem? Strzelce opolskie. Topielica. Ja mówiłem w ubiegłym tygodniu o projekcie Mycelium, który jest następcą innego projektu End Forest, który prezentowałem Państwu w pandemii. Taki osobowy twór. Tam ponad 20 osób pracowało przy tym tworze, a inicjatorem był kolega Kuba. I kolega Kuba również jest związany z zespołem Topielica, który za chwilę zagra. Kolega Kuba w okolicach Opola to jest chyba związany z większością wydarzeń takich ekstremalnej muzyki. W każdym razie na pewno jest związany z zespołem Topielica pośrednio i bezpośrednio. Mycelium wydał wspólnie z Topielicą split i z tego właśnie splitu mam dla Państwa utwór Stary Bóg. Dzisiaj realizował Rafał Lewandowski, Krzysztof Grabowski jak zwykle przygotowywał. Słyszymy się już za tydzień. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i dyskusję w grupie patronów. Do usłyszenia już w poniedziałek. Topielica, na zakończenie Stary Bóg.

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i Podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w Sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Minęła 21. tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Czwarty już dziś alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia mają związek z rosyjskimi nalotami na Ukrainę. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Inicjatorzy akcji zebrali o 21 tysięcy mniej podpisów pod wnioskiem o nie niż wymagane minimum, mówi Maciej Wilk, organizator tej akcji.
2: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc wprost, jest to poniżej zakładanego minimum. Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski we wpisie na Platformie X podziękował wszystkim, którzy przez ostatnie 2 miesiące okazywali mu zaufanie i wspierali realizowaną przez niego wizję rozwoju Warszawy. Liderka szwedzkiej partii robotniczej socjaldemokraci Magdalena Andersson zrezygnowała z misji utworzenia rządu. Powód to zdrada potencjalnego koalicjanta skrajnej partii lewicy, która poparła kandydata centroprawicy na przewodniczącego parlamentu. W Szwecji to przewodniczący parlamentu prowadzi procedurę wyboru rządu, decydując, komu powierzy zadanie sformowania gabinetu. A skoro o Szwecji mowa, piłkarze reprezentacji Polski grają w Sztokholmie ze Szwedami w ramach rozgrywek Dywizji B Ligi Narodów. W wyjściowej jedenastce nie ma Roberta Lewandowskiego, siedzi na ławce rezerwowych. Na boisku są za to młodzi zawodnicy Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. No i wynik meczu, 15 minut minęło, ponad 1-0 dla Szwedów. W marcu Szwedzi wygrali z nami 3-2, eliminując biało-czerwonych z występu na mundialu. Jeszcze tylko do przyszłej niedzieli, 4 października, artyści, rzemieślnicy czy niezależni projektanci mogą zgłaszać swój udział w tegorocznej zimowej odsłonie targów Łódzkie Sztuki, które odbędą się w industrialnych przestrzeniach OFF Piotrkowska Center. Zgłoszenia wystawców przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.ludzkiesztuki.pl, gdzie znajdują się również szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa. Zaprasza Daga Apel z kolektywu Łódzkie Sztuki.
3: Będzie to niesamowita okazja do tego, aby spotkać się i pokazać wśród wspaniałych marek z Łodzi i całej Polski. Można zobaczyć wspaniałą modę, projekty ceramiczne, autorską biżuterię, grafiki, kolaże, malarstwo. Planujemy także wystawę na 3. piętrze fabryki właśnie różnych artystów tworzących kolaże. Także zapraszamy serdecznie.
1: Świąteczna edycja Targów Sztuki w OFF Piotrkowska Center odbędzie się 5 i 6 grudnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Jeżobrzmienia.
5: Well, you take some skin. Jazz begins. Take a bass. Now we're getting someplace. Take a box.

Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski z Jerzem, za konsoletą Rafał Lewandowski. Witaj Rafał, dawnośmy się nie widzieli. Fragmentem piosenki Binga Crosby'ego i Louisa Armstronga, którą zaczęliśmy 3 tygodnie temu, tę opowieść o historii jazzu, zaczynamy dzisiejszy drugi już odcinek. Przed nami wydarzenia lat 40. i 50. XX wieku, na koniec zahaczymy też o lata 60. Najpierw dla przypomnienia, gdzie jesteśmy, jeszcze jedno nagranie w stylu swing, do którego w poprzednim odcinku dotarliśmy. Gra orkiestra Glenna Millera 5 lutego 1940 roku w Nowym Jorku.

Pierwsza połowa lat 40. to moment jednej z największych rewolucji w historii jazzu. Oto przypominam, konflikt o tantiemy za wykonywane w radiu utwory doprowadza do kryzysu wielu big bandów, a to oznacza, że pojawia się mnóstwo bezrobotnych muzyków. Ponadto swing komercjalizuje się coraz bardziej i, że tak powiem, bieleje. Czarni muzycy zaczynają coraz wyraźniej czuć, że ktoś ukradł ich jazz. Powtarzalność swingu, no bo utwory zaaranżowane za każdym razem grane są tak samo, a konwencja się ustaliła i brzmienie rozmaitych utworów jest podobne, stało się, można chyba powiedzieć, taką kroplą przepełniającą czarę goryczy. Rodzą się warunki, żeby w niewielkich zespołach zaproponować coś radykalnie innego. Dodajmy do tego jeszcze klimat epoki. Swing był kojącą muzyką podczas wychodzenia z wielkiego kryzysu. Teraz trwa, a potem wreszcie kończy się wojna. Życie robi się szybkie, nerwowe i pełne lęku. Obsesją czasu jest sprawa broni jądrowej, a w USA wybucha na nowo konflikt rasowy. No, czarni byli wystarczająco amerykańscy, żeby walczyć na wojnie, ale niewystarczająco, żeby po powrocie do domu traktować ich jak równych białym. Rewolucja zaczyna się w Kansas City, w tamtejszym Harlemie, ale żeby być popularnym, trzeba zdobyć Nowy Jork. Tu właśnie spotykają się przybysz z Kansas, saksofonista Charlie Parker, i przybysz z Filadelfii, ale już w Nowym Jorku dobrze osadzony, trębacz Dizzy Gillespie. Muzycy nazywali między sobą to, co grają, jazzem nowoczesnym, ale do ich stylu przylgnęła nazwa bebop. Jest to słowne naśladowanie charakterystycznego dla nich złożenia nut, takiego skoku interwałowego, tak zwanej opadającej kwinty zmniejszonej, która do tej pory uchodziła za błąd w sztuce albo za ekstrawagancki dysonans. Bebop, bebop. Słychać to doskonale w jednej z najsłynniejszych bebopowych kompozycji, Salt Peanuts Gillespiego, która zresztą powstała na szczątkach melodii Gershwina i Got Rhythm. Mamy skomplikowany, gwałtowny rytm, nieomal wyścig instrumentów dętych, które czasem po prostu naśladują klaksony samochodowe i do tego absurdalne pokrzykiwanie solone orzeszki. Mając w pamięci łagodnego Glena Millera, posłuchajmy tego bebopowego szaleństwa. Grają Dizzy Gillespie, Charlie Parker oraz sekcja rytmiczna Al Haig, Carly Russell oraz Syd Catlett, maj 1945 roku.

0: Topina!
1: Dizzy Gillespie był przede wszystkim radosnym showmanem, który problemy starał się rozwiązywać żartem. Kiedy podczas jakiejś imprezy ktoś nadepnął na jego trąbkę i ją wygiął, Dizzy stwierdził, że teraz brzmi jeszcze lepiej, jaśniej i hałaśliwiej i do końca życia grał na takiej właśnie trąbce. Ale partnerem Gillespiego w tej muzycznej rewolucji był mroczny Charlie Parker, zwany Birdem, ptakiem, mający niebywałe pomysły dźwiękowe i nie mający w ogóle pomysłu na życie, nie radzący sobie z nim, zwłaszcza z heroinowym nałogiem. Posłuchamy teraz kwintetu Charlie'ego Parkera, Howard McGee na trąbce, Jimmy Bunn na fortepianie, Bob Kesterson na basie, Roy Porter na perkusji i Leader na saksofonie altowym. Sesja 29 lipca 1946 w Los Angeles była dramatyczna. Parker, żeby nie brać narkotyku, wypił blisko litr whisky i producent nagrania musiał go podtrzymywać przy mikrofonie, żeby się nie przewrócił. Mimo to nagranie zatytułowane po prostu Bebop uchodzi za arcydzieło i dowód geniuszu, który tonął najdosłowniej w używkach.

Bebop to pierwszy styl jazzowy, który zakładał, że jest do słuchania, a nie do tańca. Zresztą to jest jeden z wielu powodów, dla których nie znosił tego stylu Louis Armstrong. Oczywiście rytm skłania, mam nadzieję, słuchaczy do podrygiwania i taktowania stopą czy ręką. Proszę sobie nie żałować. Ale tej muzyki trzeba uważnie słuchać, żeby się nie pogubić. Muzycy wedle określenia epoki omijają wszystko to, co oczywiste, czego się łatwo domyślić. Czasami do tego stopnia, że zdarzało im się nie przedstawiać na początku, jak w jazzie tradycyjnym, tematu, bo uważali, że wszyscy wiedzą, jak brzmi, tylko od razu zaczynali improwizację. Tak właśnie będzie w kolejnym utworze. Dlatego te improwizacje mogą znacznie oddalić się od wyjściowej melodii w poszukiwaniu zaskakujących, nieraz dysonansowych przejść i nieoczywistych harmonii. Natomiast wbrew wrażeniu z poprzednich dwóch nagrań, konwencja bebopu pozwalała oczywiście grać też wolniej. I teraz będzie właśnie takie spokojniejsze nagranie, zrealizowane 17 października 1949 roku przez kwintet w składzie J.J. Johnson Puzon, John Lewis fortepian, Sonny Stitt saksofon tenorowy, Nelson Boyd kontrabas i Max Roach perkusja. Blue Mode.

Muszę teraz znowu odwołać się do kwestii rasowej. Przyznaję, że kiedyś nie uderzała mnie ona w tej historii jazzu tak mocno. W tamtym okresie pobicia przez policję, areszty kilkudniowe, wielogodzinne, czy był powód, czy nie, były na porządku dziennym. Bud Powell, którego za chwilę posłuchamy, został tak pobity, że przez kilka lat nie mógł grać na fortepianie. To nagranie powstało już, kiedy wrócił do formy. To nagranie to skomponowany przez Buda Powella właśnie temat, który pokazuje kierunek poszukiwań bebopu w stronę czarnych korzeni jazzu. Un poco loco, tak brzmi tytuł kompozycji, sygnalizuje zwrot w stronę muzyki afrokubańskiej. Utwór ten został zarejestrowany podczas sesji nagraniowej 1 maja 1951 roku, czyli w momencie, kiedy można było jeszcze powiedzieć białym muzykom: tego nie znacie, tego nie potraficie zagrać. Muzyka kubańska, a potem z Ameryki Łacińskiej wkrótce stanie się popularna, także, a może przede wszystkim w obszarze muzyki pop, będą modne samba, cha-cha, kalipsa, a w końcu bossa nova. Ale na początku był Bud Powell, grający na fortepianie z towarzyszeniem Carleya Russella na basie oraz niezmordowanego Maxa Roacha, jednego z najwyżej cenionych perkusistów tamtej epoki.

0: Jak dotąd nie było dzisiaj wokalistów ani wokalistek, ale też do tego, żeby śpiewać bebop, znaleźć się wśród nieomal dysonansowych skal i nieoczekiwanych przejść harmonicznych, no to trzeba było specjalnych uzdolnień. Wokalistek było niemało, ale już w poprzednim odcinku wspomniałem, że za bebop wzięła się m.in. Ella Fitzgerald, która, jak tłumaczyła, po prostu śpiewała to, co słyszała obok, gdy grali instrumentaliści. Przed nami ostatnie bebopowe nagranie, niezwykle gorące, nagranie na żywo, jak na bebop późne, bo z 1957 roku, z koncertu w Shrine Auditorium w Los Angeles. Ella bierze na warsztat melodię Gershwina Och, Lady Be Good, ale proszę się nie spodziewać, że państwo ją poznają, z niebywałym temperamentem, śpiewając częściowo skatem, czyli zamiast tekstu wykorzystując bezsensowne sylaby, Ella staje się po prostu kolejnym instrumentem w bebopowej gorączce.
1: Take your time. Take your time.

Weszliśmy w ten sposób w lata 50., a tymczasem z ich początkiem doszło w jazzie do narodzin kolejnego stylu. Bebop był muzyką hot w znaczeniu emocjonującego, rozwibrowanego i nerwowego oddawania pędu powojennej rzeczywistości. Kolejny styl został ochrzczony stylem cool, bo był reakcją, ostentacyjnym wychłodzeniem muzyki jazzowej. Czasem próbuje się zastosować do tej zmiany kategorii europejskiej. Mówi się takim przeciwstawieniu romantycznego bebopu i klasycyzującego cool jazzu. Zwiastunem nadchodzącej zmiany była orkiestra ocierająca się o muzykę pop, założona jeszcze w 1939 roku. Jej twórcą był amerykański biały pianista Claude Thornhill, który po 2 latach zaprosił do współpracy również białego Kanadyjczyka Gila Evansa. Aranżacje tego ostatniego były tak trudne, że wedle wspomnień muzyków Thornhill sięgał po nie, żeby ukarać zespół. Inna zgryźliwa uwaga dotycząca tej orkiestry brzmi, że ideałem Thornhilla i Evansa było w gruncie rzeczy nakazanie muzykom, żeby grali przez cały czas jeden ton, jakby zamrażając w ten sposób czas. No, to jest przesada, ale różnica w stosunku do tego, czego dzisiaj zdążyliśmy posłuchać, będzie szokująca. Oto nagranie orkiestry Thornhilla z 1947 roku i jedno z arcydzieł aranżacyjnych Gila Evansa, Polka Dots and Moonbeams.

To nagranie powstało, kiedy Gil Evans odsłużył już w armii amerykańskiej służbę wojskową podczas II wojny. Mieszkał wtedy w Nowym Jorku przy 55. Zachodniej, niedaleko siedziby MoMA. I choć mieszkanie było bardzo skromne, zaczęli schodzić się u niego muzycy, którzy czuli, że bebop wyczerpuje swoje możliwości. No i faktycznie w narodzinach nowego stylu brało udział wielu dotąd zdeklarowanych zwolenników bebopu. Wśród nich znalazł się bardzo młody trębacz, który narzekał, że grając w zespole Charlie Parkera stoi ciągle obok faceta grającego te wszystkie wspaniałe dźwięki i jak długo można. Nazywał się Miles Davis. Davis, którego stosunek do białych Amerykanów ocierał się, prawdę mówiąc, o rasizm na odwrót, zrobił dla Evansa wyjątek i panów połączyła przyjaźń na całe życie. Evans zaproponował Davisowi coś dziwacznego, że zaaranżuje mu utwory na nonet tak, żeby będzie to brzmiało jak big band. No, miało to niebagatelne znaczenie ekonomiczne, łatwiej opłacić 9 muzyków niż 20 kilku. Te właśnie nagrania z lat 1949-1950, wydawane sukcesywnie na małych płytach, zostały 7 lat później zebrane na długogrającym albumie pod wymownym tytułem The Birth of the Cool. Oto jedno z nich. Usłyszymy w nim oprócz Davisa m.in. J.J. Johnsona i Maxa Roacha. W innych sesjach brali też udział Al Haig i John Lewis, czyli weterani bebopu. Deception.

cool jazzie wzrasta ponownie rola aranżacji, a improwizacje unikają przesadnej ekspresji, żeby nie powiedzieć, że unikają bebopowej histerii. Brzmienie ma być przyjazne dla odbiorcy. Gil Evans, którego osobowość odcisnęła się na nowym stylu chyba bardziej niż kogokolwiek innego, był zafascynowany muzyką europejską z okresu impresjonizmu i bardzo charakterystyczne harmonie w jego aranżacjach. No to są, prawdę mówiąc, harmonie podsłuchane w utworach orkiestrowych Debussy'ego czy Ravela, tylko że tam realizowane były przez instrumenty smyczkowe, a tutaj grają je instrumenty dęte u Evansa. Trzymając się zasady, że odpowiednio skonstruowana aranżacja pozwala na uzyskanie brzmienia dużej orkiestry przy użyciu ograniczonej liczby muzyków, kanadyjski aranżer nagrał w 1957 roku płytę pod tytułem Gil Evans and Ten, na której 6 standardów z dodatkiem jednej własnej kompozycji przedstawił we własnym brzmieniu. U nas to będzie utwór Irvinga Berlina, więc powinniśmy spodziewać się stylu swing, ale nie, w tej wersji to kliniczny przypadek cool jazzu. Remember.

Dziś może to się wydawać łatwe do słuchania, ale w ważnej dla miłośników jazzu powieści Julio Cortazara Gra w klasy z 1963 roku jedna z głównych bohaterek, Maga, deklaruje w pewnej chwili, że nie rozumie cool jazzu. Zapewne dlatego, że przy umiarkowanych tempach i dbałości o płynność melodyczną twórcy tego nurtu eksperymentowali w zakresie harmonii i struktury kompozycji, a także rytmu, często inspirując się klasyczną, to znaczy filharmoniczną muzyką europejską. A poza tym zaskakujące było, że nagle nie gwałtowna ekspresja, ale taka uderzająca refleksyjność miała stanowić o sile tej muzyki. Dzisiaj mówi się niekiedy, że cool jazz zainspirował także w drugą stronę kompozytorów tzw. muzyki poważnej, zwłaszcza minimalistów. Dlatego teraz posłuchamy nagrania, które naprawdę z minimalizmem wydaje się mieć wiele wspólnego. Jego tytuł bierze się stąd, że to kompozycja w rytmie 5/4. To nie jest uderzające z początku, ale namawiam Państwa na taktowanie w trakcie nagrania. Zorientują się Państwo szybko, że odmierzając zwykły rytm raz, dwa, trzy, cztery, dopiero gdy powiecie pięć, zacznie się kolejne muzyczne zdanie, kolejna sekwencja. Jest grudzień roku 1959. Wytwórnia Columbia Records uważa album, z którego to nagranie pochodzi, za takie dziwactwo, że przez kilka miesięcy trwają z muzykami negocjacje, czy to w ogóle wydawać. Co gorsza, pierwsze recenzje są złe. Ale to, co prezesom firmy i recenzentom wydawało się niekomercyjne, mianowicie te przedziwne rytmy w każdym utworze coraz dziwaczniejsze, okazuje się tak fascynujące, że płyta Time Out, bo o niej opowiadam, jest pierwszym jazzowym albumem w historii, który się sprzedał w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Oto kwartet Dave'a Brubecka, poza pianistą liderem Paul Desmond na saksofonie, Eugene Wright na basie oraz Joe Morello na perkusji, i hipnotyzujące, minimalistyczne Take Five, w którym kołysze nas rytm, a główną improwizację poprowadzi perkusista, ale też jakby półgłosem.

Krytycy Cool Jazzu, a było ich niemało, dość szybko zaczęli mówić, że to muzyka kawiarniana. Ironizowali, że perkusista grając cool używa miotełek, a nie pałek, żeby nie robić hałasu. No akurat nie w nagraniu przed chwilą, ale to rzeczywiście często się zdarzało. Że to wszystko jest tak ładne, że znowu znika różnica między muzyką jazzową a popem. I faktycznie ta różnica została zatarta, gdy czołowy saksofonista cool jazzu, Stan Getz, odkrył bossanowy Antonia Jobima. I my dziś zakończymy takim właśnie nagraniem, gdzie jest chwila jazzowej improwizacji, ale tak w ogóle to był światowy przebój muzyki popularnej. Na dalszy ciąg historii jazzu zapraszam Państwa za 3 tygodnie. Kłaniam się w imieniu Rafała Lewandowskiego i własnym. Jerzy pozdrawia też. A teraz już Stan Getz, Astro Gilberto i Girl from Ipanema, rok 1964. Mówił Jerzy Sosnowski.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości, mówił po zakończonym wieczornym sztabie kryzysowym wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Spotkanie związane było z rosyjskim atakiem na Ukrainę, w wyniku którego między innymi dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
1: Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami. Podwoiliśmy również obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jest już 2 dyżurnych, więc wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
0: Mówił wojewoda Krzysztof Komorski. Do podobnego uderzenia drona w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku doszło już w nocy z 12 na 13 września. Celem była m.in. stacja paliw i węzeł kolejowy w pobliżu granicy. 13-latek miał planować zamach w swojej szkole. O tych planach policja w Wąbrzeźnie dowiedziała się w nocy i wczesnym rankiem podjęła interwencję. Zatrzymała chłopca w jego domu. Wszystko wskazuje na to, że policjanci zapobiegli tragedii w ostatnim momencie. Nastolatek miał przyznać, że planował zamach jeszcze dziś. Tak mówiła w TVN24 rzeczniczka bydgoskiej policji Monika Chlebicz.
2: Z informacji tej wynikało również to, że chłopiec miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W związku z tą informacją policjanci przygotowali się do tego zatrzymania i o godzinie 6 rano weszli do domu tego nastolatka. W wyniku przeszukania zabezpieczono, a przede wszystkim policjanci znaleźli plecak przygotowany do szkoły, w którym był bagnet. W domu zabezpieczono także tasak. No i ostatecznie chłopiec wskazał także miejsce w pobliżu domu, gdzie rzeczywiście zabezpieczono trupa kilku kotów.
0: Jak podało RMF, nastolatek był uczestnikiem forów o tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej. Policja nie potwierdziła tej informacji, potwierdziła za to, że nie sprawiał on problemów wychowawczych. W jego domu nie było też żadnych interwencji. Sam chłopiec nie został nigdy odnotowany w policyjnych kartotekach. Lotnisko w Katanii na Sycylii nie będzie działać do północy. Wszystko z powodu erupcji wulkanu Etna, która trwa od 3 dni, przez co z krateru wydobywa się chmura pyłu wysoka na 4 kilometry. Z tego powodu w rejonie wulkanu obowiązuje alert 4, najwyższego stopnia dla ruchu lotniczego. Jedni są uwięzieni na lotnisku, inni nie mogą na nim wylądować. Polski MSZ ostrzega podróżnych z naszego kraju, żeby na bieżąco sprawdzali informacje dotyczące swoich lotów bezpośrednio u przewoźników oraz na stronie lotniska. Na koniec zaglądamy do Sztokholmu, gdzie trwa piłkarski mecz Szwecja-Polska w ramach rozgrywek Dywizji B Ligi Narodów. Kilkanaście minut temu zaczęła się druga połowa spotkania. Wynik do przerwy był 1-1 i tak jest teraz. Gola straciliśmy już w 9 minucie meczu. Wyrównał w 43 Sebastian Szymański. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Strumień.

ten pogodny wieczór, pogodnego poniedziałku, w pogodnym strumieniu zdumień Państwu dzisiaj towarzyszą Rafał Lewandowski, Jan Chojnacki, no i oczywiście stali nasi współkomentatorzy zgodnie z odwiecznym planem. Pogodnie też przywitał nas Leon Bridges, którego nowy album właśnie się ukazał w piątek, Happiness Anytime. Wiem też, że jedna z pieśni z tej właśnie płyty stała się jedną z naszych piosenek tygodnia, ale my zagramy coś innego, no bo przecież to jest strumień zdumień. Ten utwór nosił tytuł Your Love is Electric i podobnie jak wszystkie pozostałe, właśnie w tej chwili też dostałem informację, że tę pogodę naszego ducha zakłóciła bramka, którą zdobyli Szwedzi w tej chwili, ale wierzę na słowo informatorom, nie widzę, nie oglądam i chcę być w pogodnym nastroju, takim jak narzucił nam na początku Leon Bridges. Więc wracam do tego, że to jest wspólne dzieło jego i dwojga producentów brytyjskich, zaprzyjaźnionych od dłuższego czasu z Leonem, czyli Lydia Kito i Josh Lloyd Watson. I płyta jest generalnie właśnie takim ładnym piosenkowym zestawem w przeciwieństwie do kilku poprzednich, w których Leon był wyraźnie ukierunkowany w stronę takiego no, dosyć tradycyjnego jednak tak zwanego rhythm and bluesa. Tyle jeśli chodzi o Leona dzisiaj. Zapraszam do Dzieci Bluesa w środę, bo tam Bridges będzie szerzej jeszcze potraktowany przez dzieci. No a teraz posłuchajmy jeszcze kolejnego nagrania z tego nowego albumu All Day, All Night i tutaj towarzyszyć będzie Leonowi właśnie wspomniana Lydia Kito. Thank you.

Więcej Liona w środę, a teraz będzie więcej Bruce'a Coburna, a później jeszcze więcej Filipa Łobodzińskiego.

0: W naszych peregrynacjach po przekładach i limerykach wspólnie z Filipem z rzadka, ale od czasu do czasu też zahaczamy o ten strumień zdumień, który jest też i moim strumieniem ulubionym, czyli związanym z muzyką korzeni. I tak też będzie dzisiaj, bowiem dzisiaj przekład Łobody związany z jednym z najbardziej, powiedziałbym, takich korzennych i bazowych
1: emblematycznych
0: numerów.
1: Tak.
0: No, jak to się mówi? Standard. Standard
1: tak.
0: Bluesa.
1: Dobry wieczór Państwu. Filip Łobodziński, to ja,
0: o
1: tak.
0: O tym sobie gadaliśmy, jak grał Bruce Coburn, no a teraz już jesteśmy przecież wszak na antenie.
1: I z dziką rozkoszą odzywam się do Państwa. Jakoś tak się złożyło ostatnio, Janku, że zdarzało mi się przynosić do studia piosenki bardzo, bardzo stare. Był utwór, o ile kojarzę, niedawno Louis Armstronga z roku 27. Były i Carolina Tar Heels z 28. A teraz jeszcze rok późniejsze nagranie, bo rok 1929. I'm Wild About That Thing. I to jest chyba jedna z najbardziej wyuzdanych piosenek z tamtego okresu, jaki znam. Wykonuje ten utwór Bessie Smith, no jedna z najjaśniejszych gwiazd tej muzyki korzeni, choć ciemnoskóra, a może właśnie dlatego. No, utwór opowiada o kobiecie, która już nie może bez tego wytrzymać, a bez czego, no, domyślą się Państwo w toku audycji.

0: Bessie Smith wystąpiła, awizując nam nić przewodnią dzisiejszego spotkania związanego z przekładami Łobody.
1: Tak, a w przekładzie Łobody przewijamy na szybkich o 25 lat, o ćwierć wieku i bardzo cię proszę, Daktylku, teraz zawej z rządzą tak, jak tylko ty potrafisz.
0: Przekłady Łobody.
1: Mamy oto bowiem przed sobą utwór napisany w roku 1954 i o ile się orientuję, to właśnie ta kompozycja, muzyka i tekst otworzyły Williamu Dixonowi wrota do wytwórni Chess, do tego, żeby stać się naprawdę takim nadwornym autorem repertuaru dla nagrywających tam artystów bluesowych. I'm your hoochie-cooch man. Tak, nie hoochie-coochie, a hoochie-cooch było zapisane na pierwszym wydaniu tego singla. Wykonał go Muddy Waters. A na razie zaproponuję Państwu coś w rodzaju propozycji przekładu. Jestem Barabara gość. Cyganka rzekła matce, nim urodziłem się, szykuje się chłopak, sukin kot, to się wie. Przez niego piękne panie wpadną w dziki tan i szybko świat się dowie, jak się kręcić ma. I już wiesz, oto ja, każdy wie, oto ja, jestem Barabara gość. Każdy wie, oto ja. Mam gnat czarnego kota, mam magiczny worek też. Mam wacka zdobywcę, że was przejdzie dreszcz. Każda z was mnie będzie za rękę chciała wziąć. I szybko świat się dowie, że jestem Barabara gość. I już wiesz, oto ja, każdy wie, oto ja. Jestem Barabara gość, każdy wie, oto ja. W siódmej godzinie, siódmego dnia, siódmego miesiąca, siódmy doktor mówi tak. Urodził wam się farcierz, a teraz taka rada ma. Płacicie $700 i nie zawracajcie mi już łba. Ale wiesz, oto ja, każdy wie, oto ja. Jestem Barabara gość, każdy wie, oto ja.
0: I'm your hoochie-cooch man, Muddy Waters, the original.

0: Willie Dixon to jedna z tych postaci, której Filip poświęcił także uwagę ze względu na jego rolę w rozwoju, czy raczej w położeniu podwalin pod współczesną, do dziś bardzo istotną rolę w muzyce amerykańskiej.
1: Tak, zdecydowanie Willie Dixon jest według mnie takim

0: te podwaliny i no poza tym no był już też bardzo dobrym kontrabasistą, który uczestniczył nie tylko w nagraniach bluesowych, ale też rock'n'rollowych, towarzyszył Chuckowi Berrymu, więc taka postać naprawdę wielka i to nie tylko ze względu na gabaryty, bo też był mężczyzną postawnym.
1: No i dodajmy do tego, że miał też zmysł, no taki powiedziałbym sobie, czysto biznesowy.
0: Tak,
1: potrafił tę swoją niewątpliwie biegłość kompozytorską, tekstową i no, instrumentalną przełożyć na dobro komercyjne, co się w zasadzie w bluesie wcześniej
0: nie zdarzało.
1: Rzadko zdarzało.
0: Tak. I no, zdecydowanie musiał mieć jakąś wartość w sobie, że przekonał też bardzo uważnie spoglądających na każdego centa braci Chessów, zresztą przybyłych z Polski, twórców wytwórni, zaufali mu. Zaufali mu nie tylko jako twórcy repertuaru, ale także jako łowcy talentów. I wiedział, kogo wybrać. Sam też wykonywał swoje utwory, choć rzadziej, ale później z czasem uaktywnił się też jako solowy wykonawca.
1: To przypomnij jeszcze słuchaczom, bo ja to pamiętam, jak wygląda ta podstawowa...
0: Ten pentagon.
1: Ten pentagon, którego twórczość składa się według twojej idei na to, co Amerykanie nazywają The American Songbook.
0: Willie Dixon jako nurt bluesa, ten korzeń bluesowy, korzeń popowy Cole Porter, dalej folkowy Woody Guthrie, countrowy Hank Williams i Chuck Berry właśnie rock'n'roll. Wydaje mi się, że można tę piątkę uznać za takie pięć formacyjnych żywiołów, które w najwyrazistszy sposób zbudowały fundament współczesnej amerykańskiej muzyki rozrywkowej.
1: I do każdego z nich już nawiązywaliśmy
0: w naszych
1: spotkaniach i myślę, że jeszcze zdarzy
0: wrócimy,
1: się tak.
0: Wrócimy, absolutnie tak.
1: Ale nie dziś, bo
0: nie dziś.
1: Dzisiaj...
0: Dzisiaj kontynuujemy wątek dzikiego seksu i napalonych państwa. I teraz pora na nagranie dużo, dużo późniejsze, 30 lat późniejsze. Darling Nikki z płyty Purple Rain, Prince and the Revolution. No, to z kolei jest opowieść o jakimś bardzo zawiłym akcie zespolenia tytułowej Nikki i narratora piosenki. Tam w grę wchodziły rozmaite sprzęty. No, cuda niewidy. Bardzo nazwałbym to spotkanie na wyrafinowanym poziomie.
1: A czy podjąłeś się też przełożenia tego tekstu?
0: Jeszcze nie. W ogóle za Prince'a się nie brałem nigdy w życiu, ale zobaczymy.

0: Artysta, który ostatnio jakoś inspirował cię, jak widzę, jeśli chodzi o ilustrację.
1: Tak.
0: Bo powraca Beck.
1: Powraca z tym, że z już takim na bardzo, bardzo profesjonalnym, nazwijmy to, nagraniem w dużej wytwórni, płyta wydana, Midnight Vultures, rok 99, i tam jest piosenka Debra, która też mówi o takim bardzo szalonej przygodzie erotycznej narratora. Tutaj dodałbym tylko, że Beck świadomie, przyznawał się zresztą do tego, ściągnął riff basowy z utworu My Love for You Ramseya Lewisa. Ale poza tym Beck, bardzo eklektyczny wykonawca. Myślę, że nawet jeśli nie wszyscy z Państwa uwielbiają Becka w całości, to znajdzie się zawsze jakiś taki element jego twórczości, który trafi Państwu do przekonania. Nie wiem, czy to o Becku świadczy dobrze, czy źle, że jest taki obrotowy i w rozmaitych gatunkach czuje się dobrze, ale no, w każdym razie na pewno zręczna jucha jest.

0: Deo. Cause I'm a full grown man, and I'm not afraid to.
1: I teraz piosenka zakazana, bo ona była zakazana w pewnym
2: BBC,
1: momencie.
2: Tak,
1: chociaż nie ze względu na jakieś konotacje związane z nieprzyzwoitością i tekstem, tylko zdaje się z tym, że uważano, że to jest taki hymn na cześć...
2: upojenia narkotycznego. Rok był 72 i wtedy rzeczywiście stacja BBC miała jakąś taką inklinację do tego, żeby zakazywać rozmaitych piosenek. Paul McCartney nagrał wtedy piosenkę Give Ireland Back to the Irish, która została oczywiście zakazana, objęta zakazem przez brytyjską rozgłośnię publiczną. Ale nagrał też piosenkę Hi, Hi, Hi z zespołem Wings, która ktoś kiedyś napisał w jakimś takiej najkrótszej recenzji. BBC postanowiła zakazać prezentowania tej piosenki z powodu aluzji narkotycznych. Paul McCartney tłumaczył, że to nie jest o narkotykach, tylko o seksie. No to została zakazana ze względu na ten seks, bo rzeczywiście narrator piosenki zapowiada adresatce, że ma się przygotować na jego poligon i że tutaj będzie się działo po prostu na tym łóżku, że to, z czym do tej pory miała do czynienia w łóżku, to betka w porównaniu z tym, co ją teraz czeka. No,
1: hi, hi, hi.
2: Hi, hi, hi. No, mogę pomachać państwu, ale jeszcze się nie żegnam. Posłuchajmy razem. Paula McCartneya, zespół Wings. Hi, hi, hi.

0: Miałem dylemat, czym zamknąć nasze dzisiejsze spotkanie. Z jednej strony bardzo mnie korciło, żeby powtórzyć jeszcze Amiochu Cikuci Men Matego Watersa z jego płyty wydanej już w takim późniejszym okresie, czyli w 1968 roku, czyli z Electric Mad. Płyty takiej no, narzuconej mu troszkę przez producentów i próbującej zademonstrować jego możliwości, jak się wówczas wydawało, w takim nowoczesnym anturażu. Ale i być może, jeżeli będzie dzisiaj czas jeszcze, to gdzieś to upchnę. Ale zdecydowałem się jednak na nawiązanie do tekstu i do takiego fragmentu, w którym pada określenie John the Conqueror, które doczekało się w faktografii okołobluesowej wielu opisów i analiz. A ja miałem okazję zapytać o to no, człowieka, który u źródeł tego, można powiedzieć, działał, czyli doktora Johna. Czy on może mi...
1: Panie doktorze, tak, zwróćcie się do niego.
0: Czy może mi dać sedno znaczenia tego właśnie terminu John the Conqueror? A doktor, tak obracając tę swoją laskę, miał taką fajną laskę, srebrzystą gałką, na której były też wyrzeźbione różne dziwne rzeczy, tak obracał, to troszkę tak z podełba na mnie popatrzył. I'm the one. Czyli, że on jest po prostu John the Conqueror i żeby się od niego w tej sprawie troszeczkę odczepić. Uczynił to absolutnie z przymrużeniem oka i no, generalnie mam bardzo, bardzo tak miłe wspomnienie z tej pół godziny w garderobie, kiedy przed koncertem mogliśmy sobie pogadać i byliśmy tylko we dwóch, więc nie ma świadków.
1: To przypomina mi to anegdotę z mojego dzieciństwa, kiedy jako naprawdę małe dziecię zapytałem ojca, kto jest silniejszy, lew czy tygrys? A ojciec powiedział ja.
0: I miał rację. Okej. Okay. Dr. John, Black John the Conqueror na zakończenie dzisiejszego spotkania z przekładem Łobody.
1: A ja Państwu mówię hi, hi, hi, ale właściwie tak na dobranoc i do zobaczenia, do usłyszenia, przepraszam, za tydzień. Ale może jeżeli ktoś z Państwa wpadnie do studia, to i do zobaczenia.

0: 22:56 i to jest ta pora, w której w Krakówku dzieją się rzeczy absolutnie niebagatelne. Strumień.
1: Zdumień. Bagatelki z Krakówka.
0: I potwierdza to Krzysztof Materna, który z Krakówka zda nam relację, czy rzeczywiście jest niebagatelnie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Było niebagatelnie do pewnego momentu, bo byłem na urlopie i wróciłem w świetnym nastroju, wypoczęty, wspaniały. I teraz w oczekiwaniu na naszą ulubioną audycję po prostu przeżyłem mecz Polska-Szwecja i znowu się stało tak, że właściwie zapomniałem o całym urlopie, o którym nie powinienem zapomnieć, dlatego że był wspaniały. Wspaniały i do tego stopnia był wspaniały, że stał on się powodem muzycznych treści audycji, którą właśnie rozpoczęliśmy. No ale po prostu nie mogę z tymi piłkarzami,
0: Ale wiesz co, Krzyśku, to wyjaśnij ty nam, bo my tutaj jesteśmy w robocie i nie wiemy, co tam się wydarzyło. Państwo też słuchają naszego radia, więc też nie wiedzą.
2: To przegraliśmy 3-1 ze Szwecją, remisując w pierwszej połowie i nieźle grając. Od pewnego momentu było 1-1, a potem po prostu nagle ci sami ludzie i tak beznadziejnie, stałe fragmenty gry, no po prostu beznadzieja, obrona beznadzieja, no po prostu i duch zginął w narodzie i nie pomogli kibice, którzy śpiewali, robili co mogli i po prostu wróciła polska mentalność, po prostu ogrywani bezlitośnie przez Szwedów wyrachowanych. A ciekawe, że drużyna szwedzka składała się z zawodników, którzy mieli po 22 lata, jeden tylko miał 25. No i po prostu, 38-milionowy kraj, ukochana dyscyplina sportu przez wszystkich i urok diabli wzięli po prostu.
0: Ale to, no, wiesz, ja myślę, że to trzeba wszystko jednak przeanalizować
2: Oczywiście. Słuchaj, czy tak? Całe lata analizujemy przecież po prostu. Trzeba umieć analizować, trzeba umieć to poprawiać, bo ja już nie wiem, co może poprawić. Robert Lewandowski wszedł na ostatnie 5 minut po prostu.
0: Ojej, to może dlatego.
2: Że wszedł?
0: Nie, no dlatego nie, tak słabo nie, grali, nie, że nie było kapitana.
2: Że graliśmy bez... Ale miał jetlag, no po prostu. No, musiał się wyspać po prostu w naszym czasie. Nie no, Janku, bez nadzieja. Przejdźmy do tego, co przygotowaliśmy, bo po prostu będzie to znacznie sympatyczniejsze i milsze. A ja, proszę Państwa, wróciłem z urlopu, byłem tydzień w Grecji, konkretnie byłem na takiej wyspie, która się nazywa Kreta. Jestem oczarowany Grecją, klimatem, pięknością tej wyspy, ludźmi. I tak sobie pomyślałem, że w czasach dzieciństwa po prostu myśmy jako Polacy byli również pełni greckiej muzyki, a niektóre przeboje, jak ten, który za chwilę usłyszymy, no po prostu nie schodziły ze wszystkich anten radiowych i programów radiowych. Dzieci Pireusu, znana piosenka, specjalnie wybrałem i poprosiłem Janka, żeby zaśpiewały historyczne Filipinki, bo oryginał wszyscy znamy, a przypomnieć tę infantylną wersję polską, to też miło się posłucha z takim przymrużeniem oka. Dzieci Pireusu śpiewają Filipinki.

No, jeszcze parę słów chciałem o tej piosence powiedzieć, bo ona zyskała właściwie sławę nie tylko w Polsce, ale była piosenką światową. Śpiewała ją wielka gwiazda greckiej piosenki Melina Mercury. W takim filmie pod tytułem Nigdy w niedzielę i ta piosenka otrzymała Oscara, a jej autorem, kompozytorem był Manos Hadidakis, który jest uznawany za wielkiego greckiego twórcę pewnej koncepcji muzycznej, która włącza muzykę ulicy, jak to się nazywało, do kanonu muzyki rozrywkowej. Tenże autor, kompozytor historyczny dla Grecji, no, doprowadził do tego, że ten gatunek muzyczny został objęty auspicjami UNESCO jako dobro narodowe i stał się, no, takim obowiązującym kanonem greckiej rozrywkowej piosenki znanej na całym świecie. To tyle, jeśli chodzi o dzieci Pireusu. Pireus, przypominam, wielki port na Morzu Śródziemnym, miejsce dużego przemysłu greckiego i bardzo bogatych ludzi, którzy, no, robili tam wielkie interesy i pewnie robią do tej pory. To tyle, jeśli chodzi o dzieci Pireusu i przechodzimy do innego gwiazdora greckiego, wprawdzie urodzonego w Egipcie, ale w greckiej rodzinie, no, osoby, która, mogę śmiało powiedzieć, że zdobyła swoim niebywałym wokalem i wielkimi przebojami właściwie cały świat. Demis Roussos.

Artemis Roussos to jeden z jego wielkich przebojów. Tych przebojów była niezliczona ilość. Był taki moment, że Artemis Roussos był jednym z droższych artystów koncertujących w świecie i wielu menadżerów polskich i instytucje starały się tego Artemisa Roussosa sprowadzić do Polski, co wymagało dużych zabiegów, aż w końcu się udało i pamiętam, że był to ten taki moment, w którym cała prasa, czytelnicy tej prasy dowiadywali się, co on je, co pije, co ma w garderobie. Przyleciał do Sopotu za jakieś niebywałe pieniądze helikopterem. Była dyskusja, czy należał mu się ten helikopter, czy mu się nie należał. Przyleciał, zaśpiewał, a potem nastąpił taki okres, w którym Artemis Roussos zaczął się pojawiać w Polsce i był coraz tańszy, aż wreszcie występował w takich, powiedziałbym, niezbyt prestiżowych imprezach, chociaż śpiewał zawsze fantastycznie. No, wielka grecka osobowość. Chciałem powiedzieć, że dla mnie było tajemnicą, dlaczego ta grecka muzyka, głównie pewnie z tych powodów, że piosenka z filmu, że piosenka oscarowa, no i że wielkie gwiazdy, bo Melina Mercury, nie wiem czy Państwo pamiętają, dochrapała się właściwie tą piosenką tytułu ministra kultury Grecji w rządzie Papandreou niejakiego. Była osobą działającą społecznie na całym świecie, występowała na forum ONZ-u, była zresztą bardzo atrakcyjną, piękną kobietą. No a my mieliśmy w Polsce reprezentantkę greckiej kultury i muzyki. Nasza wielka gwiazda Irena Santor śpiewała piosenkę. Nie doszedłem do tego, dlaczego ona się nazywała Cyganeria, ale po prostu to był taki przebój Ireny Santor, że nie mogło być koncertu, w którym nie zaśpiewa Cyganerii.

No właśnie, i my również daliśmy szansę Irenie Santor, żeby kolejny raz zaśpiewała tę słynną cyganerię. Manos Kallidakis, o którym już mówiłem, ten historyczny grecki kompozytor, no, pisał tylko dla największych gwiazd jako postać historyczna i napisał również wiele piosenek dla innej wielkiej diwy greckiej piosenki Nany Muskuri. Nana Muskuri, jak podają źródła, zawdzięczała swoją popularność nie tylko ogromnej muzykalności, ale również brzmieniu swojego głosu, ponieważ naturalnie miała struny głosowe, jedną cienką, drugą grubą, i to powodowało jakieś nieprawdopodobne brzmienie jej wokalu. Nana Muskuri była znana na całym świecie, pracowała z wielkimi kompozytorami i nagrywała płyty, tak jak mówiłem, na całym świecie. Między innymi znalazłem płytę, której producentem był Quincy Jones, i została nagrana w Ameryce. Dzisiaj posłuchamy jej w piosence Atena.

0: Poprosiłem cię, Krzyśku, żebyśmy na koniec zagrali taniec Zorby, Zorba's
1: Tak.
0: Dance, ze ścieżki dźwiękowej Zorba the Greek, bo to mi się wiąże z taką moim przeżyciem z okresu studenckiej służby wojskowej, kiedy to w czasie ćwiczeń w przerwie między strzelaniami nasz dowódca zebrał wokół siebie elitę i postanowił podzielić się przeżyciem kulturalnym, które nosił w sobie od niedawna. Mianowicie powiedział: panowie, zapalił papieroska, wpuścił dymek, panowie, jeżeli byście chcieli iść do kina, to broń, panie Boże, przepraszam za to wyrażenie, nie idźcie na film Grek i jego Zorba, bo tam, panowie, wyobraźcie sobie, że chłop z chłopem tańczy.
1: No tak, no oczywiście. Oczywiście spodziewałem się, że będzie gruba puenta. No, Mikis Theodorakis, drugi historyczny kompozytor. No i słynny film i ta Zorba, wielokrotnie wykonywana przez Polaków upitych grecką rakiją po prostu w tych restauracjach i słynnych tabernach. To kończymy Zorbą,
0: tak
1: po
0: jest,
1: prostu.
0: Tak jest,
1: po
0: tak
1: prostu jest. Kończymy. Ja się żegnam i już twoja anegdota spowodowała, że zapomniałem o polskich piłkarzach. Dobranoc państwu.
0: Dziękujemy, Krzyśku. Dobranoc.

0: Sfera Globtrotera. Jesteśmy już z Globtroterem połączeni. Za chwilę będę się z nim witał, ale zanim się przywitam, daję Państwu, no powiedzmy, 28 sekund na zastanowienie się i odpowiedź na moje pytanie. Czym najczęściej posługuje się Globtroter? To proszę teraz pracę myślową wszczynać, a ja mówię Andrzejowi Lubowskiemu dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór Państwu.
0: I ty jeszcze nie odpowiadaj, wiesz. Bo
1: ja nie odpowiadam. Nie.
0: Odpowiadasz. Natomiast zdradź, o czym będziesz dzisiaj mówił.
1: No więc dzisiaj chciałem, proszę Państwa, porozmawiać o mapach. A to dlatego, że kilka tygodni temu Zgromadzenie Ogólne ONZ-u przyjęło rezolucję zatytułowaną Poprawić mapę. I zdecydowana większość krajów zagłosowała za. Ukraina się wstrzymała, bo w rekomendowanej wersji mapy okupowany przez Rosję Krym został oznaczony tym samym kolorem, co Federacja Rosyjska i kilka dawnych republik sowieckich postąpiło podobnie. Natomiast Serbia wstrzymała się od głosu, ponieważ nowa mapa uznawała niepodległość Kosowa, a władze w Belgradzie twierdzą, że Kosowo jest ich autonomiczną prowincją. Przeciwko zagłosowały tylko Stany Zjednoczone. Amerykanie nazwali tę rezolucję radykalnym projektem ideologicznym, bo o historii map chciałem dzisiaj trochę poopowiadać. Otóż przez tysiąclecia mapy służyły nie tylko do nawigacji. Władcy zamawiali mapy, aby zademonstrować potęgę swojego królestwa. Niekiedy przy okazji bezceremonialnie dorysowywali sobie nieco terytorium, czyniąc swoje państwa znacznie większymi niż były w rzeczywistości. W XV i XVI wieku zarówno Hiszpania, jak i Portugalia świadomie zniekształcały mapy. Może kiedyś będziemy mieli okazję, aby porozmawiać, dlaczego i jak to robiły. I zanim mapy stały się produktem masowym, to były no, swego rodzaju dziełem sztuki. Były tworzone ręcznie przez wybitnych malarzy, przez grawerów, przez kaligrafów. Dla rozwoju kartografii niezwykle ważny był drugi wiek naszej ery, bo wtedy grecki astronom, matematyk i geograf pracujący w Aleksandrii, Klaudiusz Ptolemeusz, rozwinął i upowszechnił system współrzędnych i siatki kartograficzne i podał w nim współrzędne dla około 8000 miejsc i opisał matematyczne metody rzutowania zakrzywionej powierzchni Ziemi na płaszczyznę. I chociaż te mapy narysowane ręką Ptolemeusza nie przetrwały, znamy je z odpisów, wiemy, że zawierały sporo zniekształceń, wiemy na przykład, że Ocean Indyjski był na nich zamkniętym morzem, otoczonym nieznanym lądem. Wiemy, że Ceylon, czyli dzisiejsza Sri Lanka, był większy od Indii, ale z radością i pewno ogromną satysfakcją dla Ciebie, Janku, odnotowuję, że te mapy zawierają kilka polskich akcentów, a pochodzą, przypominam, z drugiego wieku naszej ery.
0: Czy Suwałki są na tych mapach?
1: Nie ma. Natomiast na tej mapie Ptolemeusz uwiecznił Wistulę oraz miejsce o nazwie Kalisja, bo rejon dzisiejszego Kalisza leżał na szlaku bursztynowym i rzymscy kupcy, którzy podróżowali nad Bałtyk, przekazywali jakieś rekomendacje miejsc, w których warto się zatrzymać po powrocie, dzięki czemu Kalisja trafiła do dokumentów Aleksandrii. I Kalisz, jak wiadomo, jest uznawany za miasto o najstarszej pisanej metryce w Polsce. W średniowiecznej Europie niezwykle popularne były mapy chrześcijańskie, które służyły nie tyle do podróżowania, lecz do nauk moralnych. W ich centrum niemal zawsze znajdowała się Jerozolima jako pępek świata. Na górze umieszczano raj, a nad całością czuwał

0: Chrystus. I w średniowieczu i renesansie mapy miały jeden zasadniczy mankament. Mianowicie na ich obrzeżach ziały, powiedzmy, gigantyczne, puste plany. Z prostego powodu, im dalej od Europy, tym mniej wiedzieliśmy. I dla kartografa taka pusta przestrzeń była porażką. Oznaczała, że jego dzieło jest niekompletne. Więc zamiast zostawić białą plamę, zapełniano ją wyobraźnią, czyli na przykład na krawędziach map, zwłaszcza map w głębi niezbadanej wówczas Afryki, kartografowie wpisywali łacińską frazę hic sunt leones, tutaj są lwy, albo hic sunt dracones, tutaj są smoki. Było to swego rodzaju poważne ostrzeżenie. Nie wiemy, co tam jest, ale na pewno coś, co możecie zjeść, więc lepiej tam nie iść. I rysowano również na przykład ryby z wielkimi kłami, tam, gdzie występowały silne prądy morskie, mielizny albo jakieś zdradliwe skały. I jeśli marynarz nie umiał czytać, ten rysunek potwora jasno mu mówił, omijaj ten rejon szerokim łukiem. Ale teraz, żeby zrozumieć, dlaczego Afryka tak zaciekle walczyła o zmianę map, bo to Afryka wystąpiła, afrykański kraj Togo wystąpił z inicjatywą zmiany map, żeby zrozumieć, dlaczego Afryka tak się upominała o zmianę map, to musimy się cofnąć do roku, który był w naszej historii bardzo ważny, ale nie tego powodu, mianowicie z powodu Unii Lubelskiej, cofnąć się do roku 1569, kiedy to flamandzki kartograf Gerardus Mercator zrewolucjonizował nawigację morską i geografię. Mianowicie on zaprojektował siatkę kartograficzną, na której linie stałego kursu są liniami prostymi. To pozwoliło żeglarzom na wyznaczanie trasy na mapie za pomocą liniały i kompasu, co znacznie oczywiście zwiększyło bezpieczeństwo podróży. Wtedy stworzył mapę ścienną świata o wymiarach około 2 metrów na 100 kilkadziesiąt, chyba 120 czy coś w tym guście, przeznaczoną specjalnie dla nawigatorów. I przez stulecia zasada tej mapy stała się takim domyślnym obrazem świata w klasach, w szkole, w atlasach i na Google Maps. Problem polegał na tym, że Mercator rozciągał mapę im bliżej było do biegunów, a kurczył wokół równika i w rezultacie Grenlandia i Afryka wydają się być niemal tej samej wielkości, podczas gdy w rzeczywistości Afryka jest 14 razy większa. Rosja na tych mapach wygląda na 2 razy większą od Afryki, w rzeczywistości Afryka jest prawie 2 razy większa od Rosji. Mało tego, Polska wygląda na niewiele mniejszą od Kolumbii, która jest w rzeczywistości prawie 4 razy większa od nas. I pod koniec XX wieku naszą geografik i inni zaczęli odchodzić od tego Mercatora na rzecz odwzorowań kompromisowych. Zaraz powiem, co to jest kompromisowe, ale prawdziwą rewolucję przyniosły smartfony, bo kiedy pojawiło się Google Maps, inżynierowie, wyobraź sobie, wrócili do Mercatora w wersji Web Mercator, ponieważ na ekranie telefonu pozwalał on zachować idealne kształty ulic i budynków pod kątem prostym podczas przybliżania widoku miasta. I oczekuję od ciebie, Janku, jakiejś sympatycznej przerwy muzycznej.
1: Ale widzisz, to doczekasz się tego za chwilkę jeszcze, bo ja wykorzystuję, co pewnie zauważyłeś i ty, i państwo, nasze rozmowy do moich popisów świadomościowych.
0: I no i bardzo dobrze.
1: Chciałem się teraz popisać takim oto spostrzeżeniem. Zastanawiałem się nad etymologią słowa mapa.
0: Aha.
1: I wydaje się to dosyć oczywiste i proste. No, pewnie, nie wiem, królowa Bona albo no w każdym razie ktoś tam z tamtej strony, bo po włosku mapa to jest mappa. Po hiszpańsku jest też mapa. Nie chcieliśmy przejąć tej nomenklatury od Niemiec, bo u nich jest karta. Prawda? Karty nie chcieliśmy. Nie chcieliśmy też przejąć od Węgrów, bo wyobraź sobie, że po węgiersku mapa to jest terke. No aha. Więc to na pewno by się nie przyjęło.
0: Nie przeszło.
1: Tak. No więc mamy mapę od włoskiego mappa. A skąd we włoskim mappa? Otóż mappa w łacinie to była tkanina, czy obrus, czy w każdym razie coś takiego, na czym można było coś namalować.
0: Namalować.
1: Tak, no i pewnie tak powstały właśnie pierwsze mapy i dzięki temu w Polsce na mapę mówimy mapa, a nie terkep. No i teraz posłuchajmy milszej muzyczki.

0: odwieczny problem kartografii. To jest jak przenieść trójwymiarową kulę ziemską na płaski arkusz papieru bez deformacji. I praktycznie każde odwzorowanie wymaga kompromisu. Zniekształcasz albo kształty, albo odległości, albo powierzchnię. Więc rezolucja ONZ-u nie zakazuje używania Mercatora w nawigacji, gdzie on jest wciąż niezastąpiony, ale ma skłonić szkoły, rządy i media do tego, by w codziennym życiu pokazywać świat takim, jakim jest pod względem powierzchni. I ta rezolucja nie jest wiążąca prawnie, w związku z tym nikt nie wejdzie do polskich szkół, aby konfiskować stare atlasy. ONZ oficjalnie poparło odejście od Mercatora w zastosowaniach edukacyjnych na rzecz nowoczesnego odwzorowania, które się nazywa Equal Earth. To jest takie płaskie odwzorowanie kartograficzne całego świata, które zostało stworzone przez cenionych amerykańskich i europejskich kartografów w 2018 roku. I powstało właśnie z myślą o tym, aby stworzyć mapę, która idealnie oddaje rzeczywiste proporcje i rozmiary kontynentów, a jednocześnie wygląda w miarę atrakcyjnie i naturalnie dla ludzkiego oka. I na tej mapie Afryka odzyskuje swoją potęgę, no a Grenlandia kurczy się do swoich prawdziwych rozmiarów. I ponieważ ten Equal Earth idealnie pilnuje rozmiarów, coś musiano poświęcić. Poświęcono kierunki, czyli na tej mapie strzałka kompasu nie pokaże ci prawdziwej drogi, a linie łączące punkty na mapie są zniekształcone i zakrzywione, więc w związku z tym za pomocą tej mapy nie da się żeglować z kompasem w ręku. Tutaj wciąż wygrywa Mercator. Gdy mapy stały się precyzyjne, pojawił się nowy problem. Pieniądze i prawa autorskie, bo stworzenie dokładnej mapy miasta czy państwa wymagało tytanicznej pracy. Trzeba było opłacić geodetów, sprawdzić każdą uliczkę, zweryfikować nazwy i kiedy wydawnictwo X wypuszczało gotową mapę, to konkurencyjne wydawnictwo Y mogło po prostu ją przerysować, wydać taniej i nieuczciwie zarobić na pracy innych. Jak udowodnić sądzie, że ktoś bezczelnie skopiował twoją pracę, skoro na obu mapach Londyn czy Warszawa wyglądają tak samo? Więc kartografowie wymyślili chytrą broń, mianowicie miasta pułapki oraz fikcyjne ulice. I podam taki klasyczny przykład sprzed blisko 100 lat. Otóż w latach 30. XX wieku dyrektorzy firmy kartograficznej Gerald Drafting, pan Otto Lindenberg i Ernst Alpers, tworząc mapę stanu Nowy Jork, postanowili stworzyć fikcyjne miejsce, które miało chronić ich prawa autorskie. I z pierwszych liter swoich imion i nazw użyli nową nazwę, po czym na zupełnym pustkowiu dorysowali małą kropkę z podpisem Aglo. I kilka lat później inna wielka firma, Rand & McNally, wydała swoją mapę, na której dumnie widniało to samo miasteczko. I General Drafting wytoczyło konkurencji proces o plagiat, triumfalnie ogłaszając, złapaliśmy was, to miasto nie istnieje, sami je wymyśliliśmy. I wtedy nastąpił niezwykły zwrot akcji, otóż prawnicy Rand & McNally przynieśli do sądu dowody i powiedzieli, wysoki sądzie, nasi ludzie tam pojechali, to miejsce istnieje. Otóż ludzie, którzy kupowali oryginalną mapę Lindberga, jeździli w tamte miejsce i szukali tego aglo. Skoro na mapie była kropka, pewien przedsiębiorczy dżentelmen uznał, że to świetne miejsce na biznes i wybudował na tym pustkowiu sklep wielobranżowy, który nazwał Aglo General Store. Czyli fikcyjne miasto stworzone jako pułapka na złodziei stało się realnym miejscem na ziemi tylko dlatego, że się pojawiło na mapie. I zarówno Google Maps, jak i dostawcy danych, w tym Teleatlas, który został przejęty przez TomTom, stosowali te metody w celu ochrony praw autorskich. I niewykluczone, że w subtelniejszy sposób robią to nadal. I jeśli algorytmy Google'a wykryją, że konkurencyjna nawigacja kieruje kierowcą na ulicę, która fizycznie nie istnieje, prawnicy mają gotowy dowód na kradzież własności intelektualnej. I są miejsca, które przez lata, czasem nawet wieki, figurowały na oficjalnych mapach, mimo że w rzeczywistości nie istniały. Najczęściej to był efekt błędów nawigacyjnych, iluzji lub celowych oszustw. I jedna z najgłośniejszych współczesnych wysp, której zniknięcie wywołało międzynarodowy skandal dyplomatyczny i dało początek potężnej teorii spiskowej, to Bermeja. Od XVI wieku Bermeja była nanoszona na mapy Zatoki Meksykańskiej. To miała być niewielka, bezludna wyspa o czerwonawym zabarwieniu, stąd nazwa Bermeja, co po hiszpańsku oznacza ruda albo szkarłatna. Jej współrzędne lokowano na jakieś 100 kilometrów na północny zachód od Półwyspu Jukatan. I pod koniec XX wieku Stany Zjednoczone i Meksyk przystąpiły do negocjacji w celu precyzyjnego wytyczenia granic morskich w Zatoce Meksykańskiej. Chodziło o podział międzynarodowych wód bogatych w podmorskie złoża ropy i gazu, szacowane na nie mniej więcej 22 miliardy baryłek. I zgodnie z prawem międzynarodowym, jeśli Meksyk posiadałby tę wyspę Bermeja tak daleko na północy, wówczas jego wyłączna sfera ekonomiczna przesunęłaby się znacznie głębiej i większość spornych złóż ropy przypadło Meksykowi. I w 1997 roku, rząd Meksyku wysłał ekspedycję wojskową, aby precyzyjnie zmierzyć współrzędne wyspy przed podpisaniem traktatu z USA i ku zdumieniu załogi pod wskazanymi współrzędnymi nie było nic prócz pustego oceanu. Wyspa dosłownie rozpłynęła się w powietrzu i wobec braku fizycznego dowodu na istnienie wyspy w 2000 roku prezydent Meksyku Ernesto Zedillo i prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton podpisali traktat graniczny i większość bogatych w ropę obszarów trafiła w ręce Amerykanów. I wtedy w Meksyku opozycja oraz opinia publiczna oskarżyły rząd o zdradę stanu, a w kraju natychmiast narodziła się popularna teoria spiskowa, że wyspa została celowo zniszczona przez CIA, na przykład przy użyciu bomby wodorowej czy ładunków podwodnych, aby Stany mogły przejąć kontrolę nad złożami ropy. Aby uciszyć spekulacje, w 2009 roku Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku zorganizował ekspedycję badawczą z udziałem oceanografów, historyków, zaawansowanego sprzętu mapującego dno morskie. I wnioski naukowców były jednoznaczne. Bermeja nigdy nie istniała. I to był klasyczny błąd kartograficzny, który przez setki lat był po prostu bezrefleksyjnie kopiowany z jednej mapy na drugą. Badania geologiczne dna morskiego wykazały, że w tym rejonie od tysięcy lat nie doszło do żadnych przesunięć tektonicznych, ani katastrof, które mogłyby zatopić wyspę. I pytanie, czy spór o Bermeję mógłby się zdarzyć dzisiaj. I dzisiaj satelity pełnią funkcję takiego ostatecznego arbitra. Ale nawet one nie są idealne i nowe konflikty wciąż wiszą w powietrzu, dlatego że Pacyfik i inne akweny są aktywne sejsmicznie i satelity NASA regularnie rejestrują powstawanie nowych wysp wulkanicznych, które po kilku miesiącach znikają pod wpływem erozji fal. Albo podwodne erupcje tworzą gigantyczne, dryfujące po oceanach połacie lekkiego pumeksu. I satelity obserwacyjne potrafią błędnie sklasyfikować taką ruchomą masę jako stałą wyspę. Te nowoczesne systemy dostarczają danych i zdjęć, ale błędy w interpretacji, interpretacji dokonują albo ludzie, albo AI, błędy w interpretacji obrazu satelitarnego wciąż dają pretekst do tarć dyplomatycznych na spornych wodach. Jeśli gdybym miał to podsumować, to powiedziałbym, że satelity eliminują te wieloletnie ukrywanie wysp win, ale one nas nie chronią przed powielaniem starych błędów w cyfrowych bazach danych, ani przed dynamiczną naturą samej Ziemi. Także jesteśmy mądrzejsi, ale nie do końca.
1: A wiesz, że wydaje mi się, że to całe zamieszanie związane z mapami byłoby absolutnie do wykluczenia, gdybyśmy uznali, że Ziemia jest płaska. Tymczasem Pitagoras jeszcze z Arystotelesem kiedyś tam już to wszystko zaciemnili. Ale myślę, że o tych ciekawostkach związanych z pojawianiem się, czy też znikaniem różnych elementów naszego globu będzie można jeszcze w przyszłości coś usłyszeć, bo wiem, że masz kilka, a może nawet i kilkanaście, jak nie kilkaset takich w zanadrzu opowieści. I oto na mapie naszego radia z całą pewnością spotkamy się w przyszły poniedziałek, a ja Andrzejowi Lubowskiemu mówię w Państwa imieniu i własnym. Do usłyszenia, Andrzeju.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Wysłuchali Państwo popularnej w kraju, za granicą i we wszechświecie audycji Strumień Zdumień, którą dziś przygotowali Rafał Lewandowski i Jan Chojnacki. Życzymy Państwu bardzo przyjemnej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat. Pion i poziom.